0: Temat męski, temat trochę ciężki. Andrzej Grzyżewski, specjalista, psycholog, psychoterapeuta, tak jak przed chwilą zapowiadałem. W związku z tym ty zajmujesz się, i seksuolog,
1: tak.
0: I ty zajmujesz się tym zdrowiem męskim zarówno od strony praktycznej, czyli tak. Na przykład od strony seksuologicznej, czy od strony
1: zaburzenie reakcji, przedwczesnego wytrysku.
0: Ale tak. Też i psychoterapeutycznymi tematami się zajmujesz. Wiem też, że i pomagasz parom.
1: Tak,
0: na przykład w jakimś dogadaniu się ze sobą, albo w jakichś
1: kryzysach, konfliktach.
0: Tak, trudniejszych
1: zdradach.
0: I wiem też z swoich wypowiedzi i swoich publikacji, że przyglądasz się temu, jak ci mężczyźni w naszej kulturze się mają. Jak oni się mają, jeśli chodzi o leczenie, w ogóle o kontakt z medycyną?
1: Można powiedzieć, że cały czas słabo. Badania pokazują, że jeśli u mężczyzny pojawi się jakaś dysfunkcja seksualna, jakiś problem w obszarze seksu, emocji, to mężczyźni czekają około 16 miesięcy, aż sytuacja się jakoś sama wygasi, albo naprawi, albo partnerka zapomni. Dopiero po 16 miesiącach idą do specjalisty. No to dosyć długo. Przecież to przez 16 miesięcy to można wypielęgnować problem w taki sposób, że już jest bardzo trudny do leczenia. Oczywiście nie jest nic straconego, ale będzie trudniej za 16 miesięcy niż teraz, jak się coś wydarzyło w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach.
0: Te 16 miesięcy, tak mówiąc znowu pewnie skrótowo, czasem starczyłoby, żeby przeleczyć te dolegliwości.
1: Oczywiście, tak.
0: No dobra.
1: Nawet połowa tego by była wystarczająca.
0: To jest stan, który obserwujesz. A skąd się to bierze? Jakie są przyczyny tego, że my mężczyźni no tak opornie korzystamy w sumie z dość dostępnych metod leczenia różnych schorzeń, nie tylko seksuologicznych, ale tak. Różnych.
1: Tu jest kilka różnych poziomów problemu, bo tak, jeden ogromny problem to jest ta norma kulturowa, ten wzorzec, który każe mężczyźnie, żeby był autonomiczny, żeby pokazywał tą autonomię, na przykład przez to, że mężczyzna nie pójdzie do lekarza, że niby on jest twardy i walczy po swojemu z jakąś trudnością, z otyłością, z zaburzeniami erekcji, z depresją, z zaburzeniami lękowymi, z cukrzycą i tak dalej. Więc mężczyźni mają poczucie, no ja jestem prawdziwym facetem, skoro unikam lekarzy. To błąd, to nieprawda. Jeśli dolega nam coś, nie wiem, na przykład pobolewa nas penis, jądra, warto się zaprzyjaźnić z urologiem. Jeśli mamy zaburzenia nastroju, warto się zaprzyjaźnić z psychiatrą. Mówię zaprzyjaźnić, w sensie pójść, zobaczyć, że to nie jest nic jakby złego, destrukcyjnego, wstydliwego. Zwyczajne serwisowanie albo ciała, albo głowy. Normalna sprawa, przecież serwisujemy nasze auta.
0: Urządzenia w ogóle.
1: Tak, klimatyzatory, telefony, telewizory. No, ciało też wymaga serwisu regularnego.
0: Tutaj wspomniałeś, że to są różne poziomy, to jest jeden poziom. To jest ten taki poziom kulturowy.
1: Tak. Co no, jeszcze? Norma ta społeczna. Jeśli chodzi o problemy na przykład w seksie, czy u mężczyzn, czy problemy z emocjami, to cały czas nie są, że tak powiem, rozpromowane te jakby ta myśl, że to jest ogólnodostępne leczenie, pójście do specjalisty, czy że warto na przykład zapoznać się, słuchając twojego podcastu, z problemami, jakie występują, jak je leczyć, jakie są metody i tak dalej. Jakby mężczyźni mają poczucie, że już same zaczerpnięcie wiedzy, czy z książek, czy z podcastów, będzie dla nich trudne, bo trzeba będzie coś później z tym zrobić. Więc to jest jakby słaby PR jeszcze.

0: jest też lęk. Czasem jest to lęk przed diagnozą, no i utratą kontroli. Czyli właśnie to chyba tu leży też trochę clue.
1: Takiej utraty kontroli, utraty sprawczości, ale paradoksalnie jest zupełnie inaczej, bo jak już się ma wiedzę, wybierze się lekarza, pójdzie się do niego, zobaczy się, jakie są metody wpłynięcia na dany problem, to wtedy się czuje człowiek skuteczny, bo już jakby objawy choroby nie zarządzają życiem mężczyzny. To jest super ważne.
0: Czyli ta sprawczość, którą mamy, ta pozorna sprawczość, polega na tym, że my zarządzamy tym, czy pójdziemy do lekarza, czy nie pójdziemy do lekarza. I to jest tak, jakbyśmy zarządzali tym, czy zjemy, czy nie zjemy. Mhm. Mówię tutaj w kontekście zaburzeń także, prawda? Bo to często się tak zdarza. Ale ty mówisz, że to jest fałszywy obraz, że bardziej człowiek jest sprawczy.
1: To jest iluzja
0: kontroli, w momencie, kiedy zarządza tym procesem.
1: Otóż
0: prawda?
1: To.
0: No dobrze, a może to jest kwestia niechęci do bycia w roli zależności, w roli pacjenta, no bo trzeba się będzie poddać albo na przykład zmienić swój styl życia.
1: To prawda, bo do mnie jako do seksuologa, psychoterapeuty przychodzą pacjenci, ale część pacjentów mówi, że wolą, jak się o nich mówi, klienci, bo klient to jest, wiesz, ktoś, kto załatwia sprawę jakąś, a nie problem. Oni nie chcą być właśnie pacjentami, nie chcą być problemowi, wadliwi, więc to rzeczywiście też ma duży wpływ.
0: Tak się zastanawiam, bo to, o czym mówisz w tej chwili znowu, to nie jest, przepraszam, że tak powiem wprost, ale to nie jest jakieś super odkrycie. My już od jakiegoś czasu wiemy, że tak jest. Mhm. Jak to się dzieje, że mężczyźni, bardzo przepraszam za bardzo takie mocne powiedzenie, no trochę głupio postępują? Czy ty to widzisz, że to jest jakiś paradoks? Czy ty to widzisz, że to jest właśnie wynik tego naszego kulturowego prania mózgu? Gdzie tutaj jesteśmy bardziej winni?
1: Ja myślę sobie też o takim lękiem przed zmianą, bo zobacz, w ostatnich kilkunastu latach mężczyźni zaczęli pokazywać swoją większą wrażliwość. Zaczęli mówić o swoich emocjach, mówić o tym, że chodzą albo na terapię, albo na jakieś męskie kręgi. A na przykład ostatnie wybory polityczne pokazały, że mężczyźni znowu jakby idą w te patriarchalne wzorce. Wybierają człowieka, który mocno prezentuje prawo silnej ręki, wiesz, męskie sporty, męskie jakby zachowania, to znaczy męskie rozumiane tradycyjnie jako właśnie prawo silnej ręki, czy jako takie osadzenie w patriarchalizmie.
0: Mm-hmm. Mówię o tym, czy my jesteśmy winni, nie w kontekście nawet tylko mężczyźni, chociaż spotykam takie głosy bardzo często, że w momencie, kiedy podnosi się temat tego, że na przykład mężczyźni umierają szybciej, albo no właśnie gorzej korzystają z opieki medycznej, albo na przykład podejmują ryzykowne zachowania w pracy, tak? I ulegają bardzo często wypadkom w pracy, tak, przy pracy. Tak, tak. No to czasem spotykam się z takimi komentarzami, co sami sobie są winni. Przecież nikt im nie broni skorzystania czy z pomocy, czy z takiego racjonalnego zachowania. No to gdzie tu jest ten problem? Tacy głupi jesteśmy?
1: Ja myślę, że właśnie miotają nas różne konflikty wewnętrzne. Z jednej strony chcemy być twardzi, z drugiej strony chcemy być, skorzystać z pomocy, z trzeciej strony znowu włącza nam się poczucie, że trzeba być autonomicznym, że tacy trochę się czujemy pogubieni. To nie znaczy, że męskość jest w kryzysie. Mam poczucie, że ona jest w przebudowie, że ta definicja mężczyzny, ona kształtuje się, można powiedzieć, że trochę łączy się, wiesz, okres karnawału z postem, w sensie stara definicja z nową.
0: Pamiętam, że kiedyś powiedziałeś, że wszyscy czegoś od tego mężczyzny chcą.
1: Tak.
0: Każdy chce czegoś innego. Jak to wygląda z twojej praktyki terapeuty?
1: No właśnie, ja mam poczucie takie, że wielu moich pacjentów, którzy opowiadają mi o trudach dnia codziennego w związku, w pracy, w seksie, to mówią, że czują się często takimi paczkomatami na różne zobowiązania innych osób, że każdy chce, żeby ten mężczyzna wypełniał zupełnie inne zadania. Matka tego mężczyzny chce, żeby on był grzecznym facetem, ojciec kolei...
0: I dobrze zarabiał jeszcze.
1: Tak, ojciec chciałby, żeby nie dał sobie dmuchać w kaszę, partnerka, żeby był troskliwy, ale też taki stateczny, jakby czuły dla dzieci, ale jednocześnie, żeby był namiętnym kochankiem i żeby był twardy życiowo. No wiesz, dużo sprzecznych.
0: No i jeszcze jest kwestia
1: sygnału.
0: Środowiska pracy. W pracy też oczekiwania wobec mężczyzn.

0: Zresztą wobec wszystkich czasem mogą być bardzo wygórowane, aż nawet skłaniające do przekraczania własnych granic.
1: Otóż to.
0: Czyli, że musi być sprawny, agresywny, jeśli chodzi o zdobywanie rynku, ale jednocześnie bardzo spolegliwy, jeśli chodzi o relacje wewnątrz organizacji. To, tak. To są sprzeczności chyba.
1: To totalne. I wielu pacjentów mi mówi o tym, że czują się już zagubieni, bo to są tak sprzeczne oczekiwania od różnych osób w tym samym czasie, że oni już nie wiedzą, wiesz, latają z tą taczką i nie wiedzą, kiedy załadować, wiesz, materiał na taczkę, bo tak duże jest zobowiązanie.
0: A ty, słysząc to przez wiele lat, nie czujesz się obciążony tym? Nie czujesz się zniechęcony tym, że właśnie mamy taką trudną sytuację z mężczyznami?
1: Ja mam bardzo dużo różnych systemów zabezpieczeń, mianowicie po całym tygodniu pracy idę na superwizję, czyli jest 8 innych seksuologów, psychoterapeutów i razem rozmawiamy o tym, co zostało nam po tygodniu pracy w emocjach, w doświadczeniach, więc to po pierwsze. Duży nacisk kładę na to, żebym był wyspany, najedzony, żebym chodził na sport, żebym miał czas sobie poczytać książkę, korzystać z natury i tak dalej, więc dbam też mocno o relacje społeczne, żebym miał grupę wsparcia bliskich mi osób. Także tutaj, będąc mężczyzną obecnie, trzeba też trzymać rękę na pulsie, żeby dbać o taki dobrostan.
0: Więc dbając też i trochę o nasz dobrostan i dobrostan słuchaczy, zrobimy sobie chwilkę oddechu.

0: Plac na Rozdrożu. Rozmawiamy dziś z Andrzejem Gryrzewskim, seksuologiem, psychologiem, specjalistą od męskich chorób, a od męskich stanów, ale też i takim naprawiaczem męskiego dobrego samopoczucia. I to nie tylko w tej warstwie fizycznej. I ja zadam teraz pytanie Andrzejowi, którego nie ustaliliśmy wcześniej. Ty spotykasz się z tą, powiem umownie, męską krzywdą. Tak? Tak, to nie znaczy, że to jest tylko udziałem mężczyzn. No i jesteś tym obciążony. I radzisz sobie na przykład superwizją, tak jak powiedziałeś przed chwilą, przed piosenką. A jak radzisz sobie z tymi sprzecznymi oczekiwaniami wobec ciebie? Bo przecież ty też jesteś na nie wystawiony.
1: To prawda, tak. Ja skończyłem 5 lat psychologii, później 5 lat seksuologii, później 5 lat psychoterapii poznawczo-behawioralnej. I to były fajne metody, żeby pracować z pacjentami. Ale po tych 5 latach terapii poznawczo-behawioralnej jeszcze skończyłem kolejnych 5 lat terapii schematów. Terapia schematów to jest taka terapia, która się wydzieliła z nurtu CBT-u, czyli terapii poznawczo-behawioralnej. Ale z terapii poznawczo-behawioralnej wyszedł też taki nurt ACT, czyli terapia zaangażowania i akceptacji. I bardzo też mi się podoba założenie tej terapii, mianowicie w akcie jest tak, chodzi o to, żeby mieć życie warte przeżycia. I w tej frazie chodzi o to, że szkieletem jest system wartości. I właśnie ja sobie z tymi sprzecznymi oczekiwaniami ze strony społeczeństwa, ze strony moich bliskich pacjentów, radzę sobie patrząc często, jakie ja mam wartości i opieram swoje życie, swoje działania o te wartości. I wartością jest pomaganie ludziom, ale też pomaganie sobie, zaopiekowanie się, troska o siebie, samoczułość, tak, sprawdzanie cały czas dobrostanu, co ja czuję w emocjach. I ten system wartości to jest tak, jak dla kogoś 10 przekazań Bożych.
0: A ty jesteś osobą aktywnie korzystającą z takich podstawowych usług medycznych, czy z profilaktyki, jakbyś siebie określił?
1: Tak, oczywiście.
0: No bo my mamy statystyki, które mówią, że mężczyźni słabo korzystają. Na przykład ogółem z porad lekarskich NFZ w ostatnim roku skorzystało 85,1% kobiet i 76,4% mężczyzn. Jeśli chodzi o osoby od 40-latków, to 75% kobiet i 65% mężczyzn. I to jest, tu widać tę różnicę.
1: Tak.
0: A jeśli chodzi o badania profilaktyczne, no to tylko 30% mężczyzn robi badania raz w roku, a nawet czasem rzadziej.
1: Bardzo słabo, nisko.
0: Tak, o kobiety w dużo większym procencie. To tak, żebyśmy sobie tu oparli się na prawdziwych, rzetelnych, oficjalnych danych. Ja powiem jeszcze jedną liczbę, która mnie bardzo, bardzo martwi i też zaciekawiła. Wizyty kardiologiczne. Mówi się często, że schorzenia serca są przypisane trochę mężczyznom. W każdym razie statystyki wskazują, że to jest jedna z podstawowych przyczyn, na przykład śmierci, tak?
1: Tak.
0: Mężczyzn. Wiesz, ile procent mężczyzn korzysta, przynajmniej raz w życiu było u kardiologa?
1: Mało.
0: Mimo, że sami wskazują tego specjalistę jako najważniejszego dla swojego zdrowia. W 2025, jakbyś miał tak oszacować mniej więcej.
1: Poniżej 20%.
0: No, na szczęście troszeczkę więcej, 43%. Okay. Ale to jest, że byli przynajmniej raz w życiu, czyli na przykład mogli być 20 lat temu. To nie jest tak, że co roku korzystają, prawda?
1: To swoje przeczucie oparłem na tym, że jak przychodzi do mnie pacjent, który ma zaburzenia erekcji, to ja mówię temu pacjentowi, że zaburzenia erekcji często wyprzedzają zawał o 10 lat. Więc to jest takim predyktorem zdrowia, takim papierkiem lakmusowym. I pytam się, czy pan był kardiologa? Nie, nie byłem. Więc bardzo często odsyłam do kardiologa, no bo właśnie to może być taka czerwona lampka ze strony organizmu, że coś jest nie tak z układem krwionośnym, z układem oddechowym.
0: No właśnie, wydaje mi się, że w pewnym stopniu my sami, no tak kulturowo się napędzamy do tego, żebyśmy nie chodzili do lekarza, żebyśmy nie myśleli o profilaktyce, ale chyba trochę wad tkwi w systemie. Ponieważ jest z nami Michał Gulczyński, doktor socjolog, badacz nierówności płci, autor książki też o nierównościach płci, mężczyźni o nierówności płci. Specjalizuje się w problemach chłopców i mężczyzn w Polsce. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Przysłuchujesz się naszej rozmowie, a ja mam do ciebie pytanie systemowe, czyli gdzie ty widzisz systemowe przyczyny tego, że mężczyźni tak słabo korzystają z opieki medycznej?
2: No, w pierwszej kolejności te nierówności w korzystaniu są kulturowe, czyli system się na to nakłada i teraz o tym powiem, ale tak jak mówiłeś, pierwsze widać na takich podstawowych pierwszych statystykach, że mężczyźni korzystają z lekarza znacznie rzadziej. My po prostu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I widać to właśnie w danych NFZ-u, że gdy kończymy 18 lat, kobiety dalej prawie wszystkie korzystają z lekarza, z NFZ-u ze względu na choćby swoje potrzeby ginekologiczne, na potrzeby antykoncepcji, później na rodzenie dzieci, też przez to, że są pod opieką lekarza również w ciąży. Natomiast mężczyzna 20-letni właściwie nie ma takiej potrzeby. Jesteśmy, jeśli nic się nie dzieje, nic sobie nie złamiemy, to nie mamy takiego poczucia, że powinniśmy się dalej regularnie badać. I gdy kończymy te 40 lat, akurat taką liczbę podałeś, to no, musimy się przełamać i przekonać, że to jest jednak coś normalnego, tak? Że to nie jest ani ujma, ani... No, jest to pewna oznaka starzenia, tak? Tego wieku, że w pewnym wieku trzeba niektóre badania wykonać, ale musimy być na to przygotowani i musimy być do tego bardziej przyzwyczajeni. I z systemowych nierówności, no, pierwsza jest taka, że na przykład do urologa potrzeba skierowania. I Polskie Towarzystwo Urologiczne od dość dawna już apeluje, żeby ten obowiązek skierowania do urologa znieść. I na razie to się niestety jeszcze nie wydarzyło. Czyli jest to, powiedzmy, trochę trudniejsze niż skorzystanie z usług ginekologa. Druga taka bariera systemowa i tutaj chętnie bym też poznał opinię eksperta i praktyka. Brakuje psychologów mężczyzn. 85% absolwentów psychologii to są kobiety. I oczywiście nie chodzi o to, że kobiety są gorszymi psychologami niż mężczyźni, ale pewnie jest jakaś grupa mężczyzn, która jednak wolałaby porozmawiać z mężczyzną. I na szczęście to się zmienia, bo powstają organizacje, które umożliwiają skorzystanie albo z telefonu zaufania, jest telefon zaufania dla mężczyzn, albo z darmowych porad psychologicznych. Tutaj na przykład Fundacja Pilar takie organizuje. Ale ciągle, myślę, brakuje wsparcia państwa dla takich działań. I ze wsparcia państwa...
0: A Michale, no dobrze, ale tak w trzech punktach, to jak to wsparcie państwa miałoby wyglądać? Przecież skoro mamy dostęp do różnych usług medycznych, nie badamy się, nie korzystamy, no to może to jednak jest nasza wina. To gdzie tutaj jest wina? Gdzie tu jest przyczyna leżąca po stronie państwa, systemu?
2: No oczywiście część odpowiedzialności jest jak najbardziej nasza, tak? Jeśli mamy darmowy program NFZ, kiedyś profilaktyka 40+, teraz moje zdrowie, każdy się może przebadać, jeśli skończył 20 lat. I mężczyźni korzystają z tego programu dwa razy rzadziej od kobiet, no to jednak my musimy podjąć taką decyzję męską, żeby z tych badań skorzystać. Pewnym ograniczeniem jest oczywiście to, że poradnie zdrowotne funkcjonują często w tych samych godzinach, w których mężczyzna musi być w pracy. Mężczyźni też częściej są zatrudnieni w takich formach i w takich zawodach, gdzie to wyjście z pracy jest trudniejsze. I na przykład dla kobiet w celu, powiedzmy, zwiększenia tej profilaktyki chorób kobiecych już dawno, 20-30 lat temu, rozwinięto program, znaczy wsparcie dla mam mobusów, które dojeżdżają w różne miejsca, w których jest trudniej skorzystać z takiego badania i nie mamy odpowiednika męskiego. On niekoniecznie musiałby dotyczyć chorób wyłącznie męskich, jak badań prostaty czy jąder, ale myślę, że byłby przede wszystkim ważnym symbolem, że państwu polskiemu zależy na zdrowiu mężczyzn i że mężczyźni też powinni przywiązywać większą wagę do właśnie badania i do dbania o własne zdrowie. Niestety teraz w Stowarzyszeniu na Rzecz Chłopców i Mężczyzn zauważyliśmy, że pojawiły się kolejne wojewódzkie, regionalne strategie zdrowia i one często mają specjalny punkt o zdrowiu kobiet i o tym, co zrobić, żeby kobiety się częściej badały, a nie ma specjalnego punktu o zdrowiu mężczyzn i o tym, jak dotrzeć do mężczyzn, żeby przekonać ich do badania i uświadomić im, że po pierwsze badanie jest ważne, a po drugie jest możliwe i jest albo tanie, albo darmowe. Niestety właśnie instytucje państwowe na razie tego problemu w ogóle nie chcą zauważyć.
0: A kiedy zgłaszacie to do władz, to jaka jest reakcja?
2: No pierwsza reakcja, którą usłyszeliśmy, była taka, że trzeba sobie to było wylobbować i trzeba było zareagować wcześniej, śledzić te programy, gdy były tworzone i dodać te swoje punkty, no ale niekoniecznie jesteśmy w stanie śledzić wszystkie działania wszystkich województw. Od dawna, jeszcze przed wyborami, sam lobbuję za tym i spotykam się i z ministrami, i z posłami za tym, żeby właśnie organizować te androbusy, na przykład sieć takich autobusów, które by jeździły po Polsce, albo właśnie konferencję prasową, na której najważniejsze osoby w państwie wyszłyby i powiedziały, że musimy stworzyć strategię zdrowia mężczyzn, tak jak mają inne kraje, na przykład Australia, czy Kanada, czy Irlandia, mają strategię zdrowia mężczyzn i tego na razie brakuje. No, politycy mówią, że mają inne priorytety, że na razie ministerstwo wprost odpowiada, że takiego programu nie będzie i że na razie jest usatysfakcjonowane tym, co zrobiło, czyli głównie na przykład włączeniem wątków raka prostaty do seriali telewizyjnych. I to jest ciekawe rzeczywiście, bo można w ten sposób też zwiększyć jakąś świadomość, powiedzmy bombardować może nawet nie samych mężczyzn, tylko ich małżonki tym, że taki problem istnieje i występuje w pewnym wieku i że trzeba się badać. No ale na pewno nie jest to skoordynowana, pełna strategia tego, jak zmniejszyć lukę płci w długości życia i w korzystaniu z badań.
0: Wrócę do tego pytania, które stawiałeś. Czy rzeczywiście tak jest, że to, że duża część terapeutów, psychologów to są panie, czy to powstrzymuje mężczyzn od badania? Andrzej Gryżewski, psychoterapeuta, praktyk. Czy tak rzeczywiście jest?
1: Tak, oczywiście. Ja się bardzo zgadzam. Ja przez te 20 lat pracy miałem około 9 tysięcy pacjentów, z czego 4,5 tysiąca to byli mężczyźni i 4,5 tysiąca to były kobiety.
0: Czyli jednak porówno.
1: Porówno, ale jestem totalnie zaskoczony tą, to znaczy już wiemy, z czego to wynika, więc przybliżę wam. Ja głównie publikuję różne felietony, wywiady, artykuły w prasie kobiecej. Więc z racji tego przychodzi dużo kobiet. Dwa, większość czytelników to są czytelniczki. Na przykład książka Sztuka obsługi penisa sprzedała się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy. I 90% czytelników to były właśnie czytelniczki.
0: No i sztuka obsługi waginy też, tak?
1: Tak, i więc występuje w większości podcastów, które prowadzą kobiety i są skierowane dla kobiet, więc powinienem mieć inne proporcje. Powinienem mieć 90% kobiet, a 10% mężczyzn. Ale mniej więcej jest porówno z racji tego, że przychodzą mężczyźni i mówią, wie pan co, bo jak ja pójdę do psychoterapeutki, czy seksuolożki, czy psycholożki, to ja tam z automatu gram samca alfa, ja tam gram macho, udaję, że nic mi nie dolega, że moje problemy są znacznie mniejsze niż one realnie są.
0: Ale przepraszam cię, czy to znaczy, że istnieje takie napięcie seksualne w trakcie takiej porady?
1: Albo napięcie seksualne, jeśli kobieta się, specjalistka się podoba mężczyźnie, ale najczęściej po prostu oni z automatu czują, że przed kobietą muszą się zaprezentować. I ta autoprezentacja niestety blokuje możliwość szczerej rozmowy o tym, co temu mężczyźnie dolega i w związku z tym uzyskania pomocy.
0: Michał Gulczyński przed chwilą powiedział, że to przydałyby się takie programy, które uświadamiają mężczyznom, że powinni coś ze sobą zrobić. Czyli nie załatwiają za nich problemu, ale na przykład są to programy komunikacyjne, które wskazują na to, że trzeba się badać. Jest taki oddolny program, czyli Movember na przykład.
1: Tak,
0: czyli ten związany z zapuszczaniem wąsa i niegoleniem tego wąsa przez chwilę i potem ogolenie tego wąsa w związku z przypominaniem o badaniu jąder. Tak? Ale czy to jest... Czy te programy, twoim zdaniem, czy te programy, takie jak właśnie Michał Gulczyński przed chwilą zgłosił, czy te programy załatwiałyby przynajmniej w części temat?
1: Tak, zachęcałyby bardzo mężczyzn. Właśnie jedna pacjentka mi opowiadała o tym, że oglądała jakiś amerykański serial, gdzie mężczyzna po 50 cierpiał na nowotwór prostaty i niestety w późniejszej fazie tego rozwoju nowotworu, ale się zgłosił do urologa i udało się wyprostować te kwestie seksualne, urologiczne. I ona to, ten wątek widziała w serialu i przez to stwarzała presję metodą zdartej płyty, naciskała swojego męża i dzięki temu on się zmobilizował i poszedł. Także widać, że to działa. No w polskich serialach nie słyszałem o tym wątku.
0: Michał, a czy ty, analizując sytuację, widziałeś gdzieś w popkulturze takie zachęty dla mężczyzn do korzystania z opieki medycznej?
2: Muszę powiedzieć, że nie oglądam telewizji tak na co dzień, więc trudno mi podać jakiś przykład, ale bierze ministerstwo, bo wymieniało listę kilku takich seriali popularnych telewizyjnych, w których ten wątek się pojawiał. Pytanie, czy sami mężczyźni są odbiorcami tych treści, ale z drugiej strony wiemy, że menedżerką zdrowia rodzinnego jest często kobieta i właśnie kobiety naciskają na mężczyzn, żeby się częściej badali, żeby zadbali o siebie, więc to też jest jakiś sposób. Pytanie, co z mężczyznami, którzy żyją samotnie i nie mają takiej osoby, która by o nich zadbała, więc jak najbardziej powinniśmy przede wszystkim chłopców, mężczyzn przygotowywać do tego, żeby sami dbali o swoje zdrowie, żeby byli bardziej świadomi i na przykład i żywieniowo, i pod względem profilaktyki, i tego, że w którymś momencie nadejdzie ten moment, kiedy nie będą już niezniszczalni, będą musieli zadbać właśnie o swoje zdrowie.
0: Michał, a gdybyś miał taką czarodziejską różdżkę polityczną i administracyjną i mógł zrealizować jeden, ale taki cały program, no właśnie, czy to profilaktyczny, czy komunikacyjny, adresowany do mężczyzn w związku z opieką zdrowotną, to co by to było twoim zdaniem? Co jest najbardziej w tej chwili potrzebne?
2: No, moim zdaniem najbardziej potrzebne jest właśnie badanie się mężczyzn, żeby zbadali się jak najszybciej i wiemy, że jeśli tylko jakiś mały odsetek mężczyzn poddaje się badaniom profilaktyczne, no to będzie miało później skutki takie, że na przykład zbyt późno wykryją swoje choroby, zbyt późno zaczną kontrolować swój styl życia, więc najchętniej doprowadziłbym do tego, żeby wszyscy mężczyźni zostali przebadani profilaktycznie i być może później sami, gdyby już się przebadali raz, byliby bardziej skłonni, żeby samemu się zgłaszać. Jeden ciekawy pomysł, który też raz, ale niestety bez powtórzeń na razie zrealizował NFZ, to było wysłanie SMS-ów czy powiadomień na internetowym koncie pacjenta do wszystkich, czy nie do wszystkich, ale do chyba miliona czy dwóch milionów mężczyzn z zachętą do badań. To prowadzi do zwiększenia tego odsetka od mężczyzn, którzy się badają, o powiedzmy kilka procent z tych, czy kilka promili z tych, którzy dostaną takie powiadomienie, więc w skali kraju będzie to już spora liczba, ale nadal nie zwiększy to masowo, tak? Czy nie dotrze do wszystkich mężczyzn. Czymś, co mężczyźni rzeczywiście przechodzą i gdzie można ich, powiedzmy, złapać, jest medycyna pracy. I ona powinna być traktowana poważnie, powinna być czymś też w rodzaju być może rozmowy kształcącej i zachęcającej do dalszych działań, nie tylko jakimś odklepaniem i wystawieniem kwitka, ale właśnie pokierowaniem, co trzeba zrobić dalej, jak się trzeba zachowywać, za co się trzeba wziąć, co trzeba jeszcze przebadać.
0: W Placu na Rozdrożu rozmawiamy dziś o tym, dlaczego mężczyźni słabo, niechętnie, w niewielkim stopniu korzystają z opieki zdrowotnej. Był z nami ekspert od nierówności, Michał Gulczyński. Dziękuję ci bardzo, Michale.
2: Dziękuję bardzo.
0: I my porozmawiamy jeszcze o tej nierówności, a może także i o krzywdzie męskiej, bo takie sformułowania też spotykam po piosence.

0: Plac na Rozdrożu, Andrzej Gryżewski, seksuolog, psycholog, terapeuta. Przed chwilą był też z nami Michał Gulczyński, który zajmuje się śledzeniem nierówności w dostępie do różnych dóbr w społeczeństwie. No i czasem spotyka się z taką krytyką, że w momencie, kiedy zaczyna mówić o tym, że no właśnie, że mężczyźni mają trochę gorzej w jakiejś dziedzinie, no ta krytyka jest taka bardzo ostra i czasem nawet gdzieś ociera się o hejt. Jak myślisz, dlaczego tak jest?
1: Mam poczucie, że dużo tych osób, które tak mocno strajkują przeciwko temu, żeby objąć mężczyzn jakąś troską, systemową opieką, to podłączają w swojej głowie tą troskę pod patriarchat, w sensie, że to jest pod przebraniem jakaś walka o przywrócenie patriarchatu. Zupełnie nie. Jakby trzeba pamiętać, że nie tylko kobiety są ofiarami patriarchatu. Mężczyźni tak samo. Wielu moich pacjentów mówi o tym, że oni nie chcą być już w tej roli faceta, który nie płacze, który radzi sobie ze wszystkim. Podam ci przykład, który ultra często, kilka razy w tygodniu występuje na terapii par. Przychodzi para, małżeństwo po 40, po 50 i nie ma seksu w tym związku już od kilku czy od kilkunastu lat. I ona mówi, ta kobieta, że wie pan co, ja z nim nie chcę uprawiać seksu, bo on mi się wydaje taki niemęski. A pytam się, co pani niemęskiego widzi w nim? Ona mówi, no bo on jest sobota, niedziela, on nawet nie weźmie wiertarki do ręki, nie przykręci jakiejś półki, nie poprawi szafek. A on się obrusza i mówi, wie pan co, no bo to nie moja rola. Ja jestem informatykiem, albo ja jestem prawnikiem, ja jestem lekarzem, ja jestem bibliotekarzem, ja się specjalizuję w swoim wąskim obszarze zawodowym, czerpię z tego dochód, czerpię z tego przyjemność, czerpię z tego spełnienie, satysfakcję i w tym chcę być, w tej branży. I chcę komuś zapłacić, napędzić ten rynek polski, zapłacić komuś, kto przyjdzie i ułoży mi te płytki, albo pomaluje ściany w domu, albo przykręci tą piłkę, będzie szalał z wiertarką udarową. I dla mnie jest całkowicie okej. Ona mówi, nie, to nie jest męskie. Wiesz, mój ojciec to przykręcał różne szafki, mój dziadek, a on mówi, ale no to wiesz co, no cofasz mnie do jakichś lat 80., 70., 90., gdzie to było pokolenie mężczyzn, którzy się wychowali w okresie, kiedy nie było w internecie usług specjalistów. Tak,
0: internetu
1: no,
0: nie było.
1: Tak, dokładnie. I oni po prostu musieli być złotymi rączkami, bo nie mieli wyboru. A my teraz mamy wybór. Ja chcę zostać w swojej branży. No a ta kobieta często mówi, nie, to jest niemęskie. I wiesz, to jest takie zachęcanie mężczyzny znowu, żeby wrócił do tych ról patriarchalnych, kiedy ten mężczyzna sam naprawia samochód na przykład. No, są teraz już warsztaty wyspecjalizowane, żeby wymienić śrubkę. Mój ojciec często się na to powołuje. Żeby wymienić przednią lampę w jego aucie, to trzeba rozkręcić pół przodu samochodu, nie? Wiesz, samemu tego się nie zrobi. Bardzo dobrze, fajnie, że się tak wszyscy wyspecjalizowaliśmy, i to znaczy nie wszyscy, ale dużo osób się wyspecjalizowało i spełnia się w tej funkcji. Więc chcę powiedzieć, podsumowując, że dużo jest kobiet, które bronią tego patriarchatu.
0: Świadomie czy bez świadomie?
1: Podświadomie, bo mają poczucie, że to jest fajnie, jak jest równy podział pieniędzy, na przykład tyle samo się zarabia na danym stanowisku, kobieta zarabia i mężczyzna. Ja też się z tym zgadzam. Ale na przykład, jeśli on ma żałobę po śmierci swojej matki czy ojca, no to on musi być w żałobie maksymalnie tydzień. A ona daje sobie pół roku, rok, żeby płakać, żeby być w gorszym nastroju. Więc wpychanie mężczyzn w taki patriarchat, czyli że ten mężczyzna powinien być twardy, wszystko uniesie, jest moim zdaniem niesprawiedliwe. Moim zdaniem jako specjalisty, bo przychodzą do mnie ci pacjenci, którzy są ofiarami patriarchatu i bardzo z tego powodu cierpią. I dbanie o prawa mężczyzn, o troskę systemową w stronę mężczyzn wcale nie jest unieważnieniem cierpienia kobiet i nie jest przywracaniem mężczyznom jakby tych luksusowych praw patriarchalnych, tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście byli zadbani i mężczyźni, i kobiety, a nie żeby teraz robić jakiś odwet. Niektórzy, ja mam różne panele na różnych konferencjach i czasami kobiety, niektóre kobiety opowiadają o tym, że no kobiety były tak uciskane, no to teraz jest czas na rewanż, czas na to, żeby kobieta została jakoś szczególnie doceniona. Tylko, że wtedy z sali padają głosy mężczyzn, którzy mówią, że ale ja absolutnie nie czuję się winny za to, co mój dziadek zrobił, czy mój ojciec. Ja jestem, czuję się odpowiedzialny za to, co, jaką ja krzywdę zrobiłem, czy cierpienie, a nie będę spłacał długu z ostatnich kilku wieków.
0: No tak, ale ten rewanżyzm chyba jest jednak skrajną postawą. Tak? Jak ty to oceniasz? Czy to jest skrajna postawa, czy raczej często się przejawiająca w tych bańkach, w których ty się poruszasz?
1: To znaczy, ja widzę, że często ten rewanż pojawia się na przykład na terapii par. Że on stara się, jak się kłócą, stara się utrzymywać emocje na wodzy, a ona, ta kobieta jest niezwykle kastrująca. Jeśli coś jej się nie spodobało, czyli na przykład on się spóźnił 15 minut, albo nie zrobił porządku w domu, to ona nie mówi o tym porządku, czy o tym spóźnieniu, tylko jedzie po całej jego tożsamości, że jest impotentem, że jest bezrobotny, idiotą i tak dalej. I jak ja to na terapii par właśnie jako psychoterapeuta, seksuolog prostuję, że jeśli jest pani zezłoszczona na dane zachowanie swojego partnera, to trzymajmy się tego zachowania, bo dzięki temu ten mężczyzna będzie miał motywację, żeby zmienić to zachowanie na takie, które będzie pani odpowiadało. A ona zazwyczaj odpowiada kobieta, że ale nie, mężczyźni tak długo rządzili tutaj na tym świecie, teraz musi być jakiś odwet, musi być sprawiedliwość. Teraz ja mam możliwość powiedzenia w twarz wszystko, co myślę i co chcę mężczyźnie. No i ja uważam, że to już jest, wiesz, komunikacja taka niezwykle przemocowa, destrukcyjna, a dbamy o to, żeby była stosowana ta komunikacja bez przemocy, porozumienie bez przemocy, o którym Marshall pisał. Bardzo dobra książka, polecam wszystkim.
0: No właśnie, ale czy to, co ty obserwujesz w tej skali mikro, czy twoim zdaniem to właśnie przekłada się na te nasze systemowe, no takie społeczne niekorzystanie mężczyzn z lekarza, no bo oni są właściwie jakby odpychani od tego. Czy to jest słuszne twierdzenie, czy raczej tutaj za daleko poszedłem?
1: To znaczy, na pewno jest tak, że oni sami mają wątpliwość, czy skorzystać. Kobiety wypychają mężczyzn do profilaktyki, ale nieraz słyszę w gabinecie właśnie na terapii par, że jak on się długo z czegoś leczy, z choroby otyłościowej albo z depresji, to partnerka mu dokręca śrubę. A dlaczego ty jesteś 2 lata na terapii? Inny mężczyzna to sobie by tą depresję uporządkował w rok. A ty 2 lata? No ale wiesz, to jest rozmowa typu, że przychodzi, nie wiem, ojciec do syna i mówi, synu, powiedz mi, ile masz lat. No i chłopiec odpowiada, 8, tato. A on mówi, wiesz co, a ja w twoim wieku miałem 9.
0: Przepraszam. Ty spotykasz te pary, które przeżywają pewne trudności i to być może jest takie zawężenie
1: poznawczego. Tak, wypowiadam za te doświadczenia, z którymi się mierzę każdego dnia roboczego od poniedziałku do piątku w gabinecie.
0: No bo szczęśliwi niekoniecznie przychodzą do ciebie, żeby się pochwalić swoim szczęściem w związku.
1: Tak. Całe szczęście, że szczęśliwi nie przychodzą, ale mówię o tym, że to się odzwierciedla niestety w takich typowych kłótniach Polaków.
0: A jakbyś miał doradzić najpierw mężczyznom, jak reagować w takiej sytuacji, kiedy no, mają niesprzyjające otoczenie i ono, to otoczenie no, nie zachęca do tego korzystania z opieki medycznej. No, jakie by były twoje trzy rady, trzy punkty?
1: Ja najczęściej mam jedną radę, mianowicie taką, że wielu mężczyzn jest konkretnych. Oni chcą się oprzeć o jakiś konkret. I ja mówię totalny konkret, mianowicie profilaktyka jest znacznie tańsza niż leczenie. Leczenie jest drogie,
0: długie, jest
1: bolesne. Wiąże się z cierpieniem, z powikłaniami, z krzywd, a zaniedbanie to jeszcze z większymi powikłaniami i trudnościami. Dlatego zachęcam ich z takiego punktu ekonomicznego, że dużo tańsza jest profilaktyka i do nich to dociera. Więc może w ten sposób warto mężczyzn zachęcać, bo jak ja mówię o dobrostanie, o jakości życia, to dla wielu mężczyzn to jest totalna abstrakcja.
0: Czyli tutaj taki rachunek ekonomiczny, tak, można powiedzieć.
1: Ale wiesz co, Michał, ja jestem też... tego nie powiedział poprzedni Michał, który był też specjalistą w naszej rozmowie, a to jest ważny wątek, że nie tylko problem, wina leży po stronie mężczyzn.
0: Tego niekorzystania z medycyny.
1: Tak, którzy nie korzystają z systemu. Nie tylko wina leży po stronie osób, które piszą ustawy, polityków i tak dalej. Ale niestety, rzucę tu kamyczek do ogródka, wina leży też po stronie nas, specjalistów. Bo na przykład jak w tamtym roku występowałem na największej konferencji urologicznej i pytałem się, było na sali 600 urologów i pytałem się, jak często państwo rozmawiają ze swoimi pacjentami o seksie, o seksualności. Są państwo na pierwszej linii, no już bliżej się nie da. Sprawdzają prostatę, no już bliżej się nie da być mężczyzn i męskości. To niecałe 10% podniosło rękę. I z badań też wynika, że jeśli chodzi o specjalistów, którzy się zajmują mężczyznami, urologów, andrologów, to niecałe 10% pyta o kwestie seksualne. Wiesz, więc problem też leży po stronie specjalistów.
0: A rada dla pań, partnerek, matek, córek?
1: Żeby metodą zdartej płyty przypominały o tym, że warto się badać, sprawdzić, że to mniej obciąży budżet danej rodziny.
0: Czyli właściwie trochę optymistycznie, bo masz rady i polecenia zarówno dla mężczyzn, jak i dla specjalistów, jak i dla kobiet. Ta audycja mogła być smutniejsza, ale na szczęście doszliśmy do takiej konkluzji. Andrzej Gryżewski, psychoterapeuta, seksuolog, psycholog, autor książek, autor podcastów, autor różnych wypowiedzi dbający o męskie zdrowie. Był też z nami przed chwilą gość zdalnie, czyli Michał Gulczyński, zajmujący się nierównościami,
1: tak,
0: w naszym społeczeństwie. Michał Bonarowski. Zostawiam państwa z taką myślą, że jednak mamy pewnie przed nami trochę lepszy czas.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357.
2: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
3: Co państwo? Lato!
4: Mamy 30 dzień lipca, mamy czwartek. Michał Foltak, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski. Witamy, kłaniamy się państwu. Wczoraj były premier Mateusz Morawiecki poinformował o zamiarze stworzenia nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Tym samym podział w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Jak skomentował prezes Jarosław Kaczyński, rozłam, którego dokonał Mateusz Morawiecki, nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski. Były premier przekazał, że jego stowarzyszenie liczy 40 posłów, jednego senatora, 3 europosłów. Wciąż pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości, a ich sprawy trafiły do rzecznika dyscyplinarnego partii. Cały spór wewnątrz ugrupowania rozgrzał emocje polityków. Jacek Kurski w Telewizji Republika zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu działanie na rzecz realizacji niemieckiego planu podboju Europy. No, chodzi zapewne o to, że podział osłabia partię, a perspektywa przejęcia władzy pewnie się oddala. Choć z najnowszego sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że prawie 1/3 pytanych sądzi, że ten rozłam nie będzie miał wpływu na wynik przyszłorocznych wyborów. Dziś zatem pytanie, czy podział PiS osłabia szanse prawicy na przejęcie władzy. Pan Artur czeka na państwa telefony, na komentarze 510-357-357, 510-357-357 w aplikacji. Oczywiście jak zwykle nasza sonda. Niebawem 2 minuty po południu redaktor Robert Feluś jest moim gościem, publicysta, także wykładowca Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się panu.
5: Dzień dobry panie Kubo, kłaniam się panu oraz słuchaczom.
4: Co było przyczyną tak naprawdę tego rozłamu? Ambicje polityczne Mateusza Morawieckiego, czy też, a może jednocześnie, brak wiary w to, że prezes Kaczyński jest w stanie poprowadzić partię do zwycięstwa?
5: Ambicje przede wszystkim, ponieważ premier Morawiecki się bardzo rozsmakował we władzy, stworzony zresztą przez prezesa Kaczyńskiego, to trzeba powtarzać, bo to jest twór polityczny prezesa Kaczyńskiego, cały czas traktowany przez to jądro PiSu jako jednak obce ciało, stąd te już wiele lat trwające podgryzania, tylko to były takie podgryzeczki, one dopiero teraz przyspieszyły, zresztą Morawiecki bardzo chętnie o tym opowiada, pokazując na tych tam jątrzących takich różnych załóżników prezesa. Tak. Także ambicje na pewno, bo trzeba przyznać, że władza zasmakowała Morawieckiemu. On przeszedł taką drogę od faceta, który dzięki biznesowi, no i dzięki różnym tam splotom okoliczności zarobił potężny pieniądz i zechciał się zabawić w politykę i akurat prezes mu to pięknie, prezes Kaczyński utorował taką drogę. Natomiast teraz te ostatnie tygodnie, miesiące, to co się dzieje i to, że on no, tak zaczął bardzo fikać prezesowi, to jest między innymi jeden, no, można powiedzieć, z efektów Czarnka. To znaczy ta ambicja Morawieckiego powiedziała mu tak, no słuchaj, przecież to nie może być tak, że ty premier przez 6 lat z tak wspaniałymi sukcesami, cała formacja o tym mówiła.
4: Jesteś odsuwany, tak.
5: Jesteś odsunięty i jakiś Czarnek, jakiś taki łobuz trochę i facet nie taki jak ty, Europejczyk, czy ma być premierem? No nie, no nie ma takiej możliwości. A jednocześnie Morawiecki też dobrze wyczuwał, co nie jest jakąś wielką tajemnicą, że no, prezes słabnie troszkę, prawda? Ta charyzma pana prezesa jest już taka cokolwiek
4: biędnąca, do prawda? Do tego za moment, redaktorze, wrócimy, a przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, no bo nie miało zdolności koalicyjnej. Czy tak. Ugrupowanie pana Morawieckiego taką zdolność ma? Albo ma większą?
5: No, to jest wszystko na razie wróżenie z fusów, takie politologiczne, no ale możemy, dobra, to powróżmy trochę. Sondaże, które się w ostatnich dniach pokazały, gdzie już był ten Rozwój Plus, czy też partia Morawieckiego, jak zwał, tak zwał, traktowane,
4: pokazywały 7% poparcia.
5: 6 a 8, prawda? W najnowszym
4: ostatni 7 to daje 30 mandatów w Sejmie. No, z jednej strony niezły wynik jak na początek, no ale, ale z drugiej strony to nie jest wynik imponujący, jeśli ktoś marzy o władzy.
5: To są dwie sytuacje. Można z takim wynikiem, jeśli on by się utrzymał, bo też musimy to powiedzieć uczciwie, to jest taka premia za nowość, tak? Co będzie za pół roku, za rok z okładem, kiedy dojdzie do wyborów, to w ogóle nawet nie ma co wróżyć, bo może być tyle scenariuszy. Ale dobra, zakładamy, że to 7-8 się utrzymuje cały czas i to może być taka sytuacja, że jeśli wszystkie ugrupowania po prawej stronie łącznie z dwiema, a ma nawet mówi się trzema konfederacjami, bo konfederacja Mentzena, Bosaka i Brauna oraz PiS chciałyby rządzić i się dogadają i może się okazać, że brakuje im właśnie tych 30 kilku szablon Morawieckiego, bo on je będzie ciągle miał, to wtedy one muszą przyjść do niego, a on wtedy może się Morawiecki łaskawie
4: zgodzić
5: albo nie.
4: Dyktować warunki.
5: Tak, ja mam co prawda tylko 30, macie więcej, ale beze mnie nic nie macie, więc ja będę premierem. No dobra, będziesz, no bo nie mamy innego wyjścia.
4: No i będą musieli się zgodzić, ale ciekawe, bo Koalicja Obywatelska, która zresztą zdecydowanie w tej chwili prowadzi w sondażach, może znaleźć się paradoksalnie w sytuacji Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie z kim tworzyć większości w Sejmie, bo w Sejmie nie zabraknie po prostu koalicjantów. Polska, spojrzałem, 2050 w sondażach, no prawie nie istnieje, to jest na granicy błędu. A PSL jest na poziomie 3%. Sama lewica większości sejmowej nie da.
5: Nie da i ona też prawdopodobnie się nie pogodzi, będą dwie lewice. Tu w ogóle jest taki scenariusz jeszcze możliwy, to jest naprawdę chyba jakoś to daleko idące fantasmagoria, ale spróbujmy trochę, że Morawiecki zgarnie, przytuli albo przytuli się do resztek 20-50. Jest ciągle przecież tam też z najlepszym wynikiem bardzo zdolny koalicyjnie PSL. Przecież jak zapytać PSL-owców, kto wygrał wybory, no jak to nasz koalicjant, prawda?
4: Tak oczywiście, zawsze.
5: No i teraz sobie wyobraźmy taką grupę Morawiecki, resztki 20-50 i PSL. I teraz one no pewnie by bardziej popatrzyły, nawet może i w kierunku Tuska. Może tak być. Tylko czy Morawiecki by się zgodził wejść w układ z Tuskiem, którego teraz tak bardzo zwalcza? Wydaje mi się, że nie. Natomiast może być inna sytuacja. Takie duże rozproszenie na prawicy, czyli to, co mówiłem, trzy konfederacje, PiS i, no i powiedzmy, że Morawiecki, to w systemie Donta, według którego są liczone głosy, no to nie jest najlepszy układ, prawda? I jeśli na przykład Koalicja Obywatelska dogada się z obecnymi koalicjantami i zdecydują się na wspólną listę, co nie będzie oczywiście proste, ale gdyby, no to wtedy Dont promuje takiego dużego. I więc obecne 30 parę Koalicji Obywatelskiej procent rzeczywiście trochę ją stawia w tym momencie w sytuacji PiSu z 23 roku, że wygraliśmy, ale się nie cieszymy, bo nie mamy zdolności koalicyjnej. Natomiast wspólna lista versus to rozczłonkowanie na prawicy może dać sukces obecnie rządzącym.
4: Czy ten rozłam zatem odsuwa perspektywę przejęcia władzy przez szeroko rozumianą prawicę, taką szeroką, powiedzmy, z Konfederacją Korony Polskiej, Konfederacją?
5: No może tak być, bo on rzeczywiście, bo w tej układance PiS może być już nie najmocniejszy. Przecież jest już taka sytuacja, że może dojść do mijanki PiSu z Konfederacją, tą bardziej taką przewidywalną. I to jest trudna sytuacja dla prawicy i dla samego też PiSu. On już w tym momencie no ma troszkę pod górę, bo traci, jeśli ten klub Morawieckiego powstanie, traci tą palmę pierwszeństwa. Nie jest największym klubem w Sejmie. To też są, oprócz tego, że pieniądze za tym idą, no to jest także honor, tak? Nie mamy najlepszego miejsca w Sejmie.
4: Tak.
5: Prestiż, no jest, robi się taka bieda trochę polityczna.
4: Troszkę tak. Redaktor Robert Feluś, publicysta, także wykładowca Uniwersytetu SWPS, naszym gościem, komentatorem. Dziękuję za rozmowę. Wrócimy na antenę przed 13:00, zatem do usłyszenia. 9 minut, dziękujemy, po południu. Dziś pytanie, czy podział PiS osłabia szanse prawicy na przejęcie władzy? Czekamy na Państwa telefony, na komentarze w aplikacji Sonda. Pan Bartek zacznie. Panie Bartku, witam. Dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry, no to odpowiadając pytanie, oczywiście, że to osłabia ich szanse na zwycięstwo, no bo to już taki był też kazus wielu wyborach politycznych, że ten większy podział na jednej stronie, a przypomnijmy, że po wyborach z 2023 roku mieliśmy dwie partie prawicowe, Konfederacja, no tam można powiedzieć, że jako ta całość i PiS. A teraz już mamy cztery. I ja przypomnę słowa chyba pana prezesa Kaczyńskiego, jak przestrzegał przed głosowaniem w 2020.

0: chcę wykluczyć ciągu dalszego, by odejść...
1: Tego rozczłonkowania.
0: Odejść, tak, odejść polityków z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, co przyniosą najbliższe dni. Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz, pan Paweł. Panie Pawle, witam, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Dzień dobry panu.
2: Dawno nie dzwoniłem. W końcu się udało znaleźć czas, żeby się
0: chyba dozwolić. Mówi pan przez zestaw głośno mówiący, panie Pawle.
2: Dobra, już się
0: zmieńmy.
2: Wyłączam, jeśli źle mnie słychać. Dobra.
0: Zmieńmy, może być lepiej bez pogłosu. Spróbujmy.
1: Okay, może teraz będzie okej. Okay.
0: Bardzo proszę.
1: Czy osłabi prawicę? No nie, no PiS już jest na tyle słaby, że oni się rozbijają po prostu teraz sami na te drobne jakieś tam, że tak powiem, partyjki. I to jest początek końca pana Kaczyńskiego, a już w niedługim czasie pana Tuska. Mhm. Widzimy, co się dzieje w Polsce. Widzieliśmy, co się działo za czasów PiSu. Widzimy, co się dzieje za czasów PO. Jest kontynuacja dalej pogrążania nas w totalnym chaosie, w totalnej tutaj... Znaczy, to, co nadejdzie wkrótce, oby moje słowa się nie spełniły, ale no jest coraz z nami gorzej. Zaraz się rozwijać, to się zwijamy. Mm-hmm. Mamy problemy z imigracją, teraz no te ataki gdzieś tam na Ukraińców, z czegoś to wynika, nasza polityka zagraniczna.
0: Problemów z imigracją to akurat nie mamy, bo zdaniem Komisji Europejskiej jesteśmy pod tak zwaną presją migracyjną, jesteśmy zwolnieni z obowiązku przyjmowania migrantów, nie musimy też płacić kar. I pewnie w przyszłym roku tak pozostanie.
1: Mhm. Panie Kubo, mieszkałem za granicą przez bardzo długo, no w zasadzie mam 40 lat, mieszkałem przez 12 lat za granicą w Wielkiej Brytanii. Tam 20 lat temu też nie mieli jeszcze problemu z imigracją. Teraz wiemy dokładnie, co się dzieje w Wielkiej Brytanii.
0: No, to tak
1: a propos... Wracając do pytania, to tak jak mówię, nie osłabi to prawicy, bo prawica skupi się wokół Konfederacji. Czy to pana Brauna, do której nie jestem zbyt przychylny, bo tam się zaczęli kręcić bardzo dziwni ludzie. Ja tutaj wspieram Mentena i Bosaka i mam nadzieję, że to będzie przyszłość, a
0: panie Pawle,
1: opozycją do nich mam nadzieję, że będzie pan Zandberg, który nie jest totalnie w mojej bajce, ale jest totalnie innym człowiekiem niż Czerwony Czarzasty. Także pozdrawiam, życzę.
0: Pozdrawiam pana, panie Pawle, dobrego dnia. 510-357-357, 13 minut po południu. Czy podział PiS osłabia szansę prawicy na przejęcie władzy? Czekam na państwa telefony w aplikacji Sonda na antenie pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo?
3: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, witam pana.
3: Panie Kubo, absolutnie nie. Już wyjaśniam i proszę sobie zapamiętać.
0: I zanotować. Dobrze.
3: I zanotować te słowa, które w tej chwili padną, panie Kubo. Będziemy mogli wrócić do tej rozmowy na przyszły rok po wyborach.
0: No.
3: Panie Kubo, pomijając kwestie ambicjonalne, odłóżmy to na bok. Panie Kubo, to jest jedna wielka ustawka. PiS się zorientował, że wszystkie konfederacje razem wzięte po wyborach będą miały więcej głosów w Sejmie, więcej posłów w Sejmie niż sam PiS. I teraz, biorąc pod uwagę, panie Kubo, system Donta, jestem przekonany na 99%, że Morawiecki razem z PiS-em pójdzie razem do wyborów i będzie to skutkowało tym, że biorąc pod uwagę system Donta będą mieli więcej głosów i oczywiście wszystkie konfederacje pójdą razem. Więc będzie bardzo ciekawa sytuacja.
0: No, to będzie ciężko, będzie to będzie to trudne do wytłumaczenia wyborcom. Ta wspólna lista, którą pan by sugeruje,
3: tak się,
0: bo wyborcy zapytają, no dobra, ale to w takim razie po co była cała ta afera?
3: Ale tak się, panie Kubo, stanie. Jestem przekonany na 99%.
0: Zobaczymy, umawiamy się.
3: Pozdrawiam serdecznie.
0: Umawiamy się na telefon za rok. Pozdrawiam pana. 510-357-357, kwadrans po południu. Pan Leszek. Panie Leszku, witam. Dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Witam pana.
4: To mój głos też proszę zanotować, żebyśmy mogli wrócić za rok.
0: Ależ, naturalnie.
4: ale pan będzie musiał...
0: Pod numerem 2 pana notuje.
4: Dobra.
0: Pod jedynką jest pan Tomasz, tak.
4: Tak, moje zdanie jest bardzo zbliżone do pana Tomasza, to znaczy ja nie zgadzam się z tym, że oni pójdą razem przed wyborami. Oni się połączą po wyborach. W tym momencie był jakiś czas, że trochę PiS-owi spadło, oni tam oscylują w okolicach 20%, wystawili tego Czarnka na kandydata. On jest takim trochę radykałem, a jest jednak...
0: Trochę?
4: Taka...

0: To łagodnie powiedziane, no ale dobrze, i no, co?
1: Próbuję być miły, ale tak, ale to jest osoba, która zagarnie pewną część tego elektoratu. A, taką,
0: tu bym dyskutował, bo na ile ten kandydat na kandydata odstrasza, a na ile przyciąga.
1: No właśnie, część przyciąga, część odstrasza. Dlatego potrzebny był podział, ponieważ ta część Morawieckiego jest bardziej kojarzona z taką, no nie powiedziałbym liberalnością, ale bardziej ekonomią, taką trochę większą swobodą i myślę, że ta część taka PiSu trochę, że tak powiem, lajtowa, bardziej pójdzie za Morawieckim, a ta część skrajniejsza pójdzie za Czarnkiem, a po wyborach będziemy jedną wielką biało-czerwoną drużyną na nowo. I jeszcze jeden wątek taki, mianowicie... ta kadencja, jeżeli chodzi o samorządy, to jest ta pierwsza, kiedy obowiązuje ten dwukadencyjność,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak.
1: I wygaśnie mnóstwo mandatów bardzo świetnych wójtów, burmistrzów i oni, im wygaśnie to w 29, co prawda, ale oni będą mieli w 27 szansę, żeby, że tak powiem, wskoczyć na trochę wyższy level, a te listy jednak nie są z gumy, one tam mają ograniczenia i podział taki może spowodować, że oni się będą mogli załapać na większą liczbę list i spowodować to, że więcej osób docelowo przepchną. Także
0: panie Leszku,
1: wydaje mi się,
0: zanotowałem.
1: Że to jest bardzo dobrze ustawiona sprawa po to właśnie, tym bardziej, że media właśnie trąbią, o, podzielili się, jest w opisie, a za rok będziemy znowu, że tak powiem, mieli zupełnie inny obraz niż dzisiaj widzimy.
0: No ciekawe, czy pana przewidywania sprawdzą się. Pozdrawiam pana, pan Grzegorz z nami. Panie Grzegorzu, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam pana.
2: Panie redaktorze, no system Donta na pana pytanie odpowiada, że oczywiście, że się osłabią. Natomiast wydaje mi się, że ugrupowanie pana Morawieckiego ma szansę ściągnąć, no nie tych, jak to już kiedyś ktoś określił, z żylety, tylko tych piknikowców, tak? Czyli ludzi, którzy nie żyją na tej wojnie. Więc tutaj z kolei to im może dać trochę więcej. Natomiast cały ten rozpad jest problemem dla pozostałych partii, bo nie zapominajmy, że ostatnie wybory zostały wygrane na emocji, nazwijmy ją grzecznie, ośmiogwiazdkowej. A teraz ośmioma gwiazdkami się dwa PiSy między sobą traktują i te wszystkie inne partie, które wypisywały te 8 gwiazdek, nawet pan Zembaczyński chyba na samochodzie pisał jako swoje motto życiowe, one teraz nie wiedzą, który z tych PiSów mają 8 gwiazdek.
0: Aha.
2: I oni są zagubieni i to już widać naprawdę na poważnie, to widać po obydwu konfederacjach. Oni naprawdę teraz nie wiedzą, w kogo walić.
0: Co zatem się stanie w przyszłym roku podczas wyborów? Jaki wynik pan przewiduje?
2: Nie wiem, możemy dostać parlament tak rozdrobniony, że nic z tego nie wyjdzie i będziemy szli śladem, nie wiem, Bułgarii chyba ostatnio, gdzie tam co chwilę wybory, nie?
0: No tak, być może tak, w perspektywie mamy powtórzone wybory. Panie Grzegorzu, bardzo pozdrawiam i dziękuję za telefon. 19 minut po południu, czy podział PiS osłabia szansę prawicy na przejęcie władzy? Linie telefoniczne, hybrydy nasze wolne do państwa dyspozycji, zatem 510 357 357, a w aplikacji Sonda.

0: Obywateli.
1: Dziś pytanie, czy podział PiS osłabia szanse prawicy na przejęcie władzy. 510-357-357, czekamy na telefony. Czeka pan Artur, 510-357-357. W aplikacji znajdą państwo naszą sondę. Proszę zagłosować łaskawie, znaleźć chwilkę. 510-357-357.

0: 21 minut po południu, panie Łukaszu. Witamy pana, dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień
1: zawsze
0: dobry
1: do pana,
0: panie. Witam.
1: Zawsze do pana fajnie zadzwonić. Panie Kubo, nie tylko osłabia, ale wydaje mi się, wie pan co, że wybory za rok to mogą być ostatnie wybory PiS-u, że oni w ogóle wejdą do Sejmu.
0: Mhm.
1: Partia się, wie pan co, według mnie kończy.
0: Tak silna jest koalicja, czy tak słaby jest
1: wie
0: PiS?
1: Wie pan co, słaby jest PiS. Kaczyński się starzeje. Nie ma kogoś innego, kto mógłby po nim przejąć tą władzę.
0: Zdaje się, że miał na to nadzieję i chrapkę pan premier Morawiecki.
1: On się też nie nadaje. On też tej partii nie pociągnie. Utworzył nową partię swoją. Też daje mu marne szanse, żeby to się jakoś na dłuższą metę, wie pan co, utrzymało. Oni generalnie i to, co teraz powstało...
0: A ja przyznam, że skłaniam się do koncepcji pana redaktora Felusia, że kto wie, być może ta partia właśnie Mateusza Morawieckiego stanie się w pewnym momencie no takim języczkiem uwagi.
1: Wie pan co, Konfederacje przejęły młodych ludzi. PiS w ogóle odpuścił w ogóle elektorat młodych ludzi.
0: To prawda, bo nawet z sondaży wynika, że młodzi w Polsce albo mają radykalne poglądy. To zazwyczaj takie jest, że to młodsze pokolenie ma takie zdecydowane poglądy. Więc albo lewica, albo Konfederacja, tak.
1: Niech pan zauważy, 10 lat temu młodzi ludzie mało co głosowali, mało co się interesowali w ogóle polityką.
0: Aha.
1: A teraz młodzi ludzie idą, chodzą i oni teraz jakby zaczęli decydować o tym wszystkim, co się w Polsce zaczyna dziać, tak? A PiS ten temat w ogóle odpuścił. Także wie pan co, Kaczyński jest za stary, nie widzę nikogo innego, kto mógłby to przejąć. Więc wydaje mi się, że to będzie taka już coraz bardziej partia niszowa. Coraz bardziej niszowa.
0: Co na to pan Paweł, panie Łukaszu, pozdrawiam. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, królu.
0: Dzień dobry.
2: Witam po urlopie.
0: Witam pana, dziękuję.
2: Zatkiwałem się, szczerze powiem.
0: Jak zdrowie?
2: A bardzo dziękuję. Do przodu, ja jestem jeszcze przed wakacjami, więc jak pan będzie ciężko chorował, to ja się wtedy będę opierniczał.
0: Wypomnę to panu, dobrze.
2: Dobrze. Zemszczę, zadzwonię po im się pochwalę.
0: Mhm.
2: Jeżeli chodzi o pytanie dzisiejszej sądy, odpowiem oby. Dlatego, że te poprzednie 8 lat rządów prawicy, no to jednak była degrengolada, chociaż przyznaję, że to, co się dzieje dzisiaj, również jest dalekie od ideału.
0: No może to będzie zresztą ciążyło by Mateuszowi Morawieckiemu, prawda?
2: Wie pan co, myślę, że w społeczeństwie złotych rybek z pamięcią takiej złotej rybki to nie będzie ciążyło. To znaczy ludzie już taką ciemnotę się łykają, że myślę, że bardzo wielu zapomni, co to było. Myślę, że to też chodzi o to, nie wiem, czy to jest plan.
0: Mm-hmm.
2: Nie wiem, czy to jest tak, że panowie Morawiecki i Kaczyński
0: są
2: się umówili.
0: Umówieni, tak.
2: Tak, ale myślę, że teraz Kaczyńskiemu będzie łatwiej być jeszcze bardziej prawicowym, jeszcze bardziej twardym na prawicy. Morawiecki będzie mógł zbierać tą bardziej liberalną część, taką centroprawicową część tego poparcia. To z tym zrobią później, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że jednak to nie będzie, że to jednak się nie uda w sensie takim, że za czas jakiś ta patoprawica dojdzie do władzy. Natomiast obawiam się, że to są ruchy, które będą cały czas karmiły partie typu Konfederacja, dlatego że ludzie, którzy są zdezorientowani, których partia, na którą do tej pory głosowali, której tak bardzo ufali, się rozpada, będą szukali jeszcze bardziej raczej na prawo niż gdzieś tam w centrum tego poparcia. Więc myślę, że nawet nie Mentzen, tylko właśnie Bosak, bo to pewnie ta druga połowa Konfederacji będzie zyskiwała, no a nie daj Boże Braun. I muszę powiedzieć, że ludzie, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii, wrócili tutaj do Polski i podziwiają rozwój Wielkiej Brytanii po Brexicie spowodowany przez prawicowe rządy, przez prawicowe partie, czy prorosyjskie partie typu pana Farage'a, dzisiaj wychwalają Konfederację, to muszę powiedzieć, że ja tej logiki nie jestem w stanie pojąć. Bo jeżeli widzimy państwo brytyjskie, które w ciągu tych 10 lat naprawdę zagłębia się w kryzysy właśnie dlatego, że posłuchało wariatów typu Farage, a dzisiaj w Polsce chcą promować polskich Farage'y. Ja tego nie pojmuję, nie rozumiem,
0: no,
2: jak to
0: może być. Ale z drugiej strony, panie Pawle, jak tak spojrzałem niedawno na aktualne sondaże, co by było, gdyby to głosowanie w sprawie Brexitu odbyło się dzisiaj, to tam dalej z grubsza jest pół na pół.
2: Ale jednak z przewagą tych
0: nieznaczną.
2: Nieznaczną, ale jednak prounijną, natomiast ta faktografia, która mówi o tych ściemach i kłamstwach, które kampania Farage'a pokazywała, o tych tam milionach pompowanych w służbę zdrowia zamiast w Unię Europejską, o tych szczelnych granicach, to tam się nic nie broni z tego, co z całej tej ideologii. Natomiast
0: kończąc?
2: Nie chciałbym, żeby w Polsce rządziła Konfederacja, bo ja cały czas widzę tam z tyłu te brunatne koszule, bo to te ładne twarzyczki tych liderów być może są takie, powiedziałbym, kuszące, ale tam z tyłu cały czas jest brunatne, są brunatne koszule, są powiązania między innymi z Rosją. To wszystko naprawdę źle pachnie. Mam nadzieję, że jednak gdzieś to centrum w Polsce będzie wygrało, niezależnie od tego, czy to jest centrum prawicowe, czy lewicowe, byleby jednak do centrum.
0: To co pan, będzie robił, kiedy ja będę ciężko pracował?
2: Będę zwiedzał, jak wszystko dobrze pójdzie, północne Włochy. Aha. Samochodem.
0: Miłego urlopu życzę, pozdrawiam
2: pan
0: pana.
2: Pan jest morski, ja jestem jednak drogowy.
0: Pozdrawiam pana, panie Pawle, pan Marek. Panie Marku, halo.
3: Dzień dobry, panie Kubo,
0: dzień dobry, witam.
3: Ja to za moim poprzednikiem oby, jak oby osłabiło, także bym się cieszył i mam podobne zdanie na temat właśnie prawicy. Tylko jeszcze życzyłbym sobie, żeby no ktoś tą prawicę wybiera, żeby nie wiem co zrobić, żeby nasze społeczeństwo troszeczkę inaczej popatrzyło na to wszystko, także to tyle w zasadzie. Tak zadzwoniłem, bo
0: wraca pan z pracy czy do pracy?
3: Nie, ja cały czas remontuję coś, wracam, ale już w niedzielę wyjeżdżam do Kazimierza Dolnego, także będę się, tak powiem, napawał.
0: Czyli następny telefon z urlopu.
3: Z Kazimierza.
0: To ja czekam, panie Marku.
3: Pozdrawiam, panie Kubo, serdecznie. Dziękuję.
0: Pozdrawiam, do usłyszenia. 27 minut po południu. Czy podział PiS osłabia szansę prawicy na przejęcie władzy? 510-357-357. Panie Kacprze, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
4: Ja tak jak poprzednicy żywo mam nadzieję, że osłabia. Natomiast mam jednak obawę, że tak się nie stanie. Bo jeżeli ktoś kupuje retorykę PiS-u, taką agresywną, antyimigrancką, antyukraińską i dzisiaj też ksenofobiczną, to raczej bliżej mu będzie do Konfederacji niż do gdzieś tam przejścia w stronę dzisiejszych rządzących. Natomiast ja myślę, że ten kryzys przede wszystkim to pokazuje, mały format tych osób, tak? Spójrzmy na to, że tylko jak premier Morawiecki wybił się na niepodległość, od razu stał się agentem niemieckim i realizatorem ukrytego planu Donalda Tuska, także naprawdę tam...
0: Niemieckiego planu podboju Europy.
4: Tak, tak. I w 5 sekund można tam stać się po prostu wrogiem publicznym numer jeden i myślę, że mam nadzieję po prostu, że chociaż do jakiejś części wyborców tej strony prawicowej, no po prostu dojdzie ten argument, że wspierają osoby, które wychodzą z założenia, że albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam i zgnojimy cię do końca, więc tylko mam taką nadzieję, że w jakiś sposób może to ich zdemotywuje, natomiast no raczej obawiam się, że tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś tak skrajną, agresywną retorykę kupuje, to raczej niestety uda się ku tej jeszcze bardziej skrajnej, czyli Konfederacji, czy nawet partii Brauna. Także no, nadzieja jest pomieszana tutaj z ogromną obawą. Dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Pan Piotr, panie Piotrze, teraz pan. Witam, halo.
5: Halo, witam pana.
0: Dzień dobry panu, witam.
5: Dużo wody upłynęło, zanim się do pana udało ponownie zadzwonić. Oczywiście pozdrawiam pana i słuchaczy. Odnośnie pytania w sądzie zagłosowałem, że rozbije. Skomplikuje dojście do władzy, osłabi, ale w konsekwencji, biorąc pod uwagę historię nie tylko tej partii, ale i innych partii politycznych w naszym kraju, w konsekwencji przed wyborami oni wszyscy się skonsolidują. Czy to uda mi się wygrać? Trudno powiedzieć. Czas pokaże, aczkolwiek jak jedna, jak i druga strona na pewno będą się gdzieś tam opisywać wspólnie, czy zbierać jakąś koalicję, żeby jeden drugiego przechytrzył.
0: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za komentarz. 12:30, ależ dziś jesteśmy punktualni. Agaton Koziński na antenie, publicysta w grupie Polska Press. Witam, redaktorze, kłaniam się panu.
6: Dzień dobry, zamówiony na 12:30 i można regulować zegarki.
0: To prawda. Czego oczekiwał Mateusz Morawiecki? Na co liczył? Może liczył na to, że Jarosław Kaczyński po prostu przekaże mu władzę w partii. No ale prezes nikomu władzy nie chce przekazywać, choć czasami oczywiście wysyłał takie sygnały, takie sugestie, że może jakaś sukcesja, no ale to przecież chyba nikt na poważnie tego nie brał.
6: Znaczy najpłynniej to zdefiniował Donald Tusk, który kiedyś powiedział, że władzy w partii nikomu się nigdy nie daje, władzę w partii trzeba sobie samemu wziąć. I tutaj się potwierdza bardzo to precyzyjnie. I też zakładam, że ten rozwód, czy separacja, czy ciche dni, to się dopiero okaże tak naprawdę, jaka jest prawdziwa formuła, w jakiej funkcjonuje obecnie szeroko rozumiany obóz dawnego PiSu, jest właśnie próbą tego władzy sobie wzięcia, no bo emocji w tym jest wszystkim mnóstwo. Obrażają się od najgorszych. No czuć, że ci maślarze z tymi harcerzami autentycznie, szczerze się nienawidzą.
0: Tak, takich rzeczy nie da się... Słuchacze niektórzy sugerują, że to ustawka, ale chyba nie bardzo, bo to by...
6: Nie, ale gdybyś poważnie brzmi, tak. Tak, no gdy obsadzilibyśmy w roli jednego Toma Hardiego, a w roli drugiego Jacka Nicholsona, oni też nie byliby w stanie tak autentycznie zagrać tych szczerych emocji, to jakie prawda. Teraz obserwujemy
0: w PiSie. Ale dla wielu wyborców, nawet sądząc po dzisiejszych komentarzach słuchaczy już, to stowarzyszenie, ugrupowanie Mateusza Morawieckiego to jest taki PiS bis. Zatem co? Nie jest poparcie w tej chwili na poziomie 7-7,5 i więcej nie będzie?
6: O, ja bym sformułowania na poziomie 7,5 nie ryzykował, bo to sugeruje jakąś średnią z jakichś sondaży. A mamy sondaż tylko jeden, w dodatku sondażowni, która kiedyś zasłynęła sondażem dla nowej partii Przemysława Wiplera na poziomie 19%. Także boję się, że to
0: raczej jest sondaż. Zatem
6: z tej drugiej kategorii.
0: Trzymajmy się z argumentami wynikającymi z tego sondażu.
6: Trzymajmy się do września, w października, żeby cokolwiek powiedzieć więcej niż to wiemy. Tutaj dwie uwagi mam do tego, no bo jakby czytać to na papierze, no to logika w tym jest taka dosyć wyraźna. Jedna logika właśnie, walka o władzę, chcesz Mateusz władzę, udowodnij ile jesteś wart, Mateusz chce udowodnić, idź na swoje i będzie dziergał te swoje słupki. No i jak te słupki będą pokaźne, no to nikt mu nie odmówi klasy. Jak słupki będą słabe, to wszyscy powiedzą, a widzisz Mateusz, mówiliśmy, jesteś do nic nie wart. To jest jedna część odpowiedzi. Druga część odpowiedzi to... Właśnie odszywając te wszystkie emocje, które widzimy, jakbyśmy tak rysowali, jak to były premier lubi, tabelki w Excelu, zestawiali sobie plusy, minusy, szukali wagi wszystkich tych kalkulacji, to rzeczywiście jakaś tam logika w tym wszystkim jest zawarta.
0: Ciekawe,
6: PiS, bo... stary Koczyński zrzuca z pleców worek w postaci obciążeń, jakie Morawiecki ze sobą niósł jako premier, te wszystkie KPO, zielone łady, warunkowości, ograniczenia, ten długi cień Unii Europejskiej, jaki zawisł nad rządami PiSu, a który teraz w elektoracie prawicowym jest czymś tak najgorszym, no to zostało zrzuconym i teraz nic nie stoi na przeszkodzie. Kaczyński z Czarnkiem mogą iść po swojego prawicowego wyborcę, który teraz zaparkował u Grzegorza Brauna. I w drugą stronę. Mateusz Morawiecki zrzuca te obciążenia takiej najtwardszej prawicy w elektoracie bardziej umiarkowanym, nieakceptowane i może iść do centrum, ułowić w elektoracie trzeciej drogi PSL-u, może nawet w elektoracie rozczarowanych wyborców Platformy Obywatelskiej. Na papierze ten model się sprawdza, no tylko, że życia polityki nie da się zaprojektować na papierze. Polityka zawsze jest nieprzewidywalna, zawsze jest margines błędu jest ogromny. Także w październiku, w listopadzie najwcześniej będzie można oceniać, czy te teoretyczne dywagacje na temat sensowności przekładają się na praktykę. Tak.
0: Co ciekawe, do tej pory członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego by nie zostali usunięci z partii. To jest efekt tego, że celowo zwlekano, licząc na opamiętanie rozłamowców?
6: Nie, no zawsze atrakcyjną pozycją w polityce od zawsze jest pozycja męczennika, który zginął za sprawę. No i tutaj
0: no, ale ja mam wrażenie, że to prezes Kaczyński przeciągał te procedury.
6: No bo prezes Kaczyński chce być męczennikiem zdradzonym przez, jak to napisał jego bliski współpracownik, zdradzeusza. No zdradzić może tylko jeden, nie ma podwójnej zdrady. Czyli podwójne zdrady się oczywiście zdarzają, ale jak mamy dwie strony, to jedna jest zdradzona, druga jest zdradzana. Jedna zdradza, druga jest zdradzana. No i wszyscy chcą tutaj być w pozycji ofiary. No i dlatego trwają takie przepychanki, żeby przynajmniej we własnym elektoracie pozostało wrażenie, że to ten drugi jest ten zły, że to ten drugi bije żonę, no bo zawsze bitej żonie, no przepraszam, może zła metafora, wycofuję się z niej, chcą zostawić wrażenie, że zdradzanie to jest wina tego drugiego, tego dominatora, który nie waha się przed niczym. No i trwają te przyciągane.
0: A ten rozłam zmieni narrację prezesa Kaczyńskiego, by zmieni narrację PiSu? Będzie weryfikacja na przykład pomysłów na wybory? Na przykład weryfikacja tego pomysłu związanego z kandydatem na kandydata na premiera, czyli z Przemysławem Czarnkiem?
6: A czy i to na pierwszą odpowiedź tak, na drugą odpowiedź nie. Właśnie wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że zrzucenie sań Mateusza Morawieckiego właśnie służy po to, żeby Czarnek argumentował do tej pory. Słuchajcie, ja bym już dowoził te sondaże, ja już byłbym twardszy niż Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen razem wzięci, no ale nie mogę, bo jak jestem twardy, to wszyscy mówią, a nie ma ale pan... przecież jesteś w jednej partii z Morawieckim.
0: A nie ma pan wrażenia,
6: teraz Morawieckiego
0: że...
6: nie ma, może a... rozbłysnąć w pełni.
0: No tak, ale nie ma pan wrażenia, że z Przemysławem Czarnkiem ten szklany sufit nadpisem jest niżej? No bo... chyba mam wrażenie, że nawet niektórzy członkowie partii, członkowie PiS-u są raczej skłonni twierdzić, że, no, że Przemysław Czarnek raczej odstrasza niż przyciąga.
6: No tak, ale pytanie, co nazwiemy szklanym sufitem? Czy szklanym sufitem nazwiemy komentarze mediów liberalno-lewicowych, które nie akceptują i drwią z Czarnka, gdy mówi o zesrozę? Czy szklanym sufitem nazwiemy to, że PiS, który miał 40% plus w 2019-2020 roku, dzisiaj jest na kilkunastu czy na 20%, bo te 20% zabrała mu Konfederacja i korona Grzegorza Brauna. I to jest właśnie, to są te dwa szklufity. Moim zdaniem tym sufitem, który rysują mu media liberalno-lewicowe, oni się kompletnie nie przyjmują i jak OZS-ROZE jest wyśmiewane w mediach liberalnych, to oni tym bardziej będą mówili to do kwadratu. Pytanie, czy mówienie częściej OZS-ROZE, krytykowanie Unii Europejskiej, walenie w Ukraińców i tak dalej pomoże przebić się przez ten drugi szklany sufit, czyli odebrać własnego wyborcę, który się rozczarował PiS-em i poszedł przede wszystkim do Grzegorza Brauna. No to jest prawdziwe wyzwanie dla Czarnka. On wie, że właśnie po to zrzucono sań Mateusza Morawieckiego, żeby Czarnek mógł w pełni wiarygodnie, nieobciążony żadnym balastem, odebrać swojego dawnego wyborcę, który poszedł do Brauna. To jest jego misja numer jeden.
0: Swoją drogą, by OZS-ROZE, przynajmniej ja tak uważam, myślę, że by w ustach przyszłego, czy też już aktualnego męża stanu brzmi troszkę, troszkę słabo, zwłaszcza, że panele zostawił.
6: Ja by poszukać po cytatach Donalda Tuska z 2022 roku, czy ludzi z Koalicji Obywatelskiej, to znajdziemy dużo smaczniejszych kąsków.
0: To prawda. No,
6: wyprawa Jońskiego i Szczerby na granicę w 2021 roku, rozstrzelanie ogrony, a dzisiaj ten sam rząd, który wtedy był w opozycji, chwali się tym, jak rozszczelnił wschodnią granicę, mimo że dwa lata wcześniej ją temu rozszczelniał. W ogóle to nikomu nie przeszkadzało. No widać, że próg wyporności w polityce Polski stał się już naprawdę duży, a każde wybory to jest przekraczanie kolejnych granic. Rozumiem, że Czarnek został rzucony z myślą, żeby inteligentnie przekraczał granice i w ten sposób przyniósł nam nowych wyborców. Pytanie, czy Czarnek ma ten tar, ma to wyczucie i będzie umiał te granice tak przekraczać, żeby ten elektoratu przybywało, a nie ubywało. No bo na tym polega sztuka i no to... w polityce zawsze liczy się skuteczność, a narzędzia są zawsze wtórne.
0: To skoro granicami kończymy, to jeszcze nawiążę do jednego wątku, mianowicie wśród 10 filarów programu Mateusza Morawieckiego jest między innymi suwerenna polityka migracyjna, tak to się nazywa. Tak się zastanawiam, może pan wie, po co zamieszczać takie rzeczy, skoro no, tę politykę w tej sprawie prowadzi Komisja Europejska, która akurat w tym roku uznała, że jesteśmy pod presją migracyjną i nie musimy przyjmować, nie musimy płacić, no ale to przecież wiadomo, w pewnym momencie może się zmienić.
6: Znaczy, no tak, tylko że właśnie argumentacja, rozumiem, jest taka, że pakt migracyjny nie będzie obowiązywał, jeżeli władzy w Polsce nie będzie sprawował Donald Tusk. No to jest retoryka wspólna dla
0: ale
6: dla
0: paktu migracyjnego nie można wypowiedzieć. Po prostu wprawdzie Polska i Węgry, jeśli dobrze pamiętam, były przeciw, ale, ale nas ten pakt po prostu obowiązuje.
6: Znaczy ja tutaj bym tak się nie rozpędzał. Już raz nas ten pakt zaczął obowiązywać w 2015 roku. Końcówka rządów Ewy Kopacz. Ostatecznie skończyło się to kompletnie niczym. Polska, podobnie jak inne kraje Europy Środkowej, całe cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej, nie wywiązały się z zapisów ówczesnego paktu migracyjnego i włos z głowy im nie spadł z tego powodu. No ale... to Unia Europejska zmieniła swoją politykę, także tutaj nie byłbym taki zero-jedynkowy, jest inaczej. Unia Europejska ma nóż na gardle, jeśli chodzi o migracyjne. No proszę sobie przypomnieć zamach terrorystyczny, który się wydarzył w Berlinie. I po pierwsze, zamach terrorystyczny, który jest straszliwy sam w sobie, to, że do niego doszło, to, że ten podejrzany, który, raczej ten zamachowiec, który dokonał go zamachu, który był pod obserwacją policji, który był podejrzewany, a jednak dopuszczono do tego, mm-hmm. czyli po pierwsze sam fakt, że doszło do zamachu, po drugie niewłaściwa praca służb policyjnych, po trzecie przypomnienie znowu tematu, że kwestia na przykład odsyłania readmisji migrantów z krajów Unii Europejskiej cały czas nie ruszyła z miejsca. Unia Europejska, no, to co się dzieje we Francji, to co się dzieje w Niemczech, to co się dzieje nie jest to wprawdzie Unia Europejska, ale Europa, czyli Wielkiej Brytanii. Ten bardzo silny wzrost partii prawicowych, mm-hmm. Nigel Farage, AfD, Marine Le Pen i tak dalej, to się nie dzieje bez przyczyny. Unia Europejska, jeżeli chce przetrwać w takim kształcie, mniej więcej jakim wygląda, musi radykalnie redefiniować swoją politykę migracyjną. W tym czuję ducha tych zmian w Europie. Owszem, nie nadąża pewnie za przepisami, o których pan mówił, ale moim zdaniem te przepisy są martwe.
0: Agatan Koziński, publicysta w grupie Polska Press. Dziękuję za rozmowę. Usłyszymy się za 10-11 minut, zatem do usłyszenia.
6: Dziękuję.
0: 18 minut do 13. Dziś pytanie, powtórzmy. Pytanie brzmi, czy podział PiS osłabia szansy prawicy na przejęcie władzy? 510-357-357. Jeszcze telefony, pana Marcin. Panie Marcinie, witam, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
7: Się kłania.
0: Witam.
7: Panie Kubo, tak dzisiaj pan zachęcał, że linie wolne, to mówię, zadzwonię, bośmy się dawno nie słyszeli. Panie Kubo, ja to powiem tak, ja to dzwonię w tych sprawach politycznych zawsze jako taki smutny 30-kilkuletni człowiek, który już wiele jakichś perspektyw powoli przestaje widzieć, jakichś optymistycznych perspektyw przed sobą, przed tym krajem.
0: Tak czuję od pewnego momentu, że taki nihilizm pana ogarnia i będę próbował z tym walczyć.
7: Panie Kubo, zwalczy pan to, jak kiedyś pan mnie odwiedzi na moim pięknym zamku, znaczy na moim zamku w Niedzicy, po którym oprowadzam.
0: A bardzo chętnie, perspektywa wspólnego straszenia jest bardzo pociągająca.
7: Panie Kubo, jutro jestem, w niedzielę jestem i później co drugi dzień jestem. Jeżeli chodzi o te właśnie kwestie polityczne, dla mnie to jest przerażająca rzecz, bo czy z lewa, czy z prawa, to jest wielkie stado nierobów, którzy żyją na nasz koszt. Im bardziej populistyczni, tym oni bardziej na nasz koszt żyją, tak? Ci, którzy z prawej strony deklarują się, z tej skrajnej prawej, deklarują się, że oni są tacy przedsiębiorczy, to oni tylko czyhają na to, żeby móc jak najmniej robić. A prości ludzie, tacy jak ja, jak większość słuchaczy, my na nich musimy zrobić, my na nich musimy zarabiać. I to jest cała to nasza egzystencja. Także naprawdę ja się zastanawiam, tylko jeszcze się głowie, do której partii się zapisać. Bo może też mi się uda, kiedyś się dostanę i wtedy może za jakiś czas...
0: Rady nadzorcze, tak, czekają.
7: Tak, znaczy nie, rady nadzorcze, nie, Sejm Senat, panie Kubo, Sejm Senat i wtedy za powiedzmy 10 lat, gdzie będzie pan jeszcze cały czas prowadził...
0: Cóż to za pieniądze, panie Marcinie, w trzech radach pan zasiądzie i z tego mogą być pieniądze konkretne.
7: Ale w radach to nie będzie pan o mnie mówił, a jak będę w Sejmie, będę prawił jakieś bonmoty, to będzie pan na przykład za 10 lat mówił, a tutaj nasz pan poseł Marcin z Niedzicy.
0: No tak, ale z drugiej strony teraz nie zasiada pan w parlamencie, jak wiadomo, a cała Polska o panu słyszała. Panie Marcinie, dobrego dnia.
7: Dobrego, na razie, panie Kubo.
0: Kwadrans do 13. 510-357-357. Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry, czy słychać mnie?
0: Bardzo dobrze, tak.
8: Pozdrawiam panie Kubo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i właściwie mógłbym dołączyć do głosu pana Marcina, który wypowiadał się przed chwilką. Mm-hmm. Natomiast jestem dużo starszy, bo zbliżam się do 60 i trochę perspektywa też jest inna patrzenia na świat i na politykę. I szczerze mówiąc, zadzwoniłem z dwóch powodów dzisiaj do pana. Po pierwsze, żeby podziękować za wczorajszy temat, gdzie zajmował się pan ze słuchaczami i dyskutowaliśmy wszyscy, zastanawialiśmy się, co tu zrobić, żeby ochrona zdrowia była lepsza w tym kraju. I po drugie, żeby powiedzieć, że tak naprawdę ten dzisiejszy temat to we mnie budzi przynajmniej tylko złość, bo po pierwsze to jest znowu zajmowanie się politykami, oni wystarczająco zajmują się sami sobą, a my jesteśmy tylko takim dla nich narzędziem do tego, żeby albo zdobyli władzę, albo tę władzę później utrzymywali. A po drugie, skupiamy się na partiach, które są partiami opozycyjnymi. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy naprawdę pochylić się i naprawdę bym prosił pana, żeby gdzieś pan pomyślał o tym, żeby mocno się pochylić nad tym, co robią, czego nie robią, co obiecali, czego nie zrealizowali obecnie rządzący. W kontekście właśnie ochrony zdrowia, w kontekście edukacji, w kontekście tego, że w Polsce leży profilaktyka, jeśli chodzi o choroby przewlekłe,
0: no, ale
8: o
0: bardzo
8: choroby
0: często,
8: społeczne.
0: Panie Robercie, mam wrażenie, że recenzujemy rząd i często przyglądamy się bieżącym pomysłom, efektom przede wszystkim tych pomysłów. Panie Robercie, no, biorę sobie uwagę do serca, bardzo dziękuję.
8: Dziękuję również, do widzenia.
0: Pozdrawiam pana, pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo.
9: Dzień dobry, witam, panie Kuba.
0: Dzień dobry, coś przerywa niestety.
9: No to dobrze, to się rozłączysz.
0: Bo pan pewnie w samochodzie, tak?
9: Tak, ale już jestem.
0: O, lepiej, tak, bardzo proszę.
9: No ja tutaj się zgadzam w naszej mierze z poprzednikiem, bo my się gdzieś tam emocjonujemy, zgrzewamy taki, tą sytuacją. Przeraża mnie troszkę amnezja ludzi. Ja jestem co prawda niewykształconym człowiekiem, ale staram się gdzieś te kropki łączyć. I ludzie się podniecają, że tu PiS się rozpada, czy coś. Ja bym chciał, żeby jeszcze ta śmieszna platforma z tymi przystawkami się rozpadła, żeby ludzie dążyli do nowego czegoś. Bo tutaj no, ten temat powtarzamy chyba...
0: Ale poza konfederacjami, jeśli przyjmiemy, że są tak zwane nowe, no to oferty nie ma.
9: No właśnie, wie pan co, nawet gdy... Ja już to kiedyś w sumie starałem się przekazać. Nawet wie pan co, gdyby... No jest dużo... Chociaż dużo ludzi się przekonuje do Konfederacji, dużo jest oczywiście przeciwników, ale żeby połączyć te kropki i skoro, jeśli ktoś odrobinę obserwuje dokonania PiS-u, dokonania Platformy, tej Lewicy, fakt, że teraz las otworzyli, no to coś tam jest osiągnięcie, nie? No to już powinni, chociaż to powinno dać im do myślenia i dać szansę w końcu komuś innemu, bo to się nigdy nic nie zmieni. My jesteśmy uśpieni i tak jak mój przedmówca powiedział, my jesteśmy tylko tym, no, jakimś tam dla tych polityków, którzy dbają tylko o siebie, jesteśmy dla nich tylko głosem jakimś tam, niczym więcej. No widać to przecież.
0: Panie Andrzeju, dziękuję za komentarz. Pozdrawiam pana. 12 minut. Dobrego dnia. 12 minut do 13. Za chwilę nasi goście komentatorzy.

0: Dziś na pytanie, czy podział PiS osłabia szanse prawicy na przejęcie władzy, 53% spośród głosujących odpowiada, że tak. 47% odpowiada, że nie. Ponownie na antenie Robert Feluś, publicysta, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Ponownie także publicysta, komentator Agaton Koziński, publicysta w grupie Polska Press. Panowie, słyszymy się?
1: Tak, jest. Dzień dobry raz jeszcze.
0: No więc cóż, witamy panów. Pan redaktor Robert Feluś, z sondażu wynika, że zdania są podzielone niemalże pół na pół. Może także dlatego, że nie bardzo wiadomo, co z tego wszystkiego się urodzi, co z tego wszystkiego wyniknie. Pana zdaniem będą następne odejścia z PiS do ugrupowania Mateusza Morawieckiego?
2: Tutaj w ogóle ruch może być w obie strony, bo po to też prezes niezły ten ruch wykonał pod tytułem: dobra, dobra, jeszcze was nie wyrzucamy, nad wszystkim będzie teraz panował profesor Karski, rzecznik dyscyplinarny.
0: No tak, mówi pan o członkostwie w PiSie, które to jest zawieszone, tak.
2: Tak, dokładnie. Ja w ogóle sobie wyobrażam taką sytuację, biorąc pod uwagę, że jednak pan prezes musi mieć spore poczucie humoru. Tak przewiduję, że profesor Karski, spotykając się z premierem Morawieckim, mówi: nie, słuchajcie, Morawiecki, może i zbłądziliście, ale my was z PiSu nie wyrzucamy. Jesteście z nami cały czas i co zrobić? Trudno. Także, ale nie żartując, te ruchy mogą być w obie strony, no bo wczoraj było ogłoszenie, taki poseł z tylnych ław, ale jednak przechodzi do Morawieckiego. Nie wiadomo, czy u Morawieckiego ktoś tam jednak się troszkę nie zaczął wahać i jest ten czas do spotkań właśnie z profesorem Karskim, więc może być tak, że w drugą stronę ktoś, no, ktoś wróci.
0: Może poseł z tylnych ław, ale głosem dysponuje.
2: Ale to sztuka jest sztuka, wiadomo. To
0: oczywiście.
2: Zawsze dobrze gość. Także taki ten stan z naszej sondy 50-50 to jest dokładnie właśnie taka sytuacja, w której jesteśmy, że to się albo się uda Morawieckiemu, albo się nie uda. Na pewno to tak czy siak osłabi PiS. Tu chyba nie ma dyskusji, bo jednak jest to no bodaj najpoważniejsze w historii tej dużej partii odejście, rozłam. I to nie pozostanie bez jakiejś tam skazy poważnej. Aha. Wydaje mi się też, że pan prezes Jarosław Kaczyński, no nie tak, że od razu, bo by wyglądało, że popełnił błąd, ale jednak wyczyści pana o mało co premiera Czarnka z tej funkcji, bo ten cały efekt Czarnka, na który liczono, czyli odbierzemy trochę konfederatom, pokażemy takie nasze twardsze prawicowe oblicze.
0: No pana zdaniem nie wypalił.
2: Nie wypalił, no na razie jedynym tego, znaczy nie jedynym, ale dużym efektem jest odejście Morawieckiego i cała ta zadyma, a przybywa konfederatom, no bo jak ktoś ma wybierać podróbkę, no to wybiera oryginał, prawda? No
0: Agaton,
2: i taki jest efekt Czarnka.
0: Agaton Koziński, mówiliśmy o tym, żeby ostrożnie traktować ten jeden sondaż, który pojawił się przedwczoraj, czy wczoraj nawet. Poczekajmy na następny, ale nawiązując do sondażu, pana zdaniem to ugrupowanie Mateusza Morawieckiego będzie zyskiwać, czy też wręcz odwrotnie?
1: A czyli no, zgadzam się z wynikami sondy, bo tak jak mój przedmówca, bo sondaż rzeczywiście pokazał, że wiemy, że nic nie wiemy. Ja też dokładnie tak uważam. Możemy mierzyć co najwyżej potencjały. No i trzeba myśleć w kategoriach, tak naprawdę sondaże dzisiaj no, nie mają absolutnie żadnego zdarzenia. Możemy sobie stworzyć drużynę Galacticos, Dream Team na papierze, a na boisku gra drużyna, która chce walczyć i gryźć trawę, a nie ta, która ma uznane nazwiska. I dokładnie tak samo może być w tym przypadku. Pamiętajmy, że na końcu liczy się efekt, który będzie się liczył nie w sondażach we wrześniu, w październiku, listopadzie tego roku, tylko będzie się liczył efekt w październiku przyszłego roku. Mhm. I konia z rzędem temu, kto powie, czy dzisiaj premia będzie za jedność, czy premia będzie za szerokość ławki, rozproszenie, docieranie do różnych grup wyborców. PiS wygrywał wybory spektakularnie w 2015-2019 roku, dostając między innymi premię za jedność Zjednoczona Prawica. Ale Donald Tusk przejął władzę w 2023 roku, wcale nie wygrywając wyborów, natomiast dostając premię za to, że był rozproszony na trzy różne listy, dotarł do różnych grup wyborców i dzięki temu uzbierał tyle głosów, żeby odsunąć PiS od władzy. Która z tych reguł będzie obowiązywała w 2027 roku? Więcej będzie warta premia za jedność i premia od systemu Donta, czy jednak więcej będzie ważyło w oczach wyborców to, że jedziemy szeroką ławą i mamy różne wrażliwości? Ja dzisiaj tego nie powiem. Moim zdaniem nikt tego dzisiaj odpowiedzialnie nie powie. Właśnie PiS sobie otworzył, no chcąc, nie chcąc, bo się rozsypali, ale otworzyli sobie możliwość gry na rozproszenie, na szeroką ławę. Zawsze będą mogli się skumulować i dostać wtedy premię za jedność. Pytanie po pierwsze, kiedy dokonać jakichkolwiek ruchów, kiedy będzie widać, czy te działania mają sens, które działania mają sens. Po drugie, tempo, w jakim to będzie dopuszczone, jak zrobią jakieś ruchy za szybko albo za późno, to sobie pewne możliwości zamkną. No i po trzecie, na papierze papier wytrzyma wszystko. To, co mówię, moim zdaniem brzmi szalenie atrakcyjnie, racjonalnie, poukładanie logicznie i widać w tym strategiczną, dalekosiężną myśl. No ale przypominam, jest 30 lipca 2026 roku, a chodzi o to, żeby w październiku 2027 roku to klikało. Mhm. A dobrze wiemy, że to, co na papierze w polityce jest napisane, bardzo rzadko kiedy przekłada się na twardą, realną rzeczywistość.
0: Na koniec jeszcze jedno pytanie, Robert Feluś. Co powoduje, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej nadal jest tak silne? Mówi się, że władza zużywa. No w tym przypadku to tego zużycia nie widać.
2: No nie widać, bo nie ma jakiejś takiej dramatycznej sytuacji, trzeba powiedzieć, tak? Ludzie nieźle zarabiają. Co prawda paliwo jest bardzo drogie, ale ci, którzy głosują na koalicję, rozumieją, że to nie jest zły Donald Tusk.
0: No ale wszędzie jest drogie, to jest efekt obiektywnej sytuacji, tak.
2: I tyle. Także no, nie kupują tej opowieści drugiej strony, że miało być po 5 ileś tak obiecywał Tuska, teraz jest po już, jestem teraz w trasie, to już widzę, że diesel ponad 8. Więc generalnie i w tych portfelach przybywa, więc ludzie myślą też taką kategorią, jak ja mam osobiście, co jest w moim portfelu, na co mnie stać, czy ja mogę pojechać na jakieś przyzwoite wakacje, czy ja mogę zmienić samochód, czy mogę, nie wiem, dorzucić dzieciom do zakupu mieszkania. I od tej strony nie najgorzej. Wojna, no słyszymy, że no, zbroimy się, że kupujemy uzbrojenie, że jesteśmy coraz mocniejsi. Europa, szanują nas w Europie, nawet nie najgorzej. To znaczy, no można jakoś żyć. No to dobra, no, to ten punkcik tam jeszcze i ten krzyżyk taki sondażowy temu Tuskowi postawię. Ale to jest wszystko, sytuacja bardzo dynamiczna. I mogą zaistnieć takie różne sytuacje, nie będziemy tutaj wróżyli jakie, że to się po prostu wszystko może odwrócić. Na razie wygląda, że jest nieźle, ale to jest też takie nieźle, ale nie do końca dobre nieźle, bo on jest sam Tusk w tym momencie, tak? Jego koalicjanci tam gdzieś się w okolicach progu
0: dołują, tak.
2: Tak, więc to na razie do tak zwanej kupy nie daje zwycięstwa. Więc jest dobrze i niedobrze z punktu widzenia koalicji.
0: Robert Feluś, publicysta, wykładowca Uniwersytetu SWPS, Agaton Koziński, komentator, publicysta.
1: Ja mogę jedną rzecz dołożyć
0: związany
1: tylko?
0: Z grupą Polska Press, naturalnie, bardzo proszę.
1: Drobny drobiazg, bo zgadzam się, sondaże są bardzo dobre dla Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza przy tym poważnym spadku zaufania po aferze w Szpitalu Południowym, aczkolwiek sondaż w listopadzie 2014 roku, przypomnę, sondaż pół roku po aferze taśmowej dawał Platformie Obywatelskiej 40% poparcia, a PiS-owi zaledwie 28%. Jak to skończyło się w wyborach wszyscy w 2015 roku, chyba wszyscy świetnie pamiętamy. Wydaje mi się, że dokładnie tak samo należy czytać sondaże dzisiejsze, jak należało czytać te sondaże w 2014 roku.
0: Panowie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję za spotkanie na antenie. A w Radiu 357 dobrego dnia. 2 minuty, proszę państwa, do 13:00. Słyszymy się jutro po godzinie 16:00. Popołudniówka, obecność obowiązkowa.

Kto to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em? Moment. Nawet nie wiem w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

A to chyba nie najgorszy pomysł, żeby rozpocząć poranek od utworu coś optymistycznego na antenie naszego radia. 6 minut po godzinie 6. Pani Grażyna już od jakiegoś czasu wygrywa zawody na to, kto pierwszy wyśle mail w piątek w trakcie kafematy. No i pani Grażyna napisała tak. I co tu pisać, i co tu gadać? Jest lato, jest gorąco. U nas na południowym zachodzie znowu najgoręcej w Polsce. Nie ma sprawiedliwości. No rzeczywiście zachód bardzo gorący, ale chyba cały kraj generalnie dzisiaj z upałami zmagać się będzie i to w najbliższych dniach też, ale w końcu są wakacje, musi być upał i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Mówimy państwu dzień dobry, dziś kafematy to w ogóle tak wyszło, sprawa męska. Audycję przygotował Tomek Jeleński, realizuje Szymon Kuliś. Jeśli chodzi o serwisy informacyjne, to nimi zajmuje się Krzysztof Tubilewicz, sport to Sebastian Kierzek, a sprzed mikrofonu kłaniam się również ja, Mateusz Kuźniewski, a zatem pięściu mężczyzn w studiu będzie państwa dzisiaj budzić. Tak dziwnie będzie bez tego pierwiastka kobiecego, ale chyba jakoś sobie poradzimy.

10 minut po godzinie 6. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja naprawdę wiedziałem, że tak będzie. Pan Marcin napisał: czy po takiej optymistycznej piosence można prosić redaktora o komentarz do gry naszych drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów? Zależy mi na komentarzu do gry mistrza Polski. Powiem tak, jeśli chodzi o eliminację europejskich pucharów, to wczoraj świetny występ Rakowa Częstochowa. Znakomicie również GKS Katowice się zaprezentował. Jeśli chodzi o eliminację Ligi Mistrzów, to Górnik co prawda nie awansował, ale występ przeciwko Fenerbahce naprawdę znakomity. A jeśli chodzi o Poznań, to ja wolę o pogodzie. I pan Kornel właśnie w tej sprawie pisze: w Poznaniu już ciepło i trochę duszno. Szczęśliwie tramwaje klimatyzowane, ale spieszę uspokoić. W środę zacznę urlop. Pewnie skończy się gorąc. W dzień na południu i południowym wschodzie kraju

0: prognozą burzy, a na południowym zachodzie lokalnie do 90 km na godzinę. Tak to będzie wyglądać.
1: Kafe latte.
0: Czasami lepiej uniknąć dyskusji o piłce nożnej.

Ja o tylu rzeczach zapomniałem, że to w ogóle łapie się za głowę. A przede wszystkim zapomniałem o tym, żeby powiedzieć Państwu, że mamy dzisiaj piątek, 31 lipca, a zatem już ostatni dzień tego miesiąca i niestety połowa wakacji. Imieniny obchodzą Ignacy, Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa. Wszystkiego najlepszego. A jeśli chodzi o nietypowe święta, no to mamy dzisiaj Dzień Administratora, wszystkim administratorom wszelakim wszystkiego dobrego, i również Dzień Skarbowości. No i tu już mam wrażenie, że większość z Państwa nie będzie miała ochoty świętować, co absolutnie rozumiem. No a z kolejnych rzeczy, które zapomniałem, no to przede wszystkim można do nas pisać, do mnie pisać pod adres mailowy mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Można w naszej aplikacji wysyłać tekstówki. I to jest też super opcja, którą bardzo Państwu polecam. Coraz więcej tych tekstówek w ogóle przychodzi. No i przede wszystkim można nagrywać głosówki w naszej aplikacji, co też Państwu polecam, bo jednak żywy głos na antenie to żywy głos na antenie. No i można do nas zadzwonić 510-357-357. Dziś telefony od Państwa odbiera Tomek Jeleński. No to co? Umówieni Państwo się kontaktują, a my gramy.

0: Ja nie wiem, czy państwu w ogóle też, ale mi jakoś z rana i Szymonowi za szybką też znakomicie wjechał ten utwór od Beyoncé. Kto by się spodziewał? Pan Michał napisał, a ja właśnie się pakuję i wieczorem wyjeżdżam w okolice Częstochowy. Dostaliśmy dyspensę od żon i spotykamy się na kilka dni ze starą ekipą nad Lizwartą. Proszę na siebie uważać, bo jak wiadomo, żona potrafi człowieka dobrze przypilnować. A jak żony nie będzie, no to, no właśnie, proszę na siebie uważać. Proszę być grzecznym tam. I dobrze się przy okazji też bawić. A ja teraz opowiem państwu, jak będziemy się bawić dziś w kafematę, bo trochę atrakcji przygotowaliśmy już o 6.30, czyli naprawdę niedługo. Chłopak z konewką Marcin Klimkowski razem z Kasią Ressel opowiedzą o tym, jak pielęgnować małe drzewka. To znakomity temat na lato. Potem po godzinie 7.00 pierwszy serwis informacyjny. Krzysztof Tubilewicz go przygotuje, a potem sport od Sebastiana Kieszka, a o 7.15 oczywiście spotkamy się z doktorem Tomaszem Rożkiem, który będzie dziś opowiadał sporo ciekawych spraw na temat plastiku, z tego co zdążyłem się zorientować. Jeśli chodzi o 7.45 u nas w radiu, właściwie 15 minut przez godziną 8, tak będzie łatwiej, opowiemy trochę o dobrych radach, które czasami potrafią irytować, bo tak to już jest na tym świecie, że radzimy innym i sami też takich rad słuchamy. I teraz właśnie u nas w radiu dziś będzie o takich radach.
1: Poszukujemy dobrych rad. Czasem za tą dobrą radą kryje się manipulacja, próba osiągnięcia jakichś własnych celów.
0: A no właśnie. I o tym wszystkim Tomek Jeleński nam dzisiaj pięknie opowie. 15 minut przez godzinę 8, a 15 minut po godzinie 8 będziemy mieli, jak to u nas, rozmowę, a gościnią właściwie będzie dziś Justyna Zając, współautorka popularnego bloga Hasające Zające w ramach turnusu rodzinnego w Radiu 357. Opowiemy o tym, jak chodzić po górach, po szlakach razem z dziećmi. No i polecimy też najciekawsze trasy w Polsce właśnie dla rodzin. Czyli może nie jakieś bardzo wymagające, prawda, ale takie, żeby wszyscy byli zadowoleni. I ci mali, i ci duzi. 15 minut przed godziną 9. Katarzyna Błażejewska-Sztur oczywiście i będziemy mówić o owocach. I czy to prawda, że owoce kiedyś były smaczniejsze? A może to po prostu kwestia naszych wspomnień i pamięci nasyconej sentymentem? No i właśnie, jak to wygląda u państwa, też oczywiście można już dawać znać.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A teraz obowiązki muzyczne.

Pani Monika wysłała tekstówkę. Na redaktora to można liczyć jednak. Trochę mnie niepokoi to jednak. Dziękuję za przemilczenie Lecha. Wczoraj prosiłam też o ranek, ale niestety nie posłuchali i poużywali sobie bardzo złośliwie na antenie. No ja też słyszałem, że trochę obuzowali i że wcale nas nie oszczędzili. Przykra sprawa. To było przykre. Zgadza się ze mną pani Monika. Człowiek ma tyle innych problemów i zmartwień, a tu jeszcze Lech. Dobrego piątku mimo wszystko. No wiadomo, tak to jest z tym kibicowaniem, z tym sportem, że daje nam dużo radości, ale finalnie czasami to potrafi absolutnie, kompletnie popsuć humor. Też tego doświadczyłem w tym tygodniu. Pan Krzysztof napisał: serdeczne pozdrowienia z prac wakacji na Kaszubach. Jestem z pieskiem. Wstaliśmy dziś o 5:30, także załapałem się na początek poranka po raz pierwszy w życiu. Naprawdę? Po raz pierwszy? No to duma, bardzo fajnie. Proszę częściej. Jest całkiem fajnie. Tylko trzeba wstać. Wracając do maila od pana Krzysztofa. Jemy śniadanko, praca i dzisiaj kończymy w okolicach 14:30, także będzie dużo czasu na jazdę rowerem, kąpiele w jeziorze i spacerki z psem. I pan Krzysztof załącza zdjęcia, no i te zdjęcia są absolutnie przepiękne, taka powiedziałbym polska idylla. Jako, że też mi się kilka dni temu zdarzyło być nad jeziorem, no to mam takie poczucie, że z panem Krzysztofem tutaj po prostu świetnie korzystamy z wakacji, co i państwu serdecznie polecamy. Za chwilę polecać będziemy spotkanie z Klinkiem i z Kasią, ale to dosłownie za chwilę, no bo teraz na naszej antenie taka piosenka o piątku najbardziej znana na świecie.

0: 6.31 już, a państwo piszą, pan Wojciech. Panie redaktorze, a propos kibicowania, wystarczy wybrać ten najwłaściwszy sport, czyli siatkówkę, wtedy się mniej płacze. No i tak pewnie jest, domyślam się. Ja też lubię kibicować siatkarzom, więc czasami sobie poprawiam w ten sposób nastrój. I jeszcze pan Piotr napisał, wcale nie trzeba wstawać, by słuchać poranka. Kto bogatemu zabroni słuchać w łóżku? My już śniadanko i do pracy, do miasta. No dobrze, można też słuchać w pozycji horyzontalnej na przykład, a teraz proszę słuchać w tejże pozycji naszego stałego cyklu.
1: Chłopak z konewką.
0: Jest Kasia, dzień dobry, jest Klimek, dzień dobry, miło was widzieć.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, chłopak z konewką i dziewczyna od przesadzania, czyli Marcin Klimkowski i Katarzyna Resel, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. W pozycji horyzontalnej, mówisz, ktoś słucha. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
0: Trochę zazdroszczę.
3: Ja muszę o tej przemyśleć. Też można podlewać.
0: Ja muszę, chyba kiedyś Tadeusz Sznuk miał takie słynne zdjęcie, jak w pozycji horyzontalnej prowadzi w ogóle audycję. Może kiedyś spróbuję, tylko musielibyśmy tutaj wstawić do studia jakąś kanapę.
3: Ja nie będę się odważał, ale przypominam o tym, że o tej godzinie idealnie jest, albo nawet wcześniej, podlewać, bo mamy bardzo gorący weekend i reasumując, Kasiu, podlewamy bardzo rano i bardzo dużo, tak?
2: Bardzo dużo, tak, rano, ewentualnie wieczorem, jeżeli faktycznie nie możemy rano, natomiast unikajmy w ciągu dnia.
3: Dobrze, to...
0: Ale tak w ogóle absolutnie nie?
2: No nie, raczej nie. Naprawdę raczej nie, bo
3: no
2: zrobimy
3: dużo.
2: Odparuję to raz i dwa, że zrobimy krzywdę tym roślinom, bo po prostu je przypiecze, dostaną wody gorącej, to my tak jak wchodzimy, my się chłodzimy w pierwszej fazie, no ale potem, no wiecie, to cieniutki listki, takie dość delikatne i po prostu je popali.
0: Dobra, to będę się stosował.
2: Będzie szok dla tych roślin trochę.
0: Okej.
3: Ty masz duży ogród czy mały?
0: Taki sobie.
3: Taki sobie. Bo dzisiaj będziemy mówili o tych małych ogrodach. Otóż renesans przeżywają małe drzewa. Kasia powiedziała, że wcale nie przeżywają renesansu, bo zawsze były modne. Jak ktoś ma mały ogródek, to lubi małe drzewa, tak?
2: Ale w dużych ogrodach również zdarzają się małe drzewa. Je się po prostu sadzi wszędzie.
3: To ja chciałem zapytać, co to są małe drzewa? Czy małe drzewa to są te duże, zanim urosną? Czy to są specjalne gatunki?
2: Nie, to są specjalne drzewa, które nie urosną nam duże. Oczywiście te duże, które posadzimy, też możemy prowadzić jako małe drzewa. Natomiast no, po to natura stworzyła dane odmiany różnych drzew, że niektóre są duże, niektóre są małe.
3: A co to znaczy w takim razie sposób prowadzenia? To drzewo się prowadzi jak dziecko do przedszkola, tak?
2: Tak, możesz. Po pierwsze my
3: to
2: mamy
3: powiedz,
2: taką...
3: Co to znaczy?
2: Po pierwsze szkółkarze doszli do, już od dawien dawna, do tego, że możemy drzewa szczepić, czyli mamy pień, mamy jakąś podkładkę i szczepimy drzewo lub krzew na formie drzewka. Na przykład w tej chwili modne hortensje. I te hortensje, o których rozmawialiśmy ostatnio, bukietowe, możemy mieć w formie małego drzewka. Idealne do donicy właśnie na balkon przy tarasie i te piękne białe kwiaty mieć w formie małego drzewka.
3: Czyli kształtujemy je tak jak chcemy, krótko mówiąc.
2: Czyli mamy pierwszy sposób, to już jest wyprowadzenie krzewu na małe drzewo, a dwa, no to cięcie, no to już dawno, dawno temu, właśnie już w czasie renesansu, były prowadzone różne rzeczy na, czy Japonia na przykład, te bonsaje wszystkie, to mamy prowadzone w formie drzew wielopniowych na przykład, właśnie metodą cięcia.
3: Dobrze, tutaj mamy taki klimat, jaki mamy w Polsce, czyli właściwie teraz nie wiadomo jaki, bo dzisiaj będzie 30 stopni.
0: Chwilowo mamy tropikalny, słuchajcie.
3: Chwilowo mamy tropikalny i właśnie, może to jest dobre pytanie, może, zobaczymy, czy w takim razie jakieś są małe drzewa, które najlepiej sprawdzają się w niewielkich, ale jak też mówisz, w większych ogrodach, albo nie wiem, na balkonach, czy w tym klimacie, który teraz mamy, trudnym, no bo nie wiadomo jakim tak naprawdę.
2: Bardzo dużo jest drzew takich, które,
3: to jakie sobie, to są?
2: Które się sprawdzą. No od dawien dawna znane wszystkim klony globosum, czyli mamy tą kulę od góry, albo katalpy w formie nana, ale nie tylko też. To są nieduże drzewa.
0: Katalpy są super.
2: Tak. Tak, piękny taki liść limonkowy wręcz, widoczny, te strąki takie długie, wiszące potem na tych katalpach, więc super.
0: Mam dwie.
3: Jeszcze jakieś?
0: I są takie malutkie, takie, no, takie jak to dzisiaj rozmawiamy właśnie.
2: No. To są drzewa, które znamy. Bardzo fajne i nie myślimy o nich. To są jabłonie. Jabłonie nie są dużymi drzewami, ale ja myślę o tych bardziej ozdobnych jabłoniach. Bo i kwitną, one owocują owocami niejadalnymi dla nas, bo one są bardzo kwaśne, maleńkimi, czerwonymi, na przykład pomarańczowymi czy żółtymi jabłuszkami, dobrymi dla ptaków, ale też jeżeli ich ptaki nie objedzą, to zimą wyobraźcie sobie te bombeczki takie już wiszące na tych drzewach. Wiśnie ozdobne, kikushidare, kanzan, amanogawa, to są różne formy, ale to są drzewa, które nie osiągają więcej niż powiedzmy 2-3-4 metry.
3: A jeżeli nam zależy na takim efektownym kwitnieniu, to może właśnie te wiśnie, to będzie tak jak Japonii. Tak, wiśnia,
2: ale magnolia gwieździsta, ona jest przepięknie kwitnąca wczesną wiosną. I w ogóle pomyślmy o tym, żeby faktycznie to nieduże drzewo miało kwiat na wiosnę, potem ewentualnie jakiś owoc, no i przepięknie przebarwiające się, na przykład o pięknym wybarwieniu liścia, czyli judaszowce. Ojej, to jest przepiękne drzewo, nieduże.
3: Brzmi strasznie, brzmi groźnie, judaszowce, no ale dobrze, może pięknie wygląda.
2: Pięknie wygląda, przepiękne drzewo, do pewnego momentu ono tak sobie ciężko radziło w naszych warunkach. W tej chwili już się, że tak powiem, przyzwyczaiło i ten klimat się też nam trochę zmienił i już sobie ładnie daje radę.
3: Szanowni Państwo, ja powiem tylko tyle, że my mamy ten cykl krótki, ale ja postanowiłem właśnie teraz, że za tydzień wrócimy do tego tematu i będziemy rozmawiać o tym, jak wybrać miejsce na takie drzewa, jak je sadzić i w jakim momencie i jak je właśnie domową metodą prowadzić, nie będąc arborystą, nie będąc specjalistą drzewa. Zgadzasz się, Kasiu?
2: Bardzo chętnie.
3: No to w takim razie cudownie. Katarzyna Resel, dziewczyna od przesadzania, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów, Marcin Klimkowski, Radio 357.
0: Dziękujemy wam bardzo, Chłopak z Konewką.
3: I wieczorem...
0: A właśnie.
3: Wieczorem widzimy się na męskim graniu. Wieczorem widzimy się na męskim graniu, więc pod sceną Radia 357 będę miał przyjemność akurat ja z Natalią Przybysz rozmawiać, ale będą inne rozmowy, koncerty i w ogóle się będzie działo, więc kto we Wrocławiu, zapraszam, przybijemy piątkę, zrobimy zdjęcie, będzie fajnie.
0: Kto z tobą jedzie?
3: Mateusz Fusiarz, a tutaj samochodem, Antoni Grudniewski i Michał Bisiorek.
0: O, lecz ekipa fajna.
3: Będzie dobra ekipa.
0: Trochę zazdroszczę. Szkoda, że męskie granie w Poznaniu już za nami. Dobrze, 6:40 na zegarze. Było przez chwilę o jabłoniach.

0: słońce jabłonie.
1: Tak jakoś mi się skojarzyło. 6:42, państwo się odzywają.
2: Wczoraj kolega w pracy sprawił mi ogromną radość i przyniósł, uwaga, uwaga, papierówki. Ja od dawna nie widziałam nigdzie w sprzedaży jabłek papierówek. I uwierzcie mi, spróbowałam to jabłko i poczułam się jak dziecko, jakbym się cofnęła x lat wstecz. Kiedyś owoce mam wrażenie, że miały zupełnie inny smak, lepszy smak.
1: Też mi się tak wydaje, ale właśnie dzisiaj Kasia Błażejewska-Sztur będzie oceniała, czy tam nam się tylko to tak wydaje, czy rzeczywiście tak jest. A papierówki, oj, pycha, piękna sprawa, bardzo zazdroszczę. I jeszcze pani Tosia wysłała tekstówkę. Właśnie słucham pana z konewką, pan z konewką, jak to ładnie brzmi, i zgodnie z zaleceniami właśnie we Wrocławiu przed 6:00 była mini burza i pięknie popadało, więc wszystko zgodnie z zasadami podlewaj rano i tradycji staje się zadość. Dzień męskiego grania we Wrocławiu, więc musi padać, tak jak podczas dwóch ostatnich lat. No to życzę, żeby mimo wszystko wieczorem dziś we Wrocławiu trochę się rozpogodziło. No a ludzie od nas, ludzie Radia 357 też coś od siebie dołożą i o to zadba.

This could be. World. This could be.

Pan Grzegorz napisał tekstówkę, a w Malborku papierówki można nabyć na piątkowym lub wtorkowym rynku u zaprzyjaźnionej sprzedawczyni, a ostatnio małżonka szarlotkę z nich upiekła i wyszła przepyszna. Ja muszę też sprawdzić u mojego pana warzywko, czy tam papierówki jakieś mają miejsce, czy niekoniecznie. A teraz będzie mieć miejsce pierwszy wątek z kalendarza muzycznego i nie ostatni w naszej audycji. Już teraz mogę zapowiedzieć, że nie ostatni, ale pierwszy. I ten pierwszy wątek jest taki, że 63. urodziny obchodzi dziś Robert Gawliński.

Tak sobie właśnie tu debatujemy w radiowym gronie, że pan Robert to chyba nie wygląda za bardzo na te swoje 63. Życzymy dalszej dobrej formy, panie Robercie. 9 minut do godziny 7 w Radiu 357. Pani Ewa napisała: wczoraj już było piekło w Bytomiu, a dzisiaj ma być jeszcze cieplej. A ja mam pytanie do chłopaka z konewką. Kurczę, już poszedł niestety. To może za tydzień jakoś zadamy. Czy lawenda, która zasadzona jest w donicach, które są na parapetach okiennych, pani mieszka w mieszkaniu, czy może w takie upały być na tych parapetach, czy lepiej schować do mieszkania? Jak jeszcze złapię gdzieś klimka, to zapytam. Ale nie wiem, czy się uda, także musi mi pani jakby co wybaczyć. A ja przypominam, tekstówki w naszej aplikacji, głosówki też w naszej aplikacji. Ta druga opcja bardziej preferowana, ale pierwsza też super. Można też do mnie pisać, mateusz.kuzniewski@radio357.pl, no i można do nas zadzwonić, 510-357-357. Niedawno niestety pożegnaliśmy Bonnie Tyler, ale na szczęście cały czas możemy słuchać jej przepięknych utworów.

0: Pan Krzysztof Tobilewicz w studiu. Dzień dobry, proszę pana.
1: Dzień dobry.
0: Za chwilę serwis informacyjny o czym?
1: Mam na przykład taką informację dość krzepiącą o przełomowej, bardzo skomplikowanej operacji w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. To była najtrudniejsza operacja kardiochirurgiczna w historii tego szpitala, bo są też dobre wiadomości, drodzy państwo. O dziwo.
0: I będzie też o tłumach na plaży.
1: Będzie też o tłumach na plaży, w ogóle będzie sporo o turystach, no bo nie zgadniesz, jakoś tak to działa w przyrodzie, że upały wróciły, więc entuzjaści i tych obszarów górskich, tacy jak ty, i tych takich bardziej wypłaszczonych, wypiaszczonych, wylegli.
0: Wszyscy w ogóle dzisiaj narzekają na te upały. Nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę. Ja już mam tyle maili, że o, ale gorąco, panie redaktorze, co tu z tym zrobić?
1: Ja mam dużo spraw radiowych i nie tylko, więc szybko po 9:00 muszę zdążyć na rower w okienku do 30 stopni.
0: W takim upale?
1: Do 30 stopni. Muszę zdążyć.
0: To jest zawodnik.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 31 lipca. I godzina siódma już minęła, jako się rzekło. Krzysztof Tubilewicz w studiu i Krzysztof zaprasza Państwa na serwis informacyjny.
1: Możemy potwierdzić, że polską przestrzeń powietrzną naruszyła rosyjska rakieta, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Uzbrojona rakieta manewrująca spadła wczoraj nad ranem na polu na Lubelszczyźnie. To najpoważniejsze naruszenie naszej przestrzeni powietrznej od miesięcy.
2: Do zdarzenia doszło w czwartkowy poranek podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę. Wojsko wykryło niezidentyfikowany obiekt nad Polską i natychmiast skierowało w powietrze myśliwiec F-16. Cel zniknął z radarów kilka minut później. Rakieta spadła około 50 km od Lublina, pozostawiając krater o średnicy 10 i głębokości 5 metrów. Prokuratura Okręgowa w Lublinie potwierdziła, że pocisk, najprawdopodobniej typu CH-101, zawierał znaczną ilość materiału wybuchowego. Teren około 3 km kwadratowych w poszukiwaniu szczątków rakiety przeczesywali żołnierze WOT. Wieczorem śledczy zakończyli czynności na miejscu zdarzenia. Lej został zasypany. Na dziś prokuratura zaplanowała m.in. oględziny szczątków pocisku. Ma w nich pomóc specjalista z Ukrainy. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Dodajmy, szef rządu zapewnił, że wojsko było gotowe zestrzelić pocisk, gdyby kontynuował lot nad Polską. Szef Donald Tusk podziękował sojusznikom z NATO i Unii Europejskiej za solidarność w tej sytuacji. Uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi zakładają zmiany w kodeksie pracy, które podpisał prezydent Karol Nawrocki. Dotychczasowa definicja mobbingu miała ponad 20 lat. Jak wskazywali eksperci, była skomplikowana i trudna do zastosowania. Z kolei eksperci zwracali też uwagę, że ofiarom mobbingu trudno było udowodnić swoją krzywdę w sądzie. Po zmianach mobbingiem będą zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą na przykład od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby lub grupy. W projekcie uznano, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny. A u nas kolejne tematy. Dosłownie przebudowali jego serce, by ratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca i jedyną szansą była całkowita zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii.
3: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
4: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
3: Jak jesteśmy w domu, zapominamy, że on w ogóle...
4: On się po prostu bawi ze swoim rodzeństwem i po prostu to jest po prostu inne dziecko.
1: Mówią rodzice Anna i Krzysztof. To jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie. W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów. Wracają upały, więc na plażach znów jest gęsto od turystów. Przypominamy, dziś cały kraj objęty jest ostrzeżeniami przed wysokimi temperaturami, ale jakie są nastroje na plaży?
5: Dobrze, że wróciły. Lato musi być latem. Ci, co urlopy mają, wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
6: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
7: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
1: A ratownicy przypominają, by wybierać miejsca strzeżone i zwracać uwagę na wywieszone flagi. Dziś te czerwone zobaczymy w Gdańsku Brzeźnie.
0: Jest lato, musi być lato. Ja się z tą opinią absolutnie zgadzam. A teraz słuchamy Sebastiana Kieszka o sporcie.
8: No cóż, kibice polskiej piłki potrzebowali takiego czwartku po wiadomo jakich wydarzeniach środy. Wczorajszy poranek, zwłaszcza w Poznaniu, był, mówiąc dyplomatycznie, trudny. Dziś budzimy się w lepszych nastrojach. GKS Katowice i Raków Częstochowa z awansem do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Gieksana na własnym terenie odrobiła straty z pierwszego meczu z MSK Żylina. Na wyjeździe było 1-2. Wczoraj do 79 minuty utrzymywał się remis 1-1. Aby awansować, trzeba było zatem strzelić jeszcze dwie bramki. I te bramki padły w ciągu trzech zabójczych minut.
9: Trzy jest! 2-1! GKS Katowice znów prowadzi z Żuliną! I kolejna wrzutka Polski, tym razem i gol! Ilja Szkurin! 3-1! GKS Katowice! Fantastycznie! Poszła Gieksa za ciosem!
8: Mateusz Wdowiak w 79, Ilja Szkuryn w 82 minucie. GKS Katowice ze stanu 1-1 wyszedł na prowadzenie 3-1, dające awans. Awans do kolejnej rundy pucharów po 32 latach. To Mateusz Wdowiak przed kamerami TVP.
10: Trzeba się cieszyć chwilą. Myślę, że generalnie dobry mecz w naszym wykonaniu. Mogliśmy to chyba wcześniej przypieczętować, żeby mieć większy spokój, ale jak mamy tak kończyć z takim przytupem, taką atmosferą, to nie ma problemu. Ten mecz to jest prawdziwa Gieksa. Te dwa pierwsze były tak pierwsze śliwki, robaczywki, ale dzisiaj pokazaliśmy siłę i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować.
8: I niech tak będzie, tym bardziej, że rywal w trzeciej rundzie kwalifikacji niełatwy, HPL Tel Awiw. W trzeciej rundzie, do której awansował też Raków Częstochowa. Zróbmy tak, więcej o meczu Rakowa w serwisie po 8:00, teraz tylko powiem, że żadnych wątpliwości nie było w rewanżowym starciu z maltańską ekipą Valletta FC. Raków miał zaliczkę z pierwszego meczu, a i tak wygrał, i to wygrał wysoko 4-0. Teraz meldunek siatkarski. Reprezentacja Polski zameldowała się wczoraj w półfinale Ligi Narodów. W Ningbo biało-czerwoni pokonali Ukraińców prowadzonych przez Raula Lozano 3-1. Najwięcej punktów, 24, zdobył Bartłomiej Bołądź, a my słuchamy libero Jakuba Popiwczaka.
11: Nie było łatwo, natomiast szykowaliśmy się na to, że Ukraińcy są tutaj w Chinach na finałach WNL ze względu na to, że świetnie zagrywają i świetnie atakują. I myślę, że w dzisiejszym meczu dokładnie to pokazali. Tak naprawdę jeden mecz i nie macie w turnieju, także tutaj nawet najmocniejsi mogą gdzieś tam momentami wymiękać.
8: Polacy na szczęście nie wymiękli, a to mówił nasz libero w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim w Polsacie Sport. Wcześniej awans do najlepszej czwórki wywalczyli także Słoweńcy, Japończycy i Włosi. Dziś w Ningbo dzień przerwy. Jutro półfinały o godzinie 9 polskiego czasu mecz Polska-Słowenia. I dorzuca jeszcze tenisowy akcent. Magdalena Fręch postraszyła Jessica Pegulę, doprowadziła do trzeciego seta, ale ostatecznie to trzecia aktualnie tenisistka świata górą. Do meczu doszło w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie. Po dwóch partiach remis 6-3, 3-6. W trzeciej Jessica Pegula wrzuciła jednak wyższy bieg i wygrała do zera. Jej kolejną rywalką już dziś Anna Kalińska. Wracam do Państwa po 8:00 za godzinę m.in. o tym, że UEFA grozi bojkotem piłkarskich mistrzostw świata, jeżeli Gianni Infantino się nie zatrzyma.
12: Partnerem pogody jest Pan Kerb na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: Co ten Gianni łobuzuje? A my o pogodzie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Jedynie na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura minimalna od 16 stopni miejscami na północy do 21 na południu. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a na zachodzie lokalnie do około 100 km na godzinę. Te temperatury to oczywiście w nocy, żeby była jasność. A my teraz jeszcze w dzień przyjrzyjmy się, co będzie się działo. I tak, najcieplej będzie, proszę Państwa, na południu. 35 stopni w Krakowie i Katowicach, 35 stopni również w centrum, między innymi w Warszawie, a najchłodniej nad morzem, tam 22-23 stopnia, a zatem na tej plaży będzie można trochę odetchnąć od tych upałów.
13: Kafe.
0: Po godzinie 7:00 mamy już 8 minut. Czy nareszcie? To muszą sami Państwo stwierdzić. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 11 minut po godzinie 7. Dziś męskie granie we Wrocławiu. Miejmy nadzieję, że prognozy pogody się trochę poprawią. A Państwo są z nami w stałym kontakcie. Przypominam, że można nagrywać choćby głosówki.
2: Dzień dobry, mam na imię Marcin. Takie spostrzeżenie mi się nasunęło po wysłuchaniu informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej przez pocisk. Pocisk zniknął z radaru, natomiast wojsko było gotowe go zestrzelić, gdyby dalej kontynuował lot. Jakoś tak mi się to nie skleja, nie wiem dlaczego.
1: No rzeczywiście powstał pewien chaos informacyjny, trudno to w tej chwili jakoś sensownie komentować, nie znając się tak bardzo dokładnie na rzeczy, dlatego tak ważne są rozmowy z ekspertami, których oczywiście...

0: Pani Beata melduje się. Dzień dobry, panie Mateuszu. Urlopowy śpioch pozdrawia. Czyli dzisiaj pani Beata słucha w pozycji horyzontalnej naszej audycji. Bardzo dobrze, gratulujemy.
1: Pytania z Księżyca.
0: A tymczasem łączymy się z doktorem Tomaszem, który nie wiem w jakiej pozycji, ale jest razem z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, siedzącej.
0: Siedzącej, tak się spodziewałem, ale nie wiem, może pan... Było kiedyś takie słynne zdjęcie Tadeusza Sznuka, jak on prowadzi poranną audycję radiową i rzeczywiście tak sobie leżał uroczo na kanapie i nawet coś tam popalał, bo to jeszcze były takie czasy. Bardzo lubię to zdjęcie. Może kiedyś spróbuję, aczkolwiek nie wiem jak z przyponą tam. Może w ogóle kiedyś w pytaniach z Księżyca. O, na przykład... Jak
2: nic nie popalam, nie leżę na kanapie, tylko siedzę przy biurku w swoim gabinecie, który na kilkanaście minut dziennie zamienia się w zaaranżowany jest takie studio radiowe.
0: Ja bym w ogóle kiedyś chciał zobaczyć, jak tam pan doktor ma ładnie urządzone te swoje.
2: Ale przecież ja pana zapraszam zawsze.
0: Dobrze, to jak tylko będę w okolicy, to od razu wjeżdżam. Dobrze, fajnie. I zrobimy wtedy na żywo pytania z Księżyca od pana z gabineciku. Dobrze, to umówieni. To teraz do pytania. Pytanie dzisiaj nie z okolic pana doktora, nie ze Śląska, a z samej dalekiej północy. Pani Ania pisze, 7-letni Ignaś z Gdyni jest bardzo zainteresowany ekologią, środowiskiem i ochroną naszej planety. Chciałby prosić o rozwianie wątpliwości, z czego tak właściwie składa się plastik. Czy każdy plastik ma ten sam skład i podobnie się rozkłada? Takie dziś pytanie.
2: To drugie pytanie, ta druga część pytania jest szybsza do odpowiedzi. Nie każdy plastik ma ten sam skład i nie każdy rozkłada się podobnie czy tak samo. A ta pierwsza wymaga odpowiedzi nieco dłuższej, bo plastik, ja go sobie wyobrażam trochę jak taki sznur korali, albo jak kulik w zimie, z czym coraz rzadziej mamy do czynienia, czyli fachowo taki długi łańcuch monomerów, czyli powtarzalnych cząstek, taki długi łańcuch powtarzalnych elementów, właśnie taki jak koralików, czy dzieci bądź dorosłych na takich samych sankach, taki długi łańcuch monomerów nazywa się polimerem. I monomer może

0: że to jest taka nazwa, która nieczęsto pojawia się w naszym świecie, w naszym życiu niechemicznym. Tak, polimer już chyba częściej. No więc polimer to jest wiele monomerów. Czym są te monomery? Czym są te powtarzalne elementy? To są najczęściej atomy węgla i wodoru. Jak ja mówię, że plastik, każdy plastik jest polimerem, nie każdy polimer jest plastikiem, ale każdy plastik jest polimerem. Jak ja mówię, że to są długie cząsteczki, co mam na myśli, czy długie to jest 5, czy długie to jest 500? No długie najczęściej to jest od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy takich powtarzających się elementów. One nie leżą wzdłuż siebie, czy one nie są tak wyprostowane, jakbyśmy no, odpięli korale i położyli na biurku. One są, te długie łańcuchy, one są z sobą poplątane. I więc to nie wygląda jak, nie wiem, jak włosy, tak, jeden obok drugiego położone, tylko raczej jak taka gmatwanina. Więc co do struktury, jak gdyby tak, gdyby tak chcieć na to spojrzeć z zewnątrz przez jakiś mikroskop, no to tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście w tym wszystkim są jeszcze dodatki. W tym wszystkim są jakieś, nie wiem, stabilizatory, czyli takie związki, które powodują, że ta plątanina tych długich łańcuchów, że ona nie rozpada się pod wpływem wyższej temperatury albo pod wpływem promieni UV. I tu już pierwsza rzecz, no właśnie pod wpływem wyższej temperatury. Są plastiki, które w wyższej temperaturze mogą funkcjonować. Są takie, które się rozpadają. Do niektórych pojemników plastikowych możemy nalać wrzątku, ale jak nalejemy do butelki PET, to ona natychmiast zmieni swoją strukturę, bo te dwa rodzaje plastiku różnią się może składem, a może ilością, no właśnie, stabilizatora. Są plastyfikatory, to jest jeszcze coś zupełnie innego. One decydują, one zwiększają elastyczność i znowu są takie plastiki, które się, jeżeli z nich coś zrobimy, to one się natychmiast złamią. Ale są takie, które można zginać w te i we w te i nic się z nimi nie dzieje. Są barwniki, są wypełniacze, są środki, nie wiem, antybakteryjne w niektórych. Są opóźniacze palenia po to, żeby nie od razu się to zapaliło, bo jak mówię, że ten szkielet to jest wodór i węgiel, węgiel i wodór, no to jest bardzo łatwopalny materiał. Ale są takie, w których jest domieszkowane coś, co powoduje, że ten proces spalania jest mocno opóźniony, a w niektórych nawet w zasadzie niemożliwe. Po co takie? Ponieważ w niektórych sytuacjach chcemy używać, czy w niektórych miejscach chcemy używać tworzyw sztucznych, które nie palą się, które są niepalne w takim pierwszym przybliżeniu, po to, żeby było bezpieczniej. Więc ja bym powiedział głównie wodór i węgiel. No pytanie, z czego tak właściwie się składa? Głównie węgiel i wodór, długimi łańcuchami poplątanymi, plus dodatki. No i teraz, czy każdy jest taki sam? Nie, jest bardzo, bardzo dużo różnych plastików. Każdy z nas zna, nie wiem, PET na przykład, czyli to, z czego powstają te butelki, w których trzymamy wodę. Przy okazji, raz użyta butelka musi ulec wyrzuceniu. Butelek PET albo z butelek z materiału PET nie można używać wielokrotnie, ponieważ to może nam zaszkodzić. Ale są też inne. Są jakieś polietyleny, są polichlorki winylu PVC, polipropyleny PP i tak dalej, i tak dalej. Czym one się różnią? No otóż różnią się, znaczy wszystkie zawierają węgiel i wodór, ale niektóre jeszcze coś. PET na przykład zawiera węgiel, wodór, ale też tlen. Podobnie, ale w innych proporcjach polichlorek winylu nie zawiera, polietylen. Natomiast polichlorek winylu, tak jak nazwa wskazuje, polichlorek zawiera węgiel, wodór i chlor. I tak różnie kombinując, dołączając pewne rzeczy, czasami dołączając jakieś elementy właśnie z tych plastyfikatorów, z tych opóźniaczy, z tych stabilizatorów, komponujemy polimery, plastiki o różnych właściwościach. Czy one się rozkładają? Podobnie nie. Natomiast większość takich konwencjonalnych tworzyw sztucznych rozkłada się bardzo, bardzo wolno. To są czasami setki lat. Te mechanizmy, tych mechanizmów rozkładu jest kilka. No jest fotodegradacja, czyli właśnie przez promienie UV, które rozbijają na kawałki te długie łańcuchy. Degradacja jakąś mechaniczną, termiczną, utlenianie. Natomiast w zasadzie każdy z nich zostawia po sobie coś. Ta biodegradowalność, ona czasami niestety to jest zaciemnianie nam oczu, bo czasami ta biodegradowalność oznacza tylko tyle, że on po prostu z naszych oczu zniknie. Ale to znikanie to często jest po prostu poszatkowanie na takie kawałki, na przykład chociażby przez promienie UV, na takie kawałki, które są już na tyle małe, że woda je wymywa, wmywa, czy z cząsteczkami wody one po prostu wnikają w glebę, a później do roślin. I to jest duży temat nanoplastiki, mikroplastiki. Mówiliśmy o nim wielokrotnie w pytaniach. Natomiast on w tym kontekście także się pojawia. Są wyjątki, są tworzywa rzeczywiście biodegradowalne. Jest PLA, jest PHA. Takie, które są często robione zresztą nie, no bo może to powinien powiedzieć, że bazą do tworzyw sztucznych są produkty ropopochodne. Jest gaz ziemny, jest ropa naftowa, ponieważ tamte długie łańcuchy są obecne. Natomiast są takie plastiki, które są wykonane z skrobi na przykład. I tak te mogą się rozkładać i rozkładają się w środowisku, chociaż też rozkładają się wolno, no ale przynajmniej nie szkodzą. Natomiast nie każdy plastik z napisem biodegradowalne, on rzeczywiście taki jest. Wiele z nich to jest ściema. To jest ściema po to, żebyśmy my, klienci, czuli się dobrze, nie mieli rodzaju wyrzutów sumienia, żebyśmy dla tych, którzy zwracają na to uwagę, to jest pewien rodzaj takiej pułapki. Ta szybkość rozkładania zależy od wielu rzeczy, od rodzaju polimeru, od obecności dodatków, ale także od warunków zewnętrznych. Czy światło jest, jaka jest temperatura, czy jest dostęp tlenu, czy są mikroorganizmy, jak jest pH. To jest bardzo, bardzo duży temat. Każdy z tych elementów dzisiejszej audycji jest bardzo duży temat. Ja przechodzę nad nimi, tak naprawdę ślizgam się ledwo co. Mam nadzieję, że chemicy, którzy nas słuchają, nie mają mi tego za złe.
1: Jak pan tak opowiadał o tym plastiku, to aż się podkład skończył. Pan musi bardzo ten plastik lubić.
0: Chciał mi pan grzecznie powiedzieć, że po prostu za dużo gadam. Już w takim razie zamykam się w sobie i może do poniedziałku się jakoś otrząsnę.
1: Jak pan tam o tych poli tyle opowiadał, to mi się lekcje chemii przypomniały, a ja muszę się przyznać, że akurat z tego przedmiotu to, mówiąc delikatnie, orłem nie byłem. Także lekka gęsia skórka mi się pojawiła na rękach. Ale
0: czy zniknęła?
1: Będziemy żyli. Zniknęła.
0: Cieszę się bardzo.
1: Bo pan potem się tak uśmiechnie i już się człowiek nie czuje tak jak na tej lekcji chemii, więc jakoś to się udaje wszystko połączyć. Doktor Tomasz.
0: Generalnie my się za mało uśmiechamy, moim
1: prawda?
0: Zdaniem.
1: Prawda? Prawda? Nawet
0: nie
1: mówiąc
0: tak,
1: o poli.
0: W radiu nie widać uśmiechu.
1: Nie,
0: słychać
1: no,
0: uśmiech.
1: Słychać uśmiech. Pewnie, że tak. Państwo na przykład teraz pewnie słyszą, że my uśmiechnięci. Mimo, że o plastiku rozmawialiśmy przez ostatnie 8 minut, a nie każdy się uśmiecha w takim momencie. Panie doktorze, dzięki wielkie. To do tego poniedziałku proszę się otrząsnąć.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki serdecznie.

AC Piorun Dece na antenie Radia 357. Ja przypominam, że można nagrywać głosówki, można dzwonić 510-357-357. O tych sprawach muszę Państwu przypominać, natomiast jeśli chodzi o maile i tekstówki, no to nie, no bo tutaj Państwo są bardzo pilni. No i na przykład napisał przed chwilą pan Krzysztof: Panie Mateuszu, tragedia. Piosenka Ricka Astleya Never Gonna Give You Up zniknęła z wszelkich serwisów z filmami i piosenkami. Świat już nie będzie taki sam. Smutno, acz pozdrawiam. Panie Krzysztofie, pozdrawiamy, proszę się tam trzymać. I napisała też pani Agnieszka i tutaj te informacje są rzeczywiście smutne, bo pani Agnieszka pisze tak: dzień dobry. Trochę dziwnie brzmi to dzień dobry, no bo dziś wydarzyło się coś bardzo złego w Pakistanie na Broad Peak. Czy ma pan jakieś wieści? Możecie państwo coś powiedzieć? No i rzeczywiście są takie informacje. Teraz patrzę choćby na informacje na profilu Tatromaniak, który niezmiennie państwu polecam. Dramat na Broad Peaku. Wczoraj zeszła lawina, porywając międzynarodowy zespół 10 wspinaczy. Wśród zaginionych jest m.in. ten legendarny himalaista nepalski Nirmal Nimspurdza, który stał na czele wyprawy. Dziś odnaleziono dwa ciała, póki co bez potwierdzenia tożsamości, i trwa akcja poszukiwawcza. No i pozostaje, szanowni państwo, trzymać kciuki, żeby ta akcja poszukiwawcza przebiegła pomyślnie i żeby jak najwięcej osób udało się po prostu z tej trudnej sytuacji uratować. Takie wieści górskie dziś niewesołe, ale będą też wesołe wieści górskie u nas na antenie, no bo przypominam, że 15 minut po godzinie 8 spotkamy się z Justyną Zając z profilu Hasające Zające, która opowie nam o tym, jak podróżować w góry z dziećmi, jakie ciekawe miejsca wybierać. Także jeżeli są gdzieś państwo w górach, chcieliby się państwo podzielić swoimi polecajkami, no to jak najbardziej można w tej sprawie się do nas odzywać. A już za około 10 minut będziemy mówić o dobrych radach. W sumie taka polecajka trasy górskiej to też jest swego rodzaju rada. Można dać znać na przykład, gdzie się wybrać, na co uważać. Będziemy trochę dziś o tym mówić na naszej antenie. A teraz słuchać pana Stinga będziemy.

Jak sobie Państwo zajrzą na naszego Facebooka, no to tam jest zapowiedź dnia, jak zwykle można sprawdzić, kto kiedy prowadzi audycję i tak dalej, ale jest też informacja o tym, że dziś mija 45 lat od wydania 9. albumu brytyjskiej grupy ELO, albo jak to woli Electric Light Orchestra. Time to jedna z najbardziej cenionych płyt oczywiście w dyskografii tego zespołu. No i teraz oczywiście można też w komentarzach pisać, jaki jest ulubiony Państwa utwór właśnie z tego wydawnictwa. Polecam zajrzeć na naszego Facebooka, do wszystkich naszych mediów społecznościowych. No a skoro mamy taką piękną rocznicę, no to również świętujmy ją nie tylko w naszych mediach społecznościowych, ale również na antenie. Ticket to the Moon.

Pani Magdalena pisze, że korzystam to o hasających zającach, bo przypominam, że Justyna Zając będzie dziś gościem naszej audycji. W niedzielę jadę w Karkonosze i oczywiście również odwiedziłam tę stronę, przygotowując się do wyjazdu. Proszę pozdrowić moje ukochane Karkonosze, pani Magdaleno. Napisała do nas pani Ola i to taka pani Ola, którą państwo doskonale znają. Dzięki za AC/DC mały Józio patrzył oceniająco, jak jego rodzice tańczą przed nim, wymachując niewidzialnymi gitarami, ale na koniec były oklaski. No to najważniejsze, że skończyło się wszystko oklaskami, ale Józio mógł być lekko zdziwiony. No i jeszcze napisał pan Mateusz. Dzień dobry, proszę tam z rana nie zamulać. Potrzebuję trochę energii. Przyjmuję tę uwagę i odpowiadam tak.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nervous, so bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: No, mam nadzieję, że chociaż trochę się poprawiłem. 14 minut do godziny 8 w Radiu 357. Bywają potrzebne, choć czasem mogą irytować. Dobre rady, bo tak to już jest na tym świecie, że radzimy innym i sami też takich rad słuchamy. I teraz będzie właśnie o takich dobrych radach.
2: Słucham dobrych rad. Zazwyczaj słucham dobrych rad, ale też i doradzam.
3: A to jest różnie. Dobra rada to dobry humor.
4: Moja kochana matka mówiła, nigdy nie obiecuj tego, czego nie możesz dotrzymać, bo to niegrzeczne.
5: Słucham rad. A od kogo to są te rady?
6: Najczęściej od brata.
7: Poszukujemy dobrych rad. Popularne są wszelkiego rodzaju poradniki, od smażenia jajek do porad miłosnych.
8: Doktor Krzysztof Kosy, psycholog.
7: Cel, który przyświeca tej osobie, która daje tą dobrą radę, bo czasem za tą dobrą radą kryje się manipulacja, próba osiągnięcia jakichś własnych celów, a czy też i to chyba najczęściej, dobra rada wiąże się z potrzebą realizacji własnych potrzeb. Znaczy, lepiej się czujemy, dając komuś dobrą radę, czujemy się ważniejsi, mądrzejsi. Czasem to jest taka realizacja potrzeby, takiej przewagi, władzy nad drugą osobą.
9: To typowe w mojej rodzinie. Weź się ogarnij, weź się za siebie, skup się nad sobą.
10: Porucznik M.O. Lech Ryś sprawuje społecznie dyskretną opiekę nad gromadką urwisów, sprowadzając ich na dobrą drogę. Dzięki trafnym poradom zyskuje u urwisów przydomek wujek dobra rada.
11: Znajdź dla mnie radę, wuju.
9: Nie żeń się.
12: No miałam takie sytuacje, że ktoś mi doradzał, no ale zazwyczaj nigdy się nie słuchałam, zawsze się słuchałam swojego jakby rozumu i swojej no jakby głowy.
13: Są też tacy ludzie, których rady bywają irytujące. Taki wujek dobra rada.
9: No przeważnie tak bywa.
13: Ma pan kogoś takiego w rodzinie? Jakiegoś wujka, dziadka?
9: Swoją byłą żonę.
2: Też, mam wujaszka, który ma 95 lat i zawsze właśnie doradza. Pamiętaj dziecko, tak. To są dobre rady, tak. Może nie zawsze są one skuteczne i takie sprawdzone. Niemniej jednak warto wysłuchać. A wujaszek, mój 95-letni, doradził mi właśnie, żeby mieć dobry kontakt z rodziną, żeby zawsze rozwiązywać problemy, nie kłócić się, jak to starsza osoba.
14: To też bywa różnie. Czasami życie i doświadczenie człowieka też jest niezależne od jego wieku.
9: Innym doradzam ja.
13: A co pan doradza?
9: Jak postępować w życiu.
13: Pan młodszy ode mnie, młody człowiek, to czegoś ciekawego może się dowiem.
9: A co pan chce się dowiedzieć?
13: Co pan bym na przykład poradził, tak na dziś?
9: Tak na dziś? Żeby się pan cieszył dniem.
13: No, to ja panu też dobrego dnia życzę i doradzam, żeby pan sport uprawiał, bo podobno sport to zdrowie.
9: No śmiech też.
13: A jak połączymy śmiech i sport, to będzie nam lepiej.
9: No niby tak.
7: Jaki baron François de la Rochefoucauld powiedział kiedyś, że dobra rada to coś, co człowiek daje, gdy jest już za stary, by dawać zły przykład.
1: O dobre rady pytał Tomasz Jeleński. No tak to trochę jest, że ta dobra rada to czasami jest bardziej cenna od pieniędzy. No i teraz ogromna prośba do państwa, żeby państwo się swoimi radami podzielili. Albo inaczej, jakie państwo rady w życiu otrzymali? Takie naprawdę dobre, albo takie naprawdę bardzo, bardzo kiepskie i zupełnie niepotrzebne. Bardzo jestem ciekaw, proszę dawać znać. Nasze tekstówki w aplikacji, nasze głosówki w aplikacji. Można też dzwonić 510-357-357 i można do mnie pisać pod adres mateusz.kuzniewski@radio357.pl. Jak to u państwa jest z tymi dobrymi radami? 10 minut do godziny 8. Michael teraz.

sporo przyszło wiadomości, że ucieszyli się Państwo z Michaela. No, może rzeczywiście będziemy musieli trochę częściej sięgać po jego utwory w Café Maté. Państwo się odzywają w sprawie dobrych rad. No i napisał m.in. pan Wojtek, że mu wujek Gisiu mu poradził, żeby robił jak uważał. Świetna rada, gratulujemy, na pewno bardzo przydatna. Pan Michał z kolei pisze o dobrych radach od żony. Nie od byłej, tylko tej aktualnej, bo w materiale było przez chwilę też o byłej żonie. A aktualna żona panu Michałowi radzi, bo pan Michał wyjeżdża na wypad do Polski, żeby spotkanie było z kolegami po latach takie grzeczne. Żony pewnie warto posłuchać, ale zrobi pan jak pan uważa, panie Michale. Cały czas czekamy na wszelkie głosy od państwa, jeśli chodzi o dobre rady, dobre przeróżne rady. Zachęcamy państwa do tego, by do nas pisać, by do nas dzwonić. Znają państwo wszystkie formy kontaktu. A z Tori Amos dojedziemy do 8:00.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 31 lipca. I stało się, i minęła godzina ósma, a zatem czas na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Rząd w Madrycie zamknął przejście graniczne z Marokiem w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich esklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów. Wczoraj tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Ceutą, drugą z esklaw. W ostatnich dniach do Ceuty dotarło około 2000 przybyszów, którzy opłynęli falochron stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej. Dziś na miejscu ma pojawić się premier Pedro Sanchez. Rząd Hiszpanii ogłosił wysłanie tam wojska. Obrazy napływające z Ceuty są poruszające i po raz kolejny pokazują, że niekontrolowana, nielegalna imigracja stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa granic europejskich. To z kolei słowa premier Włoch. Giorgia Meloni ogłosiła, że jej rząd gotów jest zawiesić w relacjach z Hiszpanią układ z Schengen o zniesieniu kontroli granicznych. Szef MSZ Hiszpanii w odpowiedzi zapowiedział wezwanie ambasadora Włoch. W niektórych miejscach w Polsce zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
2: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
1: Samorządowcy apelują więc o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów, zachęcają między innymi do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać pieniądze. Kurator rodzinny z prawem wejścia do mieszkania, taką reformę szykuje resort sprawiedliwości, o czym informuje o poranku Rzeczpospolita. Kuratorzy rodzinni będą mogli żądać informacji od szkół i placówek medycznych, szybko sprawdzić karalność osób mieszkających z dzieckiem oraz żądać dostępu do pomieszczeń, w których to dziecko przebywa. Chodzi o skuteczniejsze wykonywanie orzeczenia, zwłaszcza wtedy, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo najmłodszych. Kurator będzie mógł żądać potrzebnych danych m.in. od szkoły, przedszkola, żłobka, policji, prokuratury i podmiotu leczniczego. Dzieci pod okiem kamer w łódzkich żłobkach. We wszystkich miejskich placówkach zainstalowano zewnętrzny monitoring, który ma zwiększyć bezpieczeństwo. Pretekstem do tej decyzji była sytuacja z zeszłego roku, kiedy w jednym ze żłobków maluch samodzielnie opuścił teren.
3: Wówczas przebywającym samotnie na ulicy kilkulatkiem zainteresował się przypadkowy przechodzień i historia skończyła się szczęśliwie. Jednak by do takich zdarzeń nie dochodziło, łódzki magistrat we wszystkich 30 miejskich żłobkach zamontował w sumie ponad 300 kamer. Do obrazu dostęp będzie mieć tylko kierownictwo placówki. Monitoring będzie miał również system przeliczania osób opuszczających i wracających do sali po zabawie w ogrodzie. Ale to nie wszystko.
4: Mamy możliwość ustawienia takiej wirtualnej bariery, poprzez którą w wyznaczonym przez nas miejscu, jeżeli ktokolwiek przekroczy właśnie tą wirtualną barierę, również będzie sygnał do naszego monitoringu wewnętrznego.
3: Mówi pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Zespołu Żłobków Aleksandra Turczyńska. Montaż monitoringu we wszystkich żłobkach w Łodzi kosztował ponad 400 tysięcy złotych. Łódź, Krzysztof Zimoch, Radio 357.
1: W tym serwisie to wszystko. Do usłyszenia o 9.
0: Tymczasem 4 minuty po 8, czas na sport. Sebastian Kieszek.
5: Gdy w serwisie sportowym pada nazwisko Gianni Infantino, to już nie wiadomo, czy to wciąż serwis sportowy, czy biznesowy. Po informacjach, że prezydent FIFA chciałby sprzedać część udziałów w piłkarskich Mistrzostwach Świata prywatnym inwestorom, bojkot zapowiedziała UEFA. Mistrzostwa Świata to nie jest produkt inwestycyjny, tylko jedno z najważniejszych dziedzictw piłki nożnej. Były budowane przez pokolenia piłkarzy, drużyn narodowych i kibiców na wszystkich kontynentach. Mistrzostwa Świata nie są na sprzedaż, napisała UEFA po wczorajszych obradach. Bojkot zapowiedziały wszystkie federacje zrzeszone w Europejskiej Unii Piłkarskiej. To teraz o piłce tej na boisku, a nie poza boiskiem. To był dobry wieczór i coś czuję, że także dobra noc w Katowicach. GKS na własnym terenie odrobił straty z pierwszego meczu z MSK Żilina, wygrał 3-1 i wciąż jest w grze o Ligę Konferencji.
6: GKS Katowice, to był mecz, na jaki czekano dzisiaj przy Nowej Bukowej. I tak się stało, oni napisali tę historię, odrobili straty z pierwszego spotkania i pograją puchara dłużej.
5: Podsumował Jacek Laskowski na antenie TVP Sport. Nie zapominajmy jednak, że wczoraj grały dwa polskie zespoły, nie tylko GKS Katowice, ale także Raków Częstochowa. Raków poleciał na Maltę na mecze z Walettą z dwubramkową zaliczką z pierwszego spotkania. Inaczej niż w środę Lech nie zadowolił się tą zaliczką, wygrał pewnie, wygrał zdecydowanie aż 4-0. Bramki strzeli ustalili Amejał, Pieńko, Molnar i Makuch.
7: Ustawiliśmy kropkę na D, no taki też był plan przyjazdu tutaj, żeby zamknąć tą rywalizację w dwóch meczu.
5: No i plan się powiódł, to mówił trener Rakowa Dawid Kroczek. Trzeba powiedzieć, że za nami dziwny tydzień w polskiej piłce. Dziwny, bo kurz jeszcze nie opadł po tym, co wydarzyło się przy bułgarskiej. Z jednej strony już w lipcu straciliśmy szansę na Ligę Mistrzów i to jest wstyd. Z drugiej wciąż w pucharach mamy komplet 5 polskich drużyn. GKS Katowice po wyeliminowaniu Żyliny teraz w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji zagra z Hapoelem Tel Awiw. Raków Częstochowa, lepszy od Valletty, zmierzy się natomiast z mocnym szwedzkim zespołem Hammarby. Swojego rywala w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy poznał wczoraj także Górnik Zabrze. Tym rywalem będzie Ferencvaros z Węgier. I tyle o piłce, teraz koszykówka. Polskie koszykarki pokonały Finlandię 84-79 w meczu towarzyskim podczas międzynarodowego turnieju Okręgu Kłajpeckiego. Biało-czerwone to właśnie tam testują formę. Dziś wieczorem kolejne starcie, tym razem z Litwą. Początek o godzinie 18.30. Tymczasem w Hongkongu zakończyły się wczoraj Mistrzostwa Świata w szermierce. Polacy wracają z nich z jednym medalem, brązowym medalem w szpadzie Barbary Brych. Zwieńczeniem mistrzostw były turnieje drużynowe. Nasze florecistki zajęły 11 miejsce, a szabliści 15. Mistrzyniami świata we florecie Włoszki, a mistrzami świata w szabli Francuzi. I jeszcze informacja siatkarska. Jakub Kochanowski poinformował w mediach społecznościowych, że nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym. Powodem kontuzja, która wykluczy go także z wrześniowych Mistrzostw Europy. A za godzinę będzie trochę o Mistrzostwach Europy, tych lekkoatletycznych. No bo wczoraj poznaliśmy skład naszej reprezentacji na Birmingham.
8: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
0: A zatem w dzień na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie i tam bez opadów. Na południowym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady deszczu, wieczorem miejscami burze z gradem, temperatura maksymalna od 28 stopni na Pomorzu, około 30 i 34 na przeważającym obszarze kraju do 36 miejscami w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie z kierunków południowych, poza tym zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80, a na południowym zachodzie lokalnie nawet do 90 km na godzinę.
9: Kafe Mate.
0: 8 po 8. Jealous Lover.

0: 12 minut po godzinie 8, no i odezwali się wujkowie i ciocie dobre rady.
1: Dzień dobry. Proszę Państwa, moja rada dla Państwa na piątek i nie tylko. Proszę siebie doceniać. Proszę nigdy w siebie nie wątpić. Doceniać małe sukcesy. Cieszyć się małymi radościami. Życie będzie wtedy naprawdę przepiękne.
0: Wszyscy tutaj tak kiwali głowami z zadowoleniem. To dziękujemy bardzo. Nie wątpimy w siebie absolutnie.
2: Zasilając

0: Oje, 16 minut po godzinie 8 w Radiu 357 pan Wojtek napisał, jeśli chodzi o górskie polecajki, to zgodzimy się chyba co do absolutnego numeru jeden i pan Wojtek zdaje się, że jest w Dolomitach. W nawiązaniu do mojego komentarza, do pana zdjęcia na Facebooku, podrzucam kilka świeżych, jeszcze ciepłych zdjęć z zakończonego wczoraj wyjazdu. Dziękuję, piękne zdjęcia. No, Dolomity są fenomenalne. Moja żona podziela pana entuzjazm do grupy Sella. Jednak w dwóch ostatnich latach oglądamy ją tylko z różnych stron, z dołu, z uwagi na tę pasażerkę w Nosidle. I bardzo fajnie, że pan, panie Wojtku, wspomniał o pasażerce w Nosidle, no bo my teraz właśnie będziemy opowiadać o takim rodzinnym jeżdżeniu w góry, które być może nie wiąże się ze zdobywaniem najwyższych szczytów, ale cały czas może być bardzo satysfakcjonujące.
1: Gość Radia 357.
0: Razem z nami Justyna Zając z Hasających Zajęcy. To Hasające Zające to oczywiście blog, pewnie doskonale znany wszystkim tym, którzy w góry jeżdżą. Dzień dobry, pani Justyno.
2: Dzień dobry państwu.
0: Bardzo miło panią gościć na antenie Radia 357. Mamy turnus rodzinny w Radiu 357 i tenże turnus rodzinny jest też takim dobrym momentem, żeby porozmawiać o podróżowaniu z całą rodziną w góry. No i tak jak mówiłem, no pewnie nie będziemy wchodzić na te najwyższe szczyty. Być może

0: że te sportowe wyzwania nie są aż tak duże, przynajmniej jeżeli dzieci są małe, ale no cały czas można to robić z powodzeniem. Ile lat musi mieć dziecko, żeby zabrać je w góry?
1: To zależy przede wszystkim od nas i od naszej wytrzymałości, głównie psychicznej, ale myślę, że od małego, tak jak my to robiliśmy, jest to świetna możliwość i świetny pomysł na wspólne spędzanie czasu. Oczywiście nie każde dziecko będzie bardzo takie, że tak powiem, elastyczne, przewrotnie i pozwoli nam na takie wędrówki, no bo jak wiemy, dzieciaki są różne, ale można próbować już od naprawdę samych początków. Przecież mamy nosidła, mamy wózki także sportowe, wiele szlaków jest przystosowanych do wędrówki takiej właśnie z trzykołowym wózkiem, nosidła, czy miękkie, czy twarde turystycznie, a tak naprawdę już takie czterolatki same mogą na nóżkach robić dłuższe szlaki i jest to dla nas, dla rodziców i dla dzieciaka także wspaniała przygoda. No, nasze dziecko ma teraz 8 lat i robimy już naprawdę długie wycieczki, więc to wszystko zależy tak naprawdę od tego, kiedy zaczniemy.
0: Dobrze, to porozmawiajmy trochę o waszych doświadczeniach. Kiedy zaczęliście i jak to było? Jakie były te początki?
1: Początki u nas był to wózek. Pierwsza wycieczka bodajże do Doliny Kościeliskiej. Mieliśmy taki wózek z dużymi kołami, więc to w miarę zgrabnie szło. Oczywiście problem z przewijaniem dziecka, bo to była jesień. Ale tak wędrować dłużej, na dłuższe takie trasy zaczęliśmy mniej więcej, jak nasz syn miał około 2 lat, w nosidle turystycznym, takim twardym plecaku ze stelażem. Jako że my wcześniej dużo chodziliśmy z takimi plecakami na górskie wyprawy, to jakby nie było z tym dla nas problemu, noszenie go. I tak mi się wydaje, że zaczęliśmy właśnie w Karkonoszach, w miejscu, gdzie teraz nawet jesteśmy tak naprawdę. Te takie dłuższe wycieczki właśnie z nosidłem.
0: Super, Karkonosze to wbrew pozorom są bardzo dobre góry, żeby właśnie takie trochę prostsze wycieczki odbywać, bo tam wcale też nie trzeba wchodzić na te grani, szlaków na dole jest bardzo dużo. Tak sobie myślę jeszcze o Izerach, prawda, że to są takie niewysokie góry, które są bardzo, powiedziałbym, dzieciolubne.
1: Bardzo, bardzo. Przede wszystkim też tam szlak do chatki górzystów możemy również zrobić z wózkiem, ale też są Izery po czeskiej stronie, nie do końca odkryte przez Polaków, bo tam mamy również ogrom szlaków, też nawet krótkich, dzieciolubnych, z pięknymi punktami widokowymi. Dziecko poradzi sobie na drobnej drabince, ale wrażenia z takiej wspinaczki są niesamowite. Także góry izerskie również, a tak samo Rudawy Janowickie, po drugiej stronie Karkonosze, również krótkie, piękne szlaki, momentami wspinaczka, czasem jakieś takie punkty widokowe, czy formacje skalne, które robią na dzieciakach wielkie wrażenie. Takie starocińskie skały, na przykład 2 dni temu byliśmy.
0: Piękna sprawa, tu mówimy tylko o zachodniej Polsce, a przecież tych gór w naszym kraju dużo, dużo więcej. Tak przychodzi mi do głowy pytanie, no bo jeżeli pierwszy raz wybieramy się z dzieckiem, szczególnie małym, na szlak, no to mamy zawsze pewne obawy. Z jakimi obawami najczęściej się pani spotyka, kiedy ludzie pytają, bo na pewno ludzie pytają, no bo jesteście takimi górskimi autorytetami właśnie, jeśli chodzi o to podróżowanie całą rodziną.
1: To tak przede wszystkim dziękuję za ciepłe słowo. W co ubrać dziecko i co dać mu do zjedzenia, bo moje dziecko nie chce jeść. Więc przede wszystkim ubranie, musimy być przygotowani na każde warunki pogodowe, bo jak wiemy, w górach pogoda naprawdę może się zmienić. Nawet w Beskidach, zwykłym wyspowym czy Bieszczadach, no z momentu na moment może nagle zerwać się wiatr. Więc musimy jako rodzice być przygotowani, czy to pieluszki na zmianę, czy dodatkowe ubranie, bo może nam dziecko będzie chciało się bawić w potoczku. I także co dziecko nam zje? Więc my polecamy zdrowe przekąski, typu suszone owoce, normalne owoce, żeby próbować dawać dziecku jeść to, co ono je normalnie w trakcie dnia. Nawet wziąć termos, jakąś zupkę, tego typu rzeczy. Więc takie najwięcej pytań właśnie, co zjeść i w co ubrać tego naszego bumbelka.
0: No tak, no i ubiór, wiemy, że w górach jest niezwykle ważny, warto też zadbać o swój ubiór przy okazji, bo wiemy, że różnie z tym, różnie z tym bywa. I też chyba to chodzenie w góry z dziećmi to jest takie uczenie ich odpowiedzialności, prawda? No ja pamiętam, że kiedy byłem mały i z rodzicami jeździliśmy w góry, no to od razu oni przekazywali mi te podstawowe informacje, jak powinienem być ubrany, jak powinienem być przygotowany do wycieczki w góry. Miałem swój plecak, w którym zawsze była butelka wody, zawsze były jakieś cieplejsze rzeczy. Także to też taka nauka na przyszłość, no bo jeżeli będziemy z dzieckiem jeździć w góry, to zwiększamy bardzo szansę na to, że on jako dorosły człowiek też w te góry będzie wyruszał częściej niż rzadziej.
1: Mam taką nadzieję. No ja jestem tego przykładem. Rodzice zabierali mnie w góry od dziecka i ja tę jakby tradycję pielęgnuję, przekazałam mojemu dziecku, ale też takie wspólne wycieczki powodują, że nasze dziecko uczy się takiej uważności. Zwraca uwagę na szczegóły, poznaje przyrodę. Przede wszystkim uczymy dziecko podstawowych zasad typu zabierz swoje śmieci, nie niszcz, nie łam gałązek, szanuj zwierzęta, nie zbaczaj ze szlaku. Jakby no, łatwiej jest pewne nawyki wnieść i nauczyć małego człowieka, niż później edukować nastolatka, nie daj Boże, dorosłego człowieka. Bo wiemy, jakie mamy problemy z masową turystyką. Więc zabieranie dzieci w naturę od małego jakby powoduje ich też większą wrażliwość na naturę. To, tak jakby, to jest jakby druga szkoła. Mimo tego, że jesteśmy na wakacjach, dziecko cały czas się uczy, czy to rośliny, czy to zwierzęta, jak interpretować różne zjawiska pogodowe. Jeśli widzimy, że budują się chmury, to może będzie burza, może warto jednak zejść ze szlaku. Także taka zwykła wycieczka może być też wspaniałą lekcją przyrody, natury, uważności, poznawania drugiego człowieka, bo zmęczenie też powoduje, że zachowujemy się inaczej. Te nasze dzieci też inaczej reagują na zmęczenie czy upał, tak jak teraz mamy temperatury po 30 stopni, prawda? No żeby zawsze mieć ze sobą butelkę wody, tak?
0: No tak, podstawa. No w tym wypadku to nawet może nie jedną butelkę wody, no bo w te upały to proszę na siebie uważać i proszę dbać o swoje dzieci. To ostatnia rzecz, no bo mówiliśmy o zachodniej Polsce, to jeszcze jakieś polecenia może z tej Polski południowo-środkowej i południowo-wschodniej, no bo tam też przecież pasm górskich bardzo dużo, ba nawet bym powiedział, że chyba trochę więcej.
1: Tak, i więcej Sztawnica i Pieniny. Przecudny region, przepiękna okolica, tak. Szlaki bardzo dzieciolubne, też mamy odrobinę wspinaczek ze skałkami, punktami widokowymi, Tatry, owieczki, dużo atrakcji dla dzieci. Sztawnica jest jakby pięknym miastem uzdrowiskowym, więc mamy też parki zdrojowe, obok mamy Beskid Sądecki, prawda? Możemy wejść sobie do schroniska pod Bereśnikiem, zjeść piękny obiad z pięknym widokiem, czy wodospad za Skalnik. Ja bym właśnie kierowała takie właśnie Pieniny, ewentualnie Gorce, tam szlaki są troszkę dłuższe, ale zawsze mamy też cudowny widok na Tatry, co na dzieciakach robi wrażenie.
0: Pieniny to był mój pierwszy w życiu wyjazd w góry z rodzicami. To był rok 1998. Mam super wspomnienia z tych wycieczek. Naprawdę. Piękna rzecz. I tak sobie przywołaliśmy tutaj wspomnienia z Justyną Zając, Hasające Zające. Dziękujemy bardzo. I właśnie, skoro już jesteśmy połączeni, skoro już mamy dziś przyjemność rano, no to chcielibyśmy Państwa zaprosić do Lądka Zdroju na Festiwal Górski na początku września, bo tam na naszej scenie między innymi pojawi się właśnie pani Justyna w rozmowie z Krystianem Hanke. Także też mogę powiedzieć, że do zobaczenia w Lądku Zdroju.
1: Tak, dobra, dziękuję, do zobaczenia.
0: Dzięki serdeczne, pozdrawiamy. Proszę dzielić się swoimi górskimi wrażeniami. Tutaj już zwracam się do Państwa.
2: Partnerem turnusu rodzinnego jest Polska Organizacja Turystyczna.
0: Trzy Korony są super, Sokolica też. Proszę jechać w Pieninę.

0: Blue Savannah. 8.30 na zegarze, tutaj kafe mate i rozmawiamy o górach między innymi i o wyjeżdżaniu w góry razem z dziećmi w ramach turnusu rodzinnego, który mamy w tym tygodniu. Przypomnijmy, że jego ambasadorem jest Christian Hanke. No i teraz tak, pan Krzysztof napisał: pamiętajmy o górach świętokrzyskich, dla dzieci idealne. I rzeczywiście, nie za wysokie, przyjemne, łagodne, dobra sprawa. Polecamy państwu serdecznie. I jeszcze pan Marcin pisze: Połonina Wetlińska. Mój syn jak miał 5 lat wszedł sam, ale szedł do misia domu. Później Ludka Pińczuka wziął za rękę i szukał z nim misia. Z tymi misiami to wiadomo, trzeba trochę uważać, ale też bez przesady. 8.30 zatem, no to jeszcze posłuchajmy.
1: Chciałam podziękować panu redaktorowi za puszczenie aktualnego hymnu męskiego grania, który doskonale odzwierciedla mój stan ducha w ostatnich tygodniach, miesiącach, a dzisiaj w szczególności, ponieważ po 7 latach jadę właśnie na ostatni dzień swojej aktualnej pracy. Od poniedziałku zaczynam nową i jestem przekonana, że to będzie dobry dzień. Pozdrawiam.
0: Oj, na pewno. No i w tym kontekście nareszcie brzmi absolutnie fenomenalnie. A gdyby wybierali się państwo do Wrocławia na męskie granie, bo w ten weekend właśnie we Wrocławiu męskie granie zawita, no to można odwiedzić scenę Radia 357 i tam całe mnóstwo atrakcji się pojawi i pojawią się też nasi dziennikarze. Marcin Klinkowski zresztą już państwa dziś zapraszał na naszą scenę, a ode mnie jeszcze zaproszenie na scenę Ży. Tam oczywiście Mateusz Fusiarz będzie zapowiadał koncerty i zapowie między innymi tę grupę.

0: Tak się zrobiło trochę bardziej, nie wiem, czy dyskotekowo, może to przesada, ale tak rytmicznie, na antenie Radia 357. Pani Beata napisała, a może się ktoś pochwalić wejściem na język trolla, bo ja mogę i sama sobie biję brawa i my też bijemy, to rzeczywiście duże osiągnięcie i w ogóle w Norwegii, no to też wiele pięknych gór przecież jest. Pan Wiktor z kolei w zupełnie innej sprawie. Dziś zupełnie inaczej, po pierwsze spóźniony, po drugie właśnie wyjechaliśmy z Łodzi i całą rodziną jedziemy na urlop do Gdyni, także już przedstawiam pana Mateusza i jego ekipę, a ze mną obok żona Justyna, a z tyłu synek Tadzik i córka i Dusia, więc wszyscy dzisiaj są z Kafe Mate. Tempomat 140 km i zobaczymy, jak nam droga minie. Szerokiej drogi, panie Wiktorze, szerokiej drogi cała rodzino. Państwo zatem nad morze, a nie w góry, ale to wszystko i tak pięknie wpisuje się w nasz turnus rodzinny, który mamy w Radiu 357. A państwo mają dobre rady.
1: Ode mnie dobra rada szkutników, która mówi: lepiej bić śrubę niż wkręcić gwóźdź.
2: Dzień dobry z Wrocławia. Ja powiem tak, dobra rada nie zawada.
3: To kącik dobrych porad. Jak czegoś nie wolno, a się bardzo, bardzo chce, to wolno.
0: Okej, no to ja bardzo chcę Melekoteluk posłuchać.

20 do 9. Mam teraz dla Państwa dwie górskie opowieści. Jedną taką super, super profesjonalną, a drugą taką bardziej rodzinną. Pan Olek napisał: ja też spóźniony z audycją, ale wyjeżdżam jutro do Szwajcarii na Eiger. Trzymajcie kciuki za powodzenie tej trudnej wyprawy, głównie za pogodę. O wyjściu będę opowiadał w Lądku na prelekcji. Pozdrowienia. Trzymamy kciuki i pozdrawiamy, szczególnie, że wiemy, że pan Olek razem z psem podróżuje w góry i to jest w ogóle też jeszcze materiał na zupełnie inną historię. Polecamy te prelekcje w Lądku Zdroju podczas Festiwalu Górskiego, gdzie my też oczywiście bardzo intensywnie będziemy. A pani Magdalena pisze tak: moje dzieci pierwszy raz w góry poszły na Baranią Górę, miały wtedy 7 i 5 lat. Rano na parkingu wybrały sobie zabawki, które obiecaliśmy im kupić, gdy wrócimy i gdy obejdzie się bez noszenia na barana. Gdy po drodze było zwątpienie i jęczenie, przypominaliśmy im o wybranych zabawkach. W sumie zrobiliśmy wtedy 20 kilometrów bez barana. Zabawki oczywiście kupiliśmy, satysfakcja ogromna i przy okazji też była nauka, że rano mleko i płatki to zdecydowanie za mało na śniadanie. Bułka z masłem na szczycie smakowała wyśmienicie, pisze pani Magdalena. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o warzywkach.

0: Pewnie Państwo usłyszeli, że tam się przejęzyczyłem i powiedziałem zamiast Pani Magdalena, Pani Magdalenka. No ale to jest właśnie ta czułość do Państwa, czułość do słuchaczy.
1: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
0: Trzeba być miłym dla siebie od rana. Kasia Błażejewska-Sztur razem z nami. Też będzie miło i przyjemnie, mam nadzieję. Dzień dobry, Kasiu.
2: Cześć, dzień dobry. Chociaż ta piosenka to mi dała takie poczucie, że jednak się poddałam i nie dałam rady dojechać gdzieś osobiście.
0: Czyli żałujesz?
2: No ale trudno.
0: No, tak, my też żałujemy.
2: No ale robiłam, co mogłam.
0: Robiłaś, co mogłaś. Dobrze. To w ramach tego bycia dobrym, miłym od rana, to nic się nie stało, Kasiu. Najważniejsze, że jesteś, nawet jeżeli nie macie tutaj fizycznie razem ze mną w studiu. A szkoda, że cię nie ma, bo byśmy tak twarzą w twarz porozmawiali o dawnych, dobrych czasach, bo my sobie lubimy czasami tak powspominać, że a kiedyś to były czasy, a dzisiaj to nie są czasy. No i tak trochę w tym tonie dzisiaj będziemy opowiadać o owocach, prawda?
2: Tak. Pani Krystyna zapytała mnie, czy to prawda, że kiedyś owoce były smaczniejsze, czy to tylko nasze wspomnienie z dzieciństwa?
0: To jest dobre pytanie. Teraz kiedyś
2: tak,
0: były smaczniejsze.
2: Jak teraz powiedziałeś o tej magdalence, to sobie pomyślałam, przypomniał mi się Proust, którego te ciasteczka magdalenki przenosiły w przeszłość. To jest bardzo jest a propos. Bo rzeczywiście jest troszeczkę i także te owoce kiedyś może były smaczniejsze, ale też nasze wspomnienia na pewno koloryzują bardzo dużo. I jeżeli przez cały dzień biegaliśmy sobie w ogrodzie w wakacje beztrosko i dostaliśmy od babci miseczkę malin, albo sami rwaliśmy je z krzaka, to na pewno one smakowały nam o wiele bardziej niż jeżeli teraz kupujemy maliny, wracając z pracy i zjadamy je siedząc przy komputerze, odpowiadając na maile. Chociaż to nie musi być wina malin, tylko naszej percepcji i tego, że może będziemy bardziej zestresowani i mniej uważni podczas jedzenia. Ale rzeczywiście hodowla czy uprawa roślin zmieniła nieco priorytety. Dzisiejsze odmiany owoców wybierane są nie tylko ze względu na smak, ale głównie dlatego, żeby lepiej znosiły transport, żeby dłużej leżały na półkach, żeby były odporne na choroby, dały wysokie plony, no i przede wszystkim, żeby pięknie wyglądały. A te starsze odmiany nie zawsze spełniały te wymogi. Kto na przykład pamięta jabłka, papierówki albo kosztele, może śliwki, renklody czy gruszki, klapsy, wie, że one wytrzymałość mechaniczną miały mniejszą i nie wiem, czy na wyprawę górską by się nadawały takie gruszki, klapsy do plecaka.
0: Możliwe, że nie za bardzo. To mogłoby się skończyć nieprzyjemnie tam w tym plecaku.
2: Tak, mógłby się jakiś tam mały mus owocowy zrobić. Więc to nie tylko kwestia rzeczywiście naszych wspomnień. Za to, jak smakują owoce, w pewnej mierze odpowiada zawartość cukru i tu zawartość cukru raczej się zwiększa w owocach. Dążymy teraz do tego, żeby na przykład winogrona i to pokazują badania konsumenckie, nie tylko zresztą winogrona, truskawki, melony, arbuzy czy brzoskwinie, że wybieramy my jako konsumenci te owoce jak najsłodsze i w związku z tym rolnikom zależy na tym, żeby te owoce tego cukru miały więcej, żeby miały jak najmniej pestek, dlatego teraz coraz częściej te winogrona bezpestkowe są dostępne w sklepie, takie bez skórek albo z taką cieniusieńką skórką, właściwie nie zauważalną, co niestety nie jest dobre, bo to jest pozbawianie tych owoców błonnika, ale również na ich aromat i smak wpływają różne aromaty i związki lotne, a także kwasowość na przykład. W związku z czym, jeżeli rośliny dojrzewają na krzaku i na słońcu, to mają więcej tych lotnych aromatów, a niestety, jeżeli one dojrzewają pod wpływem różnych innych substancji chemicznych już z dala od słońca, no to nie zdążą się w nich wytworzyć w takiej ilości nie tylko cukry, ale też różne właśnie takie walory smakowe. ważna jest także temperatura, w jakiej i one są przechowywane i dojrzewają i w jakiej my spożywamy te owoce. Więc jeżeli możemy, to nie mówię, że mamy je podgrzewać, ale jeżeli wystawimy je z lodówki sobie na słoneczku, gdzieś na parapet, to rzeczywiście one będą miały takie lepsze poczucie, dadzą nam większą satysfakcję. Ważne jest także sama kwasowość i może nie jest to takie oczywiste, ale ilość kwasów często sprawia, że wydaje nam się produkt bardziej słodki i na przykład truskawki, które są jednocześnie i kwaśne i słodkie, wydają nam się smaczniejsze. Dlatego też na przykład do lemoniady dobrze jest dodać cytrynę. I wtedy będą to bardziej orzeźwiające rzeczy dla nas, szczególnie latem w trakcie takich upałów.
0: Dziękujemy za te wszystkie bardzo praktyczne, fajne informacje, a ja ze swojej strony dodam, że jeżeli chcą Państwo, żeby te owoce lepiej smakowały, no to też warto zwrócić uwagę na to, gdzie te owoce kupujemy, bo bardzo często jakieś lokalne, małe sklepiki sprzedają owoce może trochę drożej, ale za to są zdecydowanie świeższe i być może niepryskane, w przeciwieństwie do tego, co znajdziemy czasami w tych największych marketach, prawda?
2: Tak, tak, zdecydowanie. I ja w ogóle najbardziej polecam znaleźć w swojej okolicy rolników, do których możemy pojechać bezpośrednio. Może nawet sami pozbierać sobie te owoce, dzięki czemu kupimy je nieco taniej, a wtedy będziemy mieli absolutną gwarancję najlepszej świeżości.
0: Kasia Błażejewska-Sztur była razem z nami. Dzięki serdeczne, Kasiu, pozdrowienia i mam nadzieję, że niedługo już do zobaczenia.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dobrego dnia.
0: Te papierówki mi się przypomniały, ale że one smakowały, niesamowita rzecz.

0: Teraz uwaga, uwaga, panie Wiktorze i wszyscy jadący do Trójmiasta.
1: Mam dobrą radę dla pana jadącego z Łodzi do Gdyni z całą rodzinką na wakacje, żeby w Nowych Marzach zjechał z autostrady na Starą Jedynkę i w Warlubiu zjechał z powrotem sobie na autostradę. Ominie w ten sposób duży korek.
0: No i to jest taka dobra rada, którą nie pogardzimy, prawda? Tak a propos tej naszej dyskusji dziś w audycji.
2: To było ze 30 lat temu. Rodziną wchodziliśmy na Szrenicę. W połowie drogi, 3-letnia wówczas, nasza Kasia: tatusiu, nóżki mnie bolą. No to hop na górę. I za chwilę z naprzeciwka, z góry schodzi takie małżeństwo starsze. I pan do mnie mówi: no widzi pan, dlatego karkonosze, bo na karku noszę.
0: No i właśnie tak powstały karkonosze, gdyby mieli państwo jakiekolwiek wątpliwości. Trzy minuty do godziny 9:00, za chwilę Krzysztof Tobilewicz i Sebastian Kierzek i najświeższe informacje.

0: Partnerem turnusu rodzinnego jest Polska Organizacja Turystyczna.
1: Radio 357.
2: Tu właśnie Radio 357, mamy piątek, 31 lipca. I 9 minęła, czas na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
3: Śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym wszczął Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratorzy zakończyli wczoraj pracę w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Ponad dobę temu spadła tam rosyjska rakieta. Na dziś zaplanowane są oględziny jej szczątków. Lej, szeroki na około 10 metrów, powstały po uderzeniu pocisku, został zasypany.
4: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
3: Punktuje pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski, który podkreśla, polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane. Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że była to rosyjska rakieta. Już dziś odbędą się pierwsze uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. O 18:00 rozpocznie się nabożeństwo w Katedrze Wojska Polskiego przy ulicy Długiej, a po nim uroczystości pod pobliskim pomnikiem Powstania Warszawskiego. Wczoraj weterani odebrali odznaczenia.
5: Tak sobie przypominało o tamtym czasie, jak to było w czasie powstania i przed powstaniem.
6: Żyje się tą myślą, że nie jesteśmy zapomnieni.
7: Te wspomnienia w ogóle mnie nie opuszczają. To zostało we mnie. Całe te 63 dni.
3: Wydarzenie zorganizowano w Muzeum Powstania. Uhonorowano też osoby zasłużone w pielęgnowaniu pamięci o wydarzeniach sprzed lat. Do miejsc uroczystości najlepiej dojechać komunikacją, a przed podróżą sprawdzić aktualny rozkład jazdy. Podkreśla stołeczny ratusz. Kilkadziesiąt linii autobusowych i tramwajowych będzie mieć zmienione trasy. Co jeszcze w serwisie? Tłumy na tatrzańskich szlakach, wręcz kolejki. W wielu miejscach z powodu bezpieczeństwa obowiązuje ruch w jedną stronę. Tak jest na przykład na Orlej Perci i w kopule szczytowej Giewontu. Ludzie stoją tam 2-3 godziny, żeby przejść dalej. Toprowcy apelują o ostrożność, przede wszystkim tam, gdzie są drabinki i łańcuchy, mówi ratownik górski Rafał Kubacki.
8: Wiemy, że równocześnie z obłożeniem wzrastały ceny, no bo jeśli popyt się faktycznie ustabilizował, to i te ceny wróciły do standardu.
3: A to już Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Półmetek wakacji przyniósł bowiem wyraźne ożywienie. Po słabszym początku sezonu pensjonaty i hotele zapełniają się. Branża liczy, że dobra passa utrzyma się także w sierpniu, choć wiele zależy od pogody i od nastrojów turystów. Na koniec jeszcze mini muzyczny goniec i zarazem korespondencja z wysp. Album 84-letniego ex-Beatlesa Paula McCartneya znalazł się wśród nominowanych do Mercury Prize. To brytyjskie wyróżnienie promujące nieco ambitniejsze dźwięki niż na przykład Brit Awards. Z Londynu Adam Dąbrowski.
9: Nagroda istnieje od ponad 3 dekad, ale Paul nominację zdobył po raz pierwszy. To docenienie The Boys from the Dungeon Lane, 27. post-Beatlesowskiego albumu sentymentalnej podróży w przeszłość. McCartney ma 11 konkurentów, od Dave'a, The Boy Who Played the Harp, po Olivia Dean, której album zatytułowany Parcie nie chce opuścić czołówki brytyjskiej listy sprzedaży, a listę nominowanych uzupełniają Ray, Suede, Nia Archive, Koji Radical, Nuts, Jade, Florence and the Machine oraz Da Velis. Adam Dąbrowski, Radio 357.
3: Dziękujemy. Lądy. Do usłyszenia.
2: To był Krzysztof Tubilewicz. Dziękujemy bardzo. A teraz Sebastian Kierzek o sporcie.
10: Pora na szybki bilans. 5 polskich drużyn, czyli komplet, wciąż w grze o europejskie puchary. Od środy wiemy, że już nie o Ligę Mistrzów, za to Ligę Europy i Ligę Konferencji. W trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy Lech zagra z KL Klaksvik z Wyspowczych, a Jagiellonia z Rangers FC. I to było wiadomo już wcześniej. Wczoraj swojego rywala poznał natomiast Górnik Zabrze. Tym rywalem będzie Ferencvaros z Węgier. W Lidze Konferencji Raków zagra z Hammarby ze Szwecji, a GKS Katowice z Hammarby. Hapoelem Tel Awiw w Katowicach świętują awans do trzeciej rundy kwalifikacji po wygranej w samej końcówce z MSK Żylina.
11: Moje urodziny, pierwszy mój mecz pucharowy, w którym odpadliśmy ze Slawią Praga w czwartej rundzie. To były moje urodziny, tak zapamiętam moje urodziny. Dzisiaj urodziny ma moja żona, także ona przynosi szczęście, więc chciałem życzyć wszystkiego najlepszego dla mojej żony, bo nie było mnie cały dzień, ale niech ma trochę radości, dzisiaj była na meczu, także mogła się pocieszyć.
10: Co Państwo na taki urodzinowy prezent? To mówił w TVP Sport pomocnik GKS-u Katowice Bartosz Nowak. Po pucharowych emocjach czas na ligę. Dziś rusza druga kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zmierzy się z Widzewem Łódź, a o 20:30 Motor Lublin podejmie Jagiellonie Białystok. Na występ polskich siatkarzy musimy poczekać do jutra. Jutro przed południem reprezentacja Polski powalczy w Ningbo o awans do wielkiego finału Ligi Narodów. Na godzinę 9:00 polskiego czasu zaplanowano początek pojedynku z reprezentacją Słowenii. Przypomnę, wczoraj biało-czerwoni lepsi od Ukraińców. Było 3-1. Jeżeli chodzi o tenis, to trwa m.in. turniej w Waszyngtonie. Tam rozstawiona z numerem pierwszym jest Jessica Pegula, aktualnie trzecia tenisistka świata. I to właśnie z Pegulą zmierzyła się w drugiej rundzie nasza Magdalena Fręch. Polka walczyła dzielnie, wygrała pierwszego seta, ale ostatecznie uległa Amerykance 6-3, 3-6 i 0-6. A dziś ostatni dzień lipca. W lipcu mieliśmy Mundial, Wimbledon i Tour de France. Największą imprezą sierpnia będą z kolei lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Te ruszą 10 sierpnia w Birmingham. Reprezentacja Polski liczy 74 osoby, w tym co ciekawe aż 4 młociarzy. Dlaczego 4? Odpowiada mistrz olimpijski w mocie Szymon Ziółkowski.
12: To będzie najliczniejsza nasza reprezentacja, jak kiedykolwiek wzięła udział w Mistrzostwach Europy, bo oprócz Wojtka Nowickiego, który jako obrońca tytułu ma dziką kartę, więc nawet bez kwalifikującego go wyniku jest w stanie na te Mistrzostwa Europy jechać. Mamy Pawła, który w tych tabelach europejskich plasuje się bardzo wysoko. No i dwóch aspirujących zawodników, Marcin Wroteński, no i Dawid Piłat.
10: Mówił Szymon Ziółkowski w naszej sportowej audycji 357 Start. Wśród powołanych zawodników nie brakuje czołowych polskich lekkoatletów z Ewą Swobodą, Natalią Bukowiecką, Piją Skrzyszowską i Jakubem Szymańskim na czele. 2 lata temu w Rzymie Polacy zdobyli łącznie 6 medali, 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe. Piękna to była impreza na Stadio Olimpico. Wtedy słyszeliśmy się w Radiu 357 po raz pierwszy. A dziś po południu w serwisach sportowych kolejna okazja. Do usłyszenia zatem.
2: Do usłyszenia się z kolegą Sebastianem, a teraz o pogodzie. W dzień na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu od zachodu ku centrum postępujące przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami burze z gradem, temperatura maksymalna od 28 do 36. 36 to będzie w centrum, a na przykład na południu to będzie około 35-34, a północ to już dużo, dużo chłodniej od 22 do 23, choć w Szczecinie 28. Taki rozkład temperatur. Mamy dzisiaj Państwu do zaproponowania, choć to nie jakby co te cyferki ustalałem. Tak będzie po prostu.
1: Kafe Mate.
2: Halo, halo, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
2: Nowika razem ze mną w studiu. Dzisiaj Nowika będzie wspierać system... Sama przyjemność, prawda?
13: Tak, a kiedy powiedziałeś o tych przelotnych opadach deszczu, to aż się rozmarzyłam, wiesz? Bo, to, bo tak? Jeszcze to jak wyjdziesz teraz na zewnątrz, to zobaczysz, jak to narasta.
2: Ja się nie cieszę jakoś mimo wszystko na ten deszcz. Jest lato, to powinno być letnio, chociaż burza letnie wieczorem.
13: Ale musi być aż tak skrajnie.
2: No wiem, wiem, wiem. Chociaż no, ja po prostu, no, może nie lubię upałów takich, ale lubię trochę wyższą temperaturę i jakoś taki mam niedobór tego lata, bo to lato takie na razie mocno w kratkę jest.
13: No tak, dziś kończy się lipcopad. Tak?
2: Tak, lipcopad się kończy, zobaczymy jak będzie w sierpniu. No i w ogóle połowa wakacji, to dla uczniów albo dla nauczycieli nie jest najlepsza informacja. Chociaż w sumie może
13: czas,
2: i dobra, no bo jeszcze druga połowa przed nimi. Co dzisiaj przygotowałaś dla naszych słuchaczy?
13: No dziś będę oczywiście zachęcać do głosowania na listę. Będzie też, ty też zerkałeś się w stronę Electric Light Orchestra, ja również to zrobię. Będą też nowości, świeżynki, ale też sobie porozmawiamy o plażowaniu. Więcej nie zdradzam.
2: Czyli poranek był o górach, to teraz będzie o plażowaniu. Fajnie, tak się uzupełniamy pięknie w ramach turnusu rodzinnego w Radiu 357. Dobra, to ja zostawiam Państwa z Nowiką, z wielką radością i z roli prowadzącego przechodzę do roli słuchacza. Dziękujemy Państwu pięknie. Dzisiaj bardzo męskie kafe mate, chyba jedyne takie, nie przypominam sobie szczerze mówiąc, bo audycję wydawał Tomek Jeleński, realizował Szymon Kuliś, serwisy informacyjne przygotowywał Krzysztof Tobilewicz, sport Sebastian Kierzek, a prowadziłem to wszystko, ja, Mateusz Kuźniewski. Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
13: A ja to przełamię.
2: Okej, przełamuj. Zatem.
14: Wspieraj system.

Zanim przejdziemy do tematów związanych z listą i z głosowaniem i z nowościami, to jeszcze taka prośba, taka sugestia dla wszystkich, którzy mogą lub są zalogowani w naszej aplikacji, aplikacji Radia 357. Jest dzisiaj sonda. Postanowiłam też się w to zabawić z Państwem, a że tematy okołowakacyjne dominują ostatnio u nas na antenie, to też dziś plażowanie biorę na tapetę. I jest ankieta. Wystarczy być zalogowanym. Oczywiście jak najbardziej zachęcamy do wspierania, do bycia patronem, natomiast tutaj wystarczy być zalogowanym i już widać sondę i można zagłosować. I jest tutaj tak. Jedni godzinami smażą się na słońcu z książką w ręku, inni po 5 minutach idą budować zamek z piasku albo grać w siatkówkę. Jak to u was wygląda? I są dwie opcje. Leżę plackiem i jest taka parasoleczka, albo nie mogę uleżeć w miejscu i jest piłka do siatkówki. No jestem bardzo ciekawa. Ja oczywiście też zdradzę, jaka jest moja opcja na plażowanie, ale tytułem wstępu, żeby Państwa tak w to wprowadzić, w ten klimat i żeby można było się nad tym zastanowić i wyobrazić sobie, a może niektórzy właśnie w tym momencie są na plaży, to proszę koniecznie pisać. Nowika@radio357.pl. A to oczywiście Morciba, The Sea.

Mogą Państwo oczywiście również wysyłać tekstówki. Widzę, że ta forma komunikacji bardzo się przyjęła. I tutaj pani Kamila pozdrawia z plaż Toskanii. Ale proszę napisać, czy aktywnie, czy biernie, bo tego dziś dotyczy sonda. Leon Bridges. Już niebawem pełny album. Teraz cieszymy się utworem Light the Way.

pan Maciej napisał, na plaży to tylko siatkówka. Wczoraj było grane z racji lata na plaży, ale całe życie grane na hali. No ja zazdroszczę, ponieważ z racji na to, że chodziłam do szkoły muzycznej w podstawówce, to miałam zakaz grania w siatkówkę. I jakoś tak już zostało, że się nigdy nie nauczyłam i zawsze jak spoglądam na te osoby grające w siatkówkę na plaży, to trochę zazdroszczę. Ale również lubię być aktywna. Ale o tym trochę później, no bo trzeba też zająć się listą. Czas ucieka, należy głosować nie tylko na to, co lubimy i cenimy, ale również na to, co nowe. Pierwsza z nowości to będzie Amanda Marshall.

lista.radio357.pl. Dziś tych nowości oczywiście będzie więcej. Amanda Marszal, proszę koniecznie głosować. Dziś wszystko się wyjaśni. Przed nami 249. notowanie listy piosenek Radia 357. No, ale dziś też jest ważny dzień dla wszystkich fanów Electric Light Orchestra, ponieważ 45 lat temu ukazał się 9. album tej brytyjskiej formacji. No i taka futurystyczna opowieść na albumie Time, który jest uważany za jeden z najważniejszych w dorobku tej formacji. Posłuchajmy również my. Ja wybrałam utwór Here is the News.

sprawie aktywności nadmorskich. Pan Konrad wysłał tekstówkę, poranne bieganie, a potem supowanie. Chorwacja jest piękna, tak. Chorwacja jest piękna, natomiast też trzeba wiedzieć, gdzie się udać, moim zdaniem, bo jak się trafi na taki rejon, gdzie są tylko i wyłącznie betonowe plaże, to nie jest tak fajnie. To już wolę te kamieniste i z takim, że od razu się tak chlup wskakuje do tej pięknej wody, bo z kolei pani Kamila a propos plażowania w Toskanii dodała, że oczywiście, że aktywnie skoki przez fale. No właśnie, czasem jak ja często jeżdżę na Hel i tam w okolicach chałup plażuję i zazdroszczę czasem tym, którym łatwo jest wejść do tej zimnej, umówmy się, niestety wody. Ale czasem mi się naprawdę udaje i wtedy te skoki przez fale jak najbardziej tak. Ale proszę nie zapominać, że nie tylko informujemy mnie mailowo czy też w tekstówkach, ale również głosujemy w sądzie, którą bardzo łatwo odnaleźć w naszej aplikacji, będąc oczywiście zalogowanym. No a teraz wracamy do artystów, którzy no w tym przypadku całkiem dobrze radzą sobie na naszej liście. Ezra Collective, bardzo mnie to cieszy, miejsce 25, w dodatku tendencja wzrostowa, więc proszę głosować, jeśli ten utwór się Państwu podoba. Well Organized.

Nie, żebym była jakąś wielką fanką, ale chyba należałoby pomóc Jackowi White'owi wyjść z sekcji o mały głos. Mógłby troszeczkę wskoczyć do góry z utworem Dollar Bill. Lista.radio357.pl. Proszę głosować. No a dziś męskie granie we Wrocławiu, za tydzień w Krakowie. Ja tam będę na miejscu, więc jeżeli ktoś z Państwa się wybiera, to proszę pomachać. To będzie na pewno miłe spotkać się z Państwem. W ubiegłym roku również byłam w Krakowie, więc bardzo się na to cieszę. Natomiast wracając do tego, co dziś i jutro we Wrocławiu, no to oczywiście oprócz tych wszystkich największych atrakcji na scenie głównej, scenie Rzet, na pewno do tego jeszcze powrócimy, no to również nie zapominajmy o scenie Radia 357 i o artystach, którzy tam mają szansę się zaprezentować. I'm Asleep to wrocławski zespół, który dziś ma premierę nowego utworu Ciarki.

Widziałam ich na żywo, naprawdę bardzo zdolni ludzie. I'm Asleep już w ten weekend na męskim graniu we Wrocławiu. Pani Patrycja napisała tak, Jurata wysyłając tekstówkę, do czego oczywiście zachęcam Państwa, lub też nowika@radio357.pl. Jurata we wrześniu to najlepsze miejsce na świecie, bo nie ma tłumów. O 6 rano, szacunek, o 6 rano bardzo długi spacer lasem w stronę Helu, powrót plażą i po drodze kąpiel, nie ma to jak chłodny Bałtyk. A potem jaszczurowanie na plaży z książką. Moja psica też kocha leżeć na słońcu i się kąpać. Jaki to, jaka to jest pozytywna naprawdę wiadomość. No dobrze, idziemy dalej z nowościami. Ten utwór miał swoją premierę 17 lipca podczas festiwalu Tomorrowland. Współpraca zespołu U2 z holenderskim producentem Martinem Garrixem. Fireflies. Można głosować.

To kolejna nowość z Zuta, Miodowe lata. Można się domyśleć, że to ja zaproponowałam, ponieważ ostatnio rozmawiałam z Zutą właśnie. Polecam Państwu gorąco zarówno podcast, ale tam troszeczkę krótszy wywiad, natomiast na naszym muzycznym kanale YouTube'owym można obejrzeć całość tej rozmowy. No warto, bo naprawdę Zuta jest taką dosyć nieziemską postacią i tak bardzo pozytywnie mówi i o swojej miłości, i o swojej twórczości, i o koncertach, a bierze też udział w bardzo fajnym przedsięwzięciu pod batutą, że tak powiem, Leszka Biolika. Koncert Moja Krew, Twoja Krew do posłuchania, obejrzenia w Krakowie na Męskim Graniu. A teraz pani Beata przypomniała, że trzeba też pomóc, jeśli chodzi o dostanie się do listy i pomóc z głosami brytyjskiej formacji New Sunday, The Empty Street. Proszę bardzo.

Druga godzina audycji Wspieraj System. Kasia Nowicka-Nowika. Jestem z Państwem do godziny 12. No, Natalia Grosiak. Naprawdę piękne są te jej solowe poczynania. Napisała pani Ania, bo przypominam, że trwa sonda dotycząca sposobu plażowania. Czy bardziej aktywnie, czy bardziej biernie? To pytanie jest rozbudowane, jeśli sobie państwo sprawdzą. Koniecznie trzeba być zalogowanym w naszej aplikacji. Tam jest też moje plażowe zdjęcie. A co, tak sobie zaszalałam, skoro można. I pani Ania napisała, nawet gdybym lubiła leżeć plackiem, dzieci mi na to nie pozwolą. Na szczęście nie lubię, więc nie mam problemu. No ja też pamiętam ten czas, kiedy moja córka była jeszcze mała i miała wtedy taką fazę, była zainspirowana taką postacią z bajki Makapaka i myła kamienie. No i ja wtedy cieszyłam się, im dłużej myła kamienie, tym dłużej ja mogłam poleżeć z książką. Ale ogólnie leżeć nie lubię. Wytrzymuję jakąś, myślę, maksymalnie godzinę i już mnie nosi, żeby jakiś spacer, kąpiel, porozmawiać, oddalić się gdzieś w cień. No plażowanie nie jest moją ulubioną formą wypoczynku. Dobrze, dziś urodziny obchodzi Grzegorz Turnał, a skoro mówimy o plażowaniu, to posłuchamy utworu Na plażach Zanzibaru w dodatku w remiksie Jan Tajmera.

Warto też myśleć o utworach, które mogą znaleźć się w propozycjach do listy. I co Państwo by powiedzieli na nową wersję znanego szlagieru Michała Urbaniaka i Urszuli Dudziak, Papaja? Tutaj za tę wersję odpowiada po pierwsze DJ Eprom jako producent, jako remikser, ale również Zuza Baum tutaj gościnnie się udziela. A to wszystko w ramach zapowiedzi albumu Enjoy, który ukaże się 18 września, nowe wersje utworów z repertuaru Michała Urbaniaka. No, tej melodyjki chyba nigdy dość.

Oduli Dudziak tanecznym krokiem w stronę Madonny, która jest w ubiegłym tygodniu była na miejscu 33 na naszej liście.

18 minut po 10. No skoro tak tanecznie się zrobiło i klubowo, to ja oczywiście zapraszam na audycję Ultrafiolet jutro w sobotę o godzinie 21. Pani Kamila napisała, tak po pierwsze ładnie tutaj pani Kamila połączyła artystów przeze mnie dziś prezentowanych. Natalia Grosiak, tu się zgodzę, że te nowe piosenki Natalii są terapeutyczne i że bardzo ładnie zaśpiewała z panem właśnie Turnałem, który dziś obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze na festiwalu Letnie Brzmienia. Ale pani Kamila też opowiedziała historię mrożącą krew w żyłach, o tym, jak to trzeba unikać grania w siatkówkę na plaży z telefonem w tylnej kieszeni na plaży kamienistej. No, można się domyśleć oczywiście, co się stało. A ja przypominam o sądzie w naszej aplikacji właśnie dotyczącej sposobu

na plażowanie aktywne lub bierne. Kolejne nowości czekają i proszą o Państwa głosy. Dwa bardzo charyzmatyczne głosy, znowu powtórzę, ale w tym sensie głosów damskich, żeńskich i charyzmatyczne kobiety. Dwa krótkie utwory w dodatku. Olimpia, Vitalis i Charlie XCX.

A to akurat moja propozycja, Charlie XCX, która nagrała płytę zupełnie inną w stosunku do albumu Brat, całkowicie elektronicznego i klubowego. Tutaj dużo gitar, bardziej minimalistycznie, można też słuchać się w dosyć proste, ale takie, no, wdzięczne do słuchania, że tak powiem, teksty. Utwór Camera, na który można jak najbardziej głosować, to jedna z nowości. A ja chciałam powiedzieć co? A wiem, że dziś o 19:00 lista piosenek Radia 357 nadawana z rynku w Chorzowie. No ciekawe, czy to będzie duży, duży upał, czy duża, duża burza. Dobrze, nie, lepiej jest, żeby ta burza oczywiście nie miała miejsca, bo to zawsze bardzo, bardzo utrudnia wszystko. No a wracając do sekcji o mały głos, można by było dać też szansę grupie Kasabian. Superpowers.

29 minut po 10. Jak ten czas leci w tej audycji bardzo, bardzo szybko, jest dynamicznie. 10 lat temu, w sierpniu, ukazała się płyta De La Soul, bardzo ciekawa, And the Anonymous Nobody, pełna, bardzo ciekawych też, pełna. Płyta, na której można też usłyszeć bardzo ciekawych gości, m.in. G. Scott, Pete Rock, David Byrne oraz Damon Albarn.

Wyniki dzisiejszej sądy o plażowaniu poznamy dopiero o godzinie 11.45. Proszę nie tylko właśnie pisać, dziękuję oczywiście za te wszystkie wiadomości, ale również tam kliknąć w naszej aplikacji, jaka forma plażowania bardziej pasuje. Tutaj też ktoś ze słuchaczy napisał, żeby już tak dużo nie mówić o tych urlopach, kiedy akurat jest ciężka praca w tym momencie na pierwszym planie. Dobrze, tutaj takie dwa negatywne głosy od męskiej części naszych słuchaczy. Pan Piotr napisał: unikam plaży jak tylko mogę, chyba że spacer poza sezonem. A pan Michał: mieszkamy 1 kilometr od morza w linii prostej, ale nie znoszę plażowania w każdej postaci. No nie, no. A jak się spojrzy na nasze plaże, to takie tłumy, więc chyba jednak jakieś pozytywne głosy w tym temacie też by się pojawiły. Posłuchajmy Blauki, to akurat piosenka o zupełnie czymś innym, o robieniu bałaganu. To też mi całkiem bliski temat.

0: Gdybym tak jak Antoni Grudniewski robiła zagadki filmowo-muzyczne, to ten utwór nadawałby się idealnie, bo już nierozerwalnie kojarzy mi się z naprawdę świetnym japońskim filmem Perfect Days. Rewelacyjna scena właśnie z piosenką Feeling Good z repertuaru Niny Simon w tle. No dobrze, to może kolejne nowości. Propozycja naszych patronów. Aha, with you, with me.
1: Can I see you for a moment? Can I sit with you a while? I know it's late.

No proszę Państwa, zegar tyka, lista.radio357.pl. Proszę głosować nie tylko na te utwory, które Państwo już bardzo dobrze znają, ale również na te nowe. Za nami dwie nowości w zestawie. Aha, With You, With Me. I tutaj pan Tomek poprzez tekstówkę nadesłaną z aplikacji tak się zastanawiał, czy tylko ja mam odczucie, że to bardzo bondowska piosenka. No coś w tym jest. Też miałam taką myśl, że tak bardzo wzniośle. A później The Strokes. The Strokes Going to Bubble On. To propozycja Michała Bisiorka. Album Reality Awaits. Świeżynka. A ja też polecam, można też głosować na te utwory, które no, mogłyby znaleźć się w sekcji O Mały Głos. Ja polecam zespół Mlecze. Niebawem moja rozmowa z tym zespołem i to utwór Nie muszę mieć nic z albumu Niebieskiego. Taki jest tytuł tego albumu. Album Niebieski.

Właśnie skończyłem aktywne słuchanie w trakcie Nordic Walkingowania po Zwolińskim Parku Narodowym. Teraz zacznę bierne nasłuchiwanie. Tak napisał pan Grzegorz. Ja jeszcze polecam aktywne głosowanie. To też byłoby dobre. No niecała godzina pozostała do rozstrzygnięcia naszej sądy dotyczącej plażowania. Proszę zajrzeć do aplikacji i zagłosować. My słuchamy jeszcze przed godziną 11:00 zespołu James, Hallelujah, Anyhow.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: Wybiła właściwie prawie 11:00.
4: Wspieraj system.
3: Jakiż to jest świetny, słoneczny numer, naprawdę głosowałabym. Myślę, że zasługuje na co najmniej sekcję o mały głos. The Womack Sisters, If I Let You.

Ja się tutaj z panią Kamilą zgadzam. Pani Kamila pisze, bardzo istotna jest równowaga. Ja najbardziej lubię trochę poleżeć plackiem, a potem trochę aktywności. No właśnie, tak jak mówiłam, ja wytrzymuję około godziny w pozycji leżącej, natomiast to, co dla mnie jest też ważne, jestem wielką fanką helskich plaż i tych właśnie w okolicach chałup. I ja lubię plaże pozbawione barów, knajp, tego całego właśnie kolorowego zamieszania, hałasu. I to jest ciekawe, kiedy na przykład można się wybrać też na spacer, po prostu przemierzając plażę od strony chałup w stronę Władysławowa i w momencie, kiedy się przekroczy tę granicę, to jest już zupełnie inny świat w tym Władysławowie i można przeżyć niezły szok, kiedy się wcześniej przez tydzień na przykład było tylko w okolicach chałup. Nie wiem, czy państwo wiedzą, o co mi chodzi. Jeśli ktoś wie, bo pewnie jeśli ktoś tam bywa, to wie doskonale. Proszę też napisać. Jeszcze tylko niecała godzina z państwem. Nowika@radio357.pl. No a w sprawie czy góry, czy morze, wypowie się teraz Natalia Przybysz w piosence Morze jest najlepsze. A Natalia Przybysz już dziś o godzinie 18 na męskim graniu we Wrocławiu. Natalia Przybysz wystąpi we Wrocławiu dwukrotnie w dwóch rolach, bo z kolei w sobotę będzie też będzie jednym z głosów koncertu Tribute to Stanisław Sojka. To bardzo piękny koncert, więc polecam, jeśli ktoś się jeszcze nie zdecydował, no ten line-up jest naprawdę imponujący. Natalia Przybysz.

Za chwilkę album tygodnia, ale teraz jeszcze zespół, który wystąpi już dziś na scenie Radia 357. Withdraway, Dance Now. Dziś u Marcina Cichońskiego relacja z pierwszego dnia wrocławskich aktywności. Tam właśnie.

Zachęcamy do słuchania audycji Złodziej Czasu dziś o godzinie 14. Nie tylko relacja z męskiego grania u Marcina Cichońskiego, również gościni właściwie Pola Blasiak, no i oczywiście jak zwykle zapowiedzi serialowe, filmowe. A teraz płyta Blasik, Pola Blasik. Coś czułam, że przekręciłam to nazwisko, ale to debiutantka, no mogę jeszcze przekręcić. Nie, wiem, że nie powinnam. Dobrze, to tyle jeśli chodzi o Złodzieja Czasu. Natomiast teraz album tygodnia. No, płyta, która muszę powiedzieć, mocno mnie poruszyła i cieszę się, że jest to nasza płyta tygodnia. Album nagrany przez Błażeja Króla z okazji 82. rocznicy powstania warszawskiego. Album łączy nas. Pięknie Błażej to wymyślił, zresztą jak zawsze. Miałem zabrać cię nad rzekę, posłuchajmy tego utworu, który już zresztą jest chyba państwu najlepiej znany z tego zestawu. No i kto pierwszy, ten lepszy, ale jakieś emocje może chociaż związane z tym albumem.

Ja nie wiem, jak pan Tomasz tak szybko zdołał napisać takiego maila, ale cytuję. Wczoraj wróciłem z Warszawy. Udało mi się wygospodarować czas na długie spacery po pięknie wyglądającej dziś stolicy, tętniącej życiem, urzekającej zielonymi parkami i skwerami pełnymi szczęśliwych, tak mi się wydaje, ludzi. Jednocześnie nie dało się przejść obojętnie miejsc upamiętniających wojenny koszmar Warszawy. Nie słuchałem jeszcze albumu Błażeja Króla, ale znając artystyczną wrażliwość artysty, to z pewnością będzie doskonała muzyczna podróż do trudnego czasu tamtych wydarzeń. Więc niech łączy nas, taki jest tytuł tego albumu, metafizycznie muzyka. No, panie Tomaszu, to płyta wędruje oczywiście do pana. My posłuchamy teraz Trickiego. Więcej z tej płyty w mojej audycji Ultrafiolet i w ubiegłym tygodniu i jutro również do niej powrócę. Płyta Different When It's Silent, pierwsza od 6 lat wydana pod szyldem Tricky. Paris Maybe.

ostatnia szansa, żeby jeszcze zagłosować nie tylko na listę, ale również w mojej sądzie. Więc zarówno jedna i druga aktywność jak najbardziej do wykonania w czasie najbliższym. lista.radio357.pl. No i zobaczmy, jaką jeszcze, to chyba już ostatnia nowość, którą dziś prezentuję, chociaż, no dobrze, zobaczmy. Propozycja pana Marka Niedźwieckiego, Angus and Julia Stone, Monroe.

Jednak to propozycja Antoniego Grudniewskiego. Angus and Julia Stone Monroe. Pani Beata napisała z Kaszub, bardzo podoba mi się ta wiadomość. Tyle wspaniałych nowości i muzyki w ogóle. Z trudem przebrnęłam przez głosowanie. Głosy rozeszły się na nowości i dwutygodniowe. A, dobrze, koniec. Dobrze, jak najbardziej pochwalamy taką postawę, a o głosy uśmiecha się również Marika.

23 lipca, Klub Progresja, ale było super. Postanowiłam przeżyć z Państwem to jeszcze raz, bo chyba podczas tego utworu zwariowałam najbardziej. Suede.

Teraz chciałam oddać swój mały hołd. Vincent Belorgi, czyli Kawiński, zmarł we wtorek. Był jedną z ikon francuskiej sceny muzycznej, znanej jako French Touch. Najbardziej kojarzymy go z utworem Night Call, który został wydany w roku 2010. Rok później stał się wielkim hitem dzięki obrazowi Drive. A podczas ceremonii wieńczącej Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w roku 2024 Kawiński połączył siły z zespołem Phoenix oraz z wokalistką Angel i powstała nowa wersja tego utworu. I może tak oryginalnie posłuchamy właśnie tej wersji. Night Call, żegnaj Kawiński.

Teraz Harry Styles, a gdzieś przepadło mi imię słuchacza, który przypominał też oczywiście o Stilo, a o Stilo przypomina też Reniusis, ale nie, dziś Reni już nam się niestety nie zmieści. Żałuję, jakoś tak niby 3 godziny, a cały czas tutaj walczę lekko z czasem, no bo skoro zostało 5 minut, tak, 5 minut do zakończenia dzisiejszej sondy dotyczącej plażowania, to jeszcze taki mały akcent muzyczny od naszego redakcyjnego kolegi Filipa Jaślara. To wersja, no tutaj melodia z, oczywiście z wielkiego przeboju Girl from Ipanema, piosenki, którą uwielbiam najbardziej w wykonaniu Astrud Gilberto. No i Filip Jaślar wykonał tutaj taki utwór dotyczący plaży w Mielnie.

Czyjeś dziecko wrzeszczy, siąpi deszczyk. Wiele osób im zazdrości, pięknej tej nieruchomości. Miejsce to wybrano wcześnie raz.

No to ja za chwileczkę wracam do Państwa z wynikami sądy, a słuchamy nowości od Johnny'ego Marra. Johnny Marr wydaje nowy album 2 października, piąta płyta zatytułowana The Age of Everything, a przy singlu zainspirował się szekspirowską Ofelią. Ofelia, taki jest właśnie tytuł tego nowego singla.

Fanfary. Zagłosowało 420 osób. No ja się bardzo cieszę, że państwo są tacy aktywni. I moja krew. Leżę plackiem 31%, bo pytanie jest, gdy jestem na plaży, to co robię? Leżę plackiem 31%. Tak zagłosowało. Nie mogę uleżeć w miejscu 69%. Całkiem nieźle. A posłuchamy teraz nowości od Pauliny Przybysz, która połączyła siły z francuskim jazzowym pianistą Tonym Tixierem i nagrali piękny utwór, jak ta Paulina pięknie śpiewa, Walnut. Sometimes I just cannot.

0: A ze mną w studiu Radia 357 jest Michał Żakowski, który zdradzi Państwu, jaki jest temat przewodni dzisiejszej audycji Na dachu świata.
1: Temat przewodni jeden z trzech, bo są trzy dzisiaj. Będzie o Rosji, będzie oczywiście, tutaj przyczyna jest jasna, rakieta, która uderzyła w Polskę, no ale do teraz jeszcze rząd polski mierzy się, by na 100% powiedzieć, że to była rakieta rosyjska, wszystko na to wskazuje, ale o tej Rosji porozmawiamy, by chociażby kanclerz Niemiec powiedział, że Rosja nie waha się, by eskalować. Pytanie jest, co to znaczy eskalować, pytanie jest, co to znaczy drażnienie NATO, pytanie jest w ogóle o bezpieczeństwo naszego regionu. I chociażby też pytanie o Białoruś, pytanie o to, w jaki sposób nie dać się wciągnąć też w wojnę. Co chciałaby na przykład Rosja. Pytanie też będzie o patrioty, o taki taniec wokół systemu patriotów i licencji na nie, bo to jest niezwykle sekretna licencja amerykańska. No i Ukraina bardzo się o to stara, ale na razie nie wiadomo, co z tym będzie. Natomiast to jest złoto, bym powiedział, polityczno-wojskowe dla Ukrainy, dla każdego kraju, który by to zyskał. Czy tak się będzie działo? Zobaczymy. I w ogóle o bezpieczeństwie będzie sporo, będzie o Hamasie, ponieważ chce się rozbroić. To byłby przełom na Bliskim Wschodzie, to byłoby coś niesamowitego. I to, że Izrael by się wycofał ze Strefy Gazy. I takich rzeczy bliskowschodnich też będzie kilka. Będzie Bartłomiej Kot o Rosji, o tym bezpieczeństwie w Europie. Będzie Paweł Rakowski o Bliskim Wschodzie. Ale będzie też Tieras, Raras i Wojciech Ganczarek. I satyryczno-ironiczna opowieść o Ameryce Łacińskiej, o Mileju, czyli prezydencie, o drużynie narodowej, o meczach i o tym, jak w czasie meczów Javier Milei ustawiał prawo państwa. No i tak w ten sposób spędzimy 2 godziny na dachu świata.
0: Jak zwykle jestem pod wrażeniem, no czyli upał, nie upał, ale ważne tematy trzeba poruszać. Michał Żakowski już o godzinie 12, a my słuchamy Pauli Romy.

No już dziś czasu zabrakło, żeby odnieść się do nominacji do Mercury Prize. Ja zawsze co roku sprawdzam, bo lubię te nagrody, bo one rzeczywiście są takie trochę mniej jednak komercyjne, mniej skoncentrowane na tym, jak kto się sprzedaje, ale doceniające wartość muzyczną. Powiem tylko, że wśród nominowanych Florence and the Machine, Koji Radical, również nieraz obecny na naszej antenie, Olivia Dean, Paul McCartney właśnie, dziś była o tym zresztą wcześniej mowa, Ray Suede, och, jak najbardziej. No, ciekawe to by było, gdyby Suede dostali właśnie tę nagrodę. No dobrze, ale już teraz czas się żegnać, za chwileczkę na dachu świata, tak jak już mówiliśmy. Dziękuję za realizację programu Szymonowi Kulisiowi i bardzo Państwu dziękuję za tak aktywny udział w dzisiejszej audycji, za udział w sądzie. Słyszymy się jutro w audycji Ultrafiolet. Na zakończenie coś bardzo tanecznego ode mnie. Fado, cancel me.

0: Fat Dog. No naprawdę bardzo poważne rytmy. Zobaczymy, czy nie pokonają tych rytmów rytmy z Kazachstanu za chwilę. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Czas rozpocząć podróż na dach świata.
1: Radio 357.
0: Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Będziemy łączyć, opisywać, zaciekawiać i opowiadać o tym, co się dzieje na świecie. I już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie. I dzisiaj Hamas chce się rozbroić. Takie informacje przekazuje prezydent Donald Trump. Co najważniejsze, Hamas potwierdza i dodaje, że Izrael ma się wycofać ze strefy Gazy. Politycy Izraela jeszcze się nie wypowiedzieli w tej sprawie, ale jeszcze kilkadziesiąt godzin temu premier Netanyahu był w Waszyngtonie i wrócił stamtąd bardzo zadowolony. A w tygodniu Iran zaatakował bazy amerykańskie. Amerykanie odpowiedzieli uderzeniami w ważny port Abadan i wyspę Keszm. Saudyjczycy z Amerykanami wysłali rakiety na milicje proirańskie w Iraku, a oddziały jemeńskich Huti grożą zablokowaniem cieśniny Bab al-Mandab, czyli wrót do Morza Czerwonego. I proszę bardzo, w tym oto w ciągu takich wydarzeń nagle okazuje się, że Hamas, czyli przyczyna tych wszystkich wojen i tego wszystkiego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli atak Hamasu na osiedla i kibuce izraelskie w 2023 i później odpowiedź izraelska i wojna w strefie Gazy, która zebrała krwawe żniwo ponad 70 tysięcy ofiar, wielu, wielu cywilów. No właśnie, teraz Hamas mówi o tym, że się rozbroi i czy rzeczywiście będziemy mogli mówić o jakimś sukcesie dyplomacji amerykańskiej i tych wszystkich działań wysłanników amerykańskich. O tym wszystkim porozmawiam z Pawłem Rakowskim, znawcą Bliskiego Wschodu, autorem książki Nowy Bliski Wschód po Wielkiej Wojnie Izraela. Proszę bardzo, jaki tytuł i jakie rozwinięcie. To wszystko w części pomiędzy pierwszą a drugą, ale zaczniemy od tematu, który jest dla nas najbardziej istotny, mianowicie zaczniemy od Rosji i od rakiety rosyjskiej. Najprawdopodobniej, bo rząd jeszcze nie potwierdził na 100% pochodzenia pocisku. Ta rakieta uderzyła w Lubelszczyznę. Niecały rok temu na terytorium Polski wleciało kilkanaście prymitywnych dronów rosyjskich. Tym razem chodzi już o pocisk manewrujących H-101. Niektórzy wymawiają tę nazwę CH-101. Czy była to zamierzona akcja, czy pocisk urwał się niejako Rosjanom podczas ataku na Ukrainę, jeszcze nie wiadomo, ale ostatnie problemy z dronami z Rosji mieli Rumuni, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz mówi o Rosji, która jest bezwzględna i dąży do eskalacji. Czyli do czego dokładnie? O bezpieczeństwie w naszej części Europy porozmawiam z Bartłomiejem Kotem, dyrektorem warszawskiego biura Aspen Institute, przez lata dyrektor programowy Warsaw Security Forum, czyli człowiek, który wiele wie na temat właśnie jak można tłumaczyć bezpieczeństwo, jak można dochodzić do bezpieczeństwa w naszej części Europy. W drugiej części bardzo gorąco zapraszam, nomen omen, na pomundialowe statystyki, czyli ile nowego prawa, ile nowych pomysłów na rządzenie weszło w życie i zostało ogłoszone w Argentynie podczas każdego meczu na Mistrzostwach Świata. Czyli Argentyńczycy grali, a w tym czasie w Buenos Aires Javier Milei coś próbował ustalić. Czy mu się udało i jak wygląda ta statystyka? Oczywiście autorem będzie Wojciech Ganczarek i Tierras Raras na dachu świata. To w drugiej części bardzo, bardzo gorąco zapraszam. A skoro zaczniemy od Rosji, zaczniemy od tematów wschodnich, ale bardzo ważnych dla naszego kontynentu europejskiego i nie tylko, ale a dla naszej części Europy, czyli Europy Środkowej już bardzo, bardzo ważne, biorąc pod uwagę wydarzenia z tego tygodnia i uderzenie rakiety, która przyleciała ze wschodu, najprawdopodobniej rosyjskiej, H-101, no to chciałbym zacząć od, jak już zapowiadałem, hip-hopu z Kazachstanu i bitów z Kazachstanu. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew powiedział ostatnio, że właściwie Rosjanie mogliby już zakończyć wojnę na Ukrainie. Takie słowa z kraju, który do tej pory był uważany za bardzo dużego przyjaciela Rosji, albo może w jakimś stopniu sojusznika, no takie słowa budzą zastanowienie, czy rzeczywiście Władimir Putin i jego władza w Azji Środkowej nie zaczyna się odrobinę kurczyć. Stąd właśnie zespół Irina Kajratowna i Troubleshooter.
2: Na miejscu rozbieramy się, a
1: говорили, что вот он ответственный. Я ему говорю, пацаны, это увидите, все, на месте сориентируемся, окей?
2: Я в 04 звоню брату, достать что-то мне по блату. Я со вчерашнего под даты не помню, даты какой следующий город. Я толком не вникаю, что происходит. А тёлка из первых рядов ко мне просится в хату со сценой забрать ее. Пацаны на старте, но есть один минус. Терпеть не могу эти автопати. Кроплата на карте, но где барык работать без грамот, таланта привык уже, а что будет дальше? Может иначе поступим.

0: Ajratovna, czyli hip-hop z Kazachstanu, Troubleshooter. Zresztą bardzo polecam już kolejny raz Irynę Kajratowną. To jest Dimitri Panto, mój kolega, bardzo dobry pracownik naukowy Muzeum II Wojny Światowej z Gdańska. To jest jego polecajka, jeżeli chodzi o muzykę. Także zapraszam. A w studiu już ze mną jest Bartłomiej Kot. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, przez lata dyrektor programowy Warsaw Security Forum. Dobrze?
1: To ja.
0: To tak. Pan. No właśnie, i teraz to Warsaw Security Forum, ja bym może nazwał Central European Security Forum, zróbmy tutaj. Co to się według pana wydarzyło przedwczoraj w nocy? To znaczy uderzenie czy upadek na ziemię polską w Lubelskiem rakiety najprawdopodobniej rosyjskiej. Mówię najprawdopodobniej dlatego, że rząd jeszcze oficjalnie nie ogłosił, jak rozmawiamy, że była to rosyjska rakieta. Wszyscy wskazują, że był to H-101, niektórzy wymawiają CH-101, ten typ pocisku manewrującego. Tak dokładnie to się nazywa. Czy pan uważa, że było to celowe uderzenie rosyjskie, czy ta rakieta się urwała według pana Rosjanom i po prostu wleciała w naszą przestrzeń powietrzną?
1: No ja mam tendencję do tego, że jeżeli chodzi o, powiedzmy sobie szczerze, identyfikację tego pocisku manewrującego, pozostawię tutaj to do czasu, kiedy rząd rzeczywiście oficjalnie to potwierdzi, dlatego że tutaj kwestia atrybucji jest na pewno rzeczą, która no, ma też doniosłe skutki o charakterze politycznym.
0: Tak? Atrybucji, jeżeli, czyli ten, kto...
1: Przypisania do poszczególnego państwa, tak? Mm-hmm. Jeżeli rzeczywiście jest to pocisk manewrujący H-101, no to mam wrażenie, moje zdanie jest takie, że rzeczywiście mamy do czynienia z eskalacją ze strony rosyjskiej. Niezależnie od tego, czy to była, powiedzmy, intencjonalne czy nieintencjonalne działanie, no to są to pociski, które generują po stronie polskiej, czy powinny generować po stronie polskiej rzeczywiście dość dużą obawę. Dlatego, że Rosja, no to nie jest przeciętna broń, jeżeli chodzi o to, czym się Rosja posługuje na co dzień. Nawet zdolności produkcji tego typu pocisków to jest około 50 chyba do 70 sztuk miesięcznie. Więc nie jest to podstawowa środek napadu ze strony rosyjskiej. Zresztą pociski o bardzo dalekim zasięgu, takie, które bodajże ponad 2,5 tysiąca kilometrów mogą mieć doniosłość, ale też jest jeszcze czynnik taki, że w zasadzie bardzo pokrewne do pocisków H-102, który w zasadzie nierozpoznawalny z punktu widzenia radaru, czy nawet tej identyfikacji wizualnej, a pociski H-102 to już są pociski, które mają potencjał do przenoszenia głowicy nuklearnej. Więc dla osoby, która musi mierzyć się z takim zagrożeniem, chociażby dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, musi mieć brać pod uwagę, jak dalece Rosja chce eskalować, nie wiedząc tak naprawdę, co leci w jego kierunku i leci w kierunku Polski. Ja jednak mam też tendencję do tego, że jeżeli patrzę na to, co się dzisiaj dzieje, patrzę, w jaki sposób Rosja reaguje na nasze działania, no wiąże to także z tym, co się tymi zapowiedziami dotyczącymi licencjonowania patriotów dla strony ukraińskiej.
0: Taniec wokół patriotów i systemu patriotów zaraz rozpoczniemy, bo to jest też niezwykle ciekawa sprawa, ale wiąże pan z działaniami Ukrainy.
1: Nie z działaniami Ukrainy, bardziej z tym, że Rosja ma pełną świadomość dzisiaj dotyczącą tego, że Ukraina zyskała zdolności, których do tej pory nie miała, ma przewagę na polu walki w dniu dzisiejszym, taką, która jest w stanie politycznie przymusić Rosję rzeczywiście do realnego negocjowania pokoju, czego nie było do tej pory. Jeżeli rzeczywiście Stany Zjednoczone przekażą możliwości licencyjne i produkcyjne patriotów, czy to do Polski, czy to do Ukrainy, bo to jest jeszcze nierozstrzygnięte w moim odczuciu politycznie, no to rzeczywiście jest to no, podniesienie tego progu bólu dla Rosjan. Jeżeli Rosjanie atakują w taki sposób, eskalują w taki sposób, wysyłają nam sygnał mający na celu nas po prostu odstraszyć, przestraszyć nasze społeczeństwo, żebyśmy nie angażowali się po stronie ukraińskiej, co jest częścią, powiedzmy, jakoś szerszego sposobu działania rosyjskiego przeciwko państwom flanki wschodniej natowskiej. Co w moim odczuciu nie powinno nas odstraszać, wprost przeciwnie. Powinno nam pokazywać, że Rosja zachowuje się w sposób nieprzewidywalny i działania, które podejmuje, eskalacyjne, nie zawsze są nawet w pełni przez nią kontrolowane.
0: Mówi pan w takim razie o tym, że to, co się wydarzyło, czyli uderzenie tego pocisku w Lubelszczyźnie, ja bym powiedział, no trochę niedaleko od Lublina, patrząc na skalę możliwości tegoż pocisku, czyli 2,5 tysiąca kilometrów zasięgu, od 400 do 800 kilogramów środka wybuchowego może być zamontowane w głowicy, z tego co czytam przynajmniej w opracowaniach. Natomiast tuż przed tym, no nie wiem, wybuchem, chyba możemy powiedzieć, czy uderzeniem, w Lublinie spotkał się premier Tusk z Wołodymyrem Zełenskim. I jakby to, według tego, co pan mówi, to jest dopełnienie tego sygnału z Rosji, prawda?
1: Znaczy, kontekst geograficzny jest oczywiście istotny. No,
0: czy za bardzo kombinujemy?
1: To jest kwestia do rozstrzygnięcia, jaka była trajektoria lotu tego pocisku oryginalnie. Czy on realnie kierował się w stronę Lublina, czy kierował się raczej głębiej w stronę terytorium Polski, a na tym kierunku, z tego co kojarzę, jest tylko, że na przykład Stalowa Wola, Kraśnik, tak, czyli elementy, czy miejsca, gdzie jednak my też podnosimy nasze zdolności produkcyjne, jeżeli chodzi o przemysł obronny i gdzie potencjalnie, jeżeli byśmy rzeczywiście także produkowali pociski do te efektory do patriotów, być może byłyby tam ulokowane, tak? Czyli jeżeli byśmy powiązali to z tym, to być może jest to sygnał, który Rosja, no, eskaluje w stosunku do nas, wysyła nam, że nie tylko, że zachowuje się w sposób po prostu nieprzewidywalny, ale także bardzo konkretnie jest to związane z tą sytuacją, która jest dzisiaj powiązana z patriotami. Ja nie przesądzam tego, żeby też była jasność, bo tutaj jest wiele dywagacji, tak? Nie mamy pełni oglądu tej sytuacji na daną chwilę, ale znając rosyjski sposób działania, dopisywanie tak naprawdę do tego typu działalności od razu pewnego rodzaju przekazu dezinformacyjnego, a raczej takiej operacji wpływu, wydaje mi się, że jest to jedna z hipotez, którą trzeba brać pod uwagę. Niemniej jednak...
0: No nawet... i mamy też w pamięci to, co się wydarzyło z ukraińską antyrakietą, która jednak uderzyła w terytorium Polski i zabiła dwóch polskich rolników, tak? I tutaj też Ukraińcy nie do końca chcieli przyznać od razu, co to się wydarzyło.
1: Dlatego uważam...
0: I do dzisiaj nie ma rezultatów, bym powiedział, tego typu.
1: Dlatego uważam, że tak mówię, jeżeli chodzi o atrybucję, identyfikację tego konkretnego rodzaju pocisku manewrującego, czy czegokolwiek, co uderzyło w terytorium Rzeczpospolitej. Wojsko jest od tego, administracja państwa jest od tego, żeby pokazać opinii publicznej, co to było, jaka jest interpretacja tej sytuacji. Widząc działanie o charakterze militarnym, które podejmuje Rosja, widząc kontekst o charakterze, no, geopolitycznym, powiedzmy tak sobie szczerze, ze strony tutaj ukraińsko-polsko-

0: się odstraszać poprzez zabranianie im dostępu do terytorium obszaru natowskiego, ale także poprzez potencjalne karanie ich za działania, które podejmują na terytorium także natowskim.
1: Czyli myśli pan o działaniu w postaci jakiegoś działania parawojskowego czy paradywersyjnego na terytorium Rosji?
0: Dwie rzeczy.
1: Jeżeli... Na przykład wyłączenie prądu w Petersburgu, zawsze się o tym mówi, czy w Moskwie.
0: Jeżeli tak? byśmy mieli mówić o zwiększeniu na przykład naszego potencjału defensywnego jako takiego, na poważnie w moim odczuciu dzisiaj trzeba powrócić do dyskusji tego, czy państwa natowskie, w tym Polska, mają prawo do strącania tych środków napadu rosyjskiego jeszcze na terytorium Ukrainy. To zostało w pewnym momencie powstrzymane ze względu na to, że po prostu pewnej czerwonej linii NATO nie chciało przekroczyć, wysyłając też znowu sygnał, że w ten sposób w zasadzie wykracza poza swój mandat tylko jako sojusz defensywny. Uważam osobiście, że dzisiaj trzeba jakby te zastrzeżenia wrzucić do kosza i na poważnie powrócić do tej rozmowy, ze względu na to, że to tam kupuje też czas. Tak? Tutaj ten wątek militarny jest powiązany z tym, dlatego że my mamy bardzo krótki czas, w którym możemy zareagować na taki pocisk, jeżeli on się już pojawi w polskiej przestrzeni powietrznej. Jeżeli byśmy byli w stanie nie tylko identyfikować je lepiej na terytorium już Ukrainy, ale także na przykład strącać je nad terytorium Ukrainy, kupujemy sobie po prostu czas, te pociski nie spadają na terytorium Polski, spadają na terytorium Ukrainy. Ukraińcy są na to gotowi.
1: No tak, tylko tutaj też jest jeszcze są wątpliwości tego typu, że w ten sposób wchodzimy już bardziej do wojny i Ukraina tego dokładnie chce, byśmy my tak byli zaangażowani na Ukrainę.
0: Nie, to jest jednak, jest granica pomiędzy podejmowaniem nadal działań o charakterze defensywnym w ochronie swojego terytorium, ale na terytorium ukraińskim, a czym innym jest wysyłanie swoich żołnierzy do Ukrainy.
1: Ja rozumiem, tylko że Ukraina chce, żebyśmy podejmowali działania w przestrzeni powierzchni Ukrainy, by chronić swoje terytorium, no ale w tym samym niekoniecznie jesteśmy na terytorium powietrznym Ukrainy.
0: Nie, no żeby była jasność, jakby nasze zdolności strącania tych celów nie muszą przekraczać fizycznie granicy przestrzeni powierzchniej ukraińskiej.
1: No, by być precyzyjnym, no, o to chodzi.
0: My możemy po prostu strącać te cele, pozostając cały czas w naszej przestrzeni powierzchniej, ale robiąc to po prostu nad Ukrainą. Nie robimy tego ze względu na, tak jak mówię, pewne czerwone linie, które sobie politycznie nadal na to stawia. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o właśnie to odstraszanie drogą karania. To jest nie tylko i wyłącznie zdobywanie zdolności lepszych, ofensywnych dla potencjalnego przyszłego konfliktu pomiędzy NATO a Rosją i w taki sposób pokazywanie Rosjanom, że my się nie tylko i wyłącznie uzbrajamy na potrzeby defensywne, ale także ofensywne. Ale w moim odczuciu, jeżeli chodzi o przeciwstawianie się tej działalności o charakterze hybrydowym rosyjskim, no trzeba sobie przypomnieć pewne narzędzia, którymi dysponowaliśmy, czy dysponował wówczas Zachód, byliśmy po drugiej stronie niestety tej żelaznej kurtyny i uświadomić sobie, że ta nowa konfrontacja z Rosją ma znowu charakter globalny. Tak? Jeżeli Rosja podejmuje działania hybrydowe przeciwko NATO na flance wschodniej, nie jesteśmy być może gotowi do tego, żeby eskalować przeciwko Rosji w tym obszarze geograficznym. Rosja jest daleka i szeroka. Można gonić za rosyjskimi zdolnościami, można gonić za rosyjskimi pieniędzmi, za rosyjską ropą po całym świecie i aktywizować się przeciwko naszemu adwersarzowi także w innych obszarach geograficznych globu, także podejmując działania, i powiem to wprost, hybrydowe przeciwko Rosji.
1: Dobrze, to w takim razie jeszcze, żeby uściślić, jaka to była rakieta, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk mówił już o tym, że rakieta, która naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą H-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe. Tak powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. No ale my w dalszym ciągu jednak czekamy na kolejne potwierdzenia i kolejne badania tych szczątków rakiety oraz myślę, że czekamy też na zdjęcia z Ukrainy, bo przecież Ukraińcy doskonale wiedzą, co wleciało w przestrzeń powietrzną Polski.
0: My też powinniśmy wiedzieć lepiej.
1: Chyba wiedzieć lepiej.
0: Co do tego, to jest oczywiście potrzeba lepszej koordynacji ze stroną ukraińską, ale też w momencie, kiedy pojawią się pewne zasoby po naszej stronie, jak chociażby te aerostaty Barbara, to wtedy będzie możliwość też lepszego
1: aerostaty Barbara to są te balony takie, tak? Które będą miały obserwować
0: One obserwują nie tylko naszą przestrzeń, ale też przestrzeń po drugiej stronie, więc zwiększają nasz potencjał tak naprawdę rozpoznawania tych zagrożeń, zanim one się pojawią na terytorium Polski.
1: Friedrich Merz mówi o tym, że Rosja jest gotowa do dalszych działań, do tego, by eskalować. Jak pan myśli, jak możemy rozpoznać, że Rosja właśnie zaczyna eskalację, zaczyna

0: przygotowania do kolejnego etapu, no właśnie czego? Wojny, działań na progu wojny, to też jest bardzo popularne stwierdzenie, że jeszcze nie przekracza momentu, w którym my możemy wyraźnie powiedzieć, to jest wojna. Jak to w ogóle rozpoznać od strony wojskowo-politycznej? Bo to jest koszmarny problem dla naszej wschodniej flanki, że tak znowu użyję tego słowa, które niekoniecznie dobrze oddaje to, czym jesteśmy w tej całej układance.
1: No to ja bym zaczął od jednej rzeczy. Przede wszystkim to takie rozróżnienie, że coś jest powyżej progu wojny, poniżej progu wojny, to jest optyka zachodnia, którą my przyjmujemy, ponieważ no tak się posługuje tą retoryką NATO, to jest też nasz sposób widzenia zagrożeń. Dla Rosjan nie ma takiego rozróżnienia. W zasadzie Rosja jest już dzisiaj z nami w stanie wojny w swojej własnej optyce. Podejmuje tylko i wyłącznie pewne działania, co do których ma przekonanie, że nie spowodują otwartej konfrontacji konwencjonalnej z nami, ponieważ w otwartej konwencjonalnej konfrontacji z nami przegraliby tę wojnę. Mają tego pełną świadomość. Co za tym idzie, starają się podważyć to, co jest kluczowe z punktu widzenia właśnie naszych zdolności. Solidarność wewnętrzną sojuszniczą, wiarę w sojusz jako taki, pokazanie być może poprzez swoje działania, że nawet gdyby doszło do odpowiedzi natowskiej na agresję rosyjską, to że ona by miała charakter regionalny, czyli takiej regionalizacji wojny. Rosja stara się w takie narracje w powiązaniu z działaniami hybrydowymi wytworzyć, w szczególności w państwach flanki wschodniej, po to, żebyśmy po prostu, żeby NATO przestało działać, zanim zacznie
0: myśleć o działaniu.
1: Ale to jest istotne, bo to oznacza, że optyka rosyjska to nie jest optyka wojna, nie wojna. To jest optyka pod tytułem tego, jakie zdolności mamy wykorzystać, teraz mówiąc ze strony rosyjskiej, żeby oni nie zareagowali konwencjonalnie. Oni są gotowi na eskalację, ale druga rzecz, która jest w moim odczuciu bardzo ważna, to jest taka, że nawet działając poniżej tego domniemanego progu wojny, Rosjanie w moim odczuciu nie kontrolują w pełni eskalacji. Oni mają przekonanie, że kontrolują eskalację, ale niestety to nie jest takie, to nie jest formuła matematyczna.
0: Proszę sobie
1: wyobrazić, że powiedzmy Rosja wysadza linię kolejową. Zakłada, że dojdzie do wysadzenia tej linii kolejowej w sytuacji, kiedy żadne pociągi nie są, w tym momencie nie przejeżdżają przez nie. Pomylą się, tak? Po prostu ludzka pomyłka. Wysadzają linię kolejową pod pociągiem, który przewozi na przykład kilkaset osób. Tych kilkaset osób ginie i tworzy się presja wewnętrzna, polityczna ze strony Polski, ze strony NATO. Elektorat domaga się od polityków od tego, żeby w jakiś sposób zareagować, to już mamy do czynienia z pewną spiralą, która się sama nakręca, tak? Jakby pierwsza wojna światowa zaczęła się od zastrzelenia jednego człowieka. To, że już sytuacja już była tak rozwinięta...
0: Do tego zastrzelenia arcyksięcia w Sarajewie wtedy jeszcze ciężko pracowano na to, by ta eskalacja się odbyła.
1: Jedna i druga strona, tak, to prawda. Natomiast sytuacja w pewnym momencie politycznie staje się już tak dalece nie do zniesienia ze względu na chociażby wyścig zbrojeń, że naprawdę wystarczy tylko i wyłącznie podłożyć jedną zapałkę. Dlatego mówię, że Rosja, nawet podejmując działania hybrydowe, nie jest w stanie w pełni przewidzieć ich skutków, co za tym idzie, nie kontroluje w pełni potencjalnej eskalacji przeciwko NATO. Tym bardziej oznacza to, że wysyłanie Rosjanom już dzisiaj sygnału, że nawet działania hybrydowe są nieakceptowalne przez nas i że spotykają się nie tylko i wyłącznie z strategiczną komunikacją, ale także odpowiedzią adekwatną do tych działań, jest w moim odczuciu kluczowe. Druga rzecz, a propos tej konkretnego rodzaju pocisku manewrującego. Tak jak powiedziałem na początku naszej dyskusji, no to też jest jakiś sygnał, tak? Jeżeli dany pocisk jest nie do rozróżnienia czy to na poziomie radaru, czy to na poziomie nawet identyfikacji wizualnej, no to ta strategiczna niepewność, która jest wytworzona w nas przez Rosjan, no oni strzelają powiedzmy tym H-101 czy H-102 w zależności od tego, co to jest. I dowódca, który decyduje na temat tego, czy zestrzelić, czy nie zestrzelić, czy przepuścić, czy pozwolić temu upaść na ziemię, musi brać pod uwagę, że być może ma do czynienia z zagrożeniem o charakterze już jądrowym, tak? No to jest pewien sygnał eskalacyjny, który Rosja też do nas wysyła, dlatego
0: i
1: tak
0: to miał dowódca operacyjny w głowie w
1: moim odczuciu musiał mieć
0: ze środy na czwartek.
1: Wiadomo, że są też dane wywiadowcze, które jakby są brane pod uwagę. Prezydent Zełenski prawdopodobnie w dyskusji z premierem Tuskiem mówił, z tego co wiemy już dzisiaj, mówił o tym, że ten atak jest, będzie podejmowany przez stronę rosyjską. Mamy też pewną ocenę dotyczącą tego, że na przykład Chińczycy nie pozwalają na pewno Rosjanom, czy nie pozwoliliby Rosjanom na taką aktywność. Natomiast no, jest tutaj pewne ryzyko eskalacji, które trzeba brać pod uwagę, dlatego ja cały czas będę powtarzał, to nie jest taka sobie aktywność po stronie rosyjskiej, którą jesteśmy, na którą w stanie jesteśmy przejść do porządku dziennego. Trzeba powiedzieć sobie poważnie, że Rosja coraz bardziej igra z ogniem i nie kontroluje w pełni tego, jakie skutki może nieść ich aktywność przeciwko NATO.
0: Ten pocisk manewrujący H-101 to jest też element większej całości i tej presji eskalacyjnej rosyjskiej na kraje Europy Środkowej. Rumunia też doświadczyła tego z dronami w ciągu ostatnich kilku tygodni. Także to też nie jest tylko tak, że my jesteśmy wyjątkowym przypadkiem w tej całej, w tym ciągu wydarzeń. Natomiast mówił pan o Patriotach, o licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot, bo to tak się nazywa, czym chwalił się Wołodymyr Zełenski jeszcze w Fox News w Waszyngtonie, czy jak był podczas tej ostatniej wizyty. No teraz Donald Trump mówi, zastanowię się, przemyślę, no nie jest to takie proste, gdyż no rzeczywiście to jest samo czyste złoto strategiczne w rękach amerykańskich i nikomu się jego nie powierza. Dlaczego akurat Ukrainie miałoby się coś takiego dać? A może dać również fabrykę na terytorium Polski do tego?
1: No, trafiamy w kilka wątków. Pytanie, na ile tutaj ta decyzja Trumpa jest też związana właśnie z tym, być może oceną ze strony jakby tej eskalacji, czy potencjału eskalacji ze strony rosyjskiej. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście nawet jeżeli chodzi o te zdolności licencyjne, no, przynajmniej dwie rzeczy są w tym zawarte. Po pierwsze, wojna w Iranie akurat pokazała bardzo mocno, że sam potencjał produkcyjny amerykański, przemysłu amerykańskiego nie jest wystarczający, żeby nawet zaspokoić same amerykańskie potrzeby, związane chociażby z tym, że trzeba po prostu te magazyny uzupełnić w stosunku do tego, co zostało wystrzelone przeciwko Iranowi. A w zasadzie mówimy o tym, że w ciągu kilku dni wystrzelono tyle, ile Ukraina dostała tych efektorów do Patriotów przez całe lata prowadzenia działań zbrojnych w obronie swojego terytorium przeciwko Rosji. Więc trzeba na pewno zwiększać produkcję. Nawet zwiększenie produkcji w amerykańskich w amerykańskich fabrykach jest niewystarczające do tego, żeby zaspokoić znowu uzupełnienie magazynów, wyposażenie sił zbrojnych amerykańskich, wszystkie zakolejkowane zamówienia ze strony Europejczyków. No i jeszcze w tym wszystkim jest oczywiście kwestia potrzeb Ukrainy. Więc opłaca się na pewno Amerykanom zwiększać tę produkcję. A szczyt w Ankarze pokazał też jedno, że Amerykanie są otwarci
0: szczyt
1: na to
0: z początku miesiąca.
1: Są otwarci na to, żeby te licencje udzielać Europejczykom, dlatego że mają świadomość tego, że Europa, no w zgodzie z tym, co żądali do Europejczyków, zaczęła realnie wydawać duże pieniądze na przemysł obronny. Wiadomo, że w interesie przemysłu amerykańskiego oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych jest to, żeby nie wydawała tych pieniędzy u siebie, ale wydawała na amerykańskie rozwiązania. Skoro Amerykanie nie są w stanie tyle produkować, dajmy Europejczykom licencję, niech oni produkują nasze, płacą nam za to, ale będą szczęśliwi z tego, że będą mieli szybciej po prostu pociski do Patriotów. Takie jest myślenie amerykańskie, które jest poza trochę Ukrainą. A teraz jest kwestia oczywiście Ukrainy i tego, że Ukraińcy nabyli pewne suwerenne zdolności, w szczególności tego rażenia dalekiego, które spowodowały jednak zmianę tych nastrojów w samych Stanach Zjednoczonych i
0: no
1: zmianę...
0: Tak, biją w cele daleko poza linią frontu na terytorium Rosji.
1: Ale też
0: rafinerie i nie tylko.
1: Zmianę w ocenie tego, w jaki sposób można realnie doprowadzić szybko do zakończenia tej wojny. Bo Donald Trump, nawet mówiąc o tym, że chce udzielić Ukrainie licencję na produkcję efektorów do Patriotów...
0: Że nie musi się zastanowić.
1: Nie myśli kategoriami takimi niestety, że to teraz ja będę w 100% wspierał tylko i wyłącznie Ukrainę, oni pokonają tych Rosjan, odbiją swoje utracone ziemie. Nie, w moim odczuciu to jest nadal myślenie kategoriami takimi, jeżeli dzisiaj wesprę Ukrainę w tym zakresie, pozbawię Rosjan perspektyw tego, że drogą wojenną są w stanie jeszcze cokolwiek osiągnąć, więc wtedy Putin na poważnie usiądzie do stołu negocjacyjnego i wrócimy do tej dyskusji, którą mieliśmy parę miesięcy temu, gdzie w zasadzie każda ze stron pokazała swoje czerwone linie. To jest akurat dość jasne, że wszyscy wiemy, zarówno Ukraińcy, Europejczycy, jak i Amerykanie, Amerykanie, jak i Rosjanie, gdzie tak naprawdę się operujemy w tych negocjacjach, tylko nie ma jeszcze woli politycznej ze strony w szczególności rosyjskiej do tego, żeby załatwić tę kwestię drogą negocjacyjnej, bo nadal jest wiara w to, że można osiągnąć coś drogą wojenną. Trump, zwiększając potencjał obronny Ukrainy, w zasadzie wybija ten argument z ust, z myślenia Putina i jego i wspierających go ludzi.
0: Ja bym się upierał, że dając na razie sygnał, bo jeszcze nie dał tej licencji. Jeszcze tutaj, okay, jeszcze to nie zostało, jest zbyt poważny proces, by można mówić, że już ma, prawda?
1: To pełna zgoda. Natomiast no, jakby staram się otworzyć sposób myślenia interesów amerykańskich.
0: Oczywiście.
1: To, co jest nierozstrzygnięte w moim uczuciu, a propos tej licencji, to jest to, gdzie ta produkcja będzie miała miejsce.
0: No i teraz może Polska.
1: I tego fabryka bym nie wykluczał. Znaczy tego bym nie wykluczał, bo to jest oczywiście zarówno w interesie naszym. My chcemy też mieć licencję na produkcję tego efektu.
0: Ale czy my dostaniemy licencję, to nie jest jednoznaczne. Sama fabryka może być, ale pod jakimi auspicjami, kto ma nad nią kontrolę i tak dalej, cała ta otoczka, okay, która waży mocno, no to jeszcze jest niewyjaśnione.
1: Tak, częściowo
0: zresztą
1: się zgadzam.
0: Zresztą my w ogóle spekulujemy.
1: Tak, częściowo się absolutnie zgadzam, że przekazanie tych technologii to jest jeszcze druga rzecz. Natomiast na pewno dość jasno i klarownie rząd, ale nie tylko Polski, w ogóle Europejczycy pokazują też Amerykanom, że dostęp do tego zwiększonych wydatków obronnych jest możliwy tylko właśnie wtedy, kiedy jest jakieś udzielenie także tego know-how. To się wpisuje oczywiście też w takie szersze myślenie na temat Polski po stronie amerykańskiej. Wydaje mi się, że tutaj Polska ma też potencjał, bo jednak to mówienie o tym modelowym sojuszniku ma jakiś wymiar polityczny, ale ma też wymiar polityczny w zakresie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w stosunku do państw innych europejskich niż Polska. To znaczy, jeżeli Polakom damy licencję, jeżeli pokażemy, że Polska jest tym modelowym sojusznikiem, to też trochę pokazujemy zachodniej Europie, że widzicie, oni byli z nami cały czas, więc mają coś za to. To się wpisuje w moim uczuciu w wiele celów, które Trump chce osiągnąć i nie zdziwiłoby mnie to, gdyby ta licencja została udzielona Polsce. Natomiast czy zostanie udzielona Ukrainie, czy będzie to raczej myślenie kategoriami, udzielmy licencję Polsce i niech te zakłady, które będą na terytorium Polski produkują także na potrzeby Ukrainy, bo jednak jest to na terytorium państwa natowskiego, jednak jesteśmy w stanie lepiej odstraszać Rosję od ataku na tę fabrykę, no to już jest coś, co w moim uczuciu będzie się decydować.
0: W takim razie myśli pan, że ten rok i to, co się teraz dzieje, ta eskalacja Rosji, czy eskalacja z tego, co pan mówi, w jednak prowadzeniu jakiejś wojny ze światem Zachodu, bo tak chyba rozumiem pana słowa, że Rosja jednak to prowadzi, nie doprowadzając do wojny konwencjonalnej, którą by przegrała. To czy my mamy w tym roku mieć, może nie wiem czy nadzieję, ale myśli pan, że to wbrew pozorom, wbrew tej eskalacji prowadzi do jakiegoś zasiądnięcia do stołu i doprowadzenia do rozmów, negocjacji na temat chociażby nawet rozejmu pomiędzy Rosją a Ukrainą pod auspicjami amerykańskimi?
1: No, sztuką tej wojny jest to, żeby, mówię tej natowsko-rosyjskiej, jest to, żeby nigdy do niej nie doprowadzić. Że wygrają ten, kto nigdy do niej nie doprowadzi, odstraszy przeciwnika od tego, żeby do niej doszło.
0: Tak.
1: Ja jestem przekonany, że to, jak dzisiaj wygląda sytuacja na froncie w Ukrainie, zbliża nas na pewno do tego, żeby Rosja na poważnie wzięła pod uwagę też rozwiązania dyplomatyczne. Natomiast czy taki będzie rezultat? Bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób, jakie będą wyniki wyborów na przykład w części państw zachodnioeuropejskich, na przykład we Francji także.
0: W przyszłym roku wybory prezydenckie.
1: Tak. Bardzo wiele zależy od właśnie trochę nastrojów po stronie Donalda Trumpa. Zależy od tempa także naszej produkcji zbrojeniowej jako Europy. Rosjanie na to wszystko patrzą i na pewno też starają się oczywiście wycelować, czy mają wystarczająco dużo czasu, żeby nadal testować Ukrainę, że Ukraina jako państwo się złamie, potencjał wsparcia dla Ukrainy się załamie, bo to jest tylko wyłącznie gra na czas. To nie jest już dzisiaj gra na to, czy Ukraina jest w stanie odzyskać ileś kilometrów kwadratowych swojego terytorium, albo czy Rosja jest w stanie zająć Kijów. W moim uczuciu dzisiaj to jest gra na czas, polegająca na tym, komu wcześniej zabraknie zasobów do prowadzenia tej wojny. Dzisiaj Ukraina w perspektywie tego, jak oceniamy to na przykład porównując to do zeszłego roku, jest na pewno w lepszej pozycji, ale także...
0: No ale też nie jest doskonałej.
1: Nie jest doskonałej, bo przede wszystkim Ukraińcom brakuje nadal siły żywej, czyli dostępu do żołnierza. Jakkolwiek by ta dronizacja nie przebiegała, to nadal nie jesteśmy jeszcze tam, żeby te drony zastępowały też siły lądowe. Być może będziemy za, jeżeli ta wojna będzie trwać trochę dłużej, ale na razie jeszcze tam nie jesteśmy. Co za tym idzie, nadal jest to raczej podwyższanie tego progu bólu, żeby zachęcić drugą stronę do tego, żeby zasiadła do stołu negocjacyjnego. Wierzyłbym w to, że to rozwiązanie jest bliżej niż dalej.
0: Agencja Bloomberg opublikowała raport kilka dni temu o tym, że teraz oczywiście mamy i widzimy wyścig o drony i w tej technologii dronowej, ale tak na serio to za chwilę zacznie się już, o ile już się nie zaczął, wyścig właśnie w kategorii pocisków balistycznych, pocisków manewrujących, czyli dokładnie tego, co wylądowało na Lubelszczyźnie przedwczoraj. Myśli pan, że to jest ten moment, w którym zaczniemy się zastanawiać nad tym światem, który będzie się posługiwał tego rodzaju bronią jako bronią wymuszającą reakcję polityczną przeciwników, no bo przecież to, co mamy na Bliskim Wschodzie, ta wojna to jest wojna rakiet de facto i dronów też. To nie jest wojna lądowa póki co jeszcze. Nie mówię o Strefie Gazy, prawda? Natomiast wojna amerykańsko-izraelsko-irańska taka jest. I w ogóle to straszenie tymi dronami i pociskami balistycznymi jest w powietrzu i to zawsze, i to zaczyna być ogromnym argumentem w relacjach pomiędzy państwami.
1: To jest też bardzo ciekawe pytanie samo w sobie. Na pewno jest też tak, że ze względu chociażby na dronizację pola walki, jak ona dzisiaj przebiega, mamy do czynienia z ograniczeniem tej zdolności manewrującej po stronie chociażby wojsk pancernych albo po stronie sił lądowych, wojsk lądowych. I jest rzeczywiście tendencja do tego, żeby zwiększać te zdolności, jeżeli chodzi o pociski manewrujące, ale także środki obrony przed nimi. Dzisiaj to są jedne z priorytetów, jeżeli chodzi o rozwiązania, które są omawiane. Duża część z nich także w oparciu oczywiście o zastosowanie sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o już nawet nie tyle wspomaganie decyzji na polu walki, ale wręcz prowadzenia na cel, albo nawet decyzji w zakresie tego, co zniszczyć, a co nie. Czyli nie nawet wspomaganie, ale podejmowanie decyzji jako takiej. Więc to jest trend, tak? Jakby powiązanie tej sztucznej inteligencji ze zdolnościami dalekiego rażenia. I jest to na pewno coś, co jest coraz bardziej czynnikiem odstraszania, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie Rosjanom pokazać, że w zasadzie nie ma obszaru na terytorium Federacji Rosyjskiej, który jest wolny, czy mógłby być wolny przed atakiem także z naszej strony, no to jest właśnie czynnik odstraszający, bo to powoduje, że tej wojny nie da się opisać, tak jak to Putin starał się na samym początku zrobić, jako coś, co toczy się gdzieś odlegle od Rosjan, ale ta wojna codziennie jest na ich progu. Jedna rzecz, która jest interesująca, o tym akurat Ukraińcy ostatnio zaczęli mówić, no ale jest to też, powiedzmy, jakiś element rozwoju technologii. Dobre rozpoznanie zasobów wroga pozwala też wybierać na przykład cele nawet w obrębie samej fabryki, tak? Konkretne instalacje, które powinny być zniszczone na przykład drogą tego napadu, tego dalekosiężnego, dlatego że powoduje to, czy są one oceniane jako te, które na przykład trzeba najdłużej reperować, trzeba najwięcej pieniędzy na nie poświęcić. Więc biorąc pod uwagę, że ta wojna, jakakolwiek by ona nie była, czy wojna w Iranie, czy wojna w Ukrainie, jest wojną raczej na wyniszczenie i wojną także zasobów ekonomicznych, kluczowe będzie właśnie chronienie tych zasobów, infrastruktury krytycznej na przykład, także pod kątem informacyjnym, czyli nie dopuszczenie do tego, żeby przeciwnik wiedział, co ma atakować. No i jednak tę wojną, która będzie, czy tą wojną, która będzie być może wojną na wybieranie celów daleko oddalonych od samego takiego fizycznego pola walki.
0: No i wracamy do pytania, to co jest wojną i jak rozpoznać, że coś już jest wojną, czy doprowadza do wojny. Jakie ruchy przeciwnika znaczą, że za chwilę coś będzie nie tak, że za chwilę zrobi się gorzej i będą działania wojenne. Działania, które też będą tymi, o których pan mówi, rakietowymi uderzeniami w bardzo precyzyjnie wybrane cele, chociażby na terenie samej jednej fabryki.
1: No, racją
0: Szwedzi
1: jest na pewno...
0: szykują nową agencję wywiadu, bo poprzednia w 2022, podobno, tak mówi The Economist, nie sprawdziła się, nie potwierdziła informacji, że Rosja zaatakuje w wielkiej wojnie, na pełną skalę Ukrainę.
1: Nie, no, trochę zahaczając o to, co powiedziałem w ostatniej odpowiedzi, no, posiadanie informacji dotyczących intencji oraz aktywności drugiej strony jest kluczowe. Tak? Czy to zawsze będzie dostęp do informacji wywiadowczych po naszej stronie, po stronie natowskiej, po stronie no, polskiej, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o naszych własnych zdolnościach. Nie da się niestety tego odseparować od samego, od samej komasacji wojsk po drugiej stronie. No, oczywiście część z nich może mieć charakter, czy to rozpoznanie może mieć charakter chociażby informacji, które są pozyskiwane drogą satelitarną, czy no, właśnie w ramach Sygintu, ale duża część nadal jest takim trochę starodawnym być może w naszym myśleniu, ale drogą pozyskiwania informacji, jeżeli chodzi o ten wywiad osobowy, tak? Czyli jakby posiadanie po prostu źródeł informacji osobowej po stronie rosyjskiej. Dlatego inwestycja w ogóle, jeżeli mówimy też dzisiaj, bo my się bardzo mocno fokusujemy na te 5% PKB, że to ma być wszystko, co nam ma zbudować naszą odporność.
0: To już te 5% brzmi jak piąty artykuł Sojuszu Północnoatlantyckiego, że zawsze nam pomoże, jak będzie coś nie tak.
1: No niestety...
0: To jest fetysz.
1: To nie jest tylko wyłącznie nabywanie zdolności właśnie takich tych fizycznych, jak nie wiem, czołgi albo pociski, ale to jest tak, że inwestycja przede wszystkim w obronę cywilną coraz bardziej będzie, bo to jest bardzo mocno powiązane także z ochroną infrastruktury krytycznej.
0: Ale i wywiad.
1: Ale przede wszystkim zdolności wywiadowcze i kontrwywiadowcze.
0: Białoruś jeszcze na koniec. Bo dlatego pytam, dlatego że Białoruś jest naszym, no nie wiem, czy przeciwnikiem, jak możemy określić ten lotniskowiec rosyjski tuż u naszych wrót. Przecież to jest problem, który nam się pojawia i nie znika, tym bardziej, że polityka naszego największego sojusznika Stanów Zjednoczonych wobec Białorusi jest momentami diametralnie różna od naszego postrzegania Białorusi, tak? W jednej chwili wysłannik Białego Domu rozmawia z Łukaszenką, w tym samym czasie, tak było kilkanaście miesięcy temu, szef polskiej dyplomacji, ale my nie mamy żadnych chęci, by mieć jakiekolwiek kontakty dyplomatyczne z dyktatorem Łukaszenką. Czyli, no... Co to jest za naszymi wschodnimi...
1: To jest trochę pytanie na temat tego, na ile Białoruś jest niezależna w tych relacjach oczywiście
0: wiadomo,
1: z Rosją.
0: No właśnie.
1: Nie jest... właśnie.
0: Już się zrobił problem.
1: Łukaszenko oczywiście ma pewne ambicje nadal do pokazywania swojej niezależności. Na ile to jest teatr, na ile to jest komunikowane, to co komunikuje nam, jest uzgadniane z Rosją, no to jest kwestia już oceny bardzo dostępu do realnych informacji, nie analitycznych, ale tak bym powiedział właśnie nawet wywiadowczych. Natomiast... o czym trzeba pamiętać, niezależnie od tego, czy uważamy, że Białoruś ma chociaż trochę nawet agencji w tej całej aktywności w stosunku do Rosji i że może być w jakiś sposób przybliżona, powiedzmy, czy nawet zniechęcona do takiej bezpośredniej kooperacji z Rosją, jak robili to ostatnimi czasy Amerykanie, trochę myśląc także oczywiście o surowcach, które są na terytorium Ukrainy, Białorusi, no to trzeba pamiętać, że jednym. Jeżeli chodzi o tę aktywność wywiadowczą, która jest podejmowana przeciwko Polsce, ona bardzo często wcale nie jest prowadzona z terytorium Rosji czy za pośrednictwem służb rosyjskich, ale za pośrednictwem służb białoruskich, bo nawet w tej optyce rosyjsko-białoruskiej jest takie przekonanie, funkcjonuje, że jakoby Białorusini mają trochę lepsze rozpoznanie Polaków, też są w stanie łatwiej przenikać informacyjnie Polskę, mają tutaj bardzo dużą diasporę, umiejętność ulokowania też tych agentów białoruskich jest dużo po prostu łatwiejsza, więc ta Białoruś, nawet jeżeli nie stanowi dzisiaj kinetycznego zagrożenia dla nas, chociaż stanowi ze względu na geograficzne położenie, to przede wszystkim jest też bardzo mocno aktywna właśnie wywiadowcza na terytorium Polski.
0: Tak już podsumowując, Europa Środkowa i Wschodnia, dlatego mówię o niej, bo wolę mówić w ten sposób niż wschodnia flanka, bo ta flanka to jest takie wskazanie na jakąś małą flankę gdzieś z boku. Natomiast to jest poważny region rozciągający się od krajów bałtyckich do Rumunii, w tym Polska. Myśli pan, że my jesteśmy w porównaniu do tego, co było rok temu, po tym jak wleciały drony na terytorium Polski, rosyjskie, czy my jesteśmy... w gorszej sytuacji, mówiąc, bardziej zaangażowani w wojnę z Rosją, to znaczy to jest sytuacja, która się pogarsza, tak patrząc z perspektywy roku. Ta eskalacja konfliktogenna się tutaj powiększa. na naszych terytoriach?
1: Moje oczucie zagrożenie jest na pewno większe, ale to też nie jest tak, że nie nabywamy zdolności odstraszania, tak? To jest, są...
0: Nie, to jest, ale to jest oddzielne. Czy jest...
1: Umierający niedźwiedź zawsze kąsa wszystkich dookoła. Jeżeli Rosja i Władimir Putin poczują, że przegrywają tę wojnę i przegrywają w sposób taki, który nie są w stanie politycznie opisać dla swojego własnego na potrzeby wewnętrzne, staną się niestety bardziej nieprzewidywalni i ta nieprzewidywalność także rośnie. To jest kwestia oczywiście zarządzania tym, na ile jesteśmy w stanie wpływać nadal na Rosję. Mhm. Ale na pewno jest też tak, że ta eskalacja rośnie ze strony rosyjskiej i my musimy być, co za tym idzie, jeszcze bardziej gotowi. Nie tylko i wyłącznie na płaszczyźnie wojskowej, bo co do oceny odpowiedzi wojskowej na to zagrożenie, chociażby ostatnie rosyjskie, ten upadek pocisku manewrującego, ja akurat ja pozytywnie ją oceniam, ale także na poziomie właśnie społecznym i na poziomie administracji. I tego, w jaki sposób administracja komunikuje się ze społeczeństwem. I tutaj mam pewne zastrzeżenia po tym ostatnim wydarzeniu. Natomiast no też, żebyśmy mieli jasność, nie ma państwa, które jest w 100% gotowe. Jeżeli my dzisiaj mówimy o na przykład wzorcach pewnych, które mamy, czyli jeżeli chodzi o schrony Finlandia, czy na przykład Szwajcaria, to proszę pamiętać, że oba te państwa razem łącznie wzięte, to nawet nie jest być może 1/3 populacji Polski. Czym innym jest zapewnić schrony dla 5 milionów ludzi, czym innym jest dla 40 milionów ludzi. Jeżeli mówimy na przykład o wzorcach, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą Izraela, to proszę pamiętać, że Izrael jest wielkości województwa podlaskiego. Czym innym jest zapewnić obronę przeciwlotniczą dla województwa podlaskiego, czym innym dla całej Polski. Więc skala jest po prostu też inna. To jest, znaczy skala wydatków, skala przedsięwzięć, które musimy podejmować po naszej stronie, ale musimy wykorzystywać maksymalnie czas, w którym dzisiaj jesteśmy.
0: I ja dorzucę i nie popełniać błędów, których można po prostu uniknąć, patrząc uważnie w informacje, które spływają na biurka niektórych decydentów. To jest taka moja luźna uwaga. Bardzo panu dziękuję. Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, przez lata dyrektor programowy Warsaw Security Forum. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: I wszystkiego dobrego na wakacje życzę.
1: Wzajemnie.
0: Dziękuję bardzo. Ja już zakończyłem. Dzisiaj jest pierwszy dzień urlopu na dachu świata, także z pełną radością i oddaniem oddaję się dalszej części na dachu świata. Za chwilę Bliski Wschód, Iran, Bliski Wschód i Hamas, który deklaruje, że rzeczywiście to, co mówi Donald Trump o rozbrojeniu, jest prawdą. Czekamy na słowa i na reakcję Izraela, ale wydaje się, że może rzeczywiście mamy do czynienia z krokiem naprzód. Na Bliskim Wschodzie działo się w tym tygodniu bardzo dużo. Za chwilę Paweł Rakowski, znawca Bliskiego Wschodu, ale zanim się usłyszymy i porozmawiamy, proponuję odrobinę muzyki i muzyka oczywiście stamtąd, a dokładnie z Iranu, Hitchcas, trochę hip-hopu z tamtego kraju.

0: Hiçkas, czyli hip-hop z Iranu, zespół, który no, nieraz udowodnił, że ma ostre pióro, ostre słowo. Zresztą tak wynika również z komentarzy pod teledyskiem, bardzo ciekawym zresztą do tego utworu, w których możemy przeczytać, że nareszcie słyszymy słowa prawdy o Iranie, nareszcie słyszymy to, co się dzieje w Iranie. To są ludzie, którzy no, najprawdopodobniej są w opozycji do obecnych władz w tym kraju. Jakie są te władze, to już nieraz rozmawialiśmy, chociażby polecam Na dachu świata z rozmowy o Iranie, o tym, czym są teraz władze. Dzisiaj porozmawiamy, też pojawi się Iran, ale to, co dzisiaj budziło rano wszystkich specjalistów od Bliskiego Wschodu, między innymi Pawła Rakowskiego, to to, że Hamas deklaruje, że rzeczywiście chce się rozbroić. Takie informacje najpierw przekazał prezydent Donald Trump, no ale Hamas potwierdził. Dodaje Hamas, że Izrael musi się wycofać ze strefy Gazy. Nie od razu, stopniowo, ale musi się wycofać. No byłby to niewątpliwie wielki news, albo naprawdę wielka informacja, dlatego że od ataku Hamasu na osiedla izraelskie w 2023 roku rozpoczęło się to, o czym pisze Paweł Rakowski, czyli nowy Bliski Wschód po wielkiej wojnie Izraela, bo po tych atakach była też wielka wojna Izraela w strefie Gazy. Zginęło ponad 70-80 tysięcy ludzi, niektórzy mówią, że nawet 130. Paweł Rakowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Specjalista do spraw Bliskiego Wschodu, autor książki Nowy Bliski Wschód po wielkiej wojnie Izraela. Tak ta książka się prezentuje. No właśnie, tak spojrzę jeszcze. Wszyscy są oprócz tego jednego bohatera tej okładki?
1: Tak, no chwilowo go nie ma, to znaczy...
0: No chwilowo.
1: Chwilowo go nie ma, natomiast rzeczywiście to jest o tyle istotne, że ten nowy...
0: Przywódca duchowy Iranu,
1: tak.
0: Ali Khamenei, na początku wojny z Iranem.
1: I w chwili obecnej widzimy, jak ten nowy Bliski Wschód funkcjonuje, to znaczy ja tutaj akurat właśnie jako ten nowy Bliski Wschód też tak jakby formowałem taką koncepcję, że Izrael z państwami arabskimi przeciwko Iranowi, tak, no to my w chwili obecnej to widzimy, natomiast jedną rzeczą, która zintegruje ten sojusz, jest kwestia palestyńska. I dlatego też, to jest też takie podłoże, dlaczego 7 października doszło do tego ataku. Oczywiście tych powodów jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo, ale też tu chodzi o jakąś koincydencję czasową, ponieważ kilka dni przed tym atakiem, już prawie 3 lata temu, Mohammed bin Salman, czyli saudyjski następca tronu, powiedział w amerykańskiej telewizji, że rozmawia z Izraelem i że deal, jak to dzisiaj się mówi, jest bardzo bliski jego wykonaniu. No w chwili obecnej mamy sytuację bardzo mocno zaawoluowaną. Arabia Saudyjska została z tą deklaracją. Nawet w ostatnich dniach Donald Trump tutaj przyznał, że będą wspólnie robić projekt cywilnego programu atomowego. Natomiast jest jeden warunek. Mianowicie Arabia Saudyjska ma uznać Izrael. Arabia Saudyjska już praktycznie uznaje Izrael, tylko że nie może tego zrobić oficjalnie. Dlaczego? No bo właśnie 70 tysięcy ludzi w Gazie zginęło. To jest właśnie ta cała rozgrywka. I nie jak tutaj wkomponowuje się to, o czym właśnie rozpoczynamy naszą rozmowę, czyli o tej decyzji Hamasu odnośnie rozbrojenia, ponieważ ona jest moim zdaniem ważniejsza niż samo rozbrojenie. Ponieważ Hamas nie dysponuje żadnym takim pokaźnym arsenałem, jak chociażby Hezbollah w Libanie. Tak, wczoraj doszło do ciekawego wydarzenia w południowym Libanie. Izrael wysadzał jakieś tunele koło zamku Beaufort słynnego, o którym było głośno kilka tygodni temu. No i też było takie zdjęcia, pojawiały się takie chmury w ogóle zniszczenia, czy w ogóle tego zamku przypadkowo nie wysadzili ponownie, tak? Okazało się, że nie. Więc chodzi...
0: No tak, bo to, co łączy południe Libanu ze strefą Gazy, to między innymi oświadczenia czy Ben-Gwira, czy Smotricza z rządu Benjamina Netanyahu, bardzo ważnych
1: polityków. Odpowiedział ministra spraw wewnętrznych i ministra finansów.
0: Tak jest. I oni mówili o tym, że chcieli, że jeżeli Hezbollah się nie rozbroi, to oni zrobią z południa Libanu strefę Gazy, to znaczy doprowadzą do takiego zniszczenia południu Libanu.
1: Gaza jest teraz takim terminem kluczem.
0: I tak.
1: Jest takim,
0: wszyscy to rozumieją, co to znaczy doprowadzić do stanu ze strefy Gazy.
1: Tak, i to oznacza tak właściwie jeszcze o wiele bardziej, bo wcześniej to było czymś takim była Dahija, czyli dzielnica szyicka w Bejrucie, ale Gaza przebiła Dahiję, tak? Tak więc, ale istotne jest to, że Hamas zgadzając się na to, że się rozbroi, oczywiście dali sobie chyba 200 czy 300 dni na to. Hamas nie ma żadnych pokaźnych arsenałów, jeśli chodzi o kwestię Strefy Gazy. Tak, moim zdaniem oni się już tak właściwie wszystko to, co mieli poważnego, wystrzelali się w pierwszych dniach i tygodniach wojny w 2023 roku. Natomiast chodzi o jawną deklarację, ponieważ Hamas nie jest jedyną organizacją w Strefie Gazy, jest największą organizacją i już mamy tak jakby deklarację ze strony Islamskiego Dżihadu, czyli innej organizacji, mniejszej, ale starszej niż Hamas, odnośnie tego, że oni się nie będą rozbrajać. To znaczy, że Hamas w pewien sposób tutaj chce osiągnąć coś politycznego, podkreślam, politycznego, z tego, że ta wojna była, z tego, że te 70 tysięcy ludzi zginęło i z tego, że ta Strefa Gazy została zniszczona. Te coś, ja podejrzewam, albo raczej nie podejrzewam, tylko wręcz widzę, że Hamas chciałby przejść drogą syryjską. To znaczy, tak jak w Syrii mamy sytuację taką, że mieliśmy Bashara al-Assada, prawda, 15 lat wojny domowej, no i powiedzmy tak, no pojawił się człowiek, pojawiła się koncepcja, pojawiły się możliwości ku temu, że ta władza się zmieniła. No i mamy tak jakby inną rzeczywistość w Syrii, tak? Mamy inny rząd, mamy tak właściwie wszystko inne. No i generalnie...
0: No i mamy tego, który był w awangardzie radykalnego islamu, terrorystycznego islamu, czyli Państwo Islamskie i Al-Qaida.
1: Bez Państwa Islamskiego. To trzeba podkreślić, tak? Prezydent Syrii nie był w Państwie Islamskim, bo się pokłócił z kalifem, więc
0: w pewnym
1: nie
0: momencie,
1: przystąpił.
0: To znaczy miał alians chociażby nawet finansowy, ponieważ za pieniądze Państwa Islamskiego założył między innymi swoją organizację. To też jest ciekawe.
1: Ale chodzi o to, że razem na zdjęciach nie figurowali.
0: Razem
1: tak?
0: Na zdjęciach ich nie było. Natomiast no, miał pewnego rodzaju relacje pozytywne. Później rzeczywiście
1: tak, miał
0: się
1: relacje,
0: pokłócił.
1: To samo środowisko. Tak.
0: Tak jest, to samo środowisko. Natomiast teraz jest prezydentem uznanym przez całą właściwie no, cały świat polityczny, włącznie z pięknymi zdjęciami z tegoż miesiąca, gdzie idzie w meczecie Umajadów. Może nie ręka w rękę, ale ramię w ramię z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
1: Tak jest. No i też jeszcze był ostatnio sekretarz generalny ONZ, a przede wszystkim też prezydent syryjski wymienia się perfumami z Donaldem Trumpem.
0: Tak.
1: To jest niezwykle istotne. I to jest przykład dla Hamasu. Z tego względu, że Hamas...
0: No bo żebyśmy wiedzieli, o kim rozmawiamy i jakim przykładzie. Tak.
1: Tak
0: to jest Ahmed al-Shara, obecny prezydent Syrii.
1: Tak. I to jest, ale dlaczego? Bo to jest istotne, ponieważ to wszystko, co o czym tutaj tą kwestię, tą notkę biograficzną, którą wymieniłeś, to jest notka biograficzna każdego działacza Hamasu. Praktycznie, tak? No bo to jest...
0: No, najnowszy lider Khalil al-Hayya, który jest szefem Hamasu...
1: To jest weteran.
0: Weteran, ale jest przywódcą Hamasu wybranym w tym miesiącu.
1: Dokładnie. I chodzi o to... I
0: 20 lipca.
1: Tak, i o jego wybór został... Znaczy, to też jest niezwykle istotne, ponieważ jego wybór niejako potwierdził już jego piastowanie tego stanowiska, ponieważ to Khalil al-Hayya załatwiał deal z Sharm el-Sheikh w październiku zeszłego roku, który to doprowadził do tego, że ta wojna przynajmniej no, w tej ognistej formie się zawiesiła, no bo tak to trzeba powiedzieć, nie zakończyło, no, ale
0: zawiesiło. Były wielkie, wielkie banery informacyjne, każdy portal i każde szanujące się medium na świecie mówiło o pokoju na Bliskim Wschodzie. I wtedy powstała Rada Pokoju Donalda Trumpa, która teraz, Rada Pokoju, jest uważana przez Donalda Trumpa za tą, która doprowadziła do tych wydarzeń, o których mówimy, a o których zostaliśmy poinformowani rano, czyli to, że Hamas chce się rozbroić.
1: Dokładnie. I skoro już teraz mamy zarząd polityczny, który, jeśli chodzi o Hamas, i mamy już taką decyzję, potwierdzenie tej decyzji, no to teraz mamy szczegóły, które oczywiście są najważniejsze. Mianowicie chodzi o to, że Hamas powiedział, że on się rozbroi, ale w terminie tam do 200-300 dni, około roku, im to zajmie, żeby akurat, jeśli chodzi o broń krótką i to jakieś tam inne rakietowe, to jest mniejszy problem. Hamas, Izrael podejrzewa, że Hamas jeszcze ma dużo tuneli, które są tam nieznane, że nawet i Mossad o nich nie ma zielonego pojęcia i chodzi przede wszystkim o te tunele. No i Hamas oczywiście wszystko chce to rozłożyć na kilka tygodni, kilka lat. No i też to, o czym marzy Benjamin Netanyahu, no to Benjamin Netanyahu marzyłby o tym, żeby Hamas zrobił to samo, co na przykład armia niemiecka w Stalingradzie, to znaczy przemaszerowała i się rozbroiła tak widowiskowo, to znaczy, żeby każdy z nich składał tą broń, prawda? Tak, żeby to po prostu było jakieś widowiskowe przedsięwzięcie, które się bardzo przyda Benjaminowi Netanyahu przed wyborami, które będą 26 października w Izraelu. Hamas oczywiście odmawia czegoś takiego, natomiast sama deklaracja odnośnie tego, że do tego rozbrojenia dojdzie, no pokazuje to, że po pierwsze, no chcą być, powiedzmy to, w orbicie amerykańskiej, chcą być w orbicie, tak jakby chcą uzyskać coś, czyli że ten barakat po arabsku, czyli te błogosławieństwo Ameryki odnośnie tego, żeby właśnie z ich środowiska wyszedł człowiek taki jak Ahmed al-Shara. Czyli człowiek, który w przyszłości, ja nie mówię, że obecne kierownictwo, które jest mocno geriatryczne, jeśli chodzi o Hamas, ale bo to też trzeba, prawda, Ahmed al-Shara jest młodym, dynamicznym człowiekiem, mężczyzną, tak?
0: No, przekroczył 50.
1: Chyba 40 lat, tak jest praktycznie, prawda, no w naszym wieku, tak? Więc...
0: Bardzo ci dziękuję. No właśnie. 13 lat młodszy, ale dobrze.
1: Ale chodzi o to, że po prostu taka osoba na Bliskim Wschodzie też budzi zaufanie, no bo nie za młody, nie za stary, a przede wszystkim, jak to Donald Trump mówi, silny człowiek, tak? Więc chodzi o to, że w Palestyna, która ma bardzo duże problemy, jeśli chodzi o kadry przywódcze, no bo z jednej strony mamy geriatryczną organizację wyzwolenia Palestyny, z drugiej strony w ogóle nieakceptowalny Hamas, tak więc no musi być jakieś wypośrodkowanie. Sygnał idący ze strony Hamasu, to znaczy jest taki, my chcemy rozmawiać. Drugi sygnał jest taki, że pewne zmiany zaszły na Bliskim Wschodzie. To znaczy Hamas
0: ale zawsze... Słuchaj, jeszcze jedna rzecz. Khalil al-Hayat to jest człowiek, który no niestety też doświadczył wojny. Jego rodzina, jego syn zginął
1: Kilku synów
0: zginęło, ale jeden z jego synów zginął podczas ataku w Dausze na miejsce, w którym przebywali liderzy Hamasu.
1: Tak, to był izraelski atak. 2024.
0: Tak jest. I to jest też ważny element w tym jego biogramie, prawda? Żeby wiedzieć, że on jest takim człowiekiem, którego rodzina właściwie, no, nie ma nic do stracenia, człowiek.
1: Tak. Oglądałem kilka jego wywiadów. To jest w ogóle też tak ciekawie skomentował, że jak doszło do tych rozmów w Sharm, no to były takie jakby pierwsze oficjalne kontakty Hamasu, członków Hamasu z mediami, powiedzmy to, dłuższego czasu, jak i też z politykami od dłuższego czasu. I on tak właściwie, to jest o tyle ciekawe, że zrobili coś, co teraz Irańczycy tak właśnie mocno eksponują. To znaczy, że tych swoich delegatów wszyscy z doktoratami. Wszyscy ludzie wykształceni, tak jakby, którzy chcieli zaburzyć wizerunek mocno tutaj wykreowany przez Izrael i przez media izraelskie i przez różne, powiedzmy to, influencerów proizraelskich odnośnie tego, że Hamas to są jacyś barbarzyńcy. Oni to pokazywali właśnie to, że oni są ludźmi oczywiście swojej koncepcji ideologicznej, swojej koncepcji religijnej, swojej optyki cywilizacyjnej, ale oni są ludźmi kulturalnymi, tak? I to jest niezwykle istotne. To też jest właśnie ten próba przełamania tej blokady, próba przełamania tej izolacji, w której to Hamas de facto pozostało wiele, wiele lat, której to była ta patologiczna sytuacja, w której to Hamas de facto rządził, miał swój emirat pod tytułem Gaza. To było państwo w państwie, tak? Ale to było zupełnie odseparowane od kwestii autonomii palestyńskiej. To było tak jakby pozostawione same w sobie i korzyść z tego podziału pomiędzy Gazą i zachodnim brzegiem no miał Benjamin Netanyahu, tak? No to jest niezwykle istotne, że Hamas tutaj wykazuje się odnośnie tego, że oni, prawda, chcą osiągnąć coś, wyniki z tej wojny, to coś to jest przede wszystkim władza w Palestynie. Oczywiście w sposób bardzo mocno pokręcony, tak, no bo będą też wybory w Palestynie 28 listopada, ale w sposób bardzo mocno pokrętny, bardzo mocno tak jakby tylnymi drzwiami. Natomiast to, że akurat właśnie, że oni uważają, że w wyniku tej wojny, no powinni rządzić tą Palestyną, czy to pod brandem pod tytułem Hamas, czy to pod brandem innym, który będzie bardziej akceptowalnym ze strony Zachodu. Ale znowu Ahmed al-Shara, przypominamy, dzisiaj jest była organizacja HTS, tak? Ale wcześniej były inne organizacje, tak? Tak więc oczywiście tutaj kwestia brandu, kwestia nazwy i tak dalej jest wtórna wobec tego, wobec celu, jakim jest to, żeby po prostu doprowadzić do jakiegoś stałego, dla nich korzystnego, czyli dla członków Hamasu, rozwiązania politycznego, a tym rozwiązaniem tym jest oczywiście rząd Palestyny, w takiej Palestyny, w formie ona jest, czyli bardzo niewielkiej, natomiast to jest tylko i wyłącznie etap przejściowy, no bo tutaj nikt nie mówił o zakończeniu konfliktu.
0: Nikt nie mówi o zakończeniu konfliktu i teraz pytanie kolejne do ciebie, bo Hamas się zgadza. Niektóre klany też się zgadzają na rozbrojenie. Klany palestyńskie w Strefie Gazy. Bardzo ważny element.
1: To jest ważniejsze nawet niż Donald Trump
0: bywa, w Strefie Gazy. Tak jest, ale one są za. No, islamski dżihad niekoniecznie, ale do przekonania, nazwijmy to. Komu i kto będzie odpowiadał za pieczę nad tą bronią? Bo mówi się, że jakieś formy nowe palestyńskich władz mają zajmować się kontrolą broni, którą zda Hamas. De facto takie ciało będzie współrządziło Strefą Gazy. To będzie ciało palestyńskie, które z czego powstanie? Masz jakąś wizję tego, co to mogłoby być?
1: To znaczy forma oficjalna jest taka, że oczywiście Egipcjanie i Emiraty Arabskie, czyli dwa kraje jak najbardziej akceptowalne przez Izrael, chociaż Egipt wiemy, że coraz mniej, no bo tam też są pewne napięcia, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, no to ale przede wszystkim Emiraty Arabskie sponsorują, a Egipt nie szkolą, już jakieś formy, nazwijmy to straży, tak? Ja nie wiem, czy możemy to nazwać policją, ale jakąś formę straży miejskiej, tak? Która jest niepowiązana z Hamasem. To jest niezwykle trudne, tak? Niezwykle trudne. Pamiętajmy, Palestyńczycy funkcjonują w obrębach szerokich klanów i rodzin. Tak więc to jest tak, że akurat jeśli chodzi o oddolną infiltrację przez Hamas, czy sympatyków Hamasu, jest praktycznie niemożliwe, żeby tego nie było, tak? To jest po prostu tak jakby próba, to co nas spotkało w 89-90, czyli tworzenie nowych struktur po prostu ze starymi ludźmi. No tak to trzeba w niektórych przypadkach nazwać. To też jest niezwykle istotne, że w Gazie też się mają pojawić kontyngenty, tak? Oto były wielkie w ogóle dyskusje w ostatnich...
0: Kontyngenty zagranicznych żołnierzy.
1: Tak, i to jest tutaj Maroko, które stało... Maroko i Indonezja. To też jest niezwykle istotne, ponieważ kraje, które tam mogą stacjonować, no to przede wszystkim po pierwsze muszą być muzułmańskie.
0: Maroko i Indonezja spełniają ten warunek.
1: Jak najbardziej. Maroko jest największym krajem muzułmańskim.
0: Indonezja.
1: Tak. Maroko nawet się mogło dogadać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę to, że te różnice językowe są dość duże pomiędzy... Natomiast istotne jest to, że tak jakby te kandydaci do tej zaszczytnej funkcji, czyli do tych...
0: Kontyngentów.
1: Żeby postawić sprawę jasno, to jest bardzo prestiżowe, żeby mieć tam swój kontyngent, patrząc z punktu widzenia świata arabskiego i muzułmańskiego. To jest bardzo prestiżowe. Więc tutaj naprawdę jest ostra rywalizacja, ale oczywiście Izrael ma prawo weta. I Izrael zastosował te prawo weta, jeśli chodzi o najbardziej oczywisty wybór, no bo najbardziej oczywistym wyborem, tutaj akurat jest na okładce mojej książki Uśmiechający się Tayyip Recep Erdogan, to już był zainteresowany, już praktycznie tam dwa meczety zresztą wybudował w Strefie Gazy, tak? Tak więc on był najbardziej zainteresowany tym, żeby to jakieś kontyngenty tureckie były w Strefie Gazy, na to zostało zbanowane.
0: Izrael powiedział absolutnie nigdy w życiu.
1: Po moim trupie wręcz powiedział tak Benjamin Netanyahu i teraz wszyscy czekają, tak? Natomiast istotne jest to, że akurat właśnie te, powiedzmy to, siły międzynarodowe, bo to tak trzeba nazwać, mają być właśnie jakąś formą pośrednią, to znaczy Izrael chce zejść z jakiejś tam odpowiedzialności i z jakiejś tam kosztów ponoszenia z obecności, prawda, w Strefie Gazy na rzecz tego kontyngentu. No i też to, że moim zdaniem to też jest o tyle dobre dla samej ludności palestyńskiej, ponieważ ja nie podejrzewam, żeby Izrael tak jakby zaczął działania militarne, które cały czas prowadzi, które by były związane z tym, że jacyś żołnierze marokańscy, czy indonezyjscy, czy egipscy byliby narażeni, przynajmniej w pierwszym etapie tak właściwie całego tego projektu. To, co już dla perspektywy życia palestyńskiego już jest bardzo dobre, tak? No bo tutaj tak właściwie przypomnę, że wojna się zakończyła, prawda, tego w październiku 2025 roku, natomiast cały czas trwają bombardowania.
0: No podobno 1000 osób zginęło od czasów zawieszenia tych głównych działań wojennych.
1: Tak, przede wszystkim...
0: 1000 Palestyńczyków.
1: To 1000 Palestyńczyków i to też trzeba powiedzieć, że jak teraz mamy, prawda, w mediach społecznościowych różne widowiskowe filmiki odnośnie różnych bombardowań i tak dalej, no to jednak Strefa Gazy tam też się pojawia cały czas, tak? Czyli, że generalnie mamy tutaj całą tą wojnę, która się toczy w sposób bezwzględny i ona tak właściwie dotyka cały czas Strefy Gazy. No i to jest tak jakby podstawowa sprawa, żeby przynajmniej była możliwość jakiejś odbudowy, tak? No bo Hamas tak właściwie zdając tą broń, znaczy deklarując, że
0: bardzo mała, ale bardzo istotna różnica, tak. Deklarując, że zda broń.
1: Tak. Mhm. No to oczywiście zagwarantował sobie, że odbudowa Gazy ruszy od 2027 roku, czyli mniej więcej od jakiś tam, że początek, prawda, prac będzie na początku przyszłego roku, no i że pojawią się pieniądze, 16-17 miliardów dolarów, tak. To też jest niezwykle istotne, no bo ja przez całą tą wojnę, przynajmniej do tego dealu w Sharm el-Sheikh, podejrzewałem, że Hamas tak właściwie będzie chciał w jakiś tam sposób oddolny zarządzać tymi pieniędzmi, które się pojawią na odbudowę, tak? No bo to już jest kolejny problem, tak? Wiadomo, że Egipcjanie, czy Marokańczycy, czy Amerykanie to na pewno, nie przywiozą swoich firm budowlanych, tak? Tylko będą zatrudniali miejscowe firmy budowlane, a to wszystko trzeba tak właściwie, wiele tych punktów w Strefie Gazy, po prostu trzeba elegancko do morza po prostu ten gruz zepchnąć i wybudować wszystko od nowa, tak? Tak więc tutaj to też jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo ale jak się pojawią takie pieniądze, no to kto się musi zagospodarować, jeżeli one znowu trafią w obieg Hamasu, no to mamy tak właściwie, no, a to jest niestety tak zawsze bywało w przyszłości.
0: Obieg Hamasu to jest jedno, ale też oczywiście firm z krajów ościennych zainteresowanych odbudową nie będzie brakowało, to myślę, że jesteśmy co do tego pewni.
1: Tak.
0: Cała deweloperka egipska, myślę, pod zarządem generalicji tamtejszej tylko czeka na sygnał, by swoje miejsca wyznaczone odbudowywać, chociażby, mówię o tym, tylko jednym małym wycinku. To wszystko z Hamasem dzieje się w momencie niezwykłego zamieszania wojennego na Bliskim Wschodzie. Tak naprawdę wojny o przepływ swobodny albo w ogóle przepływ chociażby w stopniu podobnym do tego, co było przed rozpoczęciem działań wojennych przeciwko Iranowi, czyli przed lutym obecnego roku. To jest wojna, ja to tak nazywam, o cieśninę Ormus, ale już wychodzi kolejne zagrożenie ogłoszone przez oddziały Hutich z Jemenu, lojalnych może nie, ale mających wsparcie Iranu, bo lojalność to jest daleko posunięta deklaracja, ale mających wsparcie Iranu, no, że oni będą z kolei blokowali cieśninę Bab al-Mandeb, czyli cieśninę, która de facto brama, wrota do Morza Czerwonego. I teraz byśmy mieli już dwie cieśniny, tak, strategiczne dla całego, tak, świata, które by były niemożliwe do żeglugi w stopniu, który umożliwia wolny handel pomiędzy dwiema półkulami świata zachodniego i Azji Dalekiego Wschodu.
1: No tak, tak to wygląda. Wojna ewoluuje niestety w bardzo niekorzystnym kierunku. Od samego początku widać, że akurat Iran wstrzymał swoje aktywa, to znaczy na początku te pierwsze etapy wojny od tej lutowo-marcowej, tak, no to mieliśmy Iran versus Ameryka i Izrael, no i też oczywiście Hezbollah tutaj w Libanie. Ci rebelianci Huti byli tak jakby zostawiani na dalszy etap, tak, na późniejsze etapy eskalacyjne. Niestety pewne ślady na niebie i ziemi wskazują na to, że doszliśmy do tych późniejszych etapów eskalacyjnych. To znaczy rebelianci Huti oczywiście, są rzeczy, które się filozofom nie śniły. I jednym z nich to są rebelianci Huti. Tak to trzeba nazwać, tak? No bo to jest absolutny fenomen, stan wiedzy, co się dzieje w Jemenie, szczególnie w tym Jemenie kontrolowanym przez rebeliantów Huti, jest bardzo niewielki. I to bardzo utrudnia sprawę.
0: W ogóle nie ma żadnego stanu wiedzy, myślę, co się dzieje w kręgach władzy Huti.
1: A w kręgach władzy to...
0: I przywódcy Hutiego.
1: To generalnie wiadomo, że przywódca Abdel Malik al-Huti żyje, tak? Bo on czasami pogadanki robi. Natomiast jeśli chodzi o cały ten insight, to naprawdę to jest tabula rasa. Oczywiście pewne rozpoznanie, bardzo dobre pewne rozpoznanie ma Arabia Saudyjska, która się musi użerać z tymi rebeliantami, którzy oczywiście był pokój znaczy był spokój wynegocjowany w 2020 roku na jakiś tam czas, natomiast no, tutaj kwestia kryzysowa wróciła w pewien sposób. Znaczy ja podejrzewam, że na obecnym etapie wojny to my mamy tak jakby coś innego, to znaczy przede wszystkim mieliśmy MOU, które nie wiadomo, czy zbankrutowało, czy też nie zbankrutowało, no na chwilę powiedzmy jest odsunięte. Od MOU było korzystne dla Iranu. Było też...
0: Czyli to jest Memorandum of Understanding, czyli
1: ten deal, nazwijmy
0: deal
1: to.
0: Z czerwca tego roku pomiędzy Iranem a Ameryką, który był nazwany zawieszeniem broni na dużą skalę, na 60 dni i miał być wypracowany pokój. No, albo jakieś rozwiązania pokojowe.
1: Tak, ale chodzi o to, że...
0: Mamy na razie wypracowany tydzień ataków. Jedne miały być bardzo niszczy.

0: Natomiast nie jest w stanie się pogodzić z tym, że Amerykanie nic nie robią w kwestiach milicji, czy to w Iraku, czy to właśnie z rebeliantami Huti. I chodzi o to, że brak tak właściwie jakichś działań w kierunku irackich milicji, czy też właśnie rebeliantów Huti, no jest, był wielkim problemem dla tych krajów. No i tak właściwie tutaj wspomniałeś odnośnie z zeszłego piątku, w którym to wszyscy czekaliśmy znowu po nocach na wielki atak amerykański. Okazało się, że wielkiego ataku amerykańskiego nie było. Natomiast Arabia Saudyjska zbombardowała Jemen, plus do tego Bahrain i Kuwait naleciał symbolicznie na Iran. I to było w pewien sposób tak jakby, moim zdaniem jest to o tyle istotne, że Donald Trump chyba nie powiedział sojusznikom, że ataku nie będzie. Także to miała być jakaś zorganizowana akcja, a tutaj nie było tej zorganizowanej akcji, to znaczy sojusznicy zrobili swoją część planu, no i teraz rebelianci Huti w pewien sposób tutaj nie wygrażają, ale realizują pewien odcinek zemsty, powiedzmy, to na saudyjskich aktywach, atakując ich rafinerie oraz obiekty Saudi Aramco, nakładając blokadę na...
1: Uwaga! Huti, rebelianci z terenów górzystych Jemenu, ludzie, którzy mają bardzo pokrętny dostęp do nowoczesnych technologii.
0: Mocno powiedziane.
1: Mocno powiedziane, tak. Ale atakują cele Saudi Aramco, czyli największej firmy naftowej na świecie, wartej setki miliardów, trylionów właściwie, dolarów.
0: Tak, no ustępujący wartość tylko Apple, albo czasami się wymieniający z Apple na pierwszej...
1: Więc to jest ważne, że to jest... To oni są w stanie to zrobić.
0: Oni są w stanie to zrobić, oczywiście. I oni to robią, no bo oczywiście tutaj Arabia Saudyjska to nie jest maleńki Izrael, który to sobie w jakiś tam sposób wypracował cały ten system kopułowy, tak? Arabia Saudyjska to jest gigantyczny kraj, no oczywiście Jemen...
1: Czyli tej obrony przeciwrakietowej.
0: No i to jest akurat bardzo słaby punkt, to znaczy rebelianci Huti, których możliwości bojowe są znane powszechnie, to znaczy oni wygrali 8 wojen z rzędu. Oczywiście te wojny były domowe w większości, ale jeżeli chodzi o właśnie ten najazd koalicji państw arabskich po 2015 roku, no to była regularna wojna też, powiedzmy to, lądowa. No i oni po prostu to wytrzymali, tak? No i
1: czyli Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie
0: i Egipt. Warunki tego świata to było bardzo poważne, to jest bardzo poważny zespół, tak? Bo to trzeba tak jakby wyjaśnić, że akurat Egipt uchodzi za najsilniejszą armię Afryki. No to jest jednak dość poważne towarzystwo. Rebelianci Huti to wytrzymali. Co więcej, rebelianci Huti, tutaj mówiłeś odnośnie ich konotacji z Iranem. Te konotacje z Iranem, one są inne niż z Hezbollahem, który ma, bo Hezbollah i Iran to jest jedność, tak? To jest tak samo jak Benjamin Netanyahu, Donald Trump, to jest jedność, tak? Tak to trzeba rozpatrywać, to jest po prostu polityka sieciowy, prawda, imperium. Natomiast Huti akurat, oni nie są to jedność. Huti nie są nad szyitami, tak? Tak dokładnymi szyitami.
1: Są ismailitami, tak?
0: Z zajdytami.
1: Przepraszam, zajdytami.
0: Oni jak nawet ktoś teraz patrzy...
1: Zajdyci, czyli odłam szyizmu, który ma...
0: Za szyitów nie jest uważany przez Uniwersytet tak Al-Azhar w Kairze, więc generalnie jak teraz ktoś patrzy w Wikipedię i chce się dowiedzieć, kim są zajdyci, to się niewiele dowie, tak? To jest ta sprawa podstawowa. Ale kolejna rzecz. Ich związki z Iranem, to oczywiście to jest tak, że Iran w pewien sposób wiele uzyska na Bliskim Wschodzie w związku z tym, że się ujął za Hezbollahem. Bardzo dużo. Bardzo dużo. No bo sprawa jest zasadnicza, każdy myśli o sobie, więc jeżeli się jest aktywem jakiegoś większego centrum, no to generalnie jak ci broni twoje centrum, no to jesteś w dobrej pozycji.
1: A Huti?
0: A Huti generalnie widzą to, że trzymanie z Iranem jest opłacalne. Bardzo mocno opłacalne.
1: Bo mają wpływ na przykład na to, jakie statki będą przepływały przez Bab al-Mandab.
0: Oni nie tylko mają wpływ, oni wręcz decydują, kto wpływa, kto nie wpływa.
1: I
0: za ile przede wszystkim. I rebelianci Huti nałożyli embargo na, powiedzmy to, saudyjską żeglugę. To jest niezwykle istotne. No i też oczywiście komplikują sytuację. Mianowicie wiele media tutaj podkreślają odnośnie tego, że Arabia Saudyjska chciałaby w ten sposób ominąć Ormoz, oczywiście zablokowaną Ormoz, tak? Przerzucając ropociągami część swojej ropy z wschodniego wybrzeża Zatoki Perskiej na zachodnie.
1: Tak.
0: Wszystko jest piękne, idealnie, ale nie kiedy masz Hutich na karku, tak? No bo znowu, prawda, Huti, drony, rakiety, wszystko jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Ja tylko przypomnę, że Huti w 2024 roku, jakoś chyba to było 2 lata temu,

0: Zapodali rakietę w centrum Tel Awiwu, tak główne skrzyżowanie Tel Awiwu. Zupełnie zaskakując wszystkich, nawet Benjamina Netanyahu z szefem Mossadu na czele.
1: Dobrze.
0: Więc oni mają te środki. Nie za bardzo wiadomo, czy to są środki technologiczne tylko i wyłącznie z Iranu, ponieważ bardzo dużo się mówi o tym, że być może mają jakieś tajemne wsparcie kogoś z Azji. To też tego wątku, co prawda, wątek, który jest bardzo często wspominany, szczególnie teraz coraz częściej, jeśli chodzi o stronę amerykańską, natomiast nie wymawiajmy z nazwiska, o kogo może chodzić. Natomiast to jest o tyle też istotne, że w chwili obecnej mamy dwie cieśniny zablokowane. Mamy sytuację, w której to Arabia Saudyjska robi kolejną koalicję, tym razem 14 państw przeciwko Hutim. Mamy też, tam są takie kraje jak Stany Zjednoczone, Pakistan, Egipt, Turcja. No tylko są tym razem dwa mocarstwa atomowe, tak? W poprzedniej koalicji było pięć bodajże, bo jeszcze była Wielka Brytania, Francja, tak? Tak więc tutaj mamy, szykuje nam się kolejna kampania. Już pomijając oczywiście aspekt humanitarny, no bo też taką siłę...
1: Z czasów tamtej koalicji Jemen i sytuacja w Jemenie była określona mianem najgorszej sytuacji humanitarnej na świecie. Teraz ta palma pierwszeństwa, strasznego pierwszeństwa trafiła do Sudanu.
0: Tak. I niestety chyba ta palma może po sąsiedzku wrócić znowu, albo być ex aequo z tego względu, że taką mocną i słabą stroną, czy mocną stroną właśnie rebeliantów Huti jest to, że nie ma w co ich atakować, bo Saudowie, jak właśnie był ten nalot ostatni na Jemen, to co oni zbombardowali? Okolice portu i lotnisko w Sanie. Tak? No bo to są tak właśnie tylko dwa punkty, które można zbombardować tam. A nie można ich całkowicie zgładzić, tego lotniska i tego portu, z tego względu, że jedyna pomoc humanitarna dla około 20 milionów ludzi no tylko tam płynie, tak? A duża część tych ludzi po prostu jest w stanie blisko głodowej, prawda? Znaczy blisko głodowym.
1: Paweł, opisujemy te wydarzenia na Bliskim Wschodzie, posiłkując się i analizujemy, posiłkując się tym, co się wydarzyło w ciągu jednego tygodnia. Ten jeden tydzień to są i ataki irańskie na Stany Zjednoczone, na bazy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, później odwet amerykański, Saudowie, którzy uderzają z Amerykanami na milicje szyickie, proirańskie w Iraku.
0: A Irak to też jest, mamy czas na Irak?
1: Mamy sekundę na Irak.
0: Mamy sekundę na Irak, trzeba by powiedzieć.
1: To jest oczywiście niesprawiedliwe.
0: To jest bardzo niesprawiedliwe, ale chodzi o to, że w chwili obecnej trzeba patrzeć na Irak, z tego względu, że oczywiście mamy proirańskie milicje tam też, ale też iracki premier Al-Zaidi był u Donalda Trumpa, był teraz u Erdogana. Wielkie deale się robią, no bo chodzi o to, że...
1: O ropę naftową,
0: która...
1: Z Kirkuku do Turcji ma być rurociąg albo odnowiona umowa.
0: Albo do Banias, tak? To są różne alternatywy i różne projekty. To jest o tyle istotne, że w końcu będziemy, być może Europa będzie miała jakiś lepszy dostęp do ropy naftowej, blisko wschodniej ropy naftowej, bez tych wszystkich problemów ciśnieniowych. No i też tak w pewnego rodzaju, zwieńczając chyba temat blisko wschodni, jest to, że Irakijczycy muszą nawiązać teraz bardzo blisko współpracy z Syrią, którą jest zarządzana przez byłego pensjonariusza obozu Kambuka, czyli właśnie Ahmed al-Shary, który notabene 10 lat temu niemalże ujawnił swoje oblicze, że akurat tutaj, kto tak właściwie tym wszystkim rządzi, jeśli chodzi o odcinek syryjskiej opozycji, nazwijmy to, islamskiej. Tak? Tak więc wiele nam się spina, wiele nam się rozpina, ale też nam się kilka rzeczy tutaj bardzo mocno klarują, ponieważ jeżeli wspominamy o Iranie, mieliśmy rozmowę odnośnie Hamasu, też może zwieńczymy też pewną optyką. Hamas musi mieć jakiegoś protektora. Generalnie sprawa palestyńska zawsze musiała mieć jakiegoś protektora, tak?
1: No i teraz
0: jest to Turcja. Turcja, coś, co akurat w pewien sposób sygnalizuje Benjaminowi Netanyahu oraz Naftalimu Bennettowi, czyli jego największemu rywalowi politycznemu, że teraz jest czas na Erdogana, jak załatwimy Iran. Natomiast wiadomo też to, że Turcja, jako członek NATO, jako powiedzmy to kraj, który jest rozsądny i wie o tym, że się nie chce tutaj na jakąś minę nachodzić, tak? Będzie wspierał temat palestyński, ale ani jeden dolar nie trafi, między innymi właśnie na zbrojenia, tak? To znaczy, że będą powstawały szkoły, meczety, wszystko co najlepsze, szpitale. Tutaj Turcja i prezydent Erdogan i następca prezydenta Erdogana jakoś tak weźmie w kuratele zarówno Liban, bo wczoraj też był prezydent Libanu w Ankarze, Josef Ayun. Więc prezydent Erdogan tak właściwie jest bardzo zainteresowany, żeby w pewien sposób wziąć wziąć w protekcję i Gazę, i Liban, i tutaj oczywiście w protekcji ma Syrię, coś co akurat bacznemu obserwatorowi możecie się to skojarzyć, to, że to coś mu przypomina, mianowicie wpływy tureckie przypominają Imperium Osmańskie.
1: Imperium Osmańskie, wiesz, to co powiedziałeś o jak Izrael i wielu polityków izraelskich, Jair Lapid wyraził to bardzo jasno kilka miesięcy temu, powiedział, że zagrożeniem gorszym od Iranu teraz już, czy nowym Iranem, jest Turcja.
0: Tak.
1: Izraelczycy z Turkami widzą się niemalże przez szkła lornetek w Syrii, mianowicie posterunki izraelskie i posterunki czy sprzyjających, czy nawet samych wojsk tureckich na terytorium Syrii, to jest no, dość to jest wszystko niedaleko. Sam Ahmed al-Shara jest przecież wielkim, no, jest pod dużym wpływem tureckim i to też warto powiedzieć. Podsumowując, Hamas zgadza się na rozbrojenie, Izrael jeszcze się nie wypowiedział, Amerykanie, Donald Trump się cieszy i cieszy się z tego, że Rada Pokoju jego działa i doprowadza do tego, że Hamas chce się rozbroić, ale stawia warunek. Izrael ma się wycofać. W tym samym czasie dochodzi do tego szeregu wymian ognia rakietowo-dronowego i jeszcze premier Iraku, świeży, nowy, jedzie do Turcji załatwiać deal roponośny, na dostarczanie ropy.
0: No. Przepraszam, bądźmy konkretni. Był premier al-Zaidi był w Waszyngtonie, później był w Teheranie i później w Ankarze.
1: Tak jest. I to wszystko sprowadza nas do konkluzji, że ten nowy Bliski Wschód zaczyna nam może nie trzeszczeć, ale przypominać taką no, jeden wielki ul, z którego jeszcze się na razie nic nie wykluwa, ale coś się musi wydarzyć, no bo moim zdaniem Izrael siedzi za cicho w tym wszystkim i to jest jedna rzecz, a druga sprawa z Iranem jest nieskończona.
0: Sprawa z Iranem jest nieskończona, ale zobacz jedną rzecz, kto dzierży flagę, kto dzierży prymat w temacie palestyńskim, zawsze jest obiektem numer jeden, jeśli chodzi o Izrael. Iran tak jakby flagi palestyńskiej już nie trzyma. Oni tak właściwie, jak było właśnie MOU, to bardzo dużo właśnie tutaj obserwowałem tą dyskusję w świecie arabskim, to oni tak właściwie się tak upominali, zaraz, wy tu Habibi, co wy robicie? Upominacie się o Hezbollaha, gdzie jest Hamas, gdzie jest Gaza? No Irańczycy, prawda, tak jakby uśmiechali się i chyba dawali do zrozumienia, no Hezbollah jest ich, tak? No Hamas to nie jest ich, Palestyna to nie jest ich, tak?
1: Dzisiaj słyszałem na antenie BBC, że Hamas i jego ruch na ugodę jakąś z Izraelem, czyli rozbrojenie, to jest również wyraz niewiary właśnie w protekcję Iranu.
0: Tak.
1: Już. Że to już jest, to się zakończyło i nowy przywódca Hamasu,
0: Khalil al-Haya, który
1: już to zrozumiał,
0: tak,
1: podobno.
0: I to jest o tyle ciekawe, że Khalil al-Haya, który jest absolwentem Islamskiego Uniwersytetu w Chartumie, był stronnikiem opcji proirańskiej. Mhm. Był stronnikiem opcji proirańskiej, ponieważ w samym Hamasie, kierownictwie Hamasu, oczywiście to są różne skrzydła, znaczy jak w każdej partii politycznej.
1: No tak.
0: Ale jednak właśnie ci członkowie, powiedzmy to, frakcji proirańskiej, w jakiś tam sposób dokonali, może nie uczciwej i też nie wiarygodnej, ale przynajmniej pragmatycznej decyzji pod tytułem takiej, że zrywamy z Iranem, albo raczej zawieszamy się z Iranem, no bo Iran już nie ma im nic do zaoferowania i chyba Iran też nie ma za bardzo im nic do zaoferowania, no bo Iran oczywiście, nawet jeżeli przetrwa tą wojnę w tym swoim systemie reżimowym, no to oni najbliższą dekadę będą zajęci przede wszystkim odbudową i konsumpcją zwycięstwa pod tytułem takim, że te pieniądze się pojawią u nich, tak? No innej opcji nie ma, jeżeli oczywiście ten system przetrwa. Dlatego też Hamas musi szukać innego protektora. Tym protektorem oczywiście jest Turcja, a Erdogan tutaj nazwany przez Donalda Trumpa jako zaradnym człowiekiem, tak go też nazywa, jest w, tak właściwie, no nie chce się wystawiać na konflikt z Izraelem, no bo już został nominowany, tak? Został nominowany przez Izrael na kolejnego tutaj wielkiego przeciwnika, no bo też nie oszukujmy się, izraelska polityka jest samym sobą uniwersum, jak i też izraelskie wpływy w Stanach Zjednoczonych też są swojego uniwersum i zawsze musi być przeciwnik, zawsze musi być ten przeciwnik duży, czyli właśnie taki Iran, taki Saddam Hussein, taki Gamal Abdel Nasser, to jest dobre, no i też oczywiście...
1: Czyli przywódca Egiptu sprzed lat. lat.
0: Sprzed lat. No to jest właśnie, to jest tak jakby wielki szatan, tak? I mały szatan. A ten mały szatan to jest kwestia Palestyny, ale ona jest o tyle istotna, że ona jest tak jakby fundamentalna, tak? No bo wiemy o tym, że Benjamin Netanyahu i wszyscy przywódcy polityczni w Izraelu, tak, Naftali Bennett, Yair Lapid, czyli przywódca tutaj też Gadi Eisenkot jeszcze chyba się nie wypowiedział.
1: Generał Gadi Eisenkot.
0: Tak, jeszcze się chyba nie wypowiedział jednoznacznie kategorycznie na tematy palestyńskie, ale zarówno Lapid, jak i Bennett tutaj twierdzą jednoznacznie kategorycznie, że nie będzie żadnej Palestyny.
1: No właśnie, to jest ta konkluzja, której musimy się trzymać. Za chwilę Tieras Raras i Wojciech Ganczarek na antenie Radia 357 na dachu świata. To już zapowiadam i mówię to dlatego, żebyśmy też brali pod uwagę inne części świata w tej naszym rozumieniu i dlatego, że chciałbym po prostu wprowadzić taką maksymę, którą dzisiaj wyczytałem, płynącą z Chin, a mianowicie chiński przywódca Xi Jinping powiedział i oświadczył, że lufa karabinu musi zawsze słuchać dowództwa partii. No i powiedz, czy to nie jest uniwersalne,
0: to jest uniwersalne
1: stwierdzenie, które dotyczy naszego toku rozumowania, tak, i naszego
0: ale,
1: tematu?
0: Ale ja już to widzę wręcz dokładnie,
1: przecież
0: jak
1: to widać
0: na Bliskim Wschodzie, ale też można odnieść do naszej już rzeczywistości nad Wisłą, tak?
1: No trochę tak, ale tą rzeczywistość zostawmy, natomiast no naprawdę, lufa karabinu musi zawsze słuchać dowództwa partii.
0: Ale przecież w niektórych partiach nawet karabin z lufą jest na tak jakby symbolem, prawda, ów organizacji. To naprawdę tutaj kiedyś miał prorok Mohamed powiedzieć, że szukajcie mądrości nawet w Chinach, tak więc no jakoś to się spina.
1: No zdecydowanie, no to jest jeszcze w dodatku Chiny w tej rozgrywce bliskowschodniej, o nich nie mówiliśmy prawie w ogóle, natomiast one cały czas też istnieją i to nie jest tak, że Chińczyków tutaj nie ma. Chińczycy są w postaci krótkich nacisków i również wpływów na to, co się dzieje w tym, co się dzieje w Iranie, bo przecież i Rosja, i Chiny mają wspierać teraz Iran, ale to jest jeszcze inna historia. Bardzo dziękuję. Paweł Rakowski, Nowy Bliski Wschód po Wielkiej Wojnie Izraela. Rozumiem, że piszesz kolejną książkę. Słuchaj, to ty trochę tych książek napiszesz, mam wrażenie.
0: No, co prawda nie będę jak pan Łysiak, ale no tutaj jakoś ta rzeczywistość tutaj jakoś mi wspomaga, tak?
1: Ale bardzo dobre książki, ciekawe spojrzenie i myślę, że też takie podsumowania tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jak najbardziej również blog na X-ie, czyli na dawnym Twitterze od Nilu do Tebrizu. Paweł Rakowski, zapraszam. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A za chwilę, jak powiedziałem, Tieras Raras i Wojciech Ganczarek. I dzisiaj Argentyna, podsumowanie, co prawda mundialowe, ale bardzo ciekawe. Wojciech skupił się na tym, co robił Javier Milei, podczas gdy jego drużyna narodowa argentyńska grała swoje mecze na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, nie tylko i w Meksyku, i w Kanadzie. No i pytanie jest, czy rzeczywiście udało mu się przeprowadzić te zamiary, o jakich myślał. Ale zanim o tym opowiemy, myślę, że odrobina muzyki, którą jak zwykle zaproponował Wojciech Ganczarek i za chwilę wytłumaczy nam, o czymże to było i dlaczego właśnie ten utwór muzyczny się pojawił. Także Tieras Raras, zapraszam.

0: Ta piuśka, laj, lara, lara, lara, lara.
1: Mam wrażenie, że to były polskie słowa. Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański 24 na dachu świata w Tierras Raras. Wojtku, co to za zasadzka lingwistyczno-obyczajowa? Halo, halo, ja dzień dobry.
2: Przepuścili mnie przez Babel Mandeb i mogę mój głos i mogę rozmawiać teraz z tobą.
1: Tak, chuty cię przepuścili.
2: Słuchaj, no przepuścili mnie, nawet nie było drogo. Dałem im 3 papierówki.
1: Aha,
2: jakoś się udało.
1: Z drzewa swojego.
2: No bo z drzewa spadły, tak. Bo tak sobie pomyślałem, taka sytuacja jest, że kurczę, rakiety nam gdzieś latają nad głowami. A trzeba żyć, prawda, trzeba żyć dalej, więc temat, piosenka radosna raczej, chociaż w zasadzie, znaczy żartobliwa o tyle, że opowiada historię Polaka, który gdzieś przypłynął za ocean, a potem jak jego rodzina się wracała, to on postanowił zostać i poszukać dziewczyny, która mu gdzieś tam mu się spodobała, a jako, że nie za bardzo po tym hiszpańsku mówił, co może słychać było w wymowie, no to jej za bardzo nie mógł też znaleźć, a refren głosi, że tylko chcę być u twoim boku, tylko jestem zakochanym Polakiem. Więc wszystkim Polakom, którzy są zakochani i Polkom również, a jeśli nie są zakochani, to niech się zakochają, a co? Może to ostatni rok, kiedy można się jeszcze zakochać, nie? W przyszłym roku może nie będzie można, nie wiadomo.
1: No, wiesz, zakochujmy się. Zaraz. Zacząłeś pozytywnie, a teraz wchodzisz w taki dość defetyzm siejący, wiesz, nastrój. Absolutnie. No i co? Ta pieśń jest... Ja tak myślę, że ten Polak to jest czas wojny, II wojny światowej, bo ta fragment siekiera, motyka i tak dalej, to przecież to jest piosenka znana z właśnie z tamtego czasu, z tamtych czasów i między innymi jak Polacy przewozili rąbankę, tam się też pojawia, czyli po prostu mięso, bo nie było zbyt łatwo w tamtych czasach przecież. A nawet pojawiał się głód. Mówiąc tak, no też widzisz, prowokujesz pesymizm, ale czekaj, miało być optymistycznie.
2: Ale będzie teraz o, tak, bo teraz będzie o zwycięstwach, o tym jak Argentyna wygrywa.
1: Argentyna zwyciężyła.
2: Wszystkie gole tutaj opowiemy. No słuchaj, no drugie
1: miejsce.
2: Wiesz,
1: co ci powiem? Argentyna nie cieszy się dobrą prasą.
2: Znaczy z perspektywy Polski, to ja mi się tutaj jakby nie wytykał Argentyńczykom, że przegrali jeden mecz. Nie? Chociaż Polska, trzeba przyznać, że w tym mundialu nie przegrała ani jednego meczu, więc w sumie to wyszło na...
1: To kolejny mundial, który żeśmy nie przegrali, wiesz? Żadnego meczu. Słuchaj, no oczywiście, że przytyk jest jak najbardziej, natomiast powiem ci tak, Argentyna nie cieszy się dobrą prasą po tym. Ja oglądałem niestety tylko jeden mecz w całości na tych mistrzostwach, bo z powodów wyjazdowo różnych nie mogłem. No i oczywiście też, że to było daleko. I moja kochana Argentyna to nie był popis futbolowy, po pierwsze. Po drugie, zachowanie też niekoniecznie. To powiedz mi, w jaki sposób Javier Milei, czyli prezydent Argentyny, wykorzystuje tę drużynę do jakichś swoich promocji, skoro ona nie tak do końca jest promocyjna.
2: Nie no, no jednak dobrze jej przyszło i było dużo emocji. Emocje są najważniejsze, prawda? Natomiast żeby, bo ja zawsze staram się jednak zrobić jakiś most, prawda? Między tym, co było wcześniej, a co tym jest teraz. Więc mówiliście panowie dużo o ropie naftowej, więc Argentyna jakieś 2 czy 3 dni temu wyszła ta statystyka. Po raz pierwszy w historii, w pierwszym półroczu tego roku największym produktem Argentyny, najbardziej wartościowym produktem Argentyny eksportowym była ropa naftowa. Przeskakując kukurydzę i soję i niniejszym Argentyna stała się krajem naftowym, prawda? Z wszystkim pewnie, z całym dobrodziejstwem inwentarza lub niedobrodziejstwem inwentarza, które się z tym zazwyczaj wiąże. To raz. Mm-hmm. A druga część, teraz przechodząc do tego mundialu, prawda? Żeby też nie pominąć krajów, które się tutaj niedawno pojawiały w naszej rozmowie, mianowicie Wenezueli. Nie wiem, czy oglądałeś finał akurat. Zacznijmy od końca, zacznijmy od finału, bo to jest bardzo ciekawe.
1: No, oglądałem finał właśnie.
2: Finał. A oglądałeś tą przerwę między ten pierwszą a drugą połową?
1: No, miałem okazję oglądać. Niestety nie widziałem, ale no, nie niestety, tylko na szczęście nie widziałem, bo mój ukochany Ronaldinho wjeżdżał razem z Ronaldo i Madonną w jakiś tam dziwny sposób na stadion. No to dobrze, że ja tego nie widziałem. Wolałem Ronaldinho w tym, w czym był po prostu najlepszy na świecie i ta wspaniałe... Jego zagranie z piłką to zawsze było dla mnie doświadczeniem niemalże mistycznym.
2: No właśnie, Ronaldinho na pewno był zauważony, natomiast był tam taki element, którego jeżeli akurat ktoś ze słuchaczy bardzo przypadkowo nie jest fanem wenezuelskiej muzyki poważnej, to być może nie zauważył. Mianowicie pojawiła się tam dwa razy osoba z koszulką z wielkim napisem na plecach Dudamel. Dudamel jest, bo ja już mogłem powiedzieć był, ale właściwie jest, bo dalej żyje, jest dyrygentem wenezuelskim, ale był takim przybocznym, można powiedzieć, nadwornym dyrygentem Hugo Chaveza. Więc myślę, że pokazanie go, raz, że pokazanie go na tym finale, wypisanie mu na plecach wielkiego Dudamel, nikt inny nie miał nic wypisanego na plecach, ani Shakira, ani tam ale Ronaldinho, prawda?
1: Tylko Dudamel. Kto miał na plecach?
2: Napisanie mu na plecach Dudamel, to jest tak, to było takie wskazanie ze strony Stanów Zjednoczonych, to te wenezuelskie zabawki to już są nasze zabawki, prawda?
1: Ale czekaj, gdzie to Dudamel się pojawiło, to ten napis dokładnie, na czyich plecach?
2: No Dudamela.
1: A, Dudamel, aha, samego zainteresowanego dyrygenta, czyli dokładnie. On wystąpił, to jest ten dyrygent, który on tam wystąpi, był, to był tak. Właśnie on, tak?
2: Tylko jako, że jego twarz nie jest może tak rozpoznawalna jak Ronaldinho czy Shakira, no to mu napisali na plecach, żeby nie było wątpliwości, że to jednak on.
1: Ale zaraz, na wielkiej imprezie, na której był Donald Trump, tak jest człowiek od Hugo Chaveza, który stworzył wenezuelski...
2: Nie, on już nie jest Hugo Chavez, on już jest kupiony, on już zmienił barwy, tak powiem,
1: piękne, wojskowe, no. No piękne, to jest ta zmiana barw polityczno-wojskowych w momencie, kiedy przechodzi się z jednej grupy interesów do drugich, bo chyba tak to należy
2: dokładnie,
1: rozumieć.
2: Dokładnie, przeczytałeś to w sposób po prostu doskonały, bezbłędny.
1: Czyli Chavez nie przeszkadza jednak momentami też niektórym, którzy nawet na to patrzą. Dobrze, to idąc dalej, co się dzieje z drużyną Argentyny?
2: Bo rozumiem, że... Argentyna, Algieria 3-0. Mhm. Trzy gole, tak. Leo Messi, trzy gole. To jest pierwszy mecz, więc na razie mamy taką, powiedzmy, delikatną zmianę, jeśli chodzi o prawa. Mianowicie wchodzi dekret, który pozwala władzy wykonawczej powoływanie sędziów Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości bez konsultacji społecznej. Wcześniej trzeba było takiego delikwenta zaprezentować, te stowarzyszenia branżowe, akademicy i tak dalej mogli opiniować, czy tak, czy nie. Ci kandydaci do Najwyższego Sądu Trybunału Sprawiedliwości musieli spełniać pewne kryterium, żeby jednak reprezentować różne regiony, także różne płcie, żeby była jakaś równowaga między mężczyznami i kobietami. No tego już nie trzeba spełniać. Mhm. Taka na początek taka mała zmiana w Trybunale Sprawiedliwości. Ale to dopiero pierwszy mecz. Idziemy do drugiego?
1: Tak, jak najbardziej. Bo słuchaj, rozgrzaliśmy się przerwą meczową, a nie rozgrzewką przedmeczową. W związku z tym już czuję dalej zew krwi, by
2: dowiedzieć
1: się, co dalej się działo. Mhm.
2: Argentyna, Austria 2-0. Dwa gole Messiego, już ma 5 bramek, słuchaj.
1: Tak.
2: A Javier Milei dopiero 5 bramek i właśnie w tego dnia, kiedy ta piąta bramka Leo Messiego pada, dokładnie w drugiej połowie pada ta druga bramka, ta piąta bramka, przepraszam. No i też w tej drugiej połowie rząd Mileja autoryzuje pożyczkę na 5 miliardów dolarów. To jest bardzo dziwny rząd, bo on mówi, że ma superawit fiskalny, a ciągle bierze pożyczki, prawda? I dodatkowo ta pożyczka jest z jurysdykcją w Nowym Jorku, to znaczy, jeżeli będzie jakiś konflikt, że ktoś powie, że tutaj są jakieś nieprawidłowości, to decyzje na temat tego, czy są, czy nie są te nieprawidłowości, podejmą sędziowie w Nowym Jorku. No i ciekawe też w tym jest, chociaż do tego już się przyzwyczailiśmy się do tego, że państwo prawa już nie istnieje, mianowicie, że ta pożyczka została zadekretowana bez konsultacji z parlamentem, co jest niekonstytucyjne, no ale jakby to już jest część zabawy, nie?
1: No to też powiem, czy to jest... Nie, to chyba jeszcze nie koniec, bo dalej gra Argentyna, moim zdaniem.
2: To jest drugi...
1: Tak, to jest dopiero drugi mecz, pięć bramek zdobytych przez Messiego.
2: Tak, ja Argentynie bardzo szczerze życzyłem, żeby przegrała jak najszybciej. Odpadła w mundialu, to wtedy może by tych różnych takich zmian i decyzji niezbyt korzystnych zapadło trochę mniej. Mm-hmm. A dług był bardzo istotny, tu jeszcze sobie zanotowałem, no bo wziąłem tego po to, żeby spłacić inny dług, no więc trzeba było rzeczywiście się zadłużyć. To był drugi mecz. Trzeci mecz grupowy, Argentyna-Jordania. Zaraz wyjdziemy z grupy. Mm-hmm. 3-1.
1: Tak jest.
2: I jak była tak zwana previa to jest bardzo ważna sprawa w Argentynie, to jest ten czas przed meczem. U nas nie wiem, może nie mam takich doświadczeń kibicowskich w Polsce, więc to może, nie wiem, gdzieś tam w komentarzach do audycji, czy na twoim Instagramie, bardzo proszę, niech słuchaczki, słuchacze wpiszą, czy tak jest też w Polsce, czy nie, bo w sumie nie wiem, ale w Argentynie jest bardzo ważna ta la previa, to się nazywa, czyli ten przedmeczowy szał. Argentyńczycy się zbierają parę godzin przed meczem i już zaczynają świętować, chociaż jeszcze nie było pierwszego gwizdka. Więc jak już świętowali przez tym meczem z Jordanią, wygranym 3-1, zrezygnował ze swojego stanowiska rzecznik Manuel Adorni, który przez ostatnie miesiące trudno mu było po prostu się w mediach pokazywać i żyć w ogóle w Argentynie, pewnie dlatego, że co chwilę wyciągano mu kolejne posiadłości, które nie były zadeklarowane, które nie wiadomo było skąd.
1: A pan Manuel jest kim jeszcze, powiedz, bo rzecznik rozumiem, ale kim jest jego pracodawca były?
2: No, Javier Milei. Rzecznik rządu Javiera Mileja i szef gabinetu Rady Ministrów. Nie premier, no bo to jest...
1: Tak, ja rozumiem, ale to system. Rozumiem, że jego pracodawca pozwalał mu na to. O to chodzi mi, tutaj do tego zmierzam, że na takiego typu ekstrawagancje.
2: Można tak się domyśleć. Chociaż trzeba przyznać, że też miał dobre zarobki, bo oprócz tego, że był rzecznikiem rządu, to również... wciągnięto go do Rady Nadzorczej IPF-e, czyli do tej spółki naftowej argentyńskiej i tak. Tam zarabiał bagatela $60,000 miesięcznie, także pewnie jakieś drobne wydatki miał. No niestety musiał też z tego stanowiska zrezygnować, chociaż zrobił taką gierkę, to znaczy najpierw zrezygnował jako rzecznik, potem może myślał, że mu się uda jeszcze, ci chcę pozostać w Radzie Nadzorczej spółki naftowej, no ale się nie udało.
1: Słuchaj, no dobrze, to już nie ma rzecznika.
2: To właściwie dobra wiadomość.
1: Dobrze, ale to on był tak znienawidzony za to, że miał, no, nielegalnie zgromadził tyle pieniędzy. Znaczy nielegalnie, no może wykorzystując swoją pozycję, tak?
2: Nielegalnie, tak. On w pewnym momencie wyskoczył z jakimś takim tłumaczeniem, że znalazł na pendrive'ie $500,000 bitcoina.
1: Nie, poczekaj, jeszcze raz, no, powiedz. Nie. Powiedz to jeszcze raz. Proszę cię o powtórzenie tego jeszcze raz. Ja uwielbiam takie oświadczenia. Wojciech Ganczarek.
2: Tak. Właściwie Manuel Adorni, można powiedzieć. Są zresztą takie zdjęcia Manuela Adorniego przed tym, jak objął to stanowisko. No był taki łysiejący facet, młody facet, ale łysiejący. I zdjęcia na tyłach jego domu, gdzie robi grilla na jakimś takim kawałku blachy i tam nie ma nawet na kawałek mięsa, tylko jakieś tam, wiesz, smutne kaszanki się pieką. No a potem nagle po prostu ma domy wszędzie, nie? I posiadłości. No więc on stwierdził, że pewnego razu znalazł w szufladzie, proszę ciebie, pendrive'a i tam było $500,000, jeśli dobrze pamiętam sumę, w bitcoinach.
1: Ale to była jego szuflada, czy w czyjej szufladzie
2: on
1: może?
2: On stwierdził, że nie będzie tego jeszcze używał, dopiero zacznie tego używać, jak zostanie rzecznikiem rządu. Taki miał pomysł na życie.
1: Nieprawdopodobne i takie historie. Dobrze, że jesteś w Tierras Raras i to tworzysz ze mną, bo naprawdę dzięki temu możemy usłyszeć niebywałe historie w porównaniu z którymi te nawet nasze krajowe, które też uważam, że zaczynają coraz bardziej być ciekawe, no jest to liga już naprawdę, mówiąc językiem, to jest już liga światowa. Mhm. No dobrze.
2: To było bardzo kompromitujące oczywiście, nie? Że każde oświadczenie tego faceta było kompromitujące, więc wybrali taki moment, gdzie może nikt nie będzie na to zwracał uwagi, czyli la previa przed meczem z Jordanią, żeby jego usunąć. No już się więcej nie pojawił, no, na czołówkach prasy, bo on jego po prostu wali równo tam i z prawej, i z lewej, wszystkie czołówki gazet codziennie to było Manuel Adorni, trzeba było się go jakoś cichcem pozbyć. No i to był ten cichec.
1: No dobrze, ale czy jeszcze Argentyna gra dalej? Coś jeszcze się dzieje?
2: Gra dalej. No słuchaj, przecież tyle było tych krajów w tym roku w Mundialu, więc mamy mnóstwo meczów jeszcze. No ale wychodzą z grupy, słuchaj. Jest mecz Argentyna Wyspy Zielonego Przylądka. Fascynujący mecz zapewne, nie wiem, nie oglądałem, ale była dogrywka, więc na pewno było bardzo emocjonująco. I dzień wcześniej sędzia Marcelo De Giorgi odsunął od sprawy sądowej dotyczącej skandalu tej kryptomonety Libra, którą promował Javier Milei i to były tam wielomilionowe oszustwa, odsunął od tej sprawy 5 oskarżających, czy tam skarżących, prawda? Czyli no, oczyścił pole przed tym, żeby jednak ta sprawa została zaszuszadowana i żeby jednak nie badać tego za bardzo. Do tego dojdziemy, więc wrócimy do tego pana Marcelo Di Giorgi, ale na razie podczas meczu z Zielonym Przylądkiem on wyświadczył przysługę prezydentowi i odsunął od sprawy oskarżających. Mm-hmm. Tak. A przy okazji jeszcze, żeby nie było tak, jeden tylko mecz i jedno tylko wydarzenie, no to jeszcze rozebrano sektor atomowy w Argentynie. Zwolniono 170 pracowników, w tym oczywiście bardzo wielu naukowców, dziesiątki naukowców z Komisji Narodowej Energii Atomowej. W przypadku Bariloche, bo oni pracowali w Buenos Aires część, a część w Bariloche. W Bariloche ich żandarmeria wojskowa wyrzucała z laboratoriów. No i dwa dni później argentyński projekt nuklearny trafił w ręce spółki amerykańskiej Meitner Energy, która słynie głównie z tego, że ma ładną stronę internetową, bo doświadczenia w sektorze nuklearnym nie ma.
1: Nie ma.
2: Prawda? Mm-hmm. Nie ma. No, ale ma teraz
1: argentyński projekt. Wojtku, bo musimy...
2: Który już był rozwinięty.
1: Tak,
2: musimy,
1: tak.
2: Aha, musimy gonić, to gonimy.
1: Musimy dogonić.
2: Słuchaj, jeszcze tak.
1: Musimy dogonić mecz finałowy. To znaczy jeszcze co tak. się wydarzyło, bo rozumiem, że tego to jeszcze się dzieją różne rzeczy, tak? Związane z meczami Argentyny.
2: Słuchaj, Argentyna-Egipt 3-2. Argentyna-Egipt 3-2, no i wtedy to było, żeby ktoś nie powiedział, że jesteśmy stronniczy, mówimy tylko o rządzie, powiedzmy też o sektorze prywatnym. Więc jak był ten mecz z Egiptem, no to pracownicy, 35 pracowników firmy Metal Fork, która produkuje maszyny rolnicze, dostali pozwolenie, żeby poszli do domu i oglądali mecz. I pół godziny później dostali telegramy z wypowiedzeniami z pracy. Mhm. Bo w Argentynie, jeśli czegoś nie brakuje, to zwolnienia grupowe w ostatnim razie. No i do tego jeszcze 3 miliardy nowego długu, żeby nie stracić, że tak powiem, wprawy w braniu długu. No, a teraz wracamy. Argentyna-Anglia, najważniejszy mecz. Finał jest nieważny, to nawet Argentyńcy nie mówią. Najważniejszy jest mecz Argentyna-Anglia. To wiadomo, chodzi o kwestię wojny, o Falklandy, Malwiny. Więc kiedy nadchodzi dzień tego meczu, to żona pana Marcelo Di Giorgi, która odsunęła oskarżających Javiera Milleya o oszustwo, no więc jego żona dostała posadę sędziny federalnej. To ja wiedziałem, ale dzisiaj doczytałem jeszcze szczegóły tego. Żona tego pana, który pomógł Millejowi, dostała posadę sędziny federalnej w sądzie, który nie istnieje. To jest najlepsze. No.
1: Ciekawe, to ale dobrze, tak... że to może nie sprawdzisz szufladę, tam są jakieś może pendrive'y, na których są na przykład jakieś ciekawe sumy. Słuchaj, no to
2: właśnie
1: jest...
2: Właśnie nie ma szuflad, bo ten sąd jeszcze nie ma budynku nawet.
1: No więc,
2: nawet,
1: ale tak myślę, że może jest jakiś chociaż budynek i gabinet nawet nieistniejącego. Wojtku, dobrze, to teraz tak, kolejny utwór, proszę powiedzieć o czym jest. Ja chciałem ci jedną rzecz powiedzieć, ponieważ znalazłem w agencji Reuters informację o Vaca Muerta, która może być siłą napędową transformacji gospodarki Argentyny. Tam są największe złoża, jeden z największych złóż na świecie ropy i gazu, gazu łupkowego.
2: Od tego de facto zaczęliśmy.
1: Tak, tak, tak.
2: Od tego de facto zaczęliśmy.
1: Ale słuchaj, Międzynarodowy Fundusz Walutowy uważa, że do 2031 roku ta formacja wygeneruje 50 miliardów dolarów z eksportu, dorównując argentyńskiemu sektorowi rolniczemu, i MFW mówi, że to jest właśnie dobra siła napędowa gospodarki Argentyny, tej gospodarki, która potrzebuje dolarów, aby powstrzymać inflację. Wyobraź sobie, takie są zdania również, cytowane przez Reutersa.
2: Mm? No tak, to mniej więcej ta suma, którą wypowiedziałeś, to mniej więcej ile wynosi dług Argentyny w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Właśnie w ostatnich dniach pani dyrektor tego funduszu, Krystalina Georgieva, pojechała do Argentyny i nawet włożyła na siebie kombinezon IPF-a,
1: ja
2: czyli tego Narodowego Koncernu
1: Paktowego,
2: żeby zwiedzać ten właśnie to wydobycie na Vaca Muerta i tak sobie patrzeć, o, tu są moje dolary, które mi oddadzą, prawda?
1: Vaca Muerta. No dobrze, ja myślę, że Vaca Muerta jeszcze się może pojawić.
2: Znaczy,
1: naszych...
2: Vaca Muerta to znaczy martwa krowa. Dobrze, no to
1: doszliśmy. Martwa krowa warta 50 miliardów dolarów. Bardzo ciekawe. Wojtku, o czym utwór? I musimy powiedzieć wszystkim do widzenia.
2: No dobrze, to powiem jeszcze o fladze w następnym odcinku, a utwór znowu Cuarteto de Nos, czyli urugwajskiego zespołu, mówi o tym, jak czasem trudno być dobrym w tym świecie pełnym brutalności. Posłuchajmy.
1: Ale powiem ci, że ta flaga mnie zainteresowała, tylko już dobrze, to następnym razem.
2: Będzie,
1: o fladze
2: będzie.
1: Musimy. Dobrze. To o świecie, w którym trudno zachować spokój, jeżeli jest tak brutalny. Wojciech Ganczarek, Tiras Raras, podcast latynoamerykański. Dziękuję bardzo. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała. Michał Żakowski. Do usłyszenia.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Tu Radio 357 w pogodny ostatni dzień lipca. Jest godzina 14.
2: Złodziej czasu.
1: A będzie atrakcji Mrowie a Mrowie, bo będziemy jej rozdawać bilety i będziemy rozmawiać o najnowszych filmach i serialach. Będziemy mieli gości, będziemy rozmawiać o wystawie i będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób o sztuce rozmawiać z dziećmi. A to wszystko przygotowali dla Państwa wydawczyni Monika Mędroch-Karbowska, realizująca Julia Nowaczyńska, rozmujący te słowa Marcin Cichoński. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry, a to jest jeszcze na dodatek piosenka dnia.

0: Too Little Too Late to nasza piosenka dnia, Orville Peck. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich, którzy nas słuchają i zachęcamy do kontaktu. cichy@radio357.pl. Zachęcamy do kontaktu także przez nasze media społecznościowe Radia 357. Mamy ze sobą już pierwszą gościnę, pani Ksenia Bołt, koordynatorka festiwalu Nie Cisza, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: Więc chciałem pogratulować pomysłu, bo porywanie się na taki festiwal, za chwilę wyjaśnimy i podamy pełną nazwę, jest samo w sobie, zasługuje na wielkie gratulacje, a festiwal nazywa się dokładnie Nie Cisza, Festiwal Sztuki dla Najmłodszych. I zanim przejdziemy do samego festiwalu, który trwa już od wczoraj, to proszę mi odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób... Sam jestem ojcem trzech synów, więc obserwuję różnego rodzaju spotkania dotyczące kultury i sztuki w różnych miejscach. W jaki sposób przełamać w Polsce taką notoryczną chęć do infantylizacji nadmiernej spotkań z dziećmi, w szczególności jeżeli chodzi o kulturę i sztukę? Teraz łapmy się za rączki, zróbmy kółeczko, a do tego wszystkie słowa muszą być zdrobnionkami. Jak rozmawiać z dziećmi o sztuce na poważnie?
1: Właśnie my poprzez festiwal chcieliśmy troszeczkę... zaprosić tych najmłodszych odbiorców do tego, żeby tą sztukę doświadczali właśnie przez dźwięki, ale też przez inne zmysły. Stąd też program ma takie, no że tak powiem, różne i spektakle, i koncerty, ale takie, które też troszeczkę angażują tego widza do poznawania świata kultury.
0: No bo na przykład dzisiaj będzie, już w zasadzie trwa, jest instalacja Którędy do dźwięku. I to jest taka rzecz, że trzeba dzieci trochę pokierować, a może ja się mylę, może one same muszą sobie pokierować i odkrywać.
1: Dokładnie tak. Tu jest taka dowolność, że albo mogą one same uczestniczyć i testować tą instalację, ale też, jak obserwujemy, zapraszają do tego swoich rodziców, więc to jest też taka trochę zabawa zbiorowa. Mogą właśnie doświadczyć te dźwięki, tworzyć, działać w tym temacie wspólnie albo osobno.
0: Jeden spacer performatywny za wami, drugi przed wami, więc proszę opowiedzieć, bo część słuchaczy na pewno spotyka się z taką nazwą pierwszy raz, więc proszę o drobne wyjaśnienie, krótkie, czym taki spacer performatywny jest i jak się dzieciaki na nim bawią, jaka jest frekwencja?
1: To tak naprawdę spacer, który też angażuje różne zmysły, wyobraźnie. To spacer, który zaprasza właśnie do poznawania tego świata troszeczkę inaczej. No dzisiaj mieliśmy właśnie ten pierwszy spacer w Parku Leśnym Dębina. To jest taki park na terenie Krosna. I właśnie poprzez to, że byliśmy też z osobą, która doskonale zna się i na lesie, i też na tym, co w lesie możemy znaleźć, jakie dźwięki możemy usłyszeć, no to dzieciaki miały też taką dowolność, że spokojnie mogły dotykać drzew, rozmawiać o tych drzewach, słuchać też tych odgłosów. I to było właśnie takie odkrywcze dla tej grupy odbiorców.
0: Jeszcze atrakcje też dzisiaj i w sobotę i w niedzielę przed nami. Co pani poleci?
1: Tak, dzisiaj jeszcze jeden spacer performatywny, właśnie troszeczkę inny obiekt, bo tutaj wchodzi właśnie temat tej ciszy i nieciszy, czyli tego odbierania sztuki poprzez to, że niektóre wydarzenia są właśnie takie głośne, a niektóre są właśnie ciche i że powinniśmy się zachowywać albo cicho, albo głośno. Więc teraz wybierzemy się właśnie na spacer po stadionie, gdzie zazwyczaj jest właśnie ten huk. Ale też będziemy mieć dzisiaj spektakl teatralny Teatru z Katowic, piękny, kolorowy, z pięknymi światłami i tak samo jutro koncert taki audiowizualny u nas na scenie z pięknymi odgłosami wody, również ze światłami i końcówka festiwalu tak zaplanowana jest właśnie na niedzielny poranek na trawie. Będziemy też czytać, będziemy opowiadać bajki, ale będziemy też improwizować.
0: No i bardzo jeszcze jedna ważna rzecz, że ja sobie tak przeglądam ten program, czytam i tu wszędzie jest napisane wstęp wolny, ale trzeba się czasem zapisać? Trzeba z jakiegoś formularza online skorzystać, żeby móc wejść?
1: Tak, częściowo mamy wejściówki, one są oczywiście bezpłatne, ale trzeba albo pobrać je od nas z kasy, albo ze strony internetowej. Na warsztaty głównie mamy właśnie zapisy przez formularze, ale też mamy wydarzenia, które są zaplanowane właśnie w plenerze, ten poranek w niedzielę i tak samo wieczór sobotni. To jest takie wydarzenie otwarte, gdzie każdy może przyjść nawet po prostu przechadzając się drogą i jak zobaczy nasz namiot, to jak najbardziej zapraszamy na koncert Ani Brody, więc na niektóre rzeczy po prostu można tak sobie przyjść.
0: Do czego zachęcamy wszystkich tych, którzy są w Krośnie albo w okolicach. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza. Przypomnę nazwa Niecisza, Festiwal Sztuki dla Najmłodszych. Dziękuję pani pięknie.
1: Ja również dziękuję i zapraszam wszystkich.
0: Zapraszamy. A tytuł tego nagrania, które się teraz pojawi, to też można tak skojarzyć z piosenką dziecięcą, choć ona tak wcale nie jest, czyli Moje serce to jest dram, to będzie bardziej perkusja czy bęben, jakbyś powiedziała, Julia? Bęben, moje serce to bęben.

Back Heart is a Drum. 12 minut po godzinie 14, a to jest zupełnie nowa rzecz, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Duet nazywa się Dove Vale, stoi za nim pani Laura, która nagrywa, komponuje, ale zaprasza też wokalistki do tego, że i wokalistów, żeby współpracować, więc ten duet czasem przeradza się w taki projekt bardzo mocno wieloosobowy, no ale jakby trzon jest dwuosobowy, nazywają się Dove Vale. Proszę ich sprawdzić.

0: Piew Paw Pola, Błasik, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień
0: no
1: dobry.
0: I widzisz, od razu fopa zrobiłem, bo my się poznaliśmy ostatnio na Męskim Graniu, dopiero teraz skojarzyłem, że ta sytuacja miała miejsce na zapleczu. Teraz też się wybieracie do Wrocławia, ale ja nie o tym. Bo jesteś znana jako aktorka, a także stawiasz kroki w muzyce. To nie jest debiut, to co za chwilę zagramy. Piew Paw, przepraszam, to było pierwszy singiel, potem była płyta koncertowa. Ale ja chciałem cię zapytać o organizację życia, bo podobno aktorów uczy się bardzo dużo rzeczy, od emisji głosu przez warsztat, są różnego rodzaju zajęcia, łącznie z legendarnymi z szermierki jazdy konnej. A czy uczy się was organizacji czasu, pracy z kalendarzem, pracy z Excelem i tak dalej, takiej prozy życia?
1: Nie, na pewno nie uczy się tego. I jeżeli nawiązujesz do aktorstwa, to też uczy się w szkole też śpiewania i tańczenia i tak dalej, ale jeśli wchodzę teraz na drogę muzyczną, to powiem ci, że te lata były długą drogą dla mnie i pracą, żeby oduczyć się pewnych rzeczy, których się nauczyłam czy zauczyłam w takiej szkole czy na innych zajęciach. Śpiewałam też w teatrze muzycznym i ten śpiew był zupełnie inny, musicalowy śpiew. No jest specyficzny i tutaj też moja długa droga i praca, żeby też pewnych takich naleciałości się wyzbyć, pozbyć.
0: Czyli nie przenosić tego, co jest aktorstwem śpiewanym, a na taką scenę, gdzie obowiązują emocje, ekspresja i taki...
1: Ale jednak prostota, prawda i bez grania i naddawania czegoś.
0: Bo wiesz, co najbardziej uderzające w takich rozmowach z ludźmi, którzy dzielą te dwie sceny, muzyczną i aktorską, jest to, że bez względu na to, czy to był Arek Jakubik, czy to Paweł Domagała, czy jeszcze bardzo wielu innych osób, mniej więcej cytat brzmi tak samo. Żadna inna dziedzina sztuki nie daje takiej możliwości realizacji samego siebie, jak śpiewanie na scenie do publiczności.
1: Zgadza się. I mam teraz porównanie i doświadczyłam tego i jest to niesamowite. I też to często powtarzam, że granie na scenie i

0: I granie przed publicznością w teatrze jest wspaniałe oczywiście, bo to jest wymiana energii, ale jednak jesteś jakąś postacią i chowasz się za jakąś rolą, za jakąś twarzą. I nagle jesteś sobą i masz coś do powiedzenia od siebie i opowiadasz ludziom na scenie muzycznie swoją historię. I to jest nie do podrobienia. To jest, nie umiem z czymkolwiek tego porównać. Jest po prostu, wierzysz, że ktoś przychodzi, żeby usłyszeć swoją historię, twoją prywatną, a nie jakiś...
1: Pola, to jest sytuacja taka, że pojawiłaś się w kilku co najmniej bardzo dobrze znanych polskich produkcjach telewizyjnych. Jak sama mówisz też o teatrze. A czy to nie jest tak, że wchodząc w buty muzyczne, jakby wszystko zaczyna się od nowa?
0: Bez wątpienia wszystko zaczyna się od nowa i dlatego jest to takie pociągające i fascynujące, że raczkuję jeszcze poniekąd i cieszy mnie to, że to jest zupełnie inne. I oczywiście mój zawód pomaga mi trochę okiełznać tremę. Nie pierwszy raz staję na deskach, czy to muzycznych, czy już teraz, ale też no, przed widownią, więc mogłaby mnie sparaliżować trema, a jednak znam to uczucie i przez 11 czy 12 lat to robię i z tą widownią mam kontakt, więc nie paraliżuje mnie to i to na pewno mi pomaga. Mhm. Ale jednak jest to, tak jak mówisz, zupełnie coś innego i cieszy mnie odkrywanie tego i nie mogę się doczekać, co będzie dalej.
1: A czy pisanie muzyki i tekstów to jest trochę jak pisanie scenariusza, czy to jest inne doznanie?
0: Wiesz co, nie wiem. Nie pisałam nigdy scenariusza. Mhm. Prowadzę dzienniki i piszę różne historie, ale zazwyczaj są to moje historie, więc są o mnie. Na pewno jest to też nowe i od kilku lat dopiero piszę. I kiedy to odkryłam w sobie, że ja to w ogóle potrafię, to było to coś niesamowitego, że kurczę, jest coś we mnie i potrzebuje być zapisane i zostawione na dłużej i naprawdę mnie to cieszy, żeby nie powiedzieć jara i chcę to robić, chcę to zgłębiać, chcę tworzyć. Bardzo mam potrzebę tworzenia i dziś jest to bardzo tworzenie muzyczne.
1: Kim jest Basia?
0: Basia to moja babcia. Mhm. Basia, świętej pamięci babcia Basia. To o niej jest piosenka, do której nawiązujesz i nie bez powodu jest to pierwsza piosenka z płyty, bo jest wyjątkowo ważna dla mnie i chciałam zapowiedzieć nowy album czymś najdelikatniejszym, czymś najprawdziwszym. Nie mówię, że reszta piosenek nie jest prawdziwa, bo jest też o moim życiu, ale ta jest wyjątkowa i chciałam uczcić pamięć o babci i naszej relacji właśnie tym, że wydam ją w mojej urodziny dla niej.
1: A z drugiej strony jest to też taka rzecz, która o tyle jest niezbyt charakterystyczna dla polskiej sceny muzycznej, że jeżeli ktoś się bawi opowiadanie intymności, opowiadanie własnych relacji, to zazwyczaj jest to krzykliwe, że nawet wulgarne. A to jest pełne jakby bardzo dużo delikatności w tym. A mimo wszystko podejrzewam, że ludzie będą wchodzić teraz, jak spojrzą na Basię, będą wchodzić w swoje życie.
0: Ewidentnie. Wiele osób do mnie pisało w tej sprawie i odnajdują się w tej historii. Niekoniecznie jest to relacja babcia czy inna, tylko też miłosna też. Tak, raczej jest to uniwersalny tekst, myślę. Więc
1: powiedziałaś A, więc musimy dojść do XYZ. Dobra. Więc skoro A pierwszy singiel, to jak będzie wyglądać całość i kiedy się pojawi?
0: Tego nie wiemy jeszcze.
1: A jest gotowe, czy jeszcze pracujesz?
0: Wszystko gotowe. Okay. Chociaż powiem ci szczerze, pierwszej osobie to mówię publicznie, że podjęliśmy decyzję, że zaszaleję, ponieważ zaczęłam pisać trzecią płytę. Mhm. Igor Herbut nauczył mnie bardzo mądrej rzeczy, że jeżeli wydajesz płytę, to najlepiej byłoby, żebyś już miał materiał na kolejną płytę. Mhm. Ja, nauczona doświadczeniem, stwierdziłam, że mam teraz przestrzeń i robię to i...
1: Na czwartą.
0: Na trzeci album, ale stwierdziliśmy, że jedna z piosenek jest na tyle pasująca do drugiego albumu i na tyle zamykająca jakiś etap mojego życia, że warto byłoby ją jeszcze dodać do tego drugiego albumu i jestem jeszcze w pracach nad ostatnim, najnowszym utworem, który prawdopodobnie podobnie pojawi się również na tym drugim albumie Samo się płacze, bo taki będzie miał tytuł. Więc cała reszta jest gotowa. Łącznie z jednym jeszcze singlem i może kolejnym singlem.
1: To trzymamy kciuki, ale teraz na koniec bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję ci.
1: Pola Błasik była naszym gościem, ale teraz niespodzianka, która zawsze czasem powoduje uśmiech, a czasem przerażenie
0: boję się,
1: u gości.
0: Boję się.
1: Goście tutaj sami zapowiadają nagranie. Własnymi słowami przedstawiają je publiczności, więc czyń honorę. Ja bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Bardzo dziękuję. To wielki zaszczyt zaprosić państwa do odsłuchu mojego najnowszego singla pod tytułem Basia.

0: wierzysz.
1: Co mi się wierzy?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: Pola Błasik i nagranie zatytułowane Basia. 31 minut po godzinie 14.
3: Złodziej czasu.
2: No i wszyscy przez długie tygodnie mówili o koncercie System of a Down, a przed nimi grali oni. I mam nadzieję, że przyjadą do Polski na pełnoprawny, samodzielny koncert, gdzie oni będą gwiazdą wieczoru i będą mogli występować przez 2 godziny albo i dłużej. Tym bardziej, że System of a Down ogłosił, na razie to jest Australia i Nowa Zelandia, ale liczymy na to, że ta sama konfiguracja będzie w Europie. System of a Down rusza w trasę z zespołem Faith No More. I to jest wydarzenie roku, na razie zaplanowane wydarzenie roku 2027. Może ktoś to przebije. Ale wracając, Queens of the Stone Age grali bardzo charakternie. Oni też mieli spojrzenie na nieco szerszy spektrum grania muzyki niż zespół System of a Down, z całym szacunkiem dla tego, co oni zrobili. Bo sięgali po bardzo różne oblicza rocka, od stonera po bardzo delikatne, subtelne, może nawet nie przystające do atmosfery PGE Narodowego i padającego deszczu. Bo oni tak potrafią i są naprawdę nieszablonowi.

0: Przepiękne nagranie. Easy Street Queens of the Stone Age. Bardzo gorąco zapraszamy Państwa do tego, żeby pobuszować po naszej aplikacji, po naszej stronie internetowej, w szczególności wejść w świat podcastów. Tam w zakładce czeka na Państwa nowy odcinek podcastu autorstwa Anny Dobiegały. Masz autyzm? Nie wyglądasz. Tym razem gościnią jest dr Alicja Kosmalska, psychiatrka i psychoterapeutka. O tym, czy osoby w spektrum są częściej narażone na współwystąpowanie chorób i jak wygląda świadomość tego tematu w naszym społeczeństwie, posłuchają Państwo w odcinku Wszystko przez tego wstrętnego Aspergera.
1: Dlaczego kobiety w spektrum autyzmu są ciągle zmęczone?
2: Z różnych powodów. To też jest takie pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź. Dość często opisuje się u osób w spektrum takie zjawisko wypalenia autystycznego, to się czasami nazywa autistic burnout. I jest to stan takiego wyczerpania, takiego zmęczenia bardzo intensywnego, przekraczającego takie zwykłe zmęczenie, któremu często towarzyszy, oprócz takiego całkowitego braku energii, też różne problemy, na przykład z koncentracją, z myśleniem, coś takiego, co nazywano popularnie mgłą mózgową. Różne prowadzono badania, najczęściej były to badania też ankietowe, zbierające doświadczenia osób, które zgłaszały, że przeżywały coś, co nazywały takim wypaleniem autystycznym. Natomiast najczęściej te osoby mówiły jako swoje takie przyczyny, co mogły wywołać u nich ten taki zespół wymęczenia. To było przede wszystkim przeciążenie sensoryczne, czyli przytłoczenie dużą ilością bodźców, dużą ilością zmian, różnych wymagań, rzeczy, które docierały do ich psychiki. U osób w spektrum może być problem z selekcją informacji. Może się zdarzać, że po prostu taki filtr, który normalnie powinien odsiewać nadmiar informacji niepotrzebnych, będzie nie do końca szczelny i będzie dopuszczał do nas dużo więcej informacji, niż jesteśmy w stanie przetworzyć, co powoduje zmęczenie.
0: Lubię takie zadziorne i prowokacyjne, ale też dużo dające do myślenia tytuły. Jak masz autyzm, nie wyglądasz, podcast polecamy. Jest w naszej bibliotece podcastu. Gorąco, gorąco polecamy. 38 minut po 14. Powiem Państwu, że troszkę się nam worek z serialami na drugie półrocze wysypuje. 5 sierpnia, to jeszcze będę mówił, pojawią się jednocześnie trzy ważne rzeczy. Pojawi się 1670, pojawi się Ted Lasso, pojawi się też wyczekiwane druga część serialowej ekranizacji 100 lat samotności. Ale myślę, że wszyscy zgodzimy się, że najbardziej czekamy na wrzesień, 21 konkretnie. Wtedy pojawi się drugi sezon serialu Mobland. Zapowiadany jest tym utworem, co już mówiłem, ale jeżeli pierwszy był zapowiadany Fountain is DC, a drugi jest tym, to co się tam będzie dziać?

Taka muzyka przynajmniej wynika ze zwiastuna, będzie grała w serialu Mobland. Ja czekam na serial 1670, aby liznąć prawdziwej historii. No nie wiem, czy ten głos słuchaczki się spełni, ale rozumiem prowokację i bardzo szanuję.

Przed chwilą było Prodigy, mam taką tekstówkę, że to zawsze miła niespodzianka, która zrywa mnie z kanapy i każe tańczyć. Ta płyta towarzyszyła mi i przy maturze, i na nartach, i tak dalej. Dziękujemy pięknie. Prosimy o następne, a naszą aplikację można też odwiedzić po to, żeby zagłosować w naszej wakacyjnej sondzie. Czekamy na Anię Tatarską. Dzisiaj będzie, tak? I wiadomo, przecież puchary europejskie grały, trzeba o tym pogadać. Ale wracając do meritum, Batman czy Spider-Man? Oto jest pytanie. Proszę bardzo szybko kliknąć. Im mniej się Państwo zastanawiają, czyli im bardziej jest intuicyjnie, tym lepiej. A ja mam dla Państwa jeszcze jedną niespodziankę. Ten pan, Jalen Gonda, wystąpi w Palladium w Warszawie 11 sierpnia. 11 sierpnia. Mam kilka podwójnych zaproszeń. Wystarczy do mnie napisać cichy@radio357.pl, ale żeby trochę Państwa pomęczyć, to poproszę o tytuł ulubionego nagrania w mailu. Proszę się zgłosić. Jalen Gonda, 11 sierpnia, Palladium Warszawa, koncert, a my posłuchajmy, jak ten facet potrafi śpiewać.

0: Jalen Gonda, Here to Stay. Rozmawiamy o tym, że ta audycja potrafi być intensywna od kulis, a tutaj panuje spokój jak w piosence Here to Stay pana Jalena, który 11 sierpnia w Palladium wystąpi. Monika Mędro-Karwowska, dzień dobry pani.
1: Dzień dobry panu, jesteśmy tutaj bardzo wychillowani dzisiaj.
0: Tak, ale pani, czy była pani, szanowna pani, czy była pani wychillowana czytając ostatnią lekturę?
1: A to jest bardzo dobre pytanie. Byłam bardzo poruszona na pewno. To jest autorka, która wywołuje we mnie bardzo silne emocje, ale to jest taka autorka, która też mnie niesamowicie do siebie przyciąga. Zdradzę, o kogo chodzi. Ann Patchett. Moje pierwsze spotkanie z nią nastąpiło kilka lat temu przy okazji książki Dom Holendrów. I pamiętam do dzisiaj ten zachwyt językiem, którym ona pisze. Takim bardzo eleganckim. Ja się czułam potraktowana jako czytelniczka z takim szacunkiem. Jak chciałam chłonąć każde kolejne zdanie tej książki. Zresztą to też jest niesamowita historia, którą autorka w tej książce opisuje. I dla mnie ten Dom Holendrów to było, jakbym to miała określić jednym zdaniem, to było pożegnanie z domem. Ona też wtedy do mnie mocno przemówiła, bo ja też byłam wtedy na takim etapie żegnania domu po ponad 30 latach domu, w którym się wychowywałam, więc bardzo mocno odebrałam tę książkę. A dzisiaj chcę państwu powiedzieć o debiucie Ann Patchett, który dopiero niedawno, bo w tym roku ukazał się w Polsce, został przetłumaczony na język polski. Tytuł tej książki to Święta Patronka Kłamców. I to jest taka powieść, o której nie można powiedzieć za dużo, żeby za dużo nie zdradzić. Mogę powiedzieć tyle, że jej główną bohaterką jest Rose. Kobieta, która prowadzi spokojne życie w Kalifornii, wychodzi za mąż, ale wiemy, że to życie, które prowadzi, to nie jest życie, w którym ona jest szczęśliwa. I w pewnym momencie postanawia zostawić męża, w ogóle go o tym nie informując, i wyjechać. Wyjeżdża, będąc w ciąży, i trafia do domu, jedzie tydzień, trafia do domu, który kiedyś był hotelem, wybudowanym w miejscu, w którym biło cudowne źródło, mające, ludzie tak wtedy wierzyli, moce uzdrawiające. Źródło wyschło i dom przejął Kościół katolicki i przeznaczył ten dom jako taki budynek dla kobiet w ciąży, które tam się chronią. Kobiet, które nie chcą swoich dzieci wychować. Dom prowadzony przez zakonnicę i Rose trafia do tego domu. I powiem od razu, że ta książka składa się praktycznie z trzech części. Każda z tych części jest pisana przez inną postać. Wszystkie są związane, jedną z nich jest Rose, dwie pozostałe też są z nią związane. Natomiast nie powiem, kim one są, bo za dużo bym zdradziła. Państwo muszą to sami odkryć dla siebie. Tu jest też taka, na okładce tej książki, jest takie zdanie: w tym domu wszystkie kobiety kłamią. I ja tak zastanawiałam się, rzeczywiście one, uciekając ze swoich rodzin, ze swojego otoczenia do tego domu, faktycznie i kłamią, okłamują prowadzące ten dom, zakonnice, podając im informacje, skąd pochodzą i dlaczego uciekły ze swoich domów rodzinnych. Ale właśnie, ja mam wrażenie, że one przede wszystkim uciekają. Kłamstwo to jedno, ale ta ucieczka jest tutaj chyba takim najsilniejszym motywem. To jest też niesamowita opowieść o macierzyństwie, o pragnieniach, o rodzinie, o tym, jak rodzinę postrzegamy, jak się w niej czujemy, do czego dążymy, jaką funkcję ta rodzina spełnia, a jaką powinna spełniać. I czy te pragnienia rzeczywiście zawsze powinny być realizowane i za wszelką cenę. No i powinno się do nich dążyć.
0: I to jest funkcja sztuki, funkcja literatury. No, żeby wywołać emocje i zadać sobie pytania, a czasem niekoniecznie znaleźć odpowiedzi, ale na pewno ich poszukać.
1: Otóż to ja państwu gorąco polecam w ogóle Ann Patchett, ale tę Świętą Patronkę Kłamców zdecydowanie, bo jeżeli ktoś tak debiutuje, No a to był debiut sprzed powiedzmy kilkudziesięciu lat, ukazał się dopiero teraz w Polsce. To każda kolejna książka jest jeszcze większym zachwytem. Ja tylko dodam, że książkę przetłumaczyła Aleksandra Kamińska, a opublikował ją Znak Litera Nowa.
0: Zapraszamy do lektury. Zobacz, nie wiedziałem, o jakiej książce będziesz mówić, a zobacz, jakie nagranie się wybrało.

0: Monsters. Minuta po godzinie 15 to było Dave Matthews Band.
1: Złodziej czasu.
0: Minuta po godzinie 15. Spiłam w pale. Gdzie jesteś?
2: W Pile.
0: Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Cannes, Londyn, Piła. Ania Tatarska podróżuje po całym świecie.
2: No nie może być tak, nie może być tak, że ja tutaj Wenecja, prawda, Cannes, Londyn, no kurde, raz na jakiś czas musi być jakaś zmiana, więc przesuwam się właśnie na peronie w Pile, gdzie wysiadłam, ponieważ przyjechałam na Poland Rock. Wiesz, jutro prowadzę spotkanie na dużej scenie, proszę trzymać tam kciuki, bo tam jest podobno bardzo dużo ludzi.
0: Poczekaj, ale ustalmy fakty po kolei, bo z tego co ja wiem, Poland Rock się nie odbywa w Pile, a po drugie, z tego co wiem, to znam z relacji przede wszystkim, ale takich bardzo wiarygodnych, że Piła to piękne miasto.
2: Słuchaj, być może Piła jest pięknym miastem, ale ze wstydem przyznaję, że jestem tu pierwszy raz. Nawet nie mogłabym powiedzieć, że jestem, bo dosłownie stoję na peronie i widzę budynek taki ceglany z napisem Piła Gły. Wysiadłam pierwszy raz w Pile, bo stąd mam nie zabrać transport, więc spokojnie dojadę tam, gdzie mam dojechać.
0: No słuchaj, bo są rzeczy ważne, takie jak na przykład sonda w naszej aplikacji, Batman czy Spider-Man. Są rzeczy ważniejsze, jak premiery filmowe, i są rzeczy najważniejsze, bo nie wiem, czy wiesz, ale poznaliśmy parę kolejnej rundy Pucharów Europejskich i Raków Częstochowa zagra z Hammarby.
2: No, ja wiem, że Raków Częstochowa po prostu wie, że ja bardzo aktywnie ich wspieram. Jest to jedyny powód, dla którego być może zaczęłam śledzić piłkę nożną, ale pozostawmy tutaj, bo to piłka nożna, prawda?
0: Tak.
2: Postawmy tutaj znak zapytania, więc niewątpliwie ta drużyna jaka? Ta druga?
0: Hammarby, szwedzka drużyna. Dość mocna, charakterna.
2: Hammarby, no cóż, macie pecha, moi drodzy, bo Raków na pewno was rozjedzie w tych barażach, czy co to jest, tak? No
0: nie, dobrze, eliminacje, świetnie, to eliminacje do Ligi Konferencji, nie mylić z Konfederacją. Bo tak to właśnie
2: miałam powiedzieć, czy
0: wygląda.
2: To samo. Mhm.
0: Słuchaj, ale to nie to samo, absolutnie to nie to samo i broń Boże, żeby to było to samo. Słuchaj, jutro idę z dzieciakami albo pojutrze na Spidermana. Będę dobrze się bawił, czy nie?
2: Ojej, będziesz się cudownie bawił, lepiej niż ja, słuchając ogłoszenia z głośnika na dworcu w Pile, bo to są głośniki jak z zakazanych piosenek, słuchaj, chciałam powiedzieć. Na szczęście jakość dźwięku w Spider-Manie jest wyborna i nowy film też jest wspaniały. No, a ja nie jestem Spiderową, ja w ogóle nie jestem Marveluwą, więc to nie jest tak, że mi tam pokażą faceta latającego w gadkach po mieście, ja już jestem zadowolona. Trochę się znam na komiksach, ale nie jakoś wybitnie. Ten nowy Spider-Man jest wspaniały. No myśmy wiedzieli, że Tom Holland jest bardzo dobrze w tej roli obsadzony. Ja lubiłam poprzednich chłopaków i Tobiego Maguire'a i Andrew Garfielda. Uważam, że to dopiero Holland tchnął życie i też takie poczucie humoru, które lubimy w tę postać. Natomiast no, ta ostatnia część, czyli całkiem nowy dzień, uważam, że to jest w ogóle osobna półka, nowa klasa, nowa jakość. Film jest i bardzo taki sprawny, no taki jak taki film musi być. Dobrze się to ogląda, szybko, są świetnie zawiązane zwroty akcji, ale też powiedziałabym, że ci bohaterowie są naprawdę rozwinięci psychologicznie na tyle, na ile taka formuła pozwala. Jest tam czułość, jest sporo całkiem poważnych przemyśleń ubranych w taką dość łatwo przyswajalną formę, więc ja byłam bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Naprawdę.
0: No to kapitalnie. Ale nie będziemy mieli przesytu pana Holanda i pani Zendai w tym sezonie? Bo wiesz, jakby jeden film przed chwilą był w kinie.
2: No tutaj sytuacja jest trochę inna, bo rzeczywiście w ogóle dygresja, pora na dygresję, drodzy państwo. Nawet jak was nie interesuje Spider-Man, to rzeczywiście Tom Holland i Zendaya teraz mają taką bardzo intensywną trasę promocyjną, to znaczy już nie mają, już się skończyło, bo film wszedł, ale oni mieli najpierw Odyseję.
0: To teraz się to nazywa trasą promocyjną?
2: No tak, a jak się mówi?
0: A nie, to może inaczej, później kiedyś.
2: Okej, okay, czyli to jest na poza anteną. W każdym razie robili chyba wszystko, co się da, prawda, jakieś pewnie tańce, hulańce, wywiady, performanse i kocham taki trend, on nie jest dziennikarsko kompetentny, ale wyjątkowo uroczy, jak są programy z dziećmi, wiesz, i się wysyła dzieci, żeby tak oczywiście w ramach show podpytywały znanych i lubianych o różne rzeczy, bo dzieci zawsze pytają o wszystko, o co nie wolno. I jest taki uroczy filmik, na którym te dzieci od razu wypalają are you married? Czy masz żonę? Czyli jakby wielki, wielki sekret branżowy, że para, która poznała się na planie Spidermana, najprawdopodobniej się pobrała, ale to jest tajemnica Poliszynela, nikt tego nie wie. I on mówi, o widzę, że nie zbriefowali was tak dobrze jak dorosłych dziennikarzy. I za chwilkę dziecko mówi, a zabierasz tam mom daje, czy tam bum daje, bo źle mówi to oczywiście jej imię, na randki często. jest to urocze. Żaden dorosły dziennikarz tak nie wypuści po prostu aktora jak dziecko, które nie ma żadnego filtra. Absolutnie dodatek do filmu, który i tak jest uroczy, ale tak, oni wywiadowali przy okazji Odysei i przy okazji Spidermana i powiem całkiem dodatkowo, że jest to para nie tylko niezwykle profesjonalna, ale oni są tak fajni, tak uroczy, tak normalni, tak niezblazowani, że promocyjnie, nie wiem czy aktorsko, ale promocyjnie każdy film korzysta na ich obecności po prostu, bo są, no wspaniale jest się z nimi spotkać. Jest to no zawsze przyjemność.
0: Dlatego żartowałem sobie o tych wszystkich pytaniach od dzieci, że teraz się to nazywa trasą promocyjną, ale jeszcze powiem lekko tylko złośliwie, z lekką tylko szpilką w stronę pani aktorki, że podczas wywiadu, który miałaś z państwem Holland i Zendaya, teraz najprawdopodobniej już parą, Zendaya wyszła ze swojej tradycyjnej mimiki obecnej w filmach i zaprezentowała nieco inne uczucia.
2: Ty chcesz zasugerować, że Zendaya jest naszą nową Kristen Stewart? Pamiętacie państwo takie gify? Tak, gify z Kristen Stewart, gdzie było tam, nie wiem, 12 grafik, na których ona wszystkich wyglądała tak samo i było napisane sad, happy, excited.
0: Ale no przecież ona jak wyglądała ostatnio jak Athena, no to dokładnie grała tymi samymi minami, które grała w poprzednich filmach. Czy to było, nie chcę tu robić wielkiej dramy przy okazji.
2: Nie rób wielkiej dramy. Zendaya uważam jest bardzo utalentowaną aktorką. Kto ma wątpliwości, może nawet zmusić się, żeby obejrzeć ostatni sezon Euforii, bo inaczej nie polecam. Ale naprawdę dziewczyna potrafi. No, zmusić. Chyba przywiązać pasami trzeba, ale czegoś nie robi dla sztuki, prawda?
0: Dobrze. Czy ruszamy jeszcze temat nowego filmu z panem Williamem Dafoe, czy nie?
2: Możemy go ruszyć i obiecuję, że szybko, bo wiem, że pewnie dlatego masz wątpliwości, bo chcesz zdążyć przed kolejnym komunikatem na peronie trzecim w pile głównej. Otóż film Ostatni Koncjerż, bardzo trudny tytuł, ale myślę, że Polacy sobie z nim poradzą, to są antypody tego, co reprezentuje Spider-Man, dosłownie, ponieważ jest to film artystyczny zrealizowany przez argentyńskiego reżysera, który miał swój debiut w zeszłym roku na festiwalu w Wenecji i jest to taka house'owa, konceptualna, ale bardzo zabawna i pełna właśnie nostalgii, z drugiej strony takiego absurdalnego poczucia humoru. Opowieść o naszej relacji z miejscem, o tym jak przestrzeń nas określa, ale też o tym na ile jesteśmy skłonni zaakceptować zmiany, kiedy przychodzi no całkiem nieproszona, wręcz wbrew temu, czego chcemy, a ponieważ opowiedziałam na poziomie analizy, jakby interpretacji, to teraz tylko dodam tak konkretnie, że film opowiada o Ostatnim Koncjerżu, czyli właśnie jest to postać Willema Dafoe, który po 30, o nie zdążyłam przed komunikatem, latach pracy w hotelu musi się pogodzić z tym, że hotel został sprzedany i zostanie zburzony, a jego życie stanie na głowie albo stanie nad przepaścią, nie wiem. To jest film, który również polecam, ale bardziej taki do myślenia, analizowania, a nie do zabawy. No.
0: I zobacz, wszyscy krążymy tutaj wokół Odysei i tego wszystkiego, bo William Dafoe grał z Pattisonem, Pattison grał w Odysei. A powiedz na sam koniec, cały czas bronisz Odysei, bo wiem, że ten film bardzo, bardzo zbiera różne... Chyba nie widziałem tego filmu, który zbiera tak rozstrzelone, tak spolaryzowane recenzje.
2: Wiesz co, ja całkiem niezgodnie z modą influencerską w sieci, gdzie trzeba mieć natychmiast zdanie na każdy temat, na wszystkie pytania, które do mnie docierają też przez social media, co ja myślę, czy ja wreszcie nagram rolkę na temat, po prostu recenzję. Ja zawsze piszę, że chcę obejrzeć ten film drugi raz, a cały czas nie mam czasu. Ja go widziałam raz na tym wspaniałym pokazie w IMAX-ie 70 mm, czyli tak jak się powinno oglądać, tak, w Londynie, czyli widziałam te wszystkie ucięte doły i góry i mam to swoje wrażenie z tamtego pokazu. Ono absolutnie nie było wrażeniem, że ten film jest idealny. To wciąż, i nie uważam, że to jest najlepszy film Nolana. I nie wiem, czy to jest najlepszy film roku, ale mam bardzo dużo dobrego powiedzenia do powiedzenia na temat tego filmu, więc cały czas daję sobie szansę, myślę, że to się zadzieje w przyszłym tygodniu, żeby go obejrzeć jeszcze raz. Może zrozumieć też rzeczy, które mi jednak umknęły, no bo dobrze mówię po angielsku, ale nie jest to mój pierwszy język. i wtedy się wypowiem kompetentnie i dobrze się składa słuchaj, bo okazało się, że mam zachomikowany dla nas jeszcze jeden wywiad. Będziemy mieli wywiad do Odysei, więc fajnie
0: bardzo,
2: chyba, co?
0: Bardzo się cieszę, zawsze fajnie, do takiego filmu zawsze fajnie.
2: Nie zestarzeje się, nie?
0: I jeszcze tylko dodam, że te memy ludzi, którzy oglądają filmy Nolana na telefonie komórkowym zawsze śmieszą w kontekście do tego, co powiedziałeś o IMAX-ie. Ale powiem ci jeszcze, że wczoraj skończyliśmy, bo z konieczności podzieliliśmy na dwie raty. Wróciliśmy do filmu, gdzie Robbie Williams i Al Pacino spotkali się w filmie Nolana zatytułowanym Bezsenność. I to już są tak zupełnie inne światy, ale jedno drugie jest charakterne i jest naznaczone takim bardzo widocznym znakiem wodnym i to widać od razu, że to jest ten reżyser, choć to są zupełnie inne światy i zupełnie inne okoliczności. Kiedy do nas wrócisz? Kiedy siądziesz naprzeciwko mnie? Kiedy zrobię znowu rolkę, której... W przyszłym, tak?
2: Chyba w przyszłym, ale zawsze mówię chyba, ale wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu. Tak, przyjdę, usiądę, będę mówić do ciebie, patrzę ci w lico, ale przypominam ci, że ostatnio ty byłeś na urlopie, więc co to za jakieś pretensje, no.
0: Nie, no, a
2: teraz ja jestem w Pile, przepraszam, no. No.
0: A poza tym nie bój się Poland Rocka, tam przyjeżdża tylko 300 tysięcy ludzi, więc nie masz przed czym mieć tremy, naprawdę.
2: Trzymaj się.
0: Trzymaj się, Aniu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.

Greg Rutte New Order, a pan Radek napisał: mam dylemat w sądzie, bo jak uwielbiam Spidermana, to ostatniego Batmana i drugą część obecnie kręcą u nas, w cudzysłowie, w Liverpoolu, bo pan Radek z Liverpoolu właśnie napisał. Także zagwozdka straszna. No i też jest fragment z Nową Polszczyzną, bo pan Radek pisze: panie redaktorze, Ted Lasso, Ted Lasso, Ted Lasso. Wiadomo, że... Wiadomiks, że jaram się przebardzo. Wiadomiks, że jaram się przebardzo. Uwielbiam takie zdania.

0: No i przyznaj, Marcin, że niby taki lajtowy Megadefa zawsze robi dobrze, prawda?
1: Ale każdą nutkę znam tego utworu, każdą nutkę.
0: Na pamięć nawet można powiedzieć. Zawsze chciałem tak zapowiedzieć. Matki, chowajcie swoje córki, córki, schowajcie swoje matki. Przed państwem Marcin Klimkowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, powiem ci odważnie, ale szanuję, rzeczywiście.
0: We Wrocławiu jest dzisiaj, jakby ktoś pytał, gdzie to chowanie powinno się odbywać. A mianowicie Marcin Klimkowski jest jednym z przedstawicieli Radia 357 na festiwalu Męskie Granie, i na które bardzo serdecznie zapraszamy. Tam będą się działy rzeczy muzyczne, ale też zapraszamy bardzo gorąco na naszą scenę, prawda?
1: Tak, oczywiście główna scena, no to line-up taki kultowy, bo kult dzisiaj i problem w interpretacji utworów Kazika. Natomiast na naszej scenie będzie się działo. Zaczynamy od wywiadu z Hugo Tarresem ze sceny Radar, a później mamy rozmowę w ramach współpracy z Narodowym Centrum Kultury z Eweliną Flintą i Małgorzatą Gorol, a później rozmawiamy z artystką ze sceny głównej, czyli Natalią Przybysz, ale już po jej występie. No i na końcu koncert na naszej scenie, czyli Radia 357 i Skody.

0: We Draw A.
1: Kapitalny tak zespół elektroniczny, który powrócił po wielu latach i ja się z tego bardzo cieszę, bo oni wrzucali kiedyś nuty, które były prowokacyjne i zupełnie pod prąd. Gdyby nie byli tacy elektroniczni, powiedziałbym, że nawet mają naturę punk rockową, no ale, ale oni prowokowali i szli pod prąd. Cieszę się, że wrócili i cieszę się, że zagrają na naszej scenie. A co jutro?
0: Jutro też na, no, na głównej scenie będzie będą te koncerty, które mogą Państwo sprawdzić, natomiast na naszej scenie. Najpierw rozmawiamy z zespołem Max Tachasiuk. Później jest znowu rozmowa w ramach współpracy z Narodowym Centrum Kultury i to jest Paulina Gałązka i Książkowa Baba. Ja będę rozmawiał z nimi o czytelnictwie. Później Kasia Sienkiewicz, z którą Antoni Grudniewski zamieni sobie 25-minutową pogawędkę. I na koniec zespół, koncert 22, czyli Ima Sleep.
1: Zdradzę ci tylko z didaskaliów umawiania tych wszystkich rozmów, że pani Paulina przyjedzie na ostatnią chwilę jutro, ze względu na to, że trzeba poprawiać audiobooka, więc będzie o czym rozmawiać. We Wrocławiu jest Marcin Klimkowski. Ja tylko przypomnę, że te spotkania na scenie Radia 357 to projekt realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach działań podtrzymujących efekty kampanii Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Marcin, a na koniec zabawmy się w takie radio ultrakomercyjne. Halo, halo Wrocław, jaka u was pogoda?
0: Pogoda jest taka, że naprawdę energia siada trochę, ale jak się wypije na przykład, nie wiem, jakiś napój z lodem, to wtedy jest lepiej. Jest piekło, naprawdę jest piekło. Zróbcie hałas dla piekła.
1: Zróbcie hałas dla piekła, to jest cudowne zawołanie. No to teraz będzie ktoś, kto dzisiaj się pojawi na głównej scenie Radia 357. Klimku, dziękuję pięknie, uważajcie na siebie. Dziękuję. Dodam jeszcze bardzo ważne ogłoszenie Męskiego Grania, że ci, którzy się wybierają, mogą zabrać ze sobą bidony puste albo butelki po wodach mineralnych i płyny będą dostępne za darmo w specjalnych strefach, bo jest bardzo gorąco. Marcinie, dziękuję, bawcie się dobrze, uważajcie na siebie.
0: Dziękuję.

0: Myslowici i zwykły dzień. Myslowic dzisiaj zagram na męskim graniu. To jest scena główna męskiego grania. Nie scena główna Radia 357, ale taka też jest.
1: Złodziej czasu.
0: I teraz sobie wyobraziłem, że mamy taki wielki letni festiwal i kogo bym na niego zaprosił.
2: Hey, thanks a lot, and thanks for coming to Live 8. And this, of course, is to do with the G8, and those people are pretty G8. But the person we're going to introduce to now would really make them guys look not so cool. This is probably the best song ever written, and here's the best singer in the world, Mr. Richard Ashcroft.

Coldplay i Richard Ashcroft tak śpiewali razem podczas Live Aid pisanego przez ósemkę w 2005 roku. A jeżeli jesteśmy przy koncertach, wielkich koncertach i jeszcze większych koncertach, to aż chcę się powiedzieć, panowie z Manchesteru, ogłoście to wreszcie i niech na trasie będzie Polska.

Oasis, do you know what I mean? Oasis to tryb przypuszczający i bardzo mocno przypuszczający nawet, jeżeli można tak stwierdzić, i czas przyszły, ale rzeczywiście na liście zespołów, które mają ogłosić trasy koncertowe, to znów spekulacje i znów plotki, ale Oasis pojawia się na pierwszym miejscu na 2027 rok. Tryb oznajmujący, ale też czasu przyszłego, to to, że w Krakowie i w Warszawie, konkretnie 7 i 8 września, wystąpi Jamie Woon. Jamie Woon, Klub Kwadrat Kraków, i potem 8 września w Warszawie to będzie, już mi się otwiera, Palladium znowu. Zapraszamy bardzo gorąco, mamy podwójne zaproszenia, wystarczy do mnie napisać. No też bym wskazał, żeby jakiś tam element przekonania mnie, że ktoś rzeczywiście wie, na kogo idzie, się pojawił. A to jest nagranie Jamie Woona All The Way.

A przyznam się, że mam do niego wielką słabość. Jimmy Woon. Rzucam Państwu takie hasło, żeby mnie w jakiś sposób przekonać do tego, że to państwo, dla Państwa powinny być wejściówki na koncert Jimmy'ego Woona. I taka jedna wiadomość przeczytam, bo to chwyta za serce, jak ludzie tak piszą. Jimmy Woon, miłość, którą zaraziłam kilka osób. Najbardziej kocham In the Night Air, zagrane przy otwartych oknach w samochodzie, kiedy nocą przemierza się górskie, kręte drogi, mając nad sobą morze gwiazd. Pani Izabelo, na pewno wybierze się pani na koncert w Krakowie.

Teddy Swims, Break Up in Reverse. Sobie tak pomyślałem o tym rozmowie z Marcinem Klimkowskim, że ten nasz namiot to w takie dni jak dzisiaj ma rewelacyjną funkcję, zapraszamy Państwa, ale też ma rewelacyjną funkcję, zapraszamy Państwa, jeżeli na przykład pada deszcz, bo to jest namiot i tam wtedy wszyscy się chowają bez względu na to, jaka jest pogoda, czy jest upał, czy pada, i wtedy on pełni dodatkową funkcję ochronną. Pamiętam tę burzę w Gdańsku, co była też ewakuacja i sprawiło, że wszyscy tam musieli się schować w specjalne miejsca spod naszego namiotu. Podobno ludzie wyjść nie chcieli. Monika Mędro-Karbowska, wydawczyni, Julia Nowaczyńska, realizatorka, Marcin Cichoński, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Poodpowiadam na wszystkie maile dotyczące koncertów. Proszę się nie martwić, kto ma dostać bilety, je otrzyma za chwilę. To wykonam, natomiast już dzisiaj zapraszam... Batman 74%, a właśnie, bo sonda Batman czy Spider-Man, Państwo wybrali, że Batman 74%, Spider-Man 26%. Dziękujemy Państwu, zapraszam na audycję w poniedziałek, to będzie Kieruj się na południe. Do usłyszenia.

0: A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości, Dianę Dąbrowską i Macieja Brzozowskiego. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z koneserem. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi 9 sierpnia. Zapraszamy pod scenę w koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.
1: Lipca, mamy piątek, 16. Tu Państwa Radio. Radio 357, popołudniówka do 19. Julia Nowaczyńska, Agnieszka Szwajgier, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Przed nami serwis z Andrzej Rutkiem.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w związku z rakietą, która w czwartek uderzyła w terytorium Polski. Znamy też najnowsze ustalenia prokuratury w tej sprawie. Śledczy zabezpieczyli kluczowe elementy napędu i elektroniki, które pozwoliły zidentyfikować pocisk jako rosyjską rakietę manewrującą. Prokuratura prowadzi dalsze czynności w sprawie upadku obiektu w Tarnawie Kolonii, analizuje zabezpieczone dowody i zapowiada odtworzenie trasy jego lotu.
3: Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak. Z kolei minister obrony narodowej poinformował, że polskie F-16 przed południem znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Tym razem maszyna pojawiła się 40 km na północ od Kołobrzegu. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Filip Czernicki, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny i Dariusz Kuś, członek zarządu, zostali odwołani. Obowiązki prezesa zarządu do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko będzie pełnił Marcin Michalski. Powodem dymisji miały być zastrzeżenia co do sposobu kierowania inwestycją, a także rosnące napięcia na linii CPK Ministerstwo Infrastruktury. To kolejna w ostatnich tygodniach dymisja wśród osób kierujących tym projektem. Miesiąc wcześniej odwołany został pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas próby przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To najpoważniejszy kryzys migracyjny w tym mieście od 2021 roku. Według prezydenta Ceuty liczba osób, które przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności całego miasta. Według najnowszych informacji około 25 tysięcy osób, które w sposób niekontrolowany przekroczyły granicę, dobrowolnie wróciło do Maroka. To bezprecedensowa sytuacja, stanowi ona odejście od obserwowanego w całej Hiszpanii trendu stałego spadku w ujęciu rocznym i miesięcznym liczby przybywających nielegalnie migrantów. Mówi premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Zaniepokojenie sytuacją wyrażają kolejni europejscy przywódcy. Część z nich domaga się zawieszenia wolnego ruchu granicznego z Hiszpanią do czasu rozwiązania kryzysu. A więcej na ten temat powiemy jeszcze w popołudniówce Radia 357. Dziś w Polsce pierwszy dzień afrykańskich upałów, a to zachęca do wizyt nad wodą. Ratownicy apelują więc o rozsądek. Od początku czerwca brawura nad wodą kosztowała życie 96 osób, podaje policja. Najwięcej utonięć zanotowano w poprzedni upalny weekend pod koniec czerwca.
4: Najważniejszym błędem, z którym mierzymy się co roku, jest niestety alkohol. Co roku to się powtarza. Najwięcej ofiar w wodzie to są właśnie osoby po spożyciu alkoholu.
2: Mówi Szymon Różański, ratownik wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy. Blisko 90% wszystkich ofiar utonięć w Polsce to mężczyźni. A na koniec serwisu wiadomość z Lubelszczyzny. Wojsko sprzedaje saksofon. Lubelska Agencja Mienia Wojskowego szykuje przetarg, na którym obok samochodów i części zamiennych znajdziemy też instrumenty muzyczne. W ofertę zagłębił się nasz reporter Piotr Olejarz.
5: aż 216 pozycji wycofanego sprzętu, a jego lista zaskakuje różnorodnością. Są samochody osobowe z lat 2007-2010, są przyczepy, są też pakiety części do Stara, Jelcza, Tatry czy Kamaza, ale to nie wszystko. W ofercie pojawił się tenorowy saksofon za 1500 zł oraz komplet bębnów już od 300 zł. Dla majsterkowiczów przygotowano wiertarkę kolumnową z laserem, zestaw narzędzi pneumatycznych czy skaner 3D, a przedstawiciele gastronomii mogą kupić pakiety drewnianych pieńków do mięsa. Cały dochód ze sprzedaży trafi na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
2: Sprzęt można oglądać jeszcze dziś w magazynach m.in. w Kraśniku i Stawach, a oferty przyjmowane są do 5 sierpnia. W tym serwisie to wszystko. Kolejne za niespełna godzinę.
1: Pora oczywiście na wiadomości sportowe. Sebastian Kierzak.
6: Jedno jest pewne, to nie będzie nudny sportowy weekend. Na pewno nie. Pierwszy weekend sierpnia to w pewnym sensie nowe otwarcie. Rusza m.in. Tour de France kobiet. Zapamiętamy? Dobrze pamiętamy, kto wygrał ten wyścig 2 lata temu.
7: Kasia niewiadoma triumfatorką Tour de France. Kasiu, brawo, ale tak się wjeżdża do historii światowego kolarstwa.
6: No i cóż, liczymy na kolejne rozdziały tej historii. Wyścig ruszy jutro, w gronie faworytek dwie Polki. Nie tylko Katarzyna Niewiadoma, ale także Dominika Włodarczyk. O triumfy w Lidze Narodów grają z kolei nasi siatkarze. Wczoraj w Ningbo pokonali Ukrainę. Dziś dzień przerwy. Jutro rano półfinał Polska-Słowenia. Na polskiej ziemi, konkretnie w Łodzi, będziemy mieli kolejną odsłonę Speedway Grand Prix. To druga polska runda w tym sezonie. Tę czerwcową we Wrocławiu zwyciężył, oczywiście, że tak, ten pan.
8: Bartula po 30. zwycięstwo w swoim życiu. On to zrobi. On wyjdzie na prowadzenie w Generalce. Będzie złoty plastron. Będzie Mazurek Dąbrowskiego.
6: I we Wrocławiu był. Oby był także w Łodzi. Sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik obecnie jest liderem klasyfikacji generalnej. I to tylko 3 z weekendowych propozycji. Są także propozycje piłkarskie. Dziś rusza druga kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Przed nami mecze w Płocku i Lublinie. Tymczasem wzmocnienia, na papierze solidnego wzmocnienia, dokonała Wieczysta Kraków. Szeregi Beniaminka Ekstraklasy zasilił były reprezentant Polski Mateusz Wieteska. Środkowy obrońca podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia. To transfer definitywny prosto z Serie A, z Cagliari. Jeżeli chodzi o wielką piłkę, to wzmacnia się Real Madryt. José Mourinho, oprócz m.in. Denzela Dumfriesa czy Marka Kukurei, do swojej dyspozycji będzie miał także najlepszego gracza do lat 23 ubiegłego sezonu La Ligi. Do królewskich dołącza bowiem napastnik Carlos Espi. Wychowanek Levante na Bernabeu przenosi się za 25 milionów euro. I na koniec jeszcze jedna piłkarska informacja, choć ta bardzo smutna. Nie żyje Franco Baresi, legenda włoskiej piłki. Słynny obrońca zmarł w wieku 66 lat. Z reprezentacją Włoch sięgnął po Mistrzostwo Świata w 1982 roku. W 1989 zajął drugie miejsce tuż za Marco Van Bastenem w plebiscycie złotej piłki. Franco Baresi przez całą swoją karierę był wierny jednemu klubowi. Tym klubem był oczywiście AC Milan. Ze sportem wracam o 17.30.
1: Siedem minut po 16:00. Prognoza pogody. Jeszcze dziś, proszę Państwa, po południu od zachodu ku centrum przemieszczać się będą przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami burze z gradem. Proszę lokalnie śledzić prognozy pogody. A w nocy zachmurzenie umiarkowane, duże, z przelotnymi opadami, także burzami, także lokalnie grad. Jedynie na południu zachmurzenie małe, umiarkowane i tam bez opadów. Prognozowana wysokość opadów, szczególnie w czasie burz, do 25 na ziemi lubuskiej nawet do 30-40 mm. Temperatura w nocy minimalna 16 stopni na północy, 21 na południu. Wiatr w nocy będzie słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz oczywiście porywy wiatru te do 80 km na godzinę. Na zachodzie lokalnie nawet, uwaga, do 100 km na godzinę. 8,5 minuty po godzinie 16.
9: Radio 357.
1: Pani Agnieszka przy naszym telefonie 510-357-357 do 19. Popołudniówka i Shania Twain.

0: Shania Twain w popołudniówce 357, prawie 12 minut po 16:510. 357, 357, czekamy. A co do 19:00, między innymi o szalejących pożarach we Francji, o sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, Marek Brzeziński po 16:20. O szturmie imigrantów na hiszpańską enklawę, także w relacji naszego reportera.
1: Powinniśmy patrzeć na te kryzysy w kontekście wspólnotowym, a nie tylko jako problem Hiszpanii.
2: Ceuta stanowi taką łatwą bramę do Europy dla osób próbujących się przedostać z Afryki.
1: To w większości są osoby, które szukają lepszego miejsca do życia.
0: Co jeszcze dziś? Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zorganizowało w Warszawie spotkanie dla sympatyków. Mówiono m.in. o zagrożeniach.
3: Największym zagrożeniem jest utrata wiary. Wiary w sens, wiary w przyszłość, wiary w Polskę.
4: Grill, na którym goście są tacy z wyższej półki, całe to wydarzenie wygląda na wydarzenie premium, w związku z tym to nie było tanie.
5: Jedni grillują, inni pracują.
0: A jeszcze inni słuchają i komentują. Po 16:45 jak zwykle dobre notowania, a po 17:10 generał Roman Polko o reakcji naszych służb na rosyjską rakietę, która spadła w Polsce i o tym, czy system informacji o zagrożeniach działa prawidłowo. Po 17:30 między innymi o zakazie używania telefonów w szkołach. Prezydent właśnie podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie.
6: Na lekcji, czy ten telefon jest taki potrzebny, to tak, to zależy.
7: Ale na przerwach jak najbardziej.
6: Też na przykład do komunikacji z innymi, żeby na przykład się znaleźć po prostu w tej szkole.
0: Stałe pozycje jak zwykle, zatem profesor Katarzyna Kłosińska po 17:20, a po 17:45 to się nie wydarzyło. I Violetta Myszkowska. 14 minut po godzinie 16:510, 357, 357.

0: To Cliff Richard. A za chwilę, co to?
1: To jest raport 357.
0: Dziś w Warszawie odbywa się najważniejszy piknik w kraju, wydarzenie określane przez niektórych jako grill polityczny, choć sam Mateusz Morawiecki woli nazywać to spotkanie laboratorium idei albo piknikiem pomysłów. Stowarzyszenie Rozwój Plus zaprosiło do Warszawy swoich sympatyków na ten temat. Michał Trantał, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Były minister rozwoju Waldemar Buda postawił sprawę jasno.
3: Wprowadzamy zakaz i embargo na mówienie słowa partia w tym miejscu.
2: Zgodnie z obietnicą byli politycy PiS nie ogłosili dziś powstania nowej formacji politycznej.
4: Największym zagrożeniem nie jest jedynie zagrożenie ze strony Rosji. Największym zagrożeniem jest utrata wiary. Wiary w sens, wiary w przyszłość, wiary w Polskę. Największym zagrożeniem jest wprzęgnięcie polskiej racji stanu w cudze interesy. Nigdy się na to nie zgadzajmy.
2: Mateusz Morawiecki skupił się na haśle duma i ambicja. Była to odpowiedź na zarzuty politycznych już oponentów z Prawa i Sprawiedliwości. Były premier przekonywał, że ambicja nie jest niczym złym, lecz siłą, która pcha Polskę do przodu. Piotr Drabik, dziennikarz Faktu, jest na miejscu.
5: Czy są tutaj szpiedzy z Nowogrodzkiej, z Prawa i Sprawiedliwości, które do niedawna przecież było politycznym domem dla wszystkich rozłamowców, którzy teraz są w Rozwoju Plus? Ciężko powiedzieć, nie da się ich w żaden sposób rozpoznać.
2: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek chyba rozwiewa wątpliwości.
6: Jedni grillują, inni pracują.
2: Wśród prelegentów politycy związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, ale także na przykład były szachowy mistrz Garry Kasparow,

0: ekonomii, zrównoważonego rozwoju, do wyjścia z tej pułapki średniego wzrostu. On się kojarzy z pewnymi hasłami, o których on będzie w stanie w sposób naturalny i, co ważne dla niego, wiarygodny rozmawiać.
1: Może dziś nic nie ma o światopoglądzie, ale na obiecanym od tygodni grillu była informacja o dyspensie. Dla katolików piątek to dzień, kiedy powinno się unikać jedzenia mięsa. Co znalazło się w menu? Piotr Drabik, dziennikarz Faktu.
2: Rozwój Plus można dzisiaj rozszyfrować jako Rożno Plus. Są pierogi z gęsiną, jest tradycyjne mięso.
1: W sieci pojawiło się zdjęcie wygenerowane przez AI Mateusz Morawiecki przy grillu. Do zdjęcia dołączono link z grillową playlistą, a tam, drodzy państwo, wszystko. Muzyczny miszmasz 69 utworów, od Red Hot Chili Peppers przez Depeche Mode, Lana Del Rey, Tilaf po Igo i Quebona Fide.
2: Jeśli chodzi o samo wydarzenie tutaj, no to ten teren jest faktycznie zorganizowany jak pewnego rodzaju festyn, dożynki, dni stowarzyszenia, tak można by było je rozszyfrować.
1: Mówi Piotr Drabik z Faktu, a za chwilę kulminacyjne przemówienie Mateusza Morawieckiego. Koniec pikniku późnym wieczorem.
3: No ciekawe, czy playlistą, ale także ideą przede wszystkim Mateusz Morawiecki porwie. I grillujących, i wyborców. O tym spotkaniu Michał Trantał, bardzo dziękuję. 19 minut po 16. Tu Radio 357.

0: 24 minuty, prawie po godzinie 16, popołudniówka 357. Artysta, degustator życia, odkrywca Marek Brzeziński z nami. Witam pana, panie kolego, kłaniam się.
1: Również kłaniam nisko.
0: Według danych agencji Agence France-Presse, granice Hiszpanii z Marokiem nielegalnie przekroczyło już ponad 60 tysięcy osób. Ta sytuacja ostatniej doby miała swoją kumulację, ale do tych nielegalnych przekroczeń dochodzi już od dłuższego czasu. Słyszałem, że w związku z sytuacją w Ceucie Francja wzmacnia granice z Hiszpanią, czy tak?
1: No tak, prezydent Macron zażądał tego i minister spraw wewnętrznych Nunes, on powiedział, że właśnie będą wzmocnione kontrole, będzie zacieśniony taki kordon bezpieczeństwa antyimigracyjnego na granicy właśnie między Francją a Hiszpanią w Pirenejach. Chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy się dostali do Hiszpanii, żeby nie rozlali się po całej Europie i po całej Francji, bo w końcu, co byśmy tutaj nie powiedzieli, to te Pireneje stanowią pewną granicę nie tylko francuską, ale i europejską przed Hiszpanią. I do tego wszystkiego media francuskie podkreślają, że Włochy zażądały, aby wykluczyć Hiszpanię ze strefy Schengen, żeby nie było tego swobodnego przepływu ludności. No a ten reportaż, który widziałem z Ceuty w francuskiej telewizji, no jest wstrząsający. To są rzeczywiście tysiące, tłumy ludzi, którzy przepływają przez cieśninę oddzielającą część marokańską od tego przylądka hiszpańskiego w Ceucie. I na plaży, plaża jest pokryta po prostu jakimiś kołami, oponami. Oni próbują przy pomocy tego właśnie przedostać się na drugą stronę do Europy.
0: No tego czasowego wyłączenia ze strefy Schengen Hiszpanii zażądały, o czym pan słusznie wspomniał, Włochy, ale także Finlandia. Takie głosy się coraz częściej pojawiają. Tymczasem pożary straszne, pożary szaleją we Francji. W sumie, jeśli dobrze pamiętam, około 30 miejsc jest takich, gdzie pożar nie gaśnie.
1: Tak.
0: A prognozy wskazują na to, że zdaje się, że we Francji susza szybko nie ustąpi.
1: No jest w tej chwili już praktycznie rzecz biorąc piąta fala upałów, straszliwych upałów, powyżej 40 stopni. I tak jak pan powiedział, w 30 różnych rejonach kraju są pożary. Najtrudniejsza sytuacja jest, to już jest taka przykra i dramatyczna tradycja w departamencie Var, to jest na południu Francji, to jest rejon w pobliżu Marsylii, tak żebyśmy mogli to sobie zobrazować. Tam rzeczywiście to jest to newralgiczny punkt na mapie francuskich pożarów, no ale w Pirenejach szalał ogromny pożar, a do tego wszystkiego rzecz niebywała. No przepiękne lasy w Landach, to jest na południu od Bordeaux, na południu od Żyrondy i w Żyrondzie właściwie ten ogień zagrażał Bordeaux. Zatrzymał się 40, właściwie strażacy go zatrzymali na odległości 40 kilku kilometrów od miasta. Ewakuowano 8 miasteczek takich przylegających do przedmieść Bordeaux. Także sytuacja była bardzo trudna, bardzo dramatyczna. Powiedziałem, była, dlatego że pożar jest pod kontrolą, aczkolwiek nie jest ugaszony. To są dwie różne sprawy. W tym wszystkim biorą udział po pierwsze strażacy zawodowi, około 20 tysięcy osób, także potężna armia, i 100 tysięcy ochotników. Ochotników to znaczy ochotniczych straży pożarnych i jednocześnie po prostu obywateli, mieszkańców, którzy chodzą z takimi przenośnymi gaśnicami i dogaszają te tlące się miejsca, które po prostu strażacy po sobie zostawili. Ten ogień ciągle się, jak Feniks z popiołów, prawda? Ten ogień ciągle się odnawia. I powiedziałem o Landach, tam są fantastyczne lasy sadzone w XIX wieku dla ususzenia bagien. Cudowne sosny. I te sosny to są po prostu płonące pochodnie. To wygląda przerażająco. A po ugaszeniu pożaru, to jest tragedia. To jest widok, który rozdziera serce. Przy tym wszystkim zagrożone były prześliczne okolice Cap Ferret, to jest taki większy, powiedzmy sobie, grubszy sypel helski, który jest właśnie nad Zatoką Arkoszą. Ewakuowano z Kafferę, ewakuowano kilkanaście tysięcy osób, turystów i mieszkańców, dlatego że to miasteczko jest z jednej strony przytulone do Zatoki Arkaszą, a z drugiej strony jest przytulone do Atlantyku, ale między tymi dwoma akwenami są fantastyczne lasy. Tam jest w ogóle miejsce pełne uroku. No było, bo w tej chwili to jest wszystko wypalone. I co tu jeszcze warto zaznaczyć, że to jest taki opis, powiedzmy sobie, techniczny. Jeszcze warto tutaj może powiedzieć, że w akcji gaszenia pożaru biorą udział kandary. To są kanadery, to są samoloty, które mogą lądować na jeziorach i na rzekach i mogą automatycznie tankować wodę. One też rozpylają specjalny środek taki czerwonego koloru, taki czerwony ogon, który również rozpyla. To jest samolot wojskowy, transportowy, przystosowany do tego, który przystosowano specjalnie. To jest Airbus M400. I do tego Airbusa wchodzi taka potężna ilość środka chemicznego, jest w stanie udźwignąć 7 tych kanaderów. To jest ogromna pomoc, podobnie zresztą jak śmigłowcy, które również monitorują te miejsca, które jeszcze nie są dotknięte. A jedna uwaga, ten środek to nie służy do gaszenia pożarów, tylko on jest... Posypywane są lasy tam wszędzie, gdzie jeszcze ogień nie doszedł. I ten ogień po prostu, ten środek zatrzymuje ogień. To jest taka bariera, granica, przez którą ogień nie może się przedostać. Do tego wszystkiego jeszcze, to zabrzmi dziwnie może, ale strażacy sami podpalają suche krzaki i trawy na brzegach, szczególnie na brzegach lasów, po to, żeby uniemożliwić pożarom żywiołowi przedostanie się dalej. Oczywiście tutaj się przy tym mówi, że 8 na 10 przypadków to tych wybuchło ognie i pożarów jest po prostu spowodowane przez człowieka. Tu wiele osób, podobno ponad 45% kierowców przyznało się dzisiaj w prasie do tego, że wyrzucają niedopałki przez okno zamiast do popielniczki w samochodzie. No i to jest też ten powód, bo sucho jest nieprawdopodobnie. No jest taka susza, która oczywiście jest też odczuwalna w rolnictwie. W tej chwili są w Lotaryngii, to jest takie zagłębie mirabelkowe, przepyszne mirabelki, stamtąd pochodzą najlepsze we Francji. No i również winnice cierpią, dlatego w Alzacji, w winnicach i właśnie w Lotaryngii rozpoczęły się już wcześniejsze, nazwijmy to w cudzysłowie, żniwa mirabelkowe i winogronowe. To wszystko odbija się również na innych uprawach. No, schnie kukurydza, schną słoneczniki. No, w ogóle jest, rolnictwo przeżywa dramat. Ziemia jest bardzo sucha, rzeki wysychają, Loara. Ja nigdy w życiu nie widziałem w takim stanie Loary. Loara jest oczywiście, nie nadaje się do transportu rzecznego. Są wielkie łachy piachu na środku rzeki.
0: Podobną sytuację przeżywają Węgrzy. To już zapowiedź jednej z naszych relacji. Wysycha Dunaj, a to stanowi ogromny problem dla chłodzenia elektrowni w Pakszy, o czym dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Panie Marku, jeszcze krótko na koniec ciekawostka.
1: Jeszcze tylko o solidarności chciałem powiedzieć.
0: Tak, bardzo proszę.
1: Jedną rzecz, że jest niesamowita solidarność, że ludzie po prostu w najróżniejszy sposób pomagają. Bardzo często przynoszą jedzenie strażakom. Oczywiście, że strażacy mają żywność, ale co innego jest ta gorąca kawa, którą im przynoszą ludzie. Ten gest taki solidarności, ogromnej solidarności. Poza tym każdy robi to, co może. Okuliści na przykład opatrują oczy, które są podrażnione dymem. Dają im specjalne środki strażakom, żeby uodpornić, żeby nie dostawali nie były tak podrażnione te oczy, mimo stosowania środków takich technicznych, powiedzmy sobie, jak rodzajów gogli. Poza tym były takie doniesienia, że masażyści na przykład masują strażaków za darmo, dlatego że oni już dziesiąty dzień biorą dzień i noc biorą udział w akcji, bo przecież w nocy też gaszą te pożary. Także sytuacja jest naprawdę dramatyczna.
0: Oby jak najszybciej została opanowana. O ciekawostce zatem następnym razem, panie Marku, pozdrawiam, dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: 24 minuty do 17. Cały czas, proszę Państwa, trwa szturm na hiszpańską enklawę Ceuta. Według danych agencji Agence France-Presse, granice Hiszpanii z Marokiem nielegalnie przekroczyło ponad 60 tysięcy osób. Premier Hiszpanii określił sytuację jako naruszenie integralności terytorialnej Hiszpanii, no i zapewnił, że procedury powrotu do kraju migrantów zostaną przyspieszone we współpracy z władzami marokańskimi. O szczegółach tej sprawy Michał Piwko.
1: Tylko w ciągu ostatniej doby do Ceuty wdarło się około 49 tysięcy migrantów. Sytuacja w hiszpańskiej enklawie wymknęła się spod kontroli. Na zdjęciach z zagranicznych agencji widać napierający tłum i bezradne służby. Imigranci napływają nie tylko z lądu. Jak podaje agencja Reutera, w wodzie znaleziono już 19 ciał.
2: To w większości są osoby, które szukają lepszego miejsca do życia.
1: Tłumaczy specjalistka w zakresie migracji, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Patrycja Mateusz.
2: Ponieważ do Europy raczej nie mogą się dostać przez legalne kanały, to wykorzystują te nielegalne sposoby dostania się do Europy.
1: Ci, którym się udało, nie kryją radości. Cieszę się, że tu jestem. Dopłynięcie tu było bardzo trudne. Policjanci próbowali nas zatrzymać, ale najważniejsze, że się udało. Sytuacja w mieście jest trudna, a wśród mieszkańców słychać obawy o bezpieczeństwo. Jedynym sposobem jest deportacja, tak jak robi to Donald Trump. Na granicy musi stanąć wojsko i nikogo tu nie wpuszczać. Władze Hiszpanii zapowiedziały działania, by jak najszybciej wydalić osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Ogrodzenie wokół Ceuty zostało wzmocnione, a rząd w Madrycie wysłał na miejsce wojsko. Przy przejściach granicznych władze sąsiedniego Maroka rozmieściły wozy z armatkami wodnymi. Sytuacja na ten moment jest częściowo opanowana.
2: Zazwyczaj przy tak dużych grupach trudno się na to przygotować. Jak pamiętamy, takie sceny obserwowaliśmy również na Lampedusie w 2015 roku. Musimy pamiętać, że to są zazwyczaj małe społeczności, w których przedstawiciele służb mundurowych są w pewnej ograniczonej liczbie. Trudno oczekiwać, żeby były tam dziesiątki czy setki żołnierzy. Powinniśmy patrzeć na te kryzysy raczej w kontekście wspólnotowym, a nie tylko jako problem Hiszpanii. Myślę, że dotyczy to całej Unii Europejskiej.
1: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała dziś na portalu X, że tu cytat: obrazy napływające z Ceuty są nie do przyjęcia i że należy natychmiast położyć kres niebezpiecznym przeprawom. Powierzyłam dwóm komisarzom zadanie wsparcia działań mających na celu opanowanie sytuacji.
3: Ceuta jest to maleńkie miasteczko w Afryce, obok Maroko, więc stanowi taką łatwą bramę do Europy dla osób próbujących się przedostać z Afryki.
1: Mówi Maja Opałka, twórczyni internetowa, autorka instagramowego profilu Hiszpańska Palma. W samej Ceucie mieszka 84 tysiące osób. Do miejscowości przybył dziś hiszpański premier Pedro Sanchez, który musiał zmierzyć się z chłodnym przyjęciem jej mieszkańców. W mieście panuje chaos i zamieszanie, ale władze w Madrycie na ten moment odmawiają ogłoszenia stanu wyjątkowego.
0: O szczegółach Michał Piwko, bardzo dziękujemy. 20 minut do 17:00.

0: To dwa jak on Dios i Dany Vera, a tymczasem 17 minut do 17.
1: Dobre notowania.
0: Sprawdźmy zatem, co na giełdach, co na rynkach. Paweł Sołtys, a także Piotr Kuczyński, Dom Inwestycyjny Xelion. Panowie, dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry państwu, dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry państwu. O, wie pan, siedzę, ptaszki śpiewają, sosna szumi, warmia inaczej mówiąc.
2: Aha, taka sytuacja, bo ja się zastanawiam, czy włożył pan już do lodówki jakiś dobry trunek, no, który pewnie będziemy konsumować w przyszłym tygodniu, który uczci rekord wszechczasów WIG-20, bo jesteśmy już bardzo, bardzo blisko na takich notowaniach dziennych, no to byliśmy od tego wyniku 10 punktów dosłownie. Tak jest, o włos. Czyli w przyszłym tygodniu, jak wszystko dobrze pójdzie, to chyba jakieś świętowanie możemy urządzić.
3: Może tak, może nie, wie pan. Przewalił się ten tydzień, szalony tydzień, jeżeli chodzi o rynki finansowe. U nas to nie było tego widać za bardzo, dlatego że nasz rynek naprawdę zachowuje się po prostu wspaniale. Rekord WIG bez przerwy, tak pan powiedział, WIG 20 otarł się o rekord, MWIG na rekordowym poziomie, KSWIG trochę nie dociąga do tych poziomów, no ale to o tym się nie będziemy martwili. W związku z tym naprawdę, biorąc pod uwagę to, co się działo na świecie, to u nas była, wie pan, chata nasza z kraja, plaża, nic się nie dzieje, wszystko jest cudownie, wspaniale i jest okej. Okay. Na świecie się dużo działo, a w Polsce to na szczęście lipiec był naprawdę dla GPW znakomitym miesiącem.
2: No, to prawda. Patrzę sobie na to, co działo się z amerykańskim dolarem w ciągu ostatnich dwóch dni. No i z poziomu 1,13 jesteśmy na 1,15 byliśmy jeszcze rano, teraz 1,14, ale dolar jest słabszy. Czy rynki zmieniają nastawienie do Kevina Walsha, szefa Fedu?
3: No, zmieniają nastawienie do Walsha, to na pewno. Czy do dolara? Przepraszam, to się dopiero okaże. Bo rzeczywiście dwa dni były antydolarowe bardzo, 11,13 i tam 50 powiedzmy, było dobrze ponad 1,15. Teraz to, co się dzieje w geopolityce, znowu dolara umacnia. Obawiam się, że ponieważ skończyliśmy sezon raportów kwartalnych w Stanach Zjednoczonych, to będziemy... I również nie będzie już posiedzenia banków centralnych w sierpniu. No to będziemy tylko i wyłącznie się wpatrywali w cenę ropy i rentowności obligacji amerykańskich, a tam się dzieją rzeczy niesamowite, naprawdę.
2: No, to prawda. Jak interpretować te ruchy, które widzimy na obligacjach amerykańskich?
3: Wie pan, to wracając do pana pytania, którego sobie zrobiłem dywagację w innym nieco kierunku, ale jednak zbliżonym, to rynki rzeczywiście Kevina Walsha zaczynają poznawać i to nie od tej dobrej strony, o tak można powiedzieć. To jego niemówienie o przyszłości. W ogóle dobrych nie jest dobrze, dlatego że to jego niemówienie o przeszłości, nie stawianie prognoz, opowiadanie ciągle i rzeczywiście tym razem, bo oczywiście oglądałem, słuchałem tej jego konferencji prasowej o 2% inflacji, których on na pewno sprowadzi inflację i nic nie robienie, no to powoduje niewiarę Fed naprawdę we wszystkich poważnych źródłach, czytam o niewierze Fed, o tym, że Walsh zasiewa jakieś takie ziarno niepokoju, co widać na długoterminowych obligacjach. Wie pan, że rentowność 30-tek amerykańskich, 30-letnich obligacji amerykańskich jest na poziomie niewidzianym od 19 lat, tak wysoko? No to wie pan, to źle wróży i zaczyna to tak wyglądać, jakby Walsh nie chciał podwyżki stóp, no bo jego pryncypał nie bardzo chciałby, prawda? Wiemy, że Donald Trump chciałby, żeby stopy były bliskie zero, więc on ciągle mówi, że jest niezależny, ale jest na tyle niezależny, że nie obniża stóp, ale również ich nie podnosi. I to rynek niepokoi, wydaje się, że we wrześniu ta podwyżka po prostu musi być. Wie pan, ja w tej konferencji prasowej, jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedno zdanie na ten temat. Ja zapamiętałem szczególnie jedno pytanie, ostatnie pytanie konferencji. Dziennikarz powiedział, proszę pana, nie zmieniliście poziomu stóp procentowych. Pan nic nie mówi o przyszłości i o prognozach. To jaka jest informacja z tego posiedzenia i z pana konferencji? To było doskonałe podsumowanie, naprawdę.
2: No, tak na dobrą sprawę banki centralne też mają nie lada wyzwanie, ponieważ sporo rzeczywiście jest tych uwarunkowań zewnętrznych, które wpływają na potencjalne ich ruchy dotyczące polityki pieniężnej. No, ale rzeczywiście ta informacja ze strony Fedu ostatnio była dość, powiedziałbym, oszczędna. Natomiast no, odnotowuję w pana głosie taki daleko idący już, nie wiem, pesymizm co do tego, jak wyglądać będzie komunikacja amerykańskiego banku centralnego z otoczeniem, co może mieć, jak rozumiem, problem w wycenach aktywów, chociażby obligacji. Chociaż te 10-letnie, one też są wysoko, ale już z takim rekordem
3: 1,5-7 to jest bardzo wysoko. Tak, to jest bardzo wysoko. To jest rekord, znaczy wyrównany rekord tego roku, chyba, ile dobrze pamiętam. No ale te 30
2: jest, są... Z 2025, tak jak patrzyłem.
3: Tak, no widzi pan, mm-hmm. no właśnie. Te 30 są katastrofalne po prostu. To właśnie pokazuje niewiarę w rynku w to, że Fed opanuje inflację. Dlatego długoterminowe rentowności są na tak wysokim poziomie. Niektórzy zaczęli pisać, i to ja nie mówię o jakichś tam blogach, o czym, nie, poważnych źródłach, że Kevin Warsh to jest jastrząb, ale z upierzeniem gołębia. Wie pan, to takie dziwne zwierzę. Jastrząb,
2: ale to jeszcze jastrząb, nie jest Halloween.
3: No prawda, to jeszcze nie jest Halloween. Także nieciekawie to wygląda. To, co się dzieje na rynkach, ten roller coaster, to jest naprawdę czysty obłęd. Po jego konferencji indeksy mocno spadły. To była środa. Z niczego w zasadzie. Ja patrzyłem na to tylko dlatego, że te rentowności obligacji były tak wysokie. Następnego dnia rentowności prawie nie drgnęły, a dzisiaj są wyżej, a indeksy szalone, rajd do góry. Dlaczego? No bo Microsoft w biznesie chmurowym Azure, w biznesie chmurowym miał przychody większe nie o 40%, a o 43%. Przychody, nie zyski. No więc i to spowodowało rajd niesamowity, odbicie potężne, odbicie, bo to jest odbicie w bańce na rynku półprzewodników, kiedy indeks półprzewodników wczoraj zyskał 8%, a widział pan dzisiaj KOSPI koreańskie?
2: Nie patrzyłem, to ale ja panu powiem. Bardzo imponujące wyniki z tego, co słyszałem.
3: 17%. Dwa dni, przez 2,5 dnia, właściwie 3 dni stracił 17%, dzisiaj w jeden dzień zyskał 17-24%. Wzrosła cena akcji Samsunga, kilkanaście procent Hynixa. No wie pan, to jest rynek typowo spekulacyjny, nastawiony typowo na jakiś day trading i szaleństwa, bo tu fundamentów nie ma za grosz, naprawdę. Ja dawno nie widziałem czegoś takiego. A 33 lata jestem na rynkach.
2: Mało optymistyczną informacją kończymy dobre notowania, choć jeszcze kronikarsko odnotujmy, że zdecydowanie newsem tego tygodnia, jeżeli chodzi o warszawską giełdę, nie jest rekord WIG20, ale wezwanie na akcję Żabki 32 miliardy złotych. To naprawdę gigantyczna transakcja się szykuje, jeżeli oczywiście wezwanie się Kanadyjczykom, którzy w Polsce mają stację Circle K, powiedzie.
3: 32 złote, ale to jest 32 złote, przepraszam.
2: No właśnie, przepraszam,
3: bo to jest chyba 8 miliardów.
2: Przesadziłem. 8 miliardów. Tak jest, 8 miliardów, 32 złote. Tak. Cena akcji 32, od razu korygujemy, 32 złote za akcję, co daje rekordową wycenę i fantastyczną potencjalną transakcję na warszawskiej giełdzie. Bardzo dziękuję, to były dobre notowania w Radiu 3.
3: Dziękuję bardzo. Miłego weekendu.

0: 31 lipca, jest piątek, 17. Tu Radio 357, popołudniówka 357, do 19 jak zwykle 510 357 357. Czas na wiadomości w serwisie. Andrzej Rutkiem.
1: Rakieta na Lubelszczyźnie i burzliwa dyskusja w Sejmie. Minister obrony odpowiadał na krytykę opozycji dotyczącą reakcji władz na wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, a rząd bierze odpowiedzialność za decyzję wojska.
2: Patrząc nawet na ten harmonogram działu, F-16 na miejscu, systemy obrony przeciwlotniczej, to wszystko uruchomione. Czy jesteśmy na etapie, że wszystkie systemy mamy już zbudowane? Nie. Polska wydaje ponad 200 miliardów obrony przeciwlotniczej. Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną państwa polskiego.
1: Szef MON potwierdził po raz kolejny, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska rakieta H-101. Przypomnijmy, że w związku z wczorajszym incydentem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwany został ambasador Rosji w Polsce. O szczegółach tego spotkania powiemy jeszcze po 18. SMS-y do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i awaria rządowych stron. Dziś Polacy otrzymali na swoje telefony komórkowe link umożliwiający pobranie poradnika bezpieczeństwa. Wiele milionów użytkowników jednocześnie próbowało pobrać podręcznik i doprowadziło to do zawieszenia rządowej strony.
3: Wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie i nawet dzieci wiedzą, że to może powodować, że ruch sieciowy będzie się wzmacniał.
1: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier przyznał, że ruch na stronie przerósł oczekiwania władz. Poradnik kryzysowy zawiera m.in. informacje o stosowanych w Polsce sygnałach alarmowych oraz o tym, jak się zachować, gdy nie ma się dostępu do miejsca schronienia. Rząd zapowiada zmiany w sposobie informowania o zagrożeniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Burzom będą towarzyszyć deszcz, wiatr, a miejscami grad. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w powiecie grudziąckim. Doszło do tego w miejscowości Słupski Młyn. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o gałęzie drzewa, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grudziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
4: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
1: A sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów z Grudziądza. Wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Salka warsztatowa czy meczet w Katowicach. Skrajna prawica apeluje do władz miasta o reakcję, a te uspokajają. Centrum Dialogu i Kultury Doha działa w Katowicach od ponad 10 lat. Więcej w relacji naszego reportera.
5: Polityczne zamieszanie rozpoczęła Konfederacja, która domaga się w mieście społecznych konsultacji i reakcji prezydenta. Miasto podkreśla, że to teren prywatny. Sama inwestycja jest zgłoszona i powstająca salka nie będzie meczetem. Sandra Hajduk z Urzędu Miejskiego w Katowicach.
6: Centrum Dialogu i Kultury Doha. Działa ono w mieście od 2013 roku i dotychczas nie mieliśmy żadnych sytuacji, żadnych skarg ani wniosków mieszkańców związanych z działalnością tego Centrum Dialogu i Kultury.
5: W budowanej salce mają odbywać się różne inicjatywy kulturalne i społeczne, w tym lekcje języka polskiego dla obcokrajowców. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: W Katowicach muzułmanie mogą modlić się w meczecie od ponad 20 lat, jednak jest on zlokalizowany w zupełnie innym miejscu niż Centrum Dialogu i Kultury Doha. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny o 18.
0: Biegłem do państwa pędem, stąd to zasapanie. Jutro sobota. Na krańcach południowo-wschodnich kraju będzie słonecznie, tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, no i czasami duże z przelotnymi opadami, a nawet burzami, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów nawet do 30 kilku milimetrów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia jutro 23 do 27 na północy i zachodzie, 30, a nawet do 33 w centrum, No i najcieplej 35 stopni na południowym wschodzie. Jedynie nad morzem będzie chłodniej. Tam temperatura do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, choć w czasie burz wiatr, uwaga, w porywach do 90 km na godzinę.
7: Radio 357. Partnerem audycji jest Orwaldi. Zasila twoje urządzenia nawet, gdy nie ma prądu.
0: 5,5 minuty po 17:00. Czas na piosenkę dnia.

0: 8 minut po 17, a w Radiu 357 gość, pan generał dywizji Roman Polko, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca jednostki GROM, dwukrotny dowódca nawet. Witam pana, panie generale, kłaniam się panu.
1: Dzień dobry.
0: Panie generale, wczoraj, jak wiemy, no, wszystkie portale by w Polsce, a także wiele w Europie o tym pisze, o godzinie 3:40 nad ranem rosyjska rakieta CH-101 znalazła się w polskiej przestrzeni powietrznej. 6 minut później rakieta uderzyła w ziemię w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia. Zawierała materiał wybuchowy. Na szczęście uderzyła w ziemię, by ofiar strat nie było. No, to jest w ogóle potężna rakieta, zdolna do przenoszenia ładunku jądrowego o bardzo dalekim zasięgu. Nasze służby ogłosiły, że obiekt był monitorowany, był śledzony. To co, nic zatem się nie stało? Po prostu w związku z atakami na Ukrainę takie przypadki mogą się zdarzać?
1: No niestety mamy kolejny element wojny hybrydowej, która dotyka Polskę, no bo te ataki w pobliżu Rumunii, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii przy granicy, one specjalnie są tak obliczone, żeby rzeczywiście strona polska poczuła też strach, bo chodzi o zastraszenie, a jeszcze bardziej udałoby się to Rosjanom, gdyby ukraińskie systemy obrony powietrznej, powiedzmy, no, zareagowały w taki sposób, że być może w taką rakietę by uderzyły, ona by gdzieś spadła na teren zabudowany, bo wówczas można by te nastroje ksenofobiczne, które i tą wojnę informacyjną, kognitywną przeciwko Ukrainie w Polsce jeszcze bardziej rozkręcać. Mhm. Stało się, Sojusz NATO to zauważył, Unia Europejska też to zauważyła. Myślę, że jeszcze bardziej widzimy konieczność właśnie rozbudowy systemów obrony powietrznej, tej wielowarstwowej od SAN-u przez zdolność zwalczania rakiet balistycznych, a widać wyraźnie, że to, co najbardziej rozłościło Putina i stąd taka agresja, czy taki zmasowany atak na Ukrainę, to, że prezydent Zeleński zaczyna dogadywać się z prezydentem Trumpem, że również rozmawiał z Donaldem Tuskiem, że widać wyraźnie, że jednak nie udaje się tego Zachodu podzielić, ustawić przeciwko sobie, czy na przykład skłonić Stany Zjednoczone, aby naciskały na Ukrainę, aby skapitulowała.
0: Samolot F-16, samolot jeden z dwóch poderwanych w związku z rakietami, które wystrzelono w kierunku Ukrainy, a oto byłby atak wyjątkowo zmasowany. No, ten samolot nie zdążył z interwencją, ale wojskowi podkreślają, że jesteśmy w trybie pokoju. A zatem co to znaczy, że do zestrzeliwania rakiet w takich przypadkach podchodzi się z dużą ostrożnością, bo to jednak wiąże się z pewnym ryzykiem?
1: No ja bym raczej nie stawiał tezy, że nie zdążył z interwencją, bo w przeciwieństwie do wielu wypadków wcześniej dyżurne samoloty bojowe zostały poderwane chyba o 2:16, nawet dużo przed tym, zanim te rakiety zostały wykryte. Zostały one wykryte, jedna zmieniła tor lotu, druga była śledzona. Natomiast to, w czym przeszkadzały procedury pokojowe, to, że nie można było tak bezpośrednio od razu dać komendy do niszczenia, no ponieważ pilot przed prokuratorem by odpowiadał za to, że gdzie spadły szczątki. Bo jeżeli obowiązują procedury czasu pokoju, to jest też odpowiedzialność prawna pilota zupełnie inna niż wtedy, kiedy obowiązywałyby procedury prawne dotyczące stanu hybrydowego. Tyle, że w systemie prawnym Rzeczpospolitej nie ma stanu hybrydowego i jeżeli nawet w dobrej wierze pilot dokonałby takiego zestrzelenia, będąc w 99% przekonanych, że to jest pusta przestrzeń, no to i tak będzie ponosił skutki za to, gdzie spadną odłamki tej zestrzelonej rakiety.
0: No ale spekulacje, jak pan wie, dywagacji różnego rodzaju w mediach, na portalach bardzo, bardzo dużo. Niektórzy dziennikarze zastanawiają się, czy w takim przypadku można było użyć pocisku baterii Patriot. Rakieta rosyjska była w zasięgu, mamy baterię przy lotnisku Rzeszów-Jesionka, a może po prostu nie było takiej potrzeby, była pewność, gdzie spadnie rakieta.
1: No tak, po pierwsze dawałbym jednak wiarę pilotowi, dowódcy operacyjnemu rodzaju sił zbrojnych, który mówił, że ta rakieta była na celu i gdyby nie spadła, zostałaby zneutralizowana, zanim doleciałaby w obszar zabudowany. Po drugie, no rzeczywiście system NAREW, Patriot, no bo to była rakieta manewrująca, lecąca na niskiej wysokości. One, żeby mogły być uruchomione, no to jednak musiałyby się zmienić procedury, algorytmy działania. Rzeczywiście politycy musieliby podjąć trudną decyzję, ale też dającą więcej swobody wojsku, żeby to nawet nie dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych, ale dyżurny dowódca obrony powietrznej mógł w takiej sytuacji po prostu decydować o niszczeniu tego typu obiektów. I po trzecie, też to warto zauważyć. Myśmy mieli informację w przededniu. To prezydent Zeleński nawet na Platformie X pisał, że taka sytuacja będzie miała miejsce i rzeczywiście w tym obszarze, który no niejednokrotnie już był obszarem tego typu bądących dronów, rakiet czy działań, przestrzeń powietrzna jest zamknięta i właściwie w sytuacji, gdybyśmy mieli taką procedurę na stan wojny hybrydowej, no to pilot miałby i dalibyśmy pilotowi prawo, żeby zestrzeliwać wszystkie środki napadu powietrznego, które tam się pojawią bez konieczności ich identyfikacji, naocznego zobaczenia, no to też to działanie przebiegałoby dużo szybciej i sprawniej, tak jak na Ukrainie.
0: Komentatorzy zwracają uwagę na fakt, że mieszkańcy województwa lubelskiego, nie zostali ostrzeżeni SMS-ami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Można zaryzykować tezę, że system zawiódł, ktoś nie dopatrzył, a może wszystko działo się po prostu za szybko?
1: Nie, po prostu systemu nie ma, krótko mówiąc, bo naprawdę moglibyśmy się nauczyć już w końcu od Ukraińców, żeby mieć osobną aplikację do tego, żeby informacja, która jest podawana o tym, co się dzieje, ona trafiała odpowiednio wcześnie do mieszkańców. I nie nawet jak teraz słyszymy, że już po zdarzeniu będziemy otrzymać informację, co się stało, no tylko pierwszy komunikat SMS, tak jak nas informują na przykład Rządowy Centrum Bezpieczeństwa przed upałami, no to przecież jaki byłby problem, żeby mieszkańcom Lubelszczyzny wysłać informację, którą przekazał prezydent Zeleński, że Rosja planuje zmasowany atak na Ukrainę i okolice, te konkretne powiaty mogą być zagrożone. Wówczas byłaby większa wiedza na temat, co się dzieje. O 2:16, kiedy już było wiadomo, że te samoloty, rakiety, drony wystartowały, to też można było podać informację, zmierzają w stronę zachodu. Może się zdarzyć, że któraś przedrze się przez obronę Ukrainy, dotrze na terytorium Polski. Wtedy, kiedy rakieta została wykryta i uruchamiano sygnały alarmowe, to też ten czas reakcji. Żyjemy w XXI wieku, no powinniśmy działać w czasie rzeczywistym, te systemy powinny być zintegrowane i wtedy, kiedy dowódca wojskowy wie, że coś się dzieje, powinien nacisnąć jakiś guzik i w tych rejonach zagrożonych powinny zawyć już syreny, a nie 5 minut po tym, jak rakieta spadła i właściwie już nie stanowiła żadnego zagrożenia, no to do 5 minut po tym został włączony sygnał alarmowy, który nic nie mówił, bo poradnik bezpieczeństwa odsyła do radia, do telewizora, którego uchowaj Boże, żeby w tym czasie ktoś włączał, bo to nie jest ten czas, ale przede wszystkim informacja, która powinna być podana, to co nadlatuje, z jakiego kierunku Ukraińcy nawet mogą śledzić te rakiety, samoloty, drony, które nadlatują i przede wszystkim podawać informacje, ile mam czasu. Czy czas liczony w minutach i muszę się schować w domu tam, gdzie jestem, czy czas liczony w dziesiątkach minut albo nawet godzinach i mogę przejść do schronu. Jeżeli otrzymałbym tą informację wyprzedzającą, że taki atak może być miejsce, a chciałbym być bardzo bezpieczny, to mógłbym po prostu od razu położyć spać swoje dzieci w jakimś miejscu, które no, spełnia większe wymogi bezpieczeństwa, albo po prostu, tak jak czasem myśmy w misjach bojowych spali w ubraniach, w butach, po to, aby w sytuacji, kiedy jest alarm, po prostu od razu lecieć do schronu.
0: Tak, tyle, że zaryzykuję, panie generale, teorię, że większość z nas nie ma pojęcia, gdzie jest po pierwsze najbliższy schron i czy w ogóle jest i czy działa, a po drugie, coś mi podpowiada, że pewnie większość z nas nie potrafi rozpoznać rodzaju syreny, no i przede wszystkim nie jesteśmy przyzwyczajeni, oswojeni z tego,
1: no nie,
0: z tego typu środkiem
1: ostrzegawczym. Ja tego nie mogę słuchać, przepraszam. No to kiedyś były te 3 rodzaje alarmów, teraz mamy 1 rodzaj alarmu, przepraszam, 1. Modulowany dźwięk, wyje syrena modulowany, czyli coś się dzieje. I to jest jedyna informacja, jaka dochodzi. I z tej informacji nic nie wynika, jeżeli chodzi o działanie. Ta informacja kieruje nas do tego, żeby patrzeć właśnie na telefon, patrzeć na, czy włączyć radio
0: po prostu, tak?
1: I słuchać tych instrukcji. I nawet ten komunikat, który był przygotowany przez RCB, to on też był taki, który nic nie mówił. Zagrożenie z powietrza, zachowaj szczególną ostrożność, słuchaj dalszych komunikatów. No przepraszam, mówmy językiem takim, który jest konkretnym językiem, który rzeczywiście podaje, czy przekazuje jakąś informację, ile mam czasu, co mi zagraża, czy to jest rój dronów, który przyleci za 2 godziny, czy to jest jedna rakieta balistyczna, która się przedarła i być może uderzy w okolice mojego województwa.

0: wydarzyło. No teraz wreszcie strona rządowa rozumie i minister Kierwiński mówi o tym, że ten system jest zbudowany i oczekiwałbym, i tak też swój głos rozumiem, jednak takiej konstruktywnej dyskusji, co należy zrobić. No trzeba skopiować te rozwiązania, które sprawdzają się w Ukrainie, przynajmniej dla tych województw, powiatów, które są najbardziej zagrożone, bo w centralnej Polsce, w zachodniej Polsce może trochę to inaczej wygląda, po to, żeby ludzie mieli pewność, mieli przekonanie i ufali tym komunikatom, które otrzymują. I być może trzeba też skorzystać z nowoczesnych technologii. No, te sygnały alarmowe, tak jak są w Wielkiej Brytanii, czy na przykład przecież wiemy, które telefony się logują w obszarze zagrożonym, czyli pod jakimś przyciskiem można wysyłać komunikaty, że to tam się dzieje, ale te komunikaty, które muszą ze sobą nieść jakąś konkretną treść, to wszystko można zrobić. Są specjaliści, są fachowcy. Mamy przyjaciół także w Kijowie, którzy te systemy obsługują. Naprawdę nie sądzę, aby z ich strony były jakiekolwiek przeszkody, aby pomóc nam w implementacji takiego systemu bezpieczeństwa, ale też pomóc w taki sposób, żeby te komunikaty były i w języku polskim. Jeżeli jest prefiks telefonu ukraiński, to w języku ukraińskim.
1: Panie generale, dziękuję za spotkanie, dziękuję za komentarz,
0: dziękuję
1: za rozmowę. Dobrego dnia, generał dywizji Roman Polko był państwa gościem.
0: Dziękuję.
1: Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, były dowódca jednostki GROM. 20 już minut po 17:00, tu Radio 357.

0: Peter John Mayall i grupa The Blues Breakers. Tymczasem pan Wojciech. Panie Wojciechu, dzień dobry, witam, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu. Słyszeć. Witam, pana również.
1: Pewnie pamięta pan jeszcze za komuny, zaczęło się mówić o tym, że w niedzielę i święta można by wyłączać sygnalizację uliczną. Ja to bym jeszcze rozszerzył do soboty, a czasami nawet wieczorem. Nie ma sensu, że

0: by ta sygnalizacja działała, byłoby tak. Czyściejsze powietrze i oszczędzilibyśmy prąd.
1: O! Tego prądu to tam wiele się nie oszczędzi, ale rzeczywiście pewnie chodzi panu także i o to, że ta jazda byłaby płynniejsza, prawda?
0: Tak, oczywiście. Ja akurat mam widok z okna na dosyć ruchliwą ulicę i obserwuję w sobotę, że jest cisza, absolutna cisza. Podjeżdża jeden samochód i stoi na tych światłach bez sensu zupełnie.
1: Ciekawe, a może podjąć po prostu w jakimś mieście taki eksperyment, zobaczymy. Pozdrawiam pana, dobrego dnia, dobrego słuchania. 24 minuty po 17:00, pani profesor Katarzyna Kłosińska z nami.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani profesor.
2: Dawno się nie widzieliśmy.
1: To prawda.
2: Po morzach i oceanach.
1: Troszkę tak, ale szczęśliwie już w porcie.
2: Dopłynąłem, tak.
1: No i szczęśliwie sporo telefonów, listów. Mhm. Telefony być może będą, ale listy już są. Pan Andrzej między innymi z Warszawskiej Ochoty napisał.
2: Nasz sąsiad.
1: A proszę. Ostatnio odpowiedziałem znajomej, przepraszam za zdawkową odpowiedź, ale byłem na spotkaniu. Gdy to wysłałem, bo to rozumiem, że było, domyślam się, SMS-em.
2: Albo SMS-em, tak.
1: Zacząłem się zastanawiać, pisze pan Andrzej, co to jest ta zdawka? Zgaduję, że nie o zdawkę tu chodzi.
2: Zdawkowy, tak? Że co to zdawka?
1: Co? No, tak się słuchaczowi skojarzyło.
2: Słusznie się skojarzyło. Słusznie, zdawka to, no właśnie, to słowo zdawka już nie istnieje, ale oczywiście zdawkowy tak. No ale po kolei. Mamy czasownik zdać, prawda?
1: Mhm.
2: I mówimy na przykład, że ktoś zdał egzamin, ale co jeszcze można zdać? Co jeszcze?
1: Sprzęt pożyczony.
2: No właśnie, to szczególnie takie oficjalne.
1: Ubranie robocze.
2: No właśnie. To jest takie urzędowe, trochę takie oficjalne urzędowe. Oddać, prawda?
1: Że przekazać, tak.
2: Przekazać, na tak. Przykład, tak. Że tam pracownicy zdali sprzęt o godzinie którejś tam. I tutaj widać, że to zdać ma bardzo wyraźny związek z dawaniem. No nic dziwnego, jak tam jest dać. Przecież to jest po prostu forma, znaczy słowo utworzone od słowa dać. Z dawaniem, oddawaniem, wydawaniem. I na przykład jednym ze znaczeń dawniejszych tego zdać było to, co dzisiaj wydać. Wydać resztę z pieniędzy. Dajemy stówę. Mhm. A coś kosztuje 20 groszy. No dzisiaj chyba już nic nie kosztuje 20 groszy, ale kosztuje powiedzmy złotówkę. No i ekspedientka, czy tam kasjerka, czy kasjer musi nam wydać te 99 złotych. Mhm. A dawniej się mówiło, że zdać. Mhm. Prawda? I nawet było takie zdać z grubszego pieniądza. I na przykład zdaj mi z tego talera na ten taler dwa tynfy. To już ze słownika.
1: Czyli to zdawanie to byłoby oddawanie, tak?
2: Nie, to było wydawanie pieniędzy. To znaczy wydawanie w sensie, że miałam na przykład 100 złotych i coś kosztuje 50.
1: Czyli chodziło o resztę.
2: Tak, tak, dokładnie to. I właśnie i ta zdawka, która powstała od tego czasownika zdać w tym znaczeniu, no to jest właśnie ta reszta. Czyli reszta z jakiejś sumy, prawda, którą płacimy. No i teraz zdawkowy. Zdawkowy oczywiście pochodzi od zdawki i początkowo oznaczało to właśnie tyle, co miało takie dosłowne znaczenie, że który się odnosi do reszty, do tych pieniędzy, które nam ktoś wydaje w sklepie. Czyli i na przykład zdawkowa moneta, i tu już zbliżamy się do tego znaczenia, które jest dzisiaj. Mhm. Zdawkowa moneta to była moneta o takiej, no właśnie, niewielkiej wartości w stosunku. Na przykład, no tak jak mówię, coś kosztuje 100 złotych, a i ktoś nam wydaje złotówkę, no to tu jest, prawda, duża różnica. Czyli moneta o wartości takiej niewielkiej w stosunku do całej sumy. Ale to wyrażenie zdawkowa moneta zaczęło też być używane w takim znaczeniu przenośnym. Mhm. Czyli chodziło po prostu o słowa małej wartości. Takie o odpowiedź, która mogłaby być obszerniejsza. Zbył mnie zdawkową monetą, prawda? Czyli w sensie takim, że tutaj no to jest jakaś odpowiedź, która jest która jest taka minimalna, powiedziałabym. No i potem i to oprócz tej monety występowało też z wyrażeniami tak jak zdawkowe frazesy, czy zdawkowa odpowiedź i tak dalej. I do dzisiaj się zachowała tylko ta zdawkowa odpowiedź. I właśnie to jest ta odpowiedź, o którą chodzi panu Andrzejowi.
1: Tak, czyli taka oszczędna po prostu.
2: Właśnie. Mhm. Tak, właśnie.
1: Tyle na ten temat?
2: Na temat zdawki, tak. Ale jeszcze mamy inne słowo. Na przykład, nie wiem, czy pan zna słowo rozdawka.
1: To coś od rozdawania?
2: Od rozdawania. Ja przyznam, że ja kiedyś zetknęłam się z tym słowem w jakimś tekście, ale podobno ono jest bardzo takie popularne w środowisku tam ludzi, którzy prowadzą takie profile w mediach społecznościowych, typu śmieciarka jedzie, czy takie, w których ludzie informują jutro tam o tej godzinie.
1: Tak. Pozbywają się niepotrzebnych rzeczy.
2: No i właśnie mamy czasownik rozdawać, czy rozdawać, czyli dawać coś wielu osobom, tak jak dzisiaj, prawda? Rozdał tam ubrania wszystkim znajomym. No i właśnie ta rozdawka, i to jest już współczesne, no to jest rozdawka ubrań, rozdawka mebli na przykład. No i też są ubrania rozdawkowe, czy też rozdawkowe grupy na Facebooku. Także tak to z tą rozdawką jest.
1: No to skoro szukamy takich słów
2: dawek
1: pokrewnych, tak, no to jest jeszcze przydawka.
2: A pamięta pan, co to przydawka ze szkoły?
1: Coś, co obok rzeczownika?
2: Tak. Każde wyrażenie, które określa rzeczownik, czyli na przykład ładny dom, to będzie ładny przydawką, ale dom w Warszawie, no to w Warszawie będzie przydawką. Tutaj maturzystom, chociaż to jeszcze daleko do matury, czy innym uczniom właśnie warto tak zapamiętać, że to, co określa przemiotnik, jest przydawką. No i właśnie przydawka. Dlaczego? Dlatego, że dawniej na przykład mówiono, przydali jej guwernantkę, prawda? Albo przydali mu pomocnika, czyli takie dawać komuś jakąś osobę, no do wspólnej pracy, do towarzystwa, czyli to jest ktoś, kto towarzyszy czemuś, no taka przydawka towarzyszy rzeczownikowi.
1: No, muszę powiedzieć, że nie było zdawkowo.
2: Nie było i miało nie być, bo nie miało było. Nie być.
1: Było wszystko, i wstęp, i rozwinięcie, i wytłumaczenie, naprawdę.
2: I zakończenie.
1: Tak, nie mamy prawa narzekać, bardzo dziękuję.
2: Mam nadzieję, że nie będzie narzekał nasz słuchacz.
1: Pan Andrzej, pozdrawiamy. 17:30, profesor Katarzyna Kłosińska.

0: to, no, no mamy maleńkie opóźnienie, ale mam nadzieję, że będzie nam wybaczone. Czas na wiadomości sportowe, Sebastian Kierzek.
1: Czy pycha kroczy przed upadkiem, czy kruszy się imperium Gianniego Infantino? Po stanowczych oświadczeniach kontynentalnych federacji, po zapowiedziach bojkotu Mistrzostw Świata, dziś na znak protestu dymisję złożył główny doradca prezydenta FIFA Carlos Cordeiro. W tle rzecz jasna pomysł częściowej prywatyzacji mundialu.
2: Breaking news to bring you now in the storm surrounding FIFA's contentious plan to sell stakes in its competitions, including the World Cup, to private investors.
1: Nie mam nic wspólnego z tą propozycją. Obowiązkiem FIFA nie jest maksymalizacja zysków komercyjnych za wszelką cenę, ogłosił Cordeiro w oświadczeniu dla mediów. Wygląda na to, że sprzeciw wobec Gianniego Infantino zatacza coraz szersze kręgi. Przejdźmy do krajowej piłki. Od wczoraj wiemy, że Raków Częstochowa i GKS Katowice wciąż pozostają w grze o Ligę Konferencji. Oba kluby poprosiły o przełożenie meczów trzeciej kolejki Ekstraklasy. Spotkania Raków Zagłębie Lubin oraz GKS Wieczysta Kraków odbędą się zatem w innych terminach. A propos Wieczystej, klub z Krakowa poinformował dziś, że pozyskał byłego reprezentanta Polski Mateusza Wieteskę. Środkowy obrońca opuszcza Cagliari i wraca na krajowe podwórko. Jutro Beniaminek, Wieczysta, podejmie mistrza Polski z Poznania. Czy Lech ochłonął już po środowym blamażu? To dzisiejsza, najświeższa wypowiedź Nilsa Frederiksena. To było straszne przeżycie. Wiemy o tym. Dla wszystkich to było straszne. Ale fakt jest taki, że musimy iść dalej. Jutro mamy następny mecz i po prostu musimy się podnieść. Jeśli zostaniemy w takim stanie użalania się i rozczarowania, to przegapimy kolejne cele. Jeszcze wczoraj wszyscy mieli spuszczone głowy. Dziś patrzymy w przyszłość. Mówił Nils Frederiksen. Pytanie, jaka ta przyszłość będzie. A najbliższa ekstraklasowa przyszłość to dwa piątkowe mecze. Już za niespełna pół godziny inauguracja drugiej kolejki ekstraklasy. W Płocku miejscowa Wisła zmierzy się z Widzewem Łódź. Pojedynek z kibicowskimi podtekstami. Mówi trener gospodarzy Adam Majewski.
3: Myślę, że będzie bardzo fajna atmosfera. To, że ktoś się lubi, nie lubi, czy nienawidzi, to bardziej chodzi o kibiców. Natomiast na boisku również będziemy starali się. Nie mówię, że będziemy nienawidzić rywala, tak? Bo to nie o to chodzi, trzeba mieć szacunek, dlatego zagramy z wiarą własną umiejętnością, żeby to spotkanie u siebie wygrać i taki jest nasz cel.
1: Pewnie taki sam cel ma Widzew. Mecz w Płocku rozpocznie się o godzinie 18. Na 20.30 z kolei zaplanowano starcie w Lublinie. Motor kontra Jagiellonia. Przed własną publicznością zadebiutuje nowy trener Motoru, Mariusz Misiura.
4: Czuję się naprawdę fantastycznie. Cieszę się, że gram ogólnie w piątek, że właśnie nie trzeba czekać znowu gdzieś do niedzieli czy do poniedziałku. Tylko gramy już w piątek. Wszyscy pracownicy gdzieś mówią, że tych biletów jest coraz więcej sprzedanych i że najprawdopodobniej będzie sold out, więc no, czuję duże podekscytowanie. Bardzo mi zależy, żebyśmy się pokazali dobrze przy tym sezonie po raz pierwszy.
1: A po piątku z Ekstraklasą nastanie bogata w sportowe wydarzenia sobota. Trochę już po 16 mówiłem o rozpoczynającym się Tour de France kobiet i żużlowym Grand Prix w Łodzi. Przed nami także półfinały i wielki finał Ligi Narodów Siatkarzy. Jutro o godzinie 9 polskiego czasu w Ningbo. Półfinał VNL Polska-Słowenia.
5: Uważam, że z nami oni, wszystkie zespoły z nami grają z pozycji underdoga, więc jesteśmy jak zawsze nastawieni na to, żeby grali swoją najlepszą możliwą siatkówkę. No i będziemy się bili.
1: Deklarował na antenie Polsatu Sport asystent Nikoli Grbicia Marcin Nowakowski. Drugi półfinał Japonia-Stany Zjednoczone o 13.30. Finał i mecz o trzecie miejsce w niedzielę. I mam jeszcze jedną propozycję dla miłośników skoków narciarskich. Lato w pełni, do zimy jeszcze daleko, ale rusza letnie Grand Prix. Rusza w Wiśle z udziałem rzecz jasna naszego trzykrotnego medalisty olimpijskiego Kacpra Tomasiaka.
6: U siebie skaczemy, nie trzeba nigdzie jeździć gdzieś daleko w tym okresie tak naprawdę przygotowawczym, jednak ciągle przygotowują się jednak do zimy, to nie są dla nas najważniejsze zawody, więc dobrze, że nie trzeba po prostu nigdzie jeździć i mamy po prostu na miejscu możliwość wystartowania w zawodach i sprawdzenia się.
1: A my trzymamy rękę na pulsie, sprawdzać będziemy, co ważnego dzieje się w sporcie i w niedzielę w audycji 357 Start podsumujemy jak zawsze dla Państwa sportowy weekend. My, czyli Tomek Gorazdowski i ja, zapraszamy od godziny 18 do 20. Udanego weekendu i do usłyszenia.
7: Radio 357.

0: To grupa Chicago. Przed nami, proszę Państwa, od września zakaz używania w szkołach telefonów. Nowelizację ustawy w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Od 1 września zatem w szkołach podstawowych nie będzie wolno używać telefonów, także tabletów i podobnych urządzeń. W przedszkolach dodatkowo dzieci nie będą w ogóle mogły wnosić telefonów na teren placówki, do której uczęszczają. No i jak tu żyć?
1: Myślę, że trochę by im to przykróciło tej swobody.
2: W sensie na lekcji, czy ten telefon jest taki potrzebny, to tak, to zależy.
3: Ale na przerwach jak najbardziej.
2: Też na przykład do komunikacji z innymi, żeby na przykład się znaleźć po prostu w tej szkole.
4: Telefon w szkole przeszkadza w organizacji szkoły, w pracy w szkole. Dzieci zamiast rozmawiać ze sobą, patrzą tylko w obrazki i zupełnie się interesują, nie tym, co powinny w tym wieku.
5: Generalnie korzystanie przez dzieci i młodzież z telefonów w szkołach nie jest najlepszym pomysłem. Z oczywistych względów.
6: Doktor Krzysztof Kosy, psycholog.
5: Istnieją w tym zakresie różne dobre praktyki funkcjonujące w szkołach, począwszy od całkowitego zakazu używania telefonów na terenie placówki oświatowej, poprzez wydzielenie w budynku szkolnym jakiegoś określonego miejsca, w którym można z telefonów skorzystać w określonym czasie, czy rozwiązania typu dzieci, młodzież może korzystać z telefonów, ale w ściśle określonych sytuacjach, na przykład konieczność pilnego kontaktu z rodzicami.
7: Na lekcjach to na pewno nie. Albo powinni w szkole gdzieś w jakichś skrytkach zostawiać, zamykać te telefony albo im zabierać. Ale jak wychodzą z domu, no to tak różnie bywa. Zależy, jak ktoś ma daleko do tej szkoły, czy tam gdzieś, czy jedzie tramwajem, czy autobusem. No to może lepiej, bo można zadzwonić do dziecka. No, tak mi się wydaje.
8: Ja pracuję w szkole, w której od czasu jej założenia nie można w ogóle mieć telefonów. Jest to szkoła podstawowa. I wygląda to tak, że dzieci po prostu telefonów ani zegarków elektronicznych nie przynoszą, a jeżeli wracają same do domu, to muszą mieć to w plecaku, w szafce i musi być to telefon wyłączony, a jeżeli potrzebują się skontaktować z rodzicem, mamy szkolny telefon do takich sytuacji.
5: Ja jestem absolutnym przeciwnikiem takiego odgórnego, ministerialnego zakazu używania telefonów w szkołach. W moim przekonaniu takie rzeczy jak właśnie korzystanie z telefonów w szołach, nie wiem, prace domowe, to czy uczniowie mają chodzić w niebieskich koszulkach i pomarańczowych skarpetkach i tak dalej, to powinno być regulowane na poziomie poszczególnych placówek oświatowych, na przykład w dokumencie zwanym statutem szkoły, bo niestety, ale takie odgórne zakazy nie uwzględniają często lokalnej specyfiki, lokalnych potrzeb poszczególnych szkół.
6: Czy da się w szkole bez telefonu, bo teraz 1 września będzie zakaz używania.
3: No my raczej jesteśmy przeciwne. Znaczy może, żeby ograniczyć, ale nie zakazać całkiem.
6: Czasami telefon się przydaje.
3: Tak.
2: No tak, przydaje się na przykład przy jakichś pracach domowych. Większość rzeczy na przykład ja mam na telefonie. Po jakieś notatki, aplikacje, które pomagają mi z nauką.
6: Co jak z tym zakazem? Jak żyć? Co to będzie od 1 września?
2: Szczerze, nie myślałam jeszcze o tym, bo mam wakacje.
3: No my pewnie po prostu jakoś obejdziemy ten zakaz. My i tak akurat u nas w szkole mamy dosyć taką wyluzowaną atmosferę, więc wydaje nam się, że będzie okej. Okay. Plus, plus.
0: Jak żyć? O to pytał Tomasz Jeleński. Kwadrans do 18:00.

0: jeszcze grupa The Loving Spoonful, a tymczasem 12 niebawem minut do 18.
1: To się nie wydarzyło.
0: No i w studiu jak zwykle pani redaktor Wioletta Myszkowska. Dobry wieczór, dzień dobry.
2: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: O czym dziś?
2: No, sporo rozmawialiśmy ostatnio o przypadkach ataków Polaków na Ukraińców. Bielsko-biała, mężczyzna wulgarnie odnosi się do dwóch dziewczynek. Pobicie pary z Ukrainy. No, sprawami zajmuje się wymiar sprawiedliwości oczywiście. W pierwszym przypadku ustalono, że dziewczynki nie prowokowały pasażera. W drugim policja podała, że powodem była sprzeczka w kolejce w sklepie. Wskazuje też na agresję na tle narodowościowym. Rozmowę z Anastazją, która była ofiarą pobicia, przeprowadził białoruski niezależny kanał informacyjny Nexta.
3: Prokusyty języka, buty troszkę bliższe, uważniejszym do ludzi, bo nikogo nie znają, co mają te ludzie w głowie.
2: Anastazja radzi tutaj, żeby nie reagować na zaczepki, na wracaj do swojego kraju, że lepiej ugryźć się w język, być ostrożnym. To niepokojące, bo dane wskazują, że liczba takich napaści wzrasta i koreluje to również ze wzrostem liczby treści antyukraińskich, ze wzrostem takich treści, w tym fałszywych w polskojęzycznym internecie. I oczywiście można zapytać, czy to, że koreluje, to jest to powodem tych napaści. No i tutaj trzeba oczywiście badań konkretnych. Dezinformacja, to można powiedzieć, że na pewno się do tego przyczynia w jakimś stopniu. Spodziewaliśmy się, że takich treści w lipcu może być więcej. Tutaj Fundacja InfoOps ostrzegała, że rosyjskie FSB uruchomiło kolejny etap operacji wpływu wycelowanej w relacje polsko-ukraińskie. No i oczywiście to, co dzieje się w internecie, to nie zawsze jest wina Rosjan, ale żeby Państwo byli tego świadomi, że taka operacja trwa już od dawna, a jeśli chodzi o ten konkretny etap, no to skupiono się akurat na zbrodni wołyńskiej. No i tutaj wystarczy...
0: To się wydaje takim wymarzonym tematem, prawda?
2: Tak jest, bo tutaj już konflikt
0: do szerzenia czy dezinformacji, czy do budowania pewnych nastrojów.
2: To prawda. Tutaj już konflikt istnieje. Istnieje fakt historyczny, jakim jest rzeź wołyńska. No i na tym można budować emocje. No i tutaj też wprowadzać w takich okolicznościach różne materiały, które są fałszywe i które te historie wykrzywiają. Oprócz oczywiście budowania nastrojów antyukraińskich. No to też nie były tylko fejki historyczne w ostatnim czasie, ale tematem fałszywych treści były też same napaści. I do nas, do Polaków, adresowane są te treści, które mają wzbudzić wrogość do Ukraińców. I o takich dzisiaj porozmawiamy. Ale oczywiście miejmy też świadomość, że Ukraińcy dostają treści, które mają nastawić ich wrogo do nas. To jest tutaj w dwa kanały się pojawiają. I proszę być wyczulonym na takie informacje, również ze względu na to, że do tematu podpięli się już aktorzy, którzy czerpią korzyści z takich fałszywych informacji. Dlatego warto sprawdzić, czy źródło, profil czy strona nie jest z jakiegoś powodu zarejestrowana w Wietnamie. I to jest tak zwany Vietspam. To jest dość często już spotykane zjawisko w mediach społecznościowych tych polskojęzycznych. I przykładem jest historia o tym, że Ukrainka rzekomo zamordowała Polaka, który jej pomógł w 2023 roku. Nie ma żadnych informacji na ten temat w wiarygodnych źródłach, a zdjęcia, które są dołączone do tych materiałów, jak sprawdzili analitycy ze Stowarzyszenia Demagog, dotyczą różnych innych spraw, między innymi z Wielkiej Brytanii. Natomiast jeśli chodzi o te prawdziwe sytuacje, o których już wspomniałam na początku, w których atakowali Polacy, no istnieje w internecie taka wprowadzająca w błąd teoria, że rzekomo to zaplanowana akcja wymierzona przeciwko Polakom i dowodem na to ma być poradnik opublikowany w lutym przez ukraińską ambasadę w Polsce.
4: Тому разом з нашими польськими друзями, зокрема з паном Стасом Давідом Дехертом, ми підготували такий порадник.
2: To prawdziwe nagranie. O poradniku informuje ambasador Wasyl Bodnar, a później prawnik Dawid Denert dodał.
4: Moi kochani, musicie znać zarówno swoje prawa, jak i obowiązki w Polsce. I pamiętajcie, że właśnie korzystając ze swoich praw, jak i przestrzegając prawa, przyczyniacie się dla dobra naszego społeczeństwa.
2: Brzmi w porządku, ale wokół tego poradnika powstała już w lutym teoria, którą opisuje Konkret 24. Otóż ambasada rzekomo miała wydać instrukcję nagrywania sprowokowanych Polaków. Drodzy Państwo, poradnik jest dostępny w internecie. Do tłumaczenia go nie trzeba zaciągać sąsiada Artema. Można to zrobić automatycznie. I to informacje o tym, jak zachować się w różnych sytuacjach. Między innymi, kiedy jesteśmy ofiarą napaści. Jest tam informacja o nagrywaniu wideo w Polsce, kiedy jest legalne, a kiedy nie. O tym, że nagranie może być dowodem w sprawie. Podkreślono też, że, cytat, nie zaleca się samodzielnego publikowania takich nagrań w internecie bez wcześniejszej konsultacji z prawnikiem. Więc nie można powiedzieć, że poradnik jest elementem szeroko zakrojonej akcji, która zachęca do nagrywania sprowokowanych Polaków. Więcej na pytanie, jak postępować w przypadku agresji, ambasada stwierdziła: unikaj eskalowania sytuacji, nie wdawaj się w kłótnie, nie odpowiadaj obelgami i nie prowokuj napastnika. Podobnie jak Anastazja, którą zacytowaliśmy na początku materiału. I tak myślę sobie, że może to jest bardzo uniwersalna zasada na te czasy dla wszystkich.
0: No tak, ale z drugiej strony nic nie usprawiedliwia agresji, zarówno słownej, jak i tej fizycznej. Takich przypadków po prostu, bez względu na te okoliczności opisane przez panią, powinniśmy się wstydzić. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Wioletta Myszkowska, 6 minut, niedługo do 18:00.

To był Teddy Swims. Dziś, proszę Państwa, lista piosenek Radia 357 z Chorzowa. A właśnie widzę, pogoda piękna w Chorzowie, bo mamy taki podgląd. Kamerę zainstalowaną na miejscu. Lista z Chorzowa po 19:00, początek 3 minuty do 18:00, a jeszcze Siena Spiro.

0: 31 lipca, piątek po 18. Radio 357, popołudniówka do 19, 510, 357, 357. No i pora na wiadomości w naszym serwisie. Andrzej Rutke.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce w związku z wczorajszym naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjski pocisk manewrujący. Dyplomacie wręczono notę protestacyjną. W nocie napisano m.in., że strona polska kategorycznie potępia kolejne nieprzyjazne działanie wymierzone w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli.
2: Nie zapominajmy też, co leży u podstaw tego całego zdarzenia. To jest inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dlatego pan ambasador usłyszał też wezwanie do zakończenia tej nielegalnej wojny przeciwko Ukrainie, w której giną niewinni ludzie.
1: Mówi Maciej Wiewiór, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W sprawie upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie śledztwo prowadzi prokuratura w Lublinie. Śledczy potwierdzili, że pocisk jest pochodzenia rosyjskiego i że jest wykorzystywany tylko przez rosyjskie lotnictwo. W starej fabryce na warszawskiej Pradze trwa spotkanie połączone z barbecue organizowane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jest scena rozmów, jest Hyde Park i specjalny teren do grillowania. Ma być festiwal idei, a nie rozmowa o rozłamie PiS, podkreślają politycy związani z byłym szefem rządu.
3: Przed nami szczególny czas. Czas odzyskiwania naszych szans. Czas dotarcia do ludzi, którzy potrzebują prawdy, potrzebują nadziei, potrzebują nowych impulsów, potrzebują ciekawych programów, potrzebują projektów takich, jak tutaj są przedstawiane na naszym wspaniałym pierwszym festiwalu idei. Dziękuję bardzo.
1: Zagrzewał wszystkich zgromadzonych Mateusz Morawiecki. Wśród zaproszonych na dzisiejszy piknik gości jest m.in. arcymistrz szachowy Garry Kasparow, a spotkanie ma potrwać do północy. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt ustawy nakładającej 3% podatek od przychodów największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Według projektu podatek cyfrowy miałyby płacić firmy, które umieszczają na interfejsie cyfrowym reklamy personalizowane, czyli dobierane pod konkretnego użytkownika na podstawie informacji o nim. Podatkiem miałyby być też objęte firmy, które umożliwiają użytkownikom za pomocą interfejsu cyfrowego wchodzenie w interakcje z innymi użytkownikami lub ułatwiają im dokonywanie dostaw towarów czy świadczenie usług. Chodzi więc m.in. o portale społecznościowe czy tzw. marketplace'y, internetowe platformy handlowe. Podatek miałyby też płacić big techy, które zajmują się sprzedażą danych o użytkownikach, a ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Nie tylko pomóc, ale też i uczyć się. Jutro pierwsza 35-osobowa grupa strażaków wyleci z Krakowa do Hiszpanii, gdzie będą pomagali w gaszeniu olbrzymich pożarów pod Madrytem.
4: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku.
1: Mówi jeden z jadących do Hiszpanii strażaków, Dominik Gapiński. Łącznie w akcji gaśniczej weźmie udział 105 polskich strażaków. Pomogą radzić sobie z bezprecedensowymi pożarami lasów, pól i nieużytków, które w Hiszpanii do ewakuacji zmusiły ponad 170 tysięcy osób. Lasy płoną też we Francji, Turcji, Portugalii, Szwecji i w Grecji. Polskie MSZ ostrzega przebywających lub udających się do Grecji właśnie w związku z potężnymi pożarami na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. A na koniec serwisów informacyjnych zaproszenie do tańca. Przed nami bowiem kilka dni międzynarodowych spektakli, warsztatów i spotkań. Tak będzie w stolicy Małopolski za sprawą 6. edycji Krakowskiego Festiwalu Tańca. O szczegółach Andrzej Zasadni.
5: Propozycje festiwalu są zróżnicowane. W programie jest m.in. energetyczny spektakl kibicowski odsłaniający romans świata kibiców z polityką.
6: Z setkami szalików na scenie to spektakl non plus ultra smorty. Piotrce Ostróżniaka, ale też znajdziemy bardziej minimalistyczne formy, przełamujące granice dziedzin sztuki, chociażby La Burla, Bruno Brandolino i Bibi Dori, czy spektakl Welcome, gdzie zobaczymy, czy raczej usłyszymy technikę brzuchomówstwa.
5: Zaprasza Monika Węgrzynowicz z Krakowskiego Centrum Choreograficznego. Po spektaklach będą rozmowy z artystami.
6: Też będą tłumaczone na język polski. Rozmowy są świetną okazją do zaspokojenia ciekawości i takiego przedłużenia doświadczenia spektaklu, zobaczenia szerszego kontekstu.
5: Festiwal domkną warsztaty ruchowe, szkolenia dla tancerzy i ciało czytanie. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Krakowski Festiwal Tańca rusza dziś i potrwa do 8 sierpnia. A w dzisiejszych serwisach to już wszystko. Kolejne w poniedziałek w poranku Radia 357. Do usłyszenia.
0: No i jak zwykle jeszcze kilka słów o pogodzie, by jutro sobota na krańcach południowo-wschodnich będzie słonecznie i bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, także burzami, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów czasami w czasie burz na przykład do 30 mm. Temperatura w ciągu dnia 23 do 27 na północy i zachodzie, 30 do 33 w centrum, 35 na południowym wschodzie, najchłodniej nad morzem, tam od 18 do 22. Wiatr najczęściej słaby z kierunków zachodnich, choć w czasie burz wiatr w porywach do 90 km na godzinę.
7: Radio 357.
8: Partnerem audycji jest Orwaldi. Zasila twoje urządzenia nawet gdy nie ma prądu.
0: Czas na piosenkę z płyty tygodnia.

0: what I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Charlie, XCX i nasza płyta tego dnia. 9,5 minuty niedługo, po godzinie 18. Męskie granie, proszę Państwa, dziś we Wrocławiu na miejscu Marcin Klimkowski, a także Antoni Grudniewski, no i nasz gość. Halo panowie?
2: Dzień dobry panie Kubo, jesteśmy we Wrocławiu na męskim graniu, tak jak pan powiedział, dokładnie, pan mówi prawdę.
3: Jesteśmy na męskim graniu we Wrocławiu. Żar leje się z nieba, ale koncerty się odbywają, spotkania się odbywają. Również tętni życiem nasza scena Radia 357, która w tym roku wyjątkowo słowna, wyjątkowo literacka i również wyjątkowo muzyczna. Jest z nami aktor młodego pokolenia, który w jakiś znany jedynie dla siebie sposób powędrował ze sceny teatralnej na scenę muzyczną. Hugo Tarres, dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło.
3: Jak taką drogę się odbywa z sceny teatralnej, z desek teatru na scenę na męskim graniu?
4: Wiesz, w gruncie rzeczy to nie jest aż tak daleko. To znaczy my, studenci aktorstwa, mamy też takie zajęcia jak wokalistyka, impostacja, technika mowy i wszystkie te przedmioty no, wielką uwagę zwracają na muzykę i przede wszystkim dźwięczność słowa. Impostacja to jest właśnie to, dźwięczność słowa. Więc dużo mamy muzyki w szkole, na studiach. No i mamy też przede wszystkim piosenkę aktorską, która cały czas świeci we Wrocławiu swoją drogą na przeglądzie piosenki aktorskiej, gdzie swoją drogą też wystąpiłem z Mateuszem Tomaszewskim, więc nie aż tak daleko padają te owoce muzyczne.
3: Jednym słowem, bułka z masłem.
4: Bułka z masłem.
2: Ale twoje wykonanie to piosenka aktorska daleko. To jest taka rzecz, która przyciąga tych, którzy chcą potańczyć.
4: No tak, wiesz, ale mówisz konkretnie o moim wykonaniu PPA?
2: Tak.
4: No tak, wiesz, no to była jakaś nasze różne dziwne wariacje na temat Hop, szklankę piwa Witkacego i też Szczęśliwej drogi już czas. No my po prostu spotkaliśmy się z Mateuszem i powiedzieliśmy sobie, przekręćmy to wszystko do góry nogami i pośmiejmy się z różnych rzeczy, popłaczmy nad różnymi rzeczami. No i czy to był czysty fan, ale wiesz, no to była piosenka aktorska. Dwóch aktorów na scenie i jeszcze śpiewają, nie?
3: Hugo Tarres naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Z Hugo Tarresem chwilę temu odbyło się spotkanie na naszej scenie, które ja miałem okazję i wielką przyjemność poprowadzić. To nie koniec, bo jeszcze dzisiaj kilka spotkań przed nami.
2: No właśnie, będzie o godzinie 18:55 rozmowa z Eweliną Flintą i Małgorzatą Gorol o czytaniu, a później moja rozmowa z Natalią Przybysz i na koniec koncert We Draw A wystąpią na scenie Radia 357 i Skody o godzinie 22.
3: Takie mamy plany, panie Kubo.

0: Wiedzie, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie 2026. Kwadrans po godzinie 18. Teoretycznie, proszę państwa, to są 46. urodziny, no ale bohater na zawsze pozostanie dzieckiem. Dziś na całym świecie fani Harry Pottera obchodzą jego urodziny, które zbiegają się zresztą z urodzinami autorki J.K. Rowling. Życzenia składa między innymi nasz korespondent Adam Dąbrowski.
2: Harry! Te urodziny obchodzi się na całym świecie, a precyzyjniej w dwóch światach równocześnie.
3: Jedną z moich ulubionych postaci jest Severus Snape. Posiadam kostium cosplayowy łącznie z peruką i z różdżką Snape'a. There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class. Kupiłam ją z okazji tego, że brałam udział w Halloween party, które właśnie było w tematyce Harry'ego Pottera. Było menu tematyczne, ja sama robiłam desery, które wyglądały jak mandragory.
2: Aleksandra Ostańska, fanka Harry'ego i mrocznego profesora.
3: Doniczka, łącznie z tym, że łyżeczki były w kształcie łopatek. Byłam przebrana za profesora Severusa Snape'a. Miałam jego fantastyczną kapotę.
2: Kolejne pokolenia wyruszają z londyńskiego King's Cross do świata gadających portretów.
4: Welcome to Hogwarts!
2: Do banku, w którym obsługa klienta składa się z goblinów. Sklepu na Pokątnej, w którym szkolna wyprawka służy do rzucania zaklęć. Świata, gdzie sport narodowy uprawia się na miotle. Dlaczego tak wielu ludzi kupuje bilet do tego miejsca?
5: Koncentruje się wokół dwóch instytucji. Edukacja, czyli system szkolny, przez który przechodzi dosłownie każdy. Rodzina, a więc kolejna, bardzo kluczowa instytucja społeczna. Niemal każdy może więc znaleźć tu coś, z czym potrafi się utożsamić.
2: Profesor Jennifer Patrice Sims, socjolożka. Moja rozmówczyni to autorka książki Socjologia Harry'ego Pottera.
5: Nasza książka jest socjologią fikcyjnego świata czarodziejów. Analizujemy normy tego społeczeństwa, jego instytucje społeczne oraz występujące w nim nierówności.
2: Profesor Sims podkreśla na przykład, że potterowski świat jest zaskakująco klasowy. Czuć, że wymyśliła go rodaczka Orwella czy Dickensa.
5: Wiele amerykańskich historii, na przykład Annie, opowiada o przejściu od nędzy do bogactwa. Snape natomiast ostatecznie nie stał się bogaty, tak jak Annie, gdy stała się córką Daddy'ego Warbucksa. W brytyjskiej opowieści element klasowy pozostaje więc znacznie bardziej niezmienny niż w opowieściach amerykańskich.
2: Szkoła z internatem, gotycki zamek, rytuały, pub, świąteczny pudding, kręte średniowieczne uliczki, kołyszące się na wietrze szyldy. Amerykanin, Polak czy Australijczyk, czytając Pottera, dostaje w pakiecie dodatkowy świat. Tak jak kiedyś Dickens przygotował nam destylat brytyjskich świąt, tak J.K. Rowling zaoferowała wyidealizowaną Brytanię. Dr. Michelle Smith, literaturoznawczyni z Monash University w Melbourne.
6: Badacze literatury często zwracają uwagę, że książki o Harrym Potterze są bardzo podobne do wiktoriańskiej powieści Tom Brown's School Days, której akcja

0: się moja fascynacja Harrym Potterem. W tym roku, w którym została wydana pierwsza książka, można powiedzieć, to szłam na fali tej fascynacji. Jak wyszło wydanie Księcia Półkrwi, czytając go pod ławką na wykładzie, wyleciałam z zajęć. Pochłonęło mnie to bez końca.
1: 46-letni czarodziej, rzecz jasna, nie wygląda na swój wiek. Dorastał razem z panią Olą, ale tylko do pewnego momentu. Potem dał się jej wyprzedzić. Pytanie, jak wieczna będzie fascynacja wiecznym chłopcem? Dr Michelle Smith mówi, że wcale nie jest to takie pewne, bo ten rodzaj literatury ma często ograniczoną datę ważności.
2: Większość książek dla dzieci nie przetrwała. Zajmowałam się wieloma dziełami wiktoriańskiej literatury dziecięcej i większości książek, które były wówczas niezwykle popularne, dzisiaj nikt już po prostu nie czyta.
1: Z drugiej strony fascynację podtrzymują oczywiście kolejne gry. Czy nadchodzący serial. Za każdym razem odświeżają nieco opowieść albo dostosowują ją do współczesnej wrażliwości. Wygląda na to, że peron 9¾ tak szybko nie opustoszeje.
3: Adam Dąbrowski, no chyba prawda, bo przecież mamy już bardzo, bardzo dojrzałych fanów, którzy pozostają wierni. 20 minut po godzinie 18:00, tu Radio 357.

0: To był Chris Ria. 25 minut po godzinie 18. Pan redaktor Jakub Wiech jest moim gościem. Portal Energetyka 24, redaktor naczelny tego portalu. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To nieprawdopodobne. Pierwszy raz w historii Węgrzy są zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej w Paks, która dostarcza połowę energii dla całego kraju. Powód to rekordowo niski poziom wody w Dunaju, potworne upały, susze. No a wiadomo, woda jest konieczna do chłodzenia reaktora. Innych metod takich awaryjnych w tej elektrowni po prostu nie ma.
1: Oczywiście te metody są i one są już wdrożone, to znaczy ograniczono moc elektrowni po to, żeby ograniczyć jej potrzeby chłodzenia. To jest takie działanie, powiedzmy, zaradcze w tym momencie, w jakim znajdują się Węgrzy. Oni jeszcze nie zdecydowali się wyłączyć tej elektrowni. Biorąc pod uwagę dane operatorskie, które widnieją w stronach operatorów elektroenergetycznych Unii Europejskiej, no to cały czas Węgrzy w Paks generują energię elektryczną.
0: No tak,
1: natomiast
0: ale ten
1: niewykluczone.
0: Ten poziom wody, ten poziom wody w Dunaju według ekspertów nadal będzie się obniżał, czyli to no, nagle sytuacja nie odwróci się, prawda?
1: To jest prawda i to jest niestety o tyle niepokojące, że no, Węgrzy nie są jedynym krajem, jeżeli chodzi o w obecną sytuację, który jest dotknięty suszą do tego stopnia, że trzeba dokonywać pewnych działań na polu elektroenergetyki. Bo podobne problemy mają Rumunii i ich elektrownia jądrowa Czarna Woda też jest ograniczana, jeżeli chodzi o produkcję. Podobne problemy mają Francuzi w innych jednostkach, powoli też zaczynamy słyszeć. Również w Polsce nie będziemy wolni najprawdopodobniej od takich zagrożeń, jeżeli chodzi o chłodzenie naszych elektrowni węglowych. Natomiast to wszystko kumulatywnie przekłada się na sytuację, w której możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie po prostu w Europie Centralnej będzie bardzo mało działających mocy. Mm-hmm. I do tych mocy, które są kontrolowalne, które są stałe, które dają energię na przykład w ciepłe, bezwietrzne noce, takie jak te przed nami. Mm-hmm. I to jest dosyć istotne, bo o ile w dzień, w ciągu dnia, kiedy świeci słońce, to cała Europa może ratować się fotowoltaiką i generować bardzo dużo energii ze słońca, no to jednak w nocy, kiedy dalej jest ciepło, bo mamy teraz coraz częściej noce tropikalne w Europie, gdzie temperatura w ciągu dnia nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza, kiedy potrzeby klimatyzacyjne, a więc pobór energii jest wysoki, no to jeżeli tutaj nie będziemy mieli dostatecznie dużo mocy, może być problem.
0: No to jest właśnie wypisz, wymaluj przypadek węgierski. Zła wiadomość dla Węgrów, zwłaszcza, że podczas upałów, jak pan wskazuje, zapotrzebowanie na prąd po prostu rośnie. Skąd oni wezmą energię teraz, jeśli dojdzie do tego scenariusza najgorszego, czyli konieczności wyłączenia elektrowni?
1: Węgrzy będą musieli postawić na bardzo istotny import mocy. I to już zapowiedział premier Peter Madziar. Oczywiście, no to wszystko będzie zależało od tego, jeśli chodzi o skalę, od tego, czy elektrownia jądrowa Paks faktycznie zostanie w całości wyłączona. Natomiast jeżeli do tego dojdzie, no to trzeba będzie kilka gigawatów mocy importować, bo ta jednostka, no tutaj na przykład porównania do Francji mogą nie do końca oddawać istotę tego, jak funkcjonuje elektrownia jądrowa Paks, bowiem w tym momencie, teraz biorąc pod uwagę dane z godziny 18, no to ta jednostka odpowiada za ponad 1/3 węgierskiego miksu energetycznego. To jest kilka razy nasza elektrownia Bełchatów, jeżeli chodzi o znaczenie, bo są momenty w ciągu ciągu tygodnia, kiedy Paks to jest połowa węgierskiej podaży mocy. To jest taki fundament bezpieczeństwa energetycznego dla Węgrów, więc nic dziwnego, że możliwość wyłączenia tej jednostki jest traktowana jako coś absolutnie niesamowitego i jako coś, co jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Węgier.
0: Premier Peter Madziar zresztą nie ukrywa, że sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Mówi o krytycznej sytuacji, której nigdy nie było w historii Węgier. Co można zrobić? Można wzywać ludzi do oszczędzania albo po prostu czasowo wyłączać prąd?
1: Rozwiązań jest kilka. Jeżeli nie powiedzie się zasklepienie tej luki, która powstaje po wygaszeniu takich jednostek importem, no to operator staje przed następującym wyborem. Albo może ściągać dodatkowe, że tak to ujmę, opcje elastyczności poboru z rynku, bo są tak zwane kontrakty mocowe, czyli na przykład operator zawiera z jakąś fabryką kontrakt mówiący, że jeżeli dojdzie do takiej trudnej sytuacji, no to ta fabryka samodzielnie obniży pobór energii o tyle i tyle i dzięki temu w systemie będzie jej więcej, za to fabryka dostanie wynagrodzenie, no to to są też takie narzędzia, po które można sięgać. Jeżeli to zawiedzie, no to jeszcze można liczyć na import interwencyjny, czyli nie handlowy, ale interwencyjny, czyli taki, że operator prosi innych operatorów o pomoc mocową. Jeżeli to z kolei zawiedzie, no to ostatnią linią obrony operatora są tak zwane brownouty, czyli ograniczenia w dostawach energii dla odbiorców końcowych. To mogą być mniej lub bardziej sztywne regulacje, jak na przykład stopnie zasilania znane w Polsce, gdzie po prostu ogranicza się pobór mocy dla przede wszystkim przemysłu, albo już znacznie bardziej daleko idące działania, kiedy po prostu wyłącza się prąd niektórym segmentom, czy terytorialnym, czy powiedzmy gospodarczym. No a jeżeli to zawiedzie, no to dochodzimy już do ryzyka blackoutu, co jest o tyle trudne, że o ile w przypadku brownoutu i blackoutu, no to skutek dla odbiorcy końcowego jest ten sam, bo po prostu nie ma prądu, o tyle jednak z perspektywy operatora brownout jest kontrolowany, a blackout jest czymś, co się wymknęło spod kontroli, czyli po prostu jest wypadkiem, z awarią. No i mamy świeże doświadczenia z Hiszpanii z kwietnia roku 2025, gdzie usuwanie skutków blackoutu trwało w kilkadziesiąt godzin. Natomiast to był blackout, który nastąpił w taką, no powiedzmy, w środku wiosny, w kwietniu. Teraz, jeżeli chodzi o w porę roku, mamy lato, to trochę zmienia nasze potrzeby, na przykład jeżeli chodzi o chłodzenie i tak dalej, więc to byłoby znacznie poważniejsze, zwłaszcza, że no Hiszpania jako kraj jest dosyć mocno odizolowana od reszty Europy, jeżeli chodzi o połączenia półwyspu z resztą systemu elektroenergetycznego europejskiego, natomiast Węgry są całkiem dobrze wkomponowane, leżą w centralnej części, więc tam blackout byłby zagrożeniem na przykład także dla Polski.
0: Pewnie słuchający nas teraz niektórzy słuchacze myślą, zastanawiają się, pytają, czy kiedy niegdyś powstanie u nas nasza pierwsza elektrownia jądrowa, czy nie będziemy mieli podobnych problemów z chłodzeniem. No może nie, zwłaszcza, że jeśli dobrze pamiętam, ta elektrownia nasza będzie chłodzona wodą z Morza Bałtyckiego.
1: No i właśnie dzięki temu nie będziemy mieć takich problemów, jakie mają Węgrzy czy Francuzi. Dlatego też lokujemy pierwszą jednostkę tego rodzaju nad Bałtykiem w gminie Choczewo. Notabene za dosłownie 5 dni tam będzie ceremonia oddania takiego przyszłego placu budowy pod kuratele wykonawcy, czyli spółki Bechtel. Natomiast no, ten otwarty układ chłodzenia zasilany wodą morską to jest coś, co uchroni nas przed tego rodzaju konsekwencjami. Mogą się pojawić pytania, a co z kolejnymi jednostkami? To znaczy, co z na przykład z drugą elektrownią jądrową, którą też planujemy w Polsce. No i to nie jest przypadek, że ona jest planowana dopiero na lata 40. tego wieku, gdyż do tego momentu powinniśmy wzbogacić się na przykład o sztuczne jezioro w Bełchatowie. Kopalnia odkrywkowa w Bełchatowie, która teraz zasila w elektrownię węglową, będzie zmieniona w sztuczne jezioro. No i dzięki temu też będziemy mieć możliwość chłodzenia naszej jednostki jądrowej.
0: Jakub Wiech, portal Energetyka 24, redaktor naczelny portalu, był Państwa gościem. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: 25 minut do 19:00.

0: 22 minuty do 19, a na antenie pan Piotr Szuster, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, polscy łowcy burz. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Szykuje się pan dziś albo w nocy, albo jutro na łowienie burz?
1: W istocie prognozy wskazują na wysokie ryzyko rozwoju zjawisk konwekcji, w tym burz, na przeważającym obszarze kraju. Największe ryzyko najbardziej intensywnych zjawisk obejmuje województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie. Pas ten również rozciąga się aż po województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie, także na całym pasie od zachodniej granicy przez centrum aż po północny wschód możemy spodziewać się burz, którym szczególnie mogą towarzyszyć silne porywy wiatru, punktowo osiągające nawet powyżej 100 km na godzinę, opady gradu dość, o średnicy do 5 cm, opady deszczu o sumie do 40 mm i to są takie typowe zagrożenia, które mogą burzą towarzyszyć dzisiaj.
0: A rozumiem, że takiej okazji pan nie przepuści, że pogoda by wymarzona i dokądś pewnie pan się wybierze.
1: W tej chwili akurat raczej planuję czynności analityczne, to znaczy wspomaganie ekip w terenie oraz wykrywanie zjawisk. Także głównie to będzie praca biurowa i praca przy oprogramowaniu. Natomiast dużo bardziej byłbym usatysfakcjonowany pracą w terenie, bo to zawsze jednak łowcy burz. Zasadniczą rolą łowcy burz jest dostarczanie synoptykom operacyjnym, którzy dbają o osłonę meteorologiczną kraju, informacji z terenu o bieżącym rozwoju zjawisk atmosferycznych, no i oczywiście zagrożeń, tak aby system ostrzegania, informacje dystrybuowane do obywateli były jak najbardziej trafne.
0: Swoją drogą bardzo panu dziękuję za uprzejmość, bo wiem, że od takich czynności analitycznych właśnie teraz pana oderwaliśmy, a mimo wszystko zechciał pan nam poświęcić kilka minut. Ciekaw jestem, czy było tak, że burza tak na poważnie pana kiedyś wystraszyła, że zaczął pan sobie zadawać pytanie, co ja tu robię?
1: Na samym początku tego fachu, tego zagadnienia, którym się zajmuję, gdy byłem jeszcze w liceum, zdarzały się takie sytuacje, że niedokładnie można było przewidzieć zagrożenie. To znaczy ono przychodziło nagle i wymagało bardzo szybkich reakcji. Natomiast w tej chwili już jesteśmy w stanie, ze względu po pierwsze na rozwój techniki, po drugie na dużo większe doświadczenie, już się zajmuję tym około 15 lat. Takie zdarzenia zdarzają się coraz rzadziej, żebyśmy byli zaskoczeni tak gwałtownym przebiegiem zjawisk, żeby się po prostu przestraszyć.
0: Co nas czeka pogodowo oprócz burz? Te burze, jak powiedziałem, dziś w nocy, jeszcze jutro, a potem już dadzą nam spokój?
1: W dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z wysokimi temperaturami. To jest zjawisko, które jest dużo bardziej długotrwałe. Zgodnie z obecnymi wyliczeniami modeli numerycznych, w dalszym ciągu będziemy notować na przeważającym obszarze kraju temperatury, które będą przekraczać 30 stopni Celsjusza. Długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, szczególnie w słońcu, stwarza ryzyko, szczególnie dla osób, które mają nabyte choroby przewlekłe, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu ruchu. Wszelkiego rodzaju komplikacje wynikające z tych schorzeń. Pierwsza fala upałów, ona tak naprawdę te maksymalne wartości rzędu nawet powyżej 35 stopni Celsjusza dotyczą nas dni obecnych, natomiast w ciągu kolejnych dni ta temperatura będzie nieco niższa, natomiast w dalszym ciągu będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Kolejna taka kulminacja czeka nas na przełomie przyszłego tygodnia. Także oprócz burz w dalszym ciągu będą panowały niekorzystne warunki meteorologiczne, głównie skupiające się wokół wysokich temperatur.
0: Bardzo dziękuję za te informacje, za ostrzeżenia. Piotr Szuster, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, także polscy łowcy burz. Dobrego wieczoru, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Życzę przyjemnego weekendu państwu oraz słuchaczom.
0: 17 minut do 19:00.

0: tak oto, proszę Państwa, dobrnęliśmy do tej pory, 18.46, pora na coś z wielkiej płyty. W studiu redaktor Marta Kula, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Czasami w cyklu z wielkiej płyty są płyty, owszem, doskonałe, ale nie zawsze tak wielkie jak dziś. Natomiast no, dziś przynoszę album, który jest jednym z fundamentów całego nowego rozdziału w historii jazzu, bowiem wczoraj mieliśmy piękną rocznicę, 30 lipca, tylko że 1969 roku ukazała się płyta In a Silent Way Milesa Davisa, album absolutnie przełomowy, a raczej ten przełom zapowiadający właśnie In a Silent Way w taki dyskretny sposób, ale bardzo znaczący. Cisza przed burzą. I dlatego dziś w audycji popołudniowej trochę jazzu. Przy okazji też chcę serdecznie podziękować wszystkim patronom, którzy spotkali się ze mną w minioną środę, bo spotkałam się z grupą patronów w ramach oddechu płytki i świętowaliśmy stulecie urodzin Milesa Davisa i właśnie słuchaliśmy jego nagrań, między innymi płyty In a Silent Way. Płyty przełomowej, bo zapowiadającej ten elektryczny i łączący muzykę jazzową z rockiem okres w twórczości Davisa i nie tylko, bo oczywiście on to zapoczątkował, a potem potoczyła się lawina całego nurtu, który dziś znamy jako muzykę fusion. Płyty także przełomowej w kontekście wykonawców, ponieważ no to płyta nagrana już po drugim wielkim kwintecie Milesa Davisa, na której pojawiają się różni muzycy, niektórzy po raz pierwszy u jego boku, na przykład John McLaughlin. To jest ciekawa historia, ponieważ Davis poznał McLaughlina zaledwie dzień przed sesją nagraniową In a Silent Way. John McLaughlin, znakomity gitarzysta, przyjechał do Stanów, żeby grać z Tonym Williamsem, czyli perkusistą Milesa Davisa. No ale Miles usłyszał go i tak się zachwycił, że powiedział: John, musisz do nas przyjść, musisz z nami zagrać. I tak też się stało. Dodaje naprawdę dużo kolorytu na tej płycie John McLaughlin, ale dodaje kolorytu także Tony Williams, znakomity perkusista, który trzyma tę wielką suitę jazzową w ryzach. Płyta, która zmieniła bieg historii, po niej przyszło Beaches Brew, czyli album, który stał się no, otwarciem tego stylu fusion, który dziś tak dobrze znamy. No ale ja przyniosłam fragment nie tyle In a Silent Way, ponieważ to album składający się z dwóch 20-minutowych utworów, ale fragment albumu wydanego wiele lat później, to się nazywa In a Silent Way, The Complete Sessions, czyli oczywiście wydanie prezentujące także dodatkowe nagrania, różne wersje utworów, a także utwory, które na przykład pojawiały się na innych płytach, wcześniejszej do In a Silent Way płycie Feel the Kilimanjaro, no ale nagrywanych właśnie w tamtym okresie z tym ciekawym zbiorem osobistości jazzowych i muzyków, którzy towarzyszyli wtedy Davisowi. Fraunbrunn, proszę Państwa.

To był Miles Davis i tak oto, proszę Państwa, czekając na burzę, żegnamy się powolutku. Piorunujących wrażeń po 19 życzę, zwłaszcza, że Marcin Łukawski, lista piosenek 357. 4 minuty do 19. Dobrego wieczoru.

0: No i wszystko wskazuje na to, że jest 19.
1: Radio 357. Partnerem audycji jest Miasto Chorzów.

Ten sygnał może oznaczać tylko jedno, że jest piątek, że jest 19 i że zaczynamy kolejne wydanie listy piosenek Radia 357 i to jest 249. okrągłe notowanie. Ja bym poprosił o jakiś hałas, ale ja wiem, że sytuacja jest taka. Nie, poczekajcie. Poczekajcie, bo musimy mądrze gospodarować zasobami energii. Jest tak gorąco, że ja nie wiem, czy powinniśmy się wyrywać tak od razu. Więc tak umiarkowanie, ale jednak dajmy sygnał, że nie jesteśmy samodzielnie tutaj na rynku w Chorzowie. 3, 4. Już. Hamujemy. Oszczędnie gospodarujemy energią i temperaturą. Jest bardzo gorąco. I właściwie to bardzo dobrze, ponieważ jesteśmy pod palmami. Jesteśmy pod palmami, jesteśmy w Chorzowie, jesteśmy na rynku, jesteśmy tuż przy estakadzie. O niej pewnie jeszcze będzie okazja porozmawiać przez chwilę, ale jesteśmy na kolejnym wyjazdowym wydaniu listy piosenek Radia 357. To będzie taki mały Tour de Pologne, bo potem za tydzień w Augustowie, ale na razie jesteśmy w Chorzowie. Jest bardzo przyjemnie, bardzo gorąco. Będzie taki moment, że ja słuchaczom, którzy są przy radioodbiornikach, trochę chłodu wygeneruję za sprawą fontanny, która jest za nami, bo mamy fontannę i nie zawahamy się jej użyć. I sam szum fontanny naprawdę robi człowiekowi bardzo dobrze. To teraz jeszcze chwilka muzyki.

A witają Państwa bardzo, bardzo serdecznie. W Warszawie audycję realizuje Milena Krupińska, a także nad wszystkim czuwa Halinka Wachowicz. Nie, no tutaj głośniej, tutaj głośniej. I dla Mileny, i dla Halinki. A tutaj z nami w Chorzowie jest Zosia Winiarska, to jest Iwona Majchrza, która będzie dbała o Państwa, żeby wszystko było dobrze. Tam ten człowiek siedzący w wielkich słuchawkach to jest Michał Folta, który audycję realizuje tutaj na miejscu. No i zapraszamy serdecznie na 249. okrągłe notowanie listy piosenek. Sporo rzeczy się wydarzy w trakcie tych 3 godzin. Będziemy łączyli się też z męskim graniem. We Wrocławiu są i tam jest jeszcze cieplej. Takie mam wrażenie. Być może ktoś z Państwa jeszcze się wybiera na przykład jutro na męskie. To się dowie co i jak. Będziemy mieli gości, będziemy sobie rozmawiali przede wszystkim o tym, co kulturalnego się dzieje w Chorzowie, a dzieje się bardzo dużo, jak się okazuje. Jest sporo ciekawych tematów do omówienia. Nie przedstawiłem jeszcze jednej osoby, bo może jest za jasno jeszcze na taką prezentację, bo jest z nami Książę Ciemności. Nie wiem, czy Państwo rozpoznają tego dżentelmena tutaj. Robert Zembrzycki będzie z nami przez chwilkę, sobie też pewnie porozmawiamy o różnych sprawach. Także zapraszamy serdecznie, ABC sobie zaraz dogra i zaczniemy kolejne notowanie.

249. Przypominam, notowanie okrągłe. Jesteśmy w Chorzowie, z rynku w Chorzowie nadajemy dla Państwa. No i zaczynamy to notowanie. Miejsce 50. Przed nami będzie spadek o dwie pozycje. Chyba możemy zaczynać. Będziemy mieli tylko dwie nowości w sekcji o mały głos, a zaczynamy od Kaleo.

50. miejsce Kaleo i spadek o dwie pozycje, a przed nami Jungle. Słuchaliśmy sobie dzisiaj jadąc po drodze tego utworu i takie zastanowienie właściwie przyszło do głowy. A dlaczegoż to jest tak nisko? Kto to zrobił? Jak to się stało? Ale mamy spadek o dwie pozycje z 47 na 49. No to słuchamy.

Zupełnie zapomniałem powiedzieć słuchaczom, którzy są przy radioodbiornikach, że do dyspozycji jest oczywiście adres mailowy lista@radio357.pl. Zapraszamy serdecznie. No i proszę dawać znaki, sygnały gdzieś tam z Polski, spoza Chorzowa, spoza rynku chorzowskiego, kto potrzebuje dźwięku fontanny, bo jeśli tak, to my oczywiście w każdej chwili możemy udostępnić, bo mamy fontannę. Chciałem zapytać Państwa tutaj na miejscu, czy macie wodę? Macie co pić? Tak? Macie napoje? Wodę, zapytałem. Czy macie napoje? Dobrze. Jak coś, to tam są też, można, trzeba się nawadniać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. I co? I przed nami miejsce 47. New Sunday.

Mamy prośbę od przypadkowego przechodnia, żeby bardziej tanecznie. Dobrze, to tylko po prostu trzeba głosować, żeby było bardziej tanecznie. To śmiało, na przykład Madonnę mieliśmy, bądź mamy w zestawie do głosowania, to Państwo jeszcze zobaczą. lista.radio357.pl. Głosujemy i oczywiście wszystko będzie dobrze. Pan się nie denerwuje, będzie dobrze. Będzie i do tańca. Na razie zobaczymy, co nam się przytrafi na miejscu 46. Zapraszamy serdecznie, niech nam tylko rzucę oczkiem i to będzie co? To będzie Tori Amos. Chyba nie bardzo do tańca.

0: Pyrite. I Toriej Moss, minus jeden, miejsce 47. Trochę wyskoczyłem przed szereg, bardzo przepraszam. Milena mnie wyprostowała. Tak, 46 to dopiero będzie za chwilę, ale jesteśmy w Chorzowie na rynku i byliśmy tutaj 4 lata temu dokładnie, to był wrzesień. Palmy też były. Kto był 4 lata temu na tej liście? Nie, no dobrze, to ja... 2 września to był? A widzi pani, pani nawet pamięta dokładnie datę. Tak, może to był drugi, ale na pewno wrzesień. Na pewno był drugi, bo pani tak mówi. Więc jesteśmy po raz drugi w Chorzowie. Kłaniamy się tym, którzy po raz drugi. Bardzo nam miło, że państwo wpadli. Wtedy byliśmy tam na scenie. Był niedźwiedź, co nie? Niedźwiedź był i był zadowolony. Pozdrawiamy niedźwiedzia. Nie, no tutaj więcej energii wydatkujemy, bardzo. Śmiało, śmiało. Niedźwiedziu, czuj się pozdrowionym. Mogę powiedzieć przez radio do niedźwiedzia, bo tak się umawialiśmy wczoraj po 9:00. W twoim imieniu kluski śląskie zostały. Dziękuję, było pysznie jak zawsze. To teraz miejsce 46. Na 46. spodziewałem się, że będzie dużo wyżej. Dużo wyżej, dużo, dużo wyżej. Aśka i Marcin Januszkiewicz.
1: A może spadłeś deszczem?

Marcin Januszkiewicz, Jaśka, po raz drugi na liście, drugi tydzień, no i spadek, mamy spadek, być może w przyszłym tygodniu się uda. Czekamy na głosy od 22 w piątek do kolejnego piątku do 12. Wszyscy to wiemy, prawda? Prawda, że wiemy? Tak, kto głosował, ręka do góry? No ale więcej głosów, im więcej głosów, tym lepiej to się poukłada, zapraszamy serdecznie. Zaraz do pani podejdę, za chwilę do pani podejdę, dobrze? Dobrze, idziemy spać.

0: przychodzi. I to jest pierwsza z nowości w sekcji Mały Głos. Przypomnę, są dwie. Robert Mróz Jr.
1: Pisz do mnie późno, bo ja wcale nie chcę spać. Pisz nawet za późno i tak.

Jak tych dwoje. Robert Mróz Junior, 45. miejsce. Słuchacz mi napisał, że gdzieś tam pogubiłem 48. Nie, no wszystko się znajdzie. Potem po miejscu 36. wszystkie miejsca policzymy. Jeszcze raz Państwu przypomnę co i jak, ale po drodze jeszcze spotkamy się z gościem, z panem prezydentem. Posłuchamy sobie muzyki różnej, także zapraszamy serdecznie. 249. wyjazdowe wydanie listy piosenek w Chorzowie. Na rynku jest ciepło. Jest miejsce 44. Tego nie zgubię, bo to jest nasz stały bywalec sekcji Mały Głos. Jakoś nie udaje mu się często dostać trochę wyżej, a przecież sprawny z niego gitarzysta, niezły wokalista i w ogóle generalnie sobie radzi na rynku muzycznym, jaki Jack White.

Jack White i to było miejsce 44, niczego nie zgubiłem. Awans o jedną pozycję i to jest siódmy tydzień. Panu bardzo przepraszam, że pan tam tak tego. Siódmy tydzień, więc tak

powoli musimy się zbierać, czy pan Jacek zostaje w sekcję Małgos, czy jakoś tam będziemy go promować wyżej. 43. miejsce, mamy spadek i to 7 pozycji, całkiem sporo i to też będzie dosyć gwałtowny utwór w swojej prostocie, ale tak mocno rock'n'rollowy. Green Day.

43. miejsce, Green Day, spadek o 7 pozycji. Tutaj nam jest bardzo ciepło. Będę o tym od czasu do czasu przypominał. Sprawdzałem, ktoś sprawdzał, ile mamy stopni? 34, 32. Niech ktoś zerknie z Państwa. Wydaje mi się, że około 32. No i pomyślelibyśmy sobie, że całkiem ciepło, ale nie, bo powinien być tu z nami jeszcze kolega Jarek Juszkiewicz, ale jest akurat jak raz wyjechany. I on tam ma 37. Jarku, łączymy się z Tobą cieplutko, także prawda? Śmiało, śmiało! Możemy śmiało przekazać gorące pozdrowienia do kolegi Jarosława. Odpoczywaj tam, odpoczywaj. A słyszymy się w niedzielę z Jarkiem?

Mary Lees, to jest tytuł tego nagrania, Cinnamon Gum z Gdańska, panowie. 42 miejsce, spadek o 4 pozycje. No nie wiem, jak to będzie dalej, a zakładam, że utwór się trochę jednak podoba patronom Radia 357. To jest też takie nagranie, które troszkę z nami już jest, 9 tydzień, ale tym razem do góry, o 2 pozycje.

Rej w jej 9. tygodniu na liście piosenek Radia 357. No i to jest ten tydzień, w którym musimy decydować, czy zostaje w sekcji Mały Głos, czy będzie wyżej. Ale dostałem tekstówkę od Państwa, bo przecież w aplikacji jest taka możliwość, więc zapraszamy serdecznie, że jest potrzebna fontanna. Fontanna dla Pani Ani, bo tam troszeczkę jest za gorąco. Bardzo proszę, mamy fontannę pod ręką, proszę posłuchać sobie chwilkę. Jest od razu przyjemniej, naprawdę. Nie wiem, czy się Państwo tutaj na miejscu, bo trochę są oddaleni. O, wachlarze poszły w ruch. To dobrze, trzeba się wachlować. Fontannę mamy odhaczoną, ale jeszcze jak będzie potrzeba, to oczywiście proszę się nie krępować, dawać znaki i sygnały. A ja teraz Państwu powiem, że generalnie, mimo tego, że 32 stopnie, to życie jest piękne. Tak twierdzi Skubas na miejscu 40.

0: Słuchają Państwo listy piosenek Radia 357. To był Skubas. Akurat udało się w całości posłuchać, no bo życie jest piękne, prawda, panie prezydencie?
1: Życie jest cudowne, tak jest. Witam
0: serdecznie. No właśnie, i tak trzeba podchodzić do sprawy. Jesteśmy w Chorzowie, jesteśmy na rynku w Chorzowie, jesteśmy tuż przed urzędem. To tutaj pan pracuje, panie prezydencie?
1: Tak, tutaj od poniedziałku do niedzieli.
0: A ma pan okienka na Palmy, czy w drugą stronę?
1: Nie, mam okienka na ulicę Jagiellońską, czyli Boczną, także nie widzę tutaj Palm, ale...
0: Ale one tu są.
1: One tutaj są.
0: I czekają. Ile ich jest?
1: Są trzy.
0: Trzy.
1: Tylko proszę mnie nie pytać o imię. Wiem, że jedna Truda, Hilda i trzeciego imienia Bercik, no właśnie.
0: Bercik, no. Dobrze. Tu jest Hilda,
1: tak.
0: Tam jest Truda, to Bercik gdzieś musi być z tamtej strony. Tutaj obok.
1: Tak jest.
0: Jesteśmy między trzema palmami. Szymon Michałek, prezydent miasta Chorzowa. Brawa dla pana prezydenta.
1: Ojejku, to nie było w planie, dziękuję.
0: Ale się udało. Panie prezydencie, przede wszystkim bardzo dziękujemy za zaproszenie. Młody człowiek też tam, brawa, machamy. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do Chorzowa. Co to znaczy, że Chorzów jest miastem alternatywnym? Z tej strony zaczniemy.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, panie redaktorze. Przede wszystkim chcemy być miastem jakimś. Wydaje mi się, że wszystko, co jest czymś, musi się w jakiś sposób odróżniać. Więc stanowimy jakąś alternatywę dla innych miast. Bardzo stawiamy w mieście na kulturę, na sport, sztukę, na bycie ze sobą. Czyli stawiamy na to, żeby po prostu mieszkańcy ze sobą spędzali czas. Stąd też mamy całą masę inicjatyw. One nie wszystkie są masowe. Mhm. Robimy, tak jak tutaj przed chwileczką, wernisaż w samo południe, koncert zespołu Szklane.
0: Był pan na koncercie?
1: Byłem, super.
0: Super.
1: Pani Ania elegancko, z rodzicami jej rozmawiałem. Także super ludzie. Też tutaj z Chorzowa.
0: Szklane oczy, to też, żeby słuchacze poza Chorzowem wiedzieli, co to jest zespół. O, jest wokalistka. Machamy do niej. Tak, to jest artystka zespół,
1: tak,
0: Szklane oczy.
1: Brawa, brawa.
0: Przed chwilą koncert w galerii. No, ukłony i brawa. Zresztą związana z Radiem 357, bo przecież trochę się znamy już. No, ale wróćmy do tego miasta alternatywnego, bo tu rzeczywiście dzieją się rzeczy alternatywne i tak jak pan powiedział, niemasowe. Tylko bardziej kameralne.
1: Masowe również, ale staramy się wypośrodkować. Mamy koncerty, czy też wernisaże, wystawy artystów naszych chorzowskich. Staramy się właśnie tutaj wspierać tych naszych lokalców. I nie zawsze to są imprezy, które będą gromadziły widza masowego. Natomiast oczywiście standardowe imprezy, jak w innych miastach, typu Święto Miasta i tak dalej, również organizujemy. Natomiast też postawiliśmy na to, że widzimy, że artyści w wielu miastach, tam gdzie się pojawiają, tam tworzy się takie troszeczkę lokalne Soho, przyciągają nowych odbiorców. Tak się stało na Nikiszowcu kiedyś w Katowicach. Tutaj Kreuzberg w Berlinie, dzisiaj opowiadaliśmy o tym, też kiedyś taka niezbyt dobra dzielnica, a artyści postawiono na artystów i oni ożywili te miejsce. I tak stwierdziliśmy, że w Chorzowie też musimy się trochę wymyśleć na nowo. I dlatego idziemy w tą stronę. Mamy Katowice za sąsiada, to jest nasz wielki brat. Ich magnes jest tak przyciągający, że my musimy pewne rzeczy, nie możemy rywalizować, w związku z tym chcemy być alternatywą.
0: Szukacie swojej drogi?
1: Szukamy swojej drogi.
0: Czy tą drogą są na przykład sceny plenerowe, bo usłyszałem już kilka słów na temat tych scen plenerowych, to są spektakle...
1: Permanentna inwigilacja, panie redaktorze.
0: Nic
1: się tutaj nie ukryje. Więc tak, rzeczywiście, zamarzyło mi się, żeby nie każdy... Tkanka społeczna jest różna. Mamy ludzi w różnym wieku, z różnym portfelem. I tak stwierdziłem, że kultura musi wyjść do ludzi. Ci, którzy mają na frak, na garnitur, na bilet, mogą iść w mury instytucji kultury, ale są takie osoby, które w życiu by tam nie poszły z różnych powodów. Czy też nigdy nie były, więc się trochę wstydzą, albo nie mają pieniędzy na bilet, albo może niekoniecznie mają ubrania. I stwierdziliśmy, że zrobimy kilka takich spektakli plenerowych, gdzie będziemy starali się tą kulturę wysoką pokazywać. Czyli niezależnie jak wysoka, jak skomplikowana ta sztuka czy kultura jest, chcemy to ludziom pokazywać. I chyba trafiliśmy w dziesiątkę, ponieważ spektakle plenerowe pani Basi Duckiej, spektakl Wir, właśnie do muzyki na żywo zespół KSS. Wiem, że dzisiaj Bartek będzie waszym
0: Bartek
1: gościem.
0: Bartek jeszcze wpadnie do nas.
1: Jeszcze
0: Bartek,
1: do was tak. Wpadnie. To był strzał w dziesiątkę, ale mamy już chyba za sobą takie cztery plenerowe koncerty czy właśnie spektakle i to się sprzedaje. Ludzie przychodzą, są zadowoleni, I tak jak powiedziałem, że każda kultura tak naprawdę jest dla człowieka, tylko trzeba z nią wyjść, pierwszy raz pokazać, a może ci ludzie za 5-10 lat kupią sobie ten bilet i wstąpią do instytucji kultury.
0: Jak wyglądają te spektakle, to rzeczywiście z Bartkiem jeszcze porozmawiamy, ale to po 21. O jeszcze jedną rzecz, a nie, właściwie o dwie rzeczy, ale o tej jednej to na koniec. Ale teraz chciałem pana zapytać o winyle. Jest pan fanem winyli?
1: Powiem tak, nie będę ukrywał, że winyli kilka mam. Ostatnio nabyty zespół Coldplay. Przepraszam bardzo, teraz bym się pomylił. Na Coldplay oczywiście byłem ostatnio na koncercie, ale miałem na praterze w Wiedniu, ale miałem na myśli zespół Raz, Dwa, Trzy. To jest też ciekawa pomyłka, którą tutaj popełniłem.
0: To bardzo ciekawa.
1: Jest trochę daleko, ale rzeczywiście to te dwa zespoły są mi bliskie. Więc kupiłem sobie winyl zespołu Raz, Dwa, Trzy, ale nie mam na czym go słuchać. Czyli najpierw kupię winyl, ale muszę kupić jeszcze sobie sprzęt.
0: A to jest bardzo dobra motywacja, mieć nośnik i potem już koniecznie trzeba mieć na czym to odtwarzać. Pytam o te winyle, dlatego że będzie takie spotkanie dla tych wszystkich fanów winyli i to właśnie w Chorzowie.
1: Winyl Fest,
0: co to będzie?
1: Jest to impreza, która jest cykliczna już od kilku lat w Chorzowie rzeczywiście. Zbiera bardzo dobre recenzje, przyciąga bardzo wielu ludzi. Staramy się ją robić również w kilku miejscach, żeby ta impreza pokazywała również walory naszego miasta. Planetarium Śląskie, Muzeum Hutnictwa. Także mamy tutaj kilka ciekawych miejsc. Nasza nieszczęsna estakada w momencie zamknięcia spowodowała, że Muzeum Sztuki Muzycznej i Obrazu musiało się spod tej estakady wynieść właśnie w pawilonie A, w którym przed chwilą odbywał się wernisaż, i przeniosło się właśnie do Muzeum Hutnictwa. Co się okazało, że oni stamtąd teraz nie chcą wychodzić, bo im się strasznie podoba to miejsce. Robią tam jakieś rekordowe ilości odwiedzających osób, ponieważ muzeum zawsze w pierwszym roku ma największą ilość odwiedzających, a tu się okazuje, że po tym takim decline'ie, po tym spadku cały czas liczby odwiedzin, zeszły rok zamknęliśmy drugim historycznym wynikiem odwiedzających, między innymi właśnie dzięki tej sztuce, i oni się tam super komponują, a pomysł w ogóle na to wyciągnąłem z Legnicy. Byłem kiedyś w Legnicy i tam mają, pozdrawiam wszystkich legniczan. Nie było to planowane, ale pozdrawiam również pana prezydenta, panią wiceprezydent. I tam zwiedzaliśmy centrum Vitellona. I w tym centrum Vitellona, które jest świetnie odrestaurowanym obiektem, zwiedzając go mieliśmy też okazję obserwować młode artystki. To była gimnastyka artystyczna. I stwierdziłem, że połączenie takich dwóch rzeczy teoretycznie ze sobą niezwiązanych jest niesamowite. I dlatego dzisiaj w Muzeum Hutnictwa mamy koncerty muzyki alternatywnej. Trzeba przyznać, że to jest ulica metalowców, koncerty metalowe. I mamy tam taki nawet napis, odlew metali, przy którym ci metalowcy przy ulicy Metalowców w Muzeum Hutnictwa robili sobie zdjęcia. Wcześniej tego nie było. Nasi strażacy jadą gdzieś tutaj na akcję. Natomiast kończąc już...
0: Wszystko dobrze było.
1: Wszystko dobrze, tak. Mamy świetny tutaj, świetnych strażaków, których pozdrawiam. No i tak stwierdziłem właśnie, że musimy łączyć rzeczy, które teoretycznie są jak woda i olej, ale one się łączą jednak i pięknie się komponują i piękne obrazy rysują.
0: O metalowcach to my jeszcze dzisiaj będziemy, bo to jest jeden dżentelmen żywo zainteresowany. A to ostatnie pytanie, to chciałem zapytać, ale już pan wspomniał, czy to jest... Ten wiadukt estakada?
1: Tak, ten wiadukt to jest on? Nasza, tak, to jest on. Czyli jesteśmy od niego, jakby tak policzyć kroków, pewnie
0: Z25,
1: no.
0: To jest ten wiadukt, który jest i którego nie ma.
1: Który jest i którego nie ma.
0: Na raz. Bardzo dziękuję, pan Szymon Michałek, prezydent Chorzowa, panie prezydencie. Dzięki jeszcze wielkie za zaproszenie. No i zapraszamy do słuchania. Zapraszamy do słuchania Radia 357, a przed nami Pałac Kultury.
1: Pozdrawiam radiosłuchaczy.

Pałac Kultury, właśnie tak jak śpiewa, dobry. Minus dwie pozycje z 37 na 39. Teraz będziemy delikatnie przyspieszali, oczywiście, tak, bo jak zwykle w czasie listy. Ale mamy awans o jedną pozycję. Na 38 Teddy Swims.

Teddy Swims na 38. To jest awans o jedną pozycję. Mówiłem, że będą dwie nowości w sekcji Mały Głos. No i nadeszła wiekopomna chwila, czyli to jest ten moment, w którym poznajemy tę drugą nowość i to będzie U2. Ale właściwie U2 jest w tym wypadku tylko dodatkiem, bo tak generalnie to Martin Garrix i U2. No to gramy.

0: Martin Garrix i U2. No, bardzo dobrze to brzmi. Zobaczymy, co się wydarzy dalej, jeśli chodzi o to nagranie. Może będzie wyżej. I teraz jesteśmy tak, przypomnę Państwu, którzy są poza Chorzowem, że jesteśmy na rynku w Chorzowie i właściwie teraz będziemy próbowali taką siarczystą porcją radości przywitać Wrocław. Uda nam się? No to spróbujmy. 3-4. Wrocław, nie wiem, jak się zrewanżujecie.
1: No, teraz musielibyśmy wszystkich zebrać tutaj i jest całkiem sporo osób, bo właśnie te najważniejsze występy zaczynają się, natomiast nie zbierzemy tak na szybko.
2: Nie, tak szybko się to nie wydarzy. Zrewanżujemy się w takim razie w jakiś inny sposób przy najbliższej okazji, ale Marcelu i drodzy Państwo zgromadzeni w Chorzowie, ja podsłuchiwałem fragmencik rozmowy z panem prezydentem Chorzowa, panem Szymonem Michałkiem i doszedłem do wniosku, że gdybym nie wiedział, z kim rozmawiasz, to myślałbym, że to Hubert Dobaczewski, znany szerzej jako Spięty. Głos jeden do jednego. Nie wiem, czy odniosłeś takie wrażenie.
0: Panie prezydencie, bo pan prezydent jeszcze z nami jest. Jakby coś, to będzie mógł pan mówić, że był pan w zeszłym tygodniu na pierwszym miejscu na liście. Bo tak się akurat składa, że Spięty był. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Ale może rzeczywiście.
2: Albo małe alter ego na koncertach. Panie prezydencie, proszę pomyśleć również o takiej karierze.
1: I tą alternatywę wspierać dalej, bo to fajne, co pan mówił. Ja też podsłuchiwałem.
0: Tak, to prawda. I jeszcze będziemy o tych alternatywnych rzeczach opowiadali dzisiaj w trakcie listy. Ale teraz to wy będziecie opowiadali, co tam na męskim.
2: Na męskim wszystko dobrze, upał zelżał, my mamy się świetnie, artyści również, spotkania na naszej scenie także, tak jak wy macie w tej chwili serię spotkań, tak i my również mamy za sobą serię i również serię przed nami. Ja miałem dziś wielką przyjemność porozmawiać z młodym wokalistą i również młodym aktorem Hugo Tarresem na naszej scenie, który dziś występował na scenie Radar. Chwilę temu spotkanie z dwiema aktorkami, właściwie inaczej, jedną aktorką, Małgorzatą Gorol i wokalistką Eweliną Flintą, no i Marcin Klimkowski, który dzisiaj jeszcze ma przed sobą jedno spotkanie.
1: Była na scenie, dużej scenie, Natalia Przybysz i ona będzie rozmawiać z nami właściwie ze mną, o 20.20, a później już tylko koncert albo aż na scenie Radia 357 i Skody, czyli We Draw A, taki zespół i będzie się działo.
2: Takie mamy plany.
0: Takie będą plany. Jutro też oczywiście męskie granie. Być może jest z nami ktoś, kto właśnie teraz jest w Chorzowie, a jutro będzie we Wrocławiu na męskim. Ktoś się przyznaje. Ale nie, że na pewno, ale ktoś tutaj kręci, że może się uda. Kręci tak głową i macha ręką, więc...
1: Zaczynają kombinować.
0: Możliwe, że będziemy mieli reprezentację. Stąd, tam, u was. A jeszcze jedna rzecz, którą musimy ustalić. U nas 32. U was...
2: Już mówię, 30.
1: 30, tak, jest chłodniej. We Wrocławiu chłodniej?
0: Słuchajcie, wygraliśmy! Mamy 32 stopnie tutaj w tej chwili. Ale mam nadzieję, że wszystko bezpiecznie we Wrocławiu i spokojnie jakoś tam sobie radzicie. Nawadniacie się.
2: Nawadniamy się, prawdopodobnie również chmury, które nadejdą nad Wrocław za około 3-4 godzinki również nas solidnie nawodnią. Wszystko wskazuje na to, że nawałnica się zbliża, więc będzie dobrze.
0: Oj nie, to niech tam przyjdzie, jak już będzie po wszystkim. No widzę, że dobrze jest. Słychać było gromki śmiech.
2: Będziemy się trzymali.
0: Antek Rudniewski, Marcin Klimkowski, męskie granie. Tak, jesteśmy na męskim graniu w tym roku. Wrocław tym razem. Dziś, jutro męskie granie, orkiestra także będzie. Zobaczymy, jak tam sobie poradzą dzisiaj na liście. Na razie mamy miejsce 36. To jest awans, z tego co pamiętam. Tak, o 5 pozycji, no ale ciągle sekcja mały głos.

Kasabian Super Powers, o właśnie, tak jak panowie przed chwilą zaśpiewali, 5 pozycji do góry. I tak kończymy sekcję o mały głos, to jest miejsce 36. Co przed nami? No to teraz uwaga.

0: 157.
1: Aż sobie okulary nałożyłem, żeby lepiej widzieć. Na 50. Kaleo, potem Django, potem New Sunday. Tori Amos 47, które mi zginęło wcześniej. Aśka i Marcin Januszkiewicz 46 miejsce. Na 45. Nowość Robert Mróz Junior. 44. to Jack White, potem Green Day, Cinnamon Gum, Lana Del Rey, Skubas, Dobry, Teddy Swims, Martin Garrix i U2 to 37. miejsce i kolejna nowość. Na 36. Kasabian, tu się chyba nic nie wydarzy i dalej będziemy słuchali w sekcji o mały głos, ale może. No i cóż, w 249. 4 do góry, 10 bez zmian, 18 w dół i będą nowości 3. Zatem zaczynajmy. Na 35. miejscu spadek. Było tak, że Jerzy Grunwald już był w tygodniu poza kolejnością. Ale wrócił. Wrócił dzisiaj w ciągu dnia i spada o 4 pozycje. Virtuos nigdy nie umiera.

0: Jerzy Grunwald, miejsce 35 i to był spadek. 20 nam minęła.
1: Partnerem audycji jest miasto Chorzów.
0: 20 minęła, więc możemy zaczynać kolejną godzinę. 34 miejsce teraz przed nami. I tak jak Jerzy Grunwald był troszeczkę poza systemem w ciągu tygodnia, tak Mrozu był bardzo, bardzo poza notowaniem, ale też wrócił na 34, tak jak tydzień temu.

Nie ma miejsca jak dom, to mrozo i trudno się z artystą nie zgodzić. 12 tydzień już z nami, 34 miejsce, 34 obronione dokładnie tak jak tydzień temu, 34. Aha, jak będzie 32, to będzie tyle stopni, ile mamy. Na razie 33, Maja Kleszcz i Cortez, mam nadzieję.

0: Mam nadzieję. Maja Kleszcz i Cortez. 5 pozycji w dół. To jest miejsce 9 z 28 na 33. Dobry wieczór.
1: Jak masz Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
1: Amelka.
0: Bardzo ładnie. Amelko, zadałaś pytanie bardzo ważne przed chwilą. Czy nadal tkwi w tobie to pytanie?
1: No.
0: Jak ono brzmi? Co to za pytanie?
1: Ja lubię drużynę... Ja lubię drużynę Hiszpanii, ale też lubię Polski, ale się nie dostała.
0: No, problem taki mamy z tym, ale spokojnie, kiedyś damy radę. A w sprawie Argentyny?
1: A w sprawie Argentyny, no, to Argentyna prawie wygrała, ale ma srebro.
0: Też nieźle, ja bym chciał na przykład. Oni się troszkę smucili, no ale było jedno takie pytanie muzyczne w sprawie Argentyny. I ono jest tam gdzieś w tobie?
1: Argentyno, co ty robisz?
0: O to właśnie chodziło, Argentyno, co ty robisz? To Amelka, a oglądałaś mecze? No bo to bardzo późno
1: oglądałam.
0: Było.
1: Oglądałam.
0: Tak? Rodzice pozwolili?
1: Tak, no mama trochę była zła, ale tata mi pozwalał.
0: Ta mama, co tutaj stoi obok ciebie i właśnie zaraz rozkłada ręce, była troszkę zła?
1: No, trochę była zła, że siedzę tak późno, ale...
0: Podobało ci się?
1: Tak, podobało mi się.
0: Dobrze. I tam...
1: Plakat uzupełniałam z tatą i jeszcze go nie zdjęłam, więc trzeba, więc jak wróci tata, to będzie trzeba go już zdjąć i zachowamy na pamiątkę.
0: Pewnie, że tak. To jest bardzo fajna pamiątka po Mistrzostwach Świata, bo o nich rozmawiamy, prawda?
1: Ja jeszcze nie miałam roku, a już uzupełniałam plakat.
0: No nie.
1: I tak co 4 lata.
0: Czy ty już jesteś tak zaawansowana w tym obserwowaniu i uzupełnianiu plakatu?
1: No, zaawansowana.
0: No tak. No, proszę Państwa, chyba jedyna możliwa odpowiedź. Brawa dla Amelki. Argentyno, co ty robisz? Ale to jeszcze nie teraz. To do usłyszenia. Na razie Krzysztof Zalewski.

Tak, tak. Krzysztof Zalewski, 5 pozycji w dół, 6 tydzień, to jest miejsce 32. Na 31 będziemy mieli awans. Łączyliśmy się kilka chwil temu z Wrocławiem, to oni tam to usłyszą, ale dopiero jutro, bo jutro będzie orkiestra, męskie granie Orkiestra 2026, tańczę.

0: Męskie granie orkiestra 2026, przystanek Wrocław. W ten weekend tańczę jedna pozycja do góry, 10 tydzień. To jest miejsce 31. Na 30. miejscu, tutaj bez zmian, i to będzie Matylda Łukasiewicz, Córeczko, kochana córeczko.
1: Kochana córeczko, jeszcze

0: Hanna Córeczko z Łącznogi, to Matylda i Łukasiewicz i to jest akurat utwór, który musimy zobaczyć, Robert. Widzisz? Masz okulary, ty patrz lepiej.
1: Mam, ale nie wiem, gdzie... Aha, jest. Tu, to jest 30. numer, miejsce 30 i chyba bez zmian.
0: Bez zmian to jest, tak, jak 30 i 30 to bez zmian. Co tam u pana, panie Robercie, kochany, złociutki jedyny?
1: Ciepło, ale za to fajnie. Jestem u sąsiadów z wizytą, a przy okazji u przyjaciół.
0: Z gospodarską wizytą?
1: Tak.
0: Chciałem zwrócić państwu uwagę, że Robert Zembrzycki ubrał się tak jak ja, czyli ma zdecydowanie za długie porcięta.
1: Dobrze, ale ja mam na to wytłumaczenie. Ja przyjechałem tu na motocyklu, a ty?
0: A ja będę wracał na motocyklu.
1: Na moim?
0: Nie tak się umawialiśmy?
1: Dobra, możesz wracać.
0: Dasz się karnąć?
1: Dam się karnąć. Antkowi się dałem, tobie też się dam.
0: Dobra, Antek, jak było, to też daj znać.
1: Och, Antek stwierdził, że super. Mam to na filmie.
0: Antkowi się podobało do tego, że po prostu wsiągł w kulturę motocyklową.
1: No, jako i ja, szlachetny panie.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Gdzie ten twój drugi kolega?
1: Mój drugi kolega grzeje
0: starszy
1: się...
0: Starszy pan
1: grzeje się we Włoszech. We Włoszech, mój drogi, nie wiem, czy mogę zdradzić jego ukochaną miejscówkę. On co roku jeździ w to samo miejsce, więc nie będę tego palił, ale tak, no, zażywa relaksu, zasłużył.
0: Przysłał zdjęcia, usunęliśmy go z grupy.
1: Przysłał zdjęcia, nawet przed chwilą, przed chwilą przysłał mi zdjęcie, napisał, że się ochłodziło. I już wam powiem, kochani,
0: 37 pisało.
1: Nie, nie. Proszę, opisz, to jest najlepsze, co można zrobić w radiu, czyli opisywać zdjęcie. Marcel, proszę bardzo, co widzisz na zdjęciu?
0: Tygoczący człowiek, bo spadło z 37 do 32. No to każdy na jego miejscu by tak dygotał.
1: Dokładnie, ja się dziwię, że puchowej kurtki nie ubrał.
0: A bywały takie przypadki. Drogi Robercie, jesteśmy na Śląsku, twoim kochanym.
1: Moim kochanym, tak jest.
0: I trochę o sprawach muzycznych rozmawiamy. Dla ciebie Śląsk bardzo muzyczny?
1: Bardzo muzyczny. No, stąd jestem i sam też do niedawna jeszcze, bo przecież 4 lata, 5 to niedawno było, też byłem muzykiem jeszcze aktywnie grającym, więc jak najbardziej i nawet... O. Tu, w tym rzędzie budynków, za państwa plecami, po drugiej stronie, jeśli dobrze pamiętam, był klub Red and Black, w którym też zdarzyło mi się grać koncerty, kawałek dalej, Leśniczówka w Parku Śląskim, gdzie grałem wielokrotnie na polach marsowych w trakcie Oktoberfestu? Nie, to się nie Oktoberfest, to się Beerfest nazywało. Mhm. Też mi się zdarzyło, więc no, w Chorzowie wiele razy muzycznie i mam stąd też wielu muzycznych znajomych i przyjaciół.
0: Pan prezydent wspominał o Hucie przy ulicy Metalowców. No. I tam będą metalowe sprawy. Jeszcze o nich dzisiaj porozmawiamy z kolejnym gościem. No to jest coś, co gdzieś tam w sercu głęboko księcia ciemności. Tak, metal. No,
1: właśnie kiedyś mój serdeczny kolega, po tym jak obciął włosy i wszyscy mówią, że teraz zostanie wyrzucony z metalu, to on właśnie powiedział, że to nie tak jest, bo ten muzyczny diabełek, to on nie mieszka we włosach, tylko właśnie w serduszku.
0: Także tak to będzie wyglądało. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan jeszcze chwilę zostanie, bo
1: Oczywiście.
0: My chyba będziemy teraz grali. Nie wiem, jak tam u ciebie z tym artystą, który tutaj teraz będzie występował.
1: No, nawet lubię i szanuję, ale niestety jest to spadek o jedno miejsce.
0: Nie, to jest nowość, proszę pana.
1: A, to jest nowość.
0: To jest dobrze. Nowiutka, nieużywana zupełnie jeszcze nowość.
1: No to posłuchajmy.
0: Na 29.

0: Miejsce 29 na liście, nowość Back in the Night. Tak. Piękny numer.
1: Piękny, bardzo ładny.
0: Refleksyjny, na taki chorzowski, gorący, co prawda, ale jakże romantyczny wieczór. Jak znalazł?
1: Ja tylko muszę zapytać, bo troszczę się o państwa, czy jest nawadniane? Czy wszystko jest... Aha, to...
0: Elegancko.
1: Podoba mi się kolor tego płynu, ale nie o to pytałem. Dobrze.
0: Ale butelki z wodą oraz izotonikami też widziałem, więc jest pięknie. Tak.
1: Proszę pana, muszę pana zadać to pytanie, bo to jest jedno z ważniejszych pytań w ostatnim czasie. Czy pan był na koncercie?
0: Z wielkim bólem serca oraz nie tylko serca muszę powiedzieć, że niestety nie.
1: Nie.
0: Nie byłem, nie pozwoliły mi obowiązki służbowe oraz życiowe. No i no cóż, no muszę się z tym mierzyć codziennie rano, patrząc sobie w twarz w lustrze.
1: Robert, nie byłeś na Queens of the Stone Age.
0: No tak, tak i żałuję.
1: O systemowe down nie pytam, bo to zdaje się sprawy były powiązane bardzo.
0: Niestety tak.
1: Siłą rzeczy. No to dobrze, a tutaj mamy Easy Streets i to jest spadek, nie wiadomo dlaczego. Drugi tydzień to może dlatego jednak.
0: Tak.
1: I na 28.
0: I to o 6 miejsc.
1: Dużo.
0: Dużo.

0: Queens of the Stone Age, Easy Street. Trochę się połączyło z tym Beckiem, całkiem tak, myślę, że jedno z drugiego bardzo ładnie.
1: Jedno, drugie refleksyjne, tak.
0: Bardzo. Proszę pana, jeszcze tylko jak pan już tu jest i mama pany, mamy pana, mama...
1: Mamy pana nie ma akurat.
0: Dobrze, ale także serdecznie. Proszę pana, to jeszcze niech pan powie, co w niedzielę, bo ja jestem...
1: W niedzielę będzie nietypowa rzecz technologiczna, dlatego że postanowiliśmy zabawić się z Jarkiem troszeczkę konwencją naszej audycji. No i powiem tak, że nie będzie Jarka Juszkiewicza w tej audycji. Zamiast niego będzie kapitan Czarnowąsy i nic więcej nie mówię. Zapraszam.
0: Ja widziałem te wąsy. Muszą państwo tego posłuchać, naprawdę. Proszę nie przegapić, rzecz technologiczna.

0: w niedzielę o 13.
1: O 13 w niedzielę zapraszamy serdecznie. Zresztą proszę słuchać w niedzielę od samego rana. W ogóle proszę słuchać Radia 357, prawda?
0: Od rana do wieczora.
1: Prawda?
0: Tak. Co, ja nie słyszę. Słyszysz państwa?
1: Nie.
0: Zróbmy to dobrze. No właśnie.
1: Bardzo dobrze. No a my lecimy dalej, drogi panie Robercie, Robert Zembrzycki. Do usłyszenia się z
0: panem. Dziękuję bardzo.
1: Brian Adams, dobrze?
0: Dobrze.
1: Dobrze.

Bryan Adams, 8 pozycji w dół, czwarty tydzień z 19 na 27, ale generalnie mamy spadkową listę, bo jest 18 utworów, które zleciały, jakoś tak się to poukładało. I na przykład, mówiłem o dwóch utworach, które już były poza, Ezra Collective było bardzo poza w ciągu tygodnia, ale wrócili i na 26 tym razem, niesamodzielnie Ezra, bo także pani Lila śpiewa.

Tak, to jest ten moment, w którym padają słowa chyba musimy przyspieszyć. To było 26 miejsce, tydzień temu 25, czyli spadek o jedną pozycję. Dokładnie tak samo jak ten utwór następny z 24 na 25, wcześniej Ezra Collective, teraz Vito Bambino za chwilę zacznie śpiewać. Panie Vicie, panie Vicie.

Americano, Vito Bambino, minus jedna pozycja, 53 tydzień, ale to nic, bo przed nami utwór, który ma 51 tygodni. No tak się tutaj ze sobą spotkały. Na 24 będzie spadek o 3 pozycje. Chyba jest wszystko jasne. Byliśmy w Chorzowie na liście w Planetarium Śląskim i wielokrotnie to, widzieliśmy się? Bardzo dobrze. Widzieliśmy się, to pewnie pani pamięta, jak to zabrzmiało z tymi wszelkimi wizualizacjami, które były na kopule. Coś nieprawdopodobnego.

Deep Purple i Child in Time w takiej specjalnej serialowej wersji. 51 tydzień, 3 pozycje w dół, 24 miejsce. Tutaj z panią mamy wspólne doświadczenia związane właśnie z Planetarium Śląskim. Jak to zabrzmiało z wizualizacjami, zresztą jeszcze z komentarzem Jarka Juszkiewicza, także no wtedy naprawdę kliknęło coś magicznego. Zobaczymy, jak długo jeszcze będziemy spotykali się z tym nagraniem na liście. lista.radio357.pl, to jest 249. okrągłe notowanie listy piosenek. Dziś jesteśmy w Chorzowie na rynku, zresztą zaczął się świecić neon, nowy rynek Chorzów, a za chwilę będzie gość. Na razie przed nami jeszcze jeden utwór, także z dłuższym stażem, bo to 70 tygodni. Zaraz, to już chyba słychać.

0: To oczywiście ZAS, a przy okazji ZAS machamy do balonika. Śmiało proszę pomachać do Piotrka. Serdecznie pozdrawiamy Piotra Barona zawsze przy okazji tego utworu. No a my dzisiaj w trakcie listy wyjazdowej w Chorzowie, właśnie z Chorzowa opowiadamy o tym, co ciekawego dzieje się w Chorzowie, jeśli chodzi o sprawy kulturalne, muzyczne. I to będzie ten moment. Maciej Zieliński, pełnomocnik prezydenta do spraw promocji i kultury, i o kulturze trochę porozmawiamy. Z panem prezydentem już trochę zaczęliśmy. Panie prezydencie. Padło, że pan prezydent tak trochę jak spięty, że Hubert, podobny bardzo głos. Zobaczymy, jak tam dzisiaj z Hubertem. No ale porozmawiajmy o tym, na co się wybrać w Chorzowie, jeśli chodzi o sprawy kulturalne. No korci mnie, żeby zacząć od tego metalu. Metalowe sprawy bardzo bliskie sercu radiowców.
1: Dobry kierunek, dobry wieczór państwu, dobry wieczór Chorzów, dobry wieczór wszyscy słuchacze Radia 357. Czyli mówisz, że metal jest ci bliski.
0: Robert, jesteś jeszcze? Nie, już pojechał. Mamy tu wsparcie. No jest nas dwóch, jest nas więcej w radiu, bo jest taki klub metalowców, także mamy.
1: No to tym bardziej zapraszam na wszystkie wydarzenia związane z Chorzowską Hutą Kultury w Muzeum Hutnictwa, na ulicy Metalowców. Muzyka metalowa, to już pan prezydent wspominał właśnie o odlewni metali, czyli takim słynnym napisie, który tam się znajduje na takich szpintach, czyli tych szafkach, których pracownicy huty używali. No i właśnie tam sobie zawsze zespoły robią zdjęcia po koncertach właśnie metalowych. W tym roku mamy dużą niespodziankę w listopadzie. Nie mogę jeszcze zdradzić, co za zespół, ale przyjedzie właśnie z premierą nowej płyty. No a dotychczasowe wydarzenia, no to można powiedzieć, że wszystkie mamy wyprzedane i to wyprzedane w takim tempie, że w marcu, na Dzień Metalowca, 28 marca, bilety zeszły w 2,5 tygodnia. Także
0: brawo.
1: Trzeba się spieszyć, żeby w Chorzowie posłuchać metalu. Właśnie w starej elektrowni Huty, czyli w budynku Huty Kościuszko.
0: Takie rzeczy się tu dzieją. Co jeszcze, na co jeszcze warto się wybrać? Pan prezydent mówił o tym, że gdzieś w poszukiwaniu tego swojego kierunku spraw kulturalnych Chorzów jest miastem alternatywnym, poszukuje tego alternatywnego kierunku. Co takiego można jeszcze zobaczyć? Co się dzieje u was w Stodole, mówiąc wprost, teraz już zupełnie?
1: No, Stodoła jest już, można powiedzieć, dość słynna, bo też ostatnio o niej też Piotrek Mec wspominał u siebie w radiu. Także myślę, że teraz wybrzmi również w Radiu 357. No, budujemy miasto alternatywne razem z panem prezydentem. Tutaj działamy w jednym kierunku, jednym głosem. Miasto alternatywne, miasto dla wszystkich, jak ja to mówię, odszczepieńców, dla wszystkich, którzy chcą tworzyć tą kulturę nieoczywistą. No i tak też jest właśnie ze zbliżającym się festiwalem Barn Stage Festival, już trzecia edycja w Chorzowie, w Stodole, w prywatnej Stodole na 300 osób na ulicy Długiej w Chorzowie, to jest Chorzów Batory. Ja wszystkich państwa, tak jak tutaj widzę, to zapraszam właśnie na Barn Stage. To jest ostatni piątek i ostatnia sobota sierpnia, czyli takie Endless Summer, pożegnanie lata, już trzecia edycja dwudniowa i w tym roku przyjeżdża do nas specjalnie zespół z Nowego Jorku. Zespół TV Moms, który usłyszał właśnie poprzez media społecznościowe o Barn Stage Festival i przylatuje specjalnie do Polski na ten jeden koncert prosto z Nowego Jorku i właśnie w piątek. Także w ten pierwszy dzień festiwalu oni też będą otwierać ten festiwal. Pomysłodawcą jest Tymon Kiełbasa, który jest takim naszym celebrytą rockowym, młodym celebrytą rockowym w Chorzowie, który wymyślił jakby koncepcję tego festiwalu w Stodole dla młodych zespołów, alternatywnych zespołów i przyszedł z tym do miasta, trafił na mnie i na pana prezydenta, no i no nie mogło być inaczej. Działamy już od 2024 roku, od pierwszej edycji, no i teraz mamy coraz the bigger, the faster, jak ja to mówię, czyli coraz to mocniejsza edycja i można powiedzieć, że w tym roku dodaliśmy jeszcze takich headlinerów, bo to będzie i Koniec Świata, który jest wszystkim bardzo dobrze znany, i zespół Hamulec, który przeżywa, można powiedzieć, piękne chwile na polskiej scenie muzycznej. I oni będą tymi headlinerami, a poza tym jeszcze Concall, Dead Vultures i właśnie ci TV Moms i wiele innych zespołów, bo to jest prawie 5 zespołów na dzień. No i to właśnie wszystko w Stodole, ze strefą też dla zespołów, ze strefą Merchu, Można się też wytatuować tam na miejscu. Są konkursy świetne, naprawdę świetna atmosfera w samej stodole. Ja wspominam jeszcze z zeszłego roku taki moment, jak jeden z gitarzystów zespołu Vernissage grał ostatni utwór wisząc na belkach, czyli wspiął się na belki z tej stodoły i z niej grając ostatni utwór. Można powiedzieć,
0: czy dalej jest gitarzystą i czy dalej występuje. To jest
1: Ma się bardzo dobrze, tak? Ma się bardzo dobrze. Jest na festiwalu też opieka medyczna.
0: Aha.
1: Także wszystko jest pod kontrolą. Zapraszam Państwa. Ja też od razu powiem, mamy tam takie stoisko miasta. Są tam panie Natalia i Monika z Wydziału Kultury i mamy przygotowane specjalne huty kultury, czy taki biuletyn kulturalny nasz chorzowski, w którym w środku znajdują się też mini plakaty właśnie Barnstage'u, Winyl Festiwalu oraz foldery na Chorzowski Teatr Ogrodowy. I jak Państwo mocno zachęcą brawami dziewczyny, to na pewno się przejdą między Państwem i te foldery Państwu rozdają. Także
0: śmiało,
1: wielkie
0: śmiało.
1: Brawa dla dziewczyn. No to już... w sumie tyle o Barnstage'u. Będzie też niespodzianka, której nie wyprzedzam, bo
0: dobra.
1: Wiem, że ty wiesz.
0: Dobrze, nic nie mówimy oczywiście, ale jeszcze muszę tak, jeśli chodzi o Teatr Ogrodowy, to też zachęcamy do tego, żeby się zainteresować sprawą, ale muszę zapytać o to Seattle. Chorzów i Seattle, jakie to połączenie? Grunge?
1: Bardzo oczywiste, to nawet nie chodzi o grunge, tylko właśnie to samo budowanie alternatywnego miasta. To jest tak, jak Seattle było gdzieś z boku tych wielkich miast związanych z muzyką, czyli Nashville, Chicago, Nowy Jork, Los Angeles. I nagle tam się wydarzyło coś, co spowodowało, że wszyscy zaczęli tam przyjeżdżać, chcieli być grunge'owcami, chcieli grać tą muzykę i wszyscy producenci muzyczni się zabijali, chodząc po ulicach Seattle i szukając nowej Nirwany. Chodziło o to, że w pewnym miejscu nagle grupa artystów się odnajduje jak w korcumaku i oni wszyscy zaczynają tworzyć. To nie jest wymyślone przez instytucje, przez przemysł muzyczny. Po prostu nagle się dzieje taka atmosfera w danym miejscu, w danym mieście,
0: ferment.
1: Że ci artyści właśnie chcą przyjeżdżać do tego miasta i w nim tworzyć i właśnie to staramy się zrobić w Chorzowie.
0: Trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję. Maciej Zieliński, pełnomocnik prezydenta do spraw promocji i kultury, był naszym gościem, opowiadał o tym fermencie, który w mieście, artystycznym bardzo. Zresztą jeszcze wrócimy do tego pewnie za godzinkę.
1: Robimy szum, no i za niedługo już też Bartek Księżyk u ciebie pewnie za godzinkę.
0: Dokładnie o tym będzie mówił.
1: Bardzo dziękuję.
0: A my gramy Rojka.

Artur Rojek, to jest spadek, spadek. To jest dwie pozycje w dół, z 20 na 22 miejsce, 12 tydzień. Przed nami utwór, siedmiominutowy. To będzie Peter Gabriel, też spadek o trzy pozycje. Trzeci tydzień, to jest miejsce 21. Przepraszam bardzo, ale zaniedbałem trochę maile i korespondencję mailową od Państwa. Nie wiem, czy Państwo też tutaj w Chorzowie poczuli taki dymny zapach grillowy. Aha, jest kiwane głowami. Być może to od pani Doroty. Pani Dorota, nie wiem skąd do nas napisała, ale właśnie jest spotkanie sąsiedzkie, grillowe, króluje lista. W szczególności też pozdrawiamy pana Sylwestra, który na pewno słucha listy i który we wtorek obchodzi swoje urodziny. Aha, tutaj też była prośba od państwa, żeby Wojtka z Bieszczad pozdrowić serdecznie. Więc staramy się i pozdrawiamy, machamy gdzieś, tylko nie pamiętam w którą stronę, ale gdzieś tam w kierunku sceny. No to bardzo proszę, Peter Gabriel.

Peter Gabriel, I Belong to the Sky. I tak, to też jest spadek, więc tak się poukładało. A musimy troszeczkę nadrobić, jeśli chodzi o sytuację czasową. To było miejsce 21. Na 20. będziemy mieli... No przyznam się szczerze, że nie miałem pojęcia, że to się tak wydarzy, że pan Rick jak wpadnie, to zostaniesz 23 tygodnie. A to nie jest jego ostatnie słowo, bo to akurat jest utwór, który awansuje. O 3 pozycje. W górę. Jakby można by było awansować w dół.

Rick Astley. I to było miejsce 20 w 249 notowaniu. 23 miejsce tydzień temu i 23 tydzień mamy teraz. Ja pana Ricka bardzo serdecznie przepraszam, ale troszeczkę musimy przyspieszyć, więc zmierzamy do miejsca 19, a tu Kabaret Hrabi i Artur Andrus.

0: Dlaczego? Czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

0: duszy i że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył,
1: a tutaj się przegląda zdjęcia.

0: zdjęcia, bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
0: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
1: Umówmy się, że w des.
2: Pierwsza zima. Kabaret Hrabi Artur Andrus, to jest miejsce 19 z 16, czyli spadek o 3 pozycje. Tak, państwo wiedzą, że mimo spadku zawsze będziemy grali ten utwór. Jest, dopóki będzie na liście, gramy do końca, aż do tego ostatniego dźwięku. Jesteśmy w Chorzowie, jesteśmy na rynku, jest bardzo ciepło, nie ma co ukrywać. Państwo się wachlują. Wiem, temperatura się trzyma całkiem solidnie. Przeglądałem sobie zdjęcia, bo byliśmy tutaj dokładnie 4 lata temu. We wrześniu, pani pamięta, że to był drugi dzień września, byliśmy na tej scenie, która naprzeciwko, teraz jesteśmy w trochę innym miejscu, były te same palmy. Przeglądałem te zdjęcia i znalazłem zdjęcie tak sympatycznej rodzinki. No i przyszli, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witamy.
2: Trochę was więcej, bo wtedy były chyba 3 osoby.
4: Wtedy były 3 osoby, mała Michalina, teraz jest mała Jagoda prawie w tym samym wieku, ale dokładnie to samo chcieliśmy zrobić dla ciebie, co wtedy 4 lata temu, i obie dziewczyny przyniosły ci żelki, bo wiemy, że jesteś super fanem.
2: Trochę tak. Jak tam się macie, dziewczyny?
5: Jagoda.
2: Dobrze, jak się macie? Jagoda, i to jest poprawna odpowiedź, najlepsza z możliwych. Co tam słychać? Jak minęły 4 lata, nie widzieliśmy się.
4: Nie widzieliśmy się, ale słyszymy się codziennie, budzimy się codziennie z radiem 357, śmiejemy się z waszych wygłupów, na przykład z Tomkiem Rożkiem ostatnio, uspokajanie się
2: często?
4: Nie.
2: Czesząc się.
3: Jak się czeszecie?
2: Troszkę jesteśmy przyczesani.
4: Myślałem, że się popłaczę.
2: Ja też, ale z zupełnie innego powodu, ale to nie... Tak, pozdrawiamy Tomka Rożka serdecznie. Cieszę się, że wpadliście. Bardzo się cieszę. Jagoda, Michalina, pozdrowimy kogoś?
3: Akademię? No, Michalina, powiedz, kogo chcesz?
2: Nie, dziewczyny nie, mama.
3: To pozdrawiam całą ekipę Akademii Przedszkolaka, bo dziewczyny tutaj się przygotowywały, ale chyba troszeczkę odwagi brakowało.
4: Akademię Przedszkolaka z Tychów. Wszystkich naszych znajomych i przyjaciół i rodzinę z Tychów. Ja bym też pewnie trochę tam prywaty wszystkich słuchaczy z grupy Veolia, bo to mam nadzieję, że zawitamy w Tychach, kiedyś się spotkamy. Dość mocno nad tym pracujemy. No i wszystkich przyjaciół, całą rodzinkę. Ja bym jeszcze dorzucił moją córkę, która jest świeżą maturzystką i już studentką, także też bym ją serdecznie pozdrowił.
2: Kłaniamy się, bardzo wam dziękuję. To pobądźcie jeszcze z nami, a ja... Żelki to potem. Do zobaczenia. Do zobaczenia następną razą także. No to mamy teraz tak. Aha, czy jest jeszcze z nami Amelka? Miejsce 18. Amelka, jeśli jesteś, to Argentyna to teraz. I dobry. Gdzieś jeszcze jest? Chyba już do domu. Gramy.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos z odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

0: Ricky. Ale skranie! I teraz będzie okazja dla Argentyny! Popatrzmy, czy to będzie dwa! Di Maria! Di Maria! Argentyna! Argentyna! Co ty robisz?
1: Argentyno, co ty robisz? Co ty robisz? Dobrej Argentyna, i tak dotarliśmy do 21.
2: Partnerem audycji jest Miasto Chorzów.
1: 21 minęła, przypomnę, jesteśmy na rynku w Chorzowie, to jest wyjazdowa lista, nie ostatnia, bo za tydzień też będziemy wyjazdowo, ale tu jesteśmy tu i teraz i o, nawet ten neon bardzo ładnie tam się tu prezentuje, nowy rynek Chorzów. No i teraz będzie miejsce kolejne, Archive tym razem.

17 miejsce, czyli tydzień, dokładnie tak samo, 26 tydzień City Walls i Archive, nic się nie zmieniło. A przed nami, o panie prezydencie, bo pan prezydent jest jeszcze z nami, tutaj sobie jeszcze rozmowę prowadzi, ale to będzie spięty, bo teraz zdaniem Antka głos bardzo podobny. Na 16 z 15, 25 tydzień.

0: To był Spięty i Zapalenie Przedrostka i to było miejsce 16, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam? Bardzo dobrze pamiętam. A pan, przepraszam, w jakiej sprawie?
1: Chciałbym bardzo pozdrowić mojego tatę. No w ogóle, cześć, jestem Janek. Chciałbym pozdrowić mojego tatę i dlatego mamę, która ze mną jest. Wszyscy, co lubią Radę 357 i całe przedszkole numer 3.
0: Można elegancko się zachować?
1: Ale w Gorzowie!
0: Janek! Piona, chodź, jeszcze raz, wracaj. Ale! Siadło! Bardzo dobrze.
1: I jeszcze pana Marcina pozdrawiam.
0: I zwiał. Dobra. Janek, w porządeczku. To było coś. Janek tu się wiercił chyba od początku audycji i na to czekał. Pati powiedział, proszę pana, kiedy będą pozdrowienia, bo ja muszę tatę pozdrowić. No to nie wypadało inaczej, prawda? A my gramy dalej i to jest miejsce 15. Też będzie spadek o jedną pozycję.

15 miejsce z 14, 18 tydzień, delikatnie przyspieszamy, ostrzegaliśmy, Dead Can Dance, a na 14 z 10, a to już mamy dwa razy YouTube w zestawie do głosowania.

lekko się rozbrykaliśmy z tym YouTube. No tak, bo się będziemy streszczać. YouTube, 4 pozycje w dół, 4 tydzień z 10 na 14. A tu mamy sytuację, chyba zmierzamy do tego, żeby to była jednak setka, czyli 100 notowań. Shadow Duo na 13 z 13. Bez zmian

Dea Du, Young Lion. To jest miejsce 13 z 13, czyli bez zmian. Dokładnie jest ten sam przypadek następny. Tu mieliśmy w przypadku Shade 91 tydzień, tutaj mamy 89. Chyba zmierzamy w tę samą stronę. Oj, awanturka jakaś. Nie, spokojnie, spokojnie. Piękny piesek, ale chyba ciepło jest. Z 12 na 12. Kaśka Sochacka.

12 miejsce z 12. Kaśka Sochacka i Komary po raz 89. Dużo, dużo krótszy staż teraz, bo to utwór, który jest z nami trzeci tydzień. Sos Chaosu i Nosowska, spadek o 6 pozycji.

0: Sos Chaosu i Nosowska, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Szybko, szybko musimy.
1: To ja bardzo pozdrawiam wszystkie siostry i braci 357 ze Śląska. Bardzo się cieszę, że nas tu jest tyle. Oraz ekipę z dalekiego Ursynowa. I pozdrawiam też, chcę podziękować uroczyście mojej córce, która przyjechała tu, żebym tu nie była sama. I tylko listy słuchamy zawsze bezwarunkowo. Muszę walczyć.
0: Możesz głosować?
2: Nie.
0: To ja w tej sprawie, dobrze? Żebyśmy tam parę głosów udostępniali czasem, dobra?
1: Tak, tak. Ja czasem zapraszam.
0: Dobrze, dobrze. Bardzo dziękujemy. Szybko, szybko.
3: Serdeczne pozdrowienia dla tych, którzy podróżują samotnie z plecakiem i dla tych, którzy czasami mają handel. Nie martw się, to de facto minie.
0: Taki przekaz. Też? Ale to... Bardzo szybko, trzy.
4: Ja tylko szybciutko, trzy imiona. Magdalena, Iza i Kacper, nasze dzieci. Serdecznie pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy. I lecimy dalej, bo musimy się wyrobić, no, nareszcie, czyli kolejne miejsce.
5: Ja się

Nareszcie Męskiej Granie Orkiestra 2026. Jedna pozycja do góry i 15 tydzień. Ciekawe, ciekawe. Przypominam, dzisiaj Wrocław. Dziś i jutro we Wrocławiu Męskiej Granie. No i to z 11 na 10.

0: Julia Pietrucha i oczywiście także Mrozu. Dobry wieczór panom, tak szybciutko, szybciutko.
1: Pozdrowienia dla całej ekipy Muzeum Śląskiego w Katowicach i projektu Węgielek. I to chłopaki jeszcze chcieli coś powiedzieć.
2: Pozdrawiamy dziadków z Częstochowy i dziadków z Goczałkowic.
0: I to chyba już, tak? Komplecik, dobrze. Dzięki. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy państwa jeszcze tak szybciutko, szybciutko. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Ja chciałam skorzystać z okazji i złożyć mojemu mężowi życzenia urodzinowe. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin mężu.
0: To jest ten dżentelmen, który tu stoi obok?
3: Tak, to jest ten dżentelmen, który stoi tu obok. Wszystkiego najlepszego.
0: Wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wszystkiego dobrego.
4: Bardzo dziękuję. W najlepszym radów na całym świecie.
0: A cała przyjemność po naszej stronie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Do tego już do tego doszliśmy. Dobrze. Jest za nami miejsce dziewiąte, anioły, pojedynek. A na miejscu ósmym będzie Artur Rojek, pan Dawid Podsiadło, także Yeti, spadek o dwie pozycje. Także tak.

by się potwór bał. A nie, to nie w tym momencie. Artur Rojek, Dawid Podsiadło, Yeti. Mamy w tym przypadku spadek o dwie pozycje, ósmy tydzień. No i teraz jest sytuacja taka, że namieszał nieprawdopodobnie ten utwór. Zresztą cała płyta namieszała, bo się okazało, że można. Czy w pewnym wieku nawet bardzo można i że jest naprawdę znakomita. The Rolling Stones, czyli kto tam? A, są fani, dobrze, podobało się. Było głosowane? Tak, to będzie ten Czechosłowak.

0: Czechosłowak, czyli oczywiście The Rolling Stones i to jest miejsce siódme. Tutaj w Chorzowie spotkaliśmy przed chwilą Kubę. Kuba już pobiegł, ale Kuba jest jedną z osób, a być może w tej chwili już jedyną, to musimy sprawdzić z Filipem Szuchtą. Zagłosował na 249 notowań. Chodź Kuba na chwilę jeszcze do nas. Jest, jest. Naprawdę? Na wszystkie zagłosowałeś?
1: Tak, na wszystkie. Głosowałem też między innymi właśnie na ten utwór Rolling Stonesów.
0: A na co jeszcze głosowałeś w tym notowaniu?
1: Co ciekawe, po raz pierwszy dopiero teraz głosowałem między innymi na ZAS.
0: Na ZAS? O, to kilka ci umknęło głosowań, bo tam zdaje się 70 tydzień.
1: Zgadza się, ale to nie jest utwór, na który zacząłem głosować najpóźniej.
0: A na który?
1: Na Spiętego w setnym tygodniu.
0: O proszę, można 99 razy i za setnym się udało. Kuba, piątka, bo naprawdę wielkie dzięki za to, co robisz i za głosowanie. Czyli co, przed nami teraz 250 raz?
1: No pewnie tak.
0: Szanuję, dziękuję, róbcie tak dalej. I bierzcie przykład z Kuby, że można, tam jest taka seria do sprawdzenia, kto ile razy głosował. Sprawdzasz czasem?
1: Sprawdzam.
0: Tam jest mnóstwo statystyk. Wielkie dzięki, lecimy dalej. A Janek, jeszcze chciałeś coś?
2: Ja tak na krótko.
0: No. No
2: chciałbym jeszcze pozdrowić ciocię Kasię i Dorotkę, które jadą na festiwal w Gdańsku w listopadzie. No i koniec. Krótko!
0: Oddawaj mikrofon, bo musimy lecieć. No, ale nie uciekaj, Janek. Ale ciocia Dorotka była pozdrowiona. Dobra. Janku, musimy dalej, bo teraz nowość.
3: Can I see you for a moment? Can I sit with you a while? I know it's late,

With you, with me, aha. To jest druga z nowości. Machamy do Helenki. Helenka chyba, mam nadzieję, że się ucieszyła. Aha. No to co? To jeszcze kolejne miejsce.

0: Fish, Emadę, Tworzywo, 6 minut mądrości, to jest miejsce, no i oczywiście, że się pogubiłem, ale już zaraz znajdę, to jest miejsce piąte. Ale jest już z nami gość z przyjemnością, Bartosz Księżyk, lider zespołu KSS. A czekaj, nie mamy mikrofonu wyłączony, czy Michał, słyszymy się? Bo tak sobie teraz przeglądaliśmy telefony z Bartkiem i ustaliliśmy jedną rzecz, że widzieliśmy się ostatnio w 2022 roku. Tak. To było męskie granie w Poznaniu, dobrze pamiętam?
1: Tak, dokładnie. Dobry wieczór Państwu. Cześć Marcinie. Tak, to było w Poznaniu w 2022 roku. Tak. I mamy zdjęcie z Marcinem właśnie.
0: Więc... Mamy też taki głupi filmik, jak ja gram na tekturowej gitarze. Właściwie dobrze, że zaginął.
1: Zaginął ten film?
0: Mam wrażenie, że zaginął, na szczęście.
1: Fantastyczny film. Myśmy byli na scenie wtedy Radio 357.
0: Tak.
1: Marcin przed sceną i dawaliśmy tak zwanego czadu.
0: To były bardzo ciekawe spotkania. Ale, no właśnie, widzimy się teraz w 2024, 26. No, za gorąco.
1: Panie Freud.
0: 26. Co u was?
1: W porządku, dziękuję bardzo. Pracujemy właśnie nad nową płytą. Intensywnie pracujemy. Właśnie dzisiaj skończyłem kolejne demo i prawdopodobnie będzie to ostatni numer na tej płycie, tak mi się wydaje. Także też w ciekawym momencie rozmawiamy, bo wydaje się, że ta płyta już właśnie domknęła i niebawem będziemy wkraczać w proces nagrywania.
0: No to proszę pana, myślę, że pan bardzo dobrze wie, jak to wysłać, żeby tam trafiło do redakcji muzycznej 357. Myślę, że będą zadowolone. Przekażę
1: stracę. Serdecznie pozdrawiamy Piotra.
0: Pozdrawiamy, ale jesteśmy w Chorzowie i opowiadamy państwu o tym, co się dzieje w Chorzowie. Tutaj padło takie słowo w rozmowie z Maćkiem. Słowo pod tytułem ferment, taki artystyczny ferment. Taki też jest cel, ambicje i pana prezydenta, żeby tu się działo. Żeby było alternatywnie, żeby się mieszały te pomysły. Ty czujesz to?
1: Tak, to widać właśnie od kilku lat, że coś się rusza, coś się dzieje fajnego. My mieliśmy z KSM, z moim zespołem, mieliśmy okazję grać spektakl taneczny z tancerzami na żywo. My do tego spektaklu też gramy. Graliśmy go kilkakrotnie również w plenerze. I to jest właśnie jeden z takich okazji, gdzie możemy wyjść z muzyką do ludzi i to jest absolutnie wolne i za darmo dla wszystkich.
0: Troszkę mówiliśmy o tych plenerowych rzeczach, które się dzieją. Może nie w tak bardzo uczęszczanych miejscach, w takich miejscach, do których trzeba dotrzeć bardziej, które nie kojarzą się też z działalnością artystyczną. Jak to wyglądało?
1: Tak, graliśmy ten pierwszy spektakl na Chorzowie drugim, na tak zwanej Cwajce. No i to miejsce jest kontrowersyjne, można by tak powiedzieć. Jest tam dość niebezpiecznie i tak jak powiedziałeś, faktycznie nie kojarzy się z działaniami artystycznymi, ale byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni odbiorem, tym ile ludzi przyszło i jak im się podobało.
0: A jak to wyglądało w takim sensie artystycznym? Co to było? Mówiłeś, że muzyka na żywo do...
1: Tak, to jest to spektakl pod tytułem Wir reżyserii Barbary Dudzkiej. My gramy muzykę i do tego jest napisana i stworzona choreografia i tańczy zespół Tendi. To jest cała opowieść o, krótko mówiąc, poszukiwaniu sensu siebie w świecie, który jest opanowany przez konsumpcjonizm.
0: Czuć ten artystyczny vibe gdzieś tutaj w Chorzowie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że coraz bardziej. Właśnie dawno nie byłem na rynku i przeszedłem się po ulicy Wolności, żeby zobaczyć tą nowo otwartą galerię na Wolności 29, tutaj w pawilonie A, gdzie swego czasu była Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu. Teraz też jest nowa galeria. Także wraca życie tutaj i myślę, że coraz więcej go będzie.
0: A co ciekawego takiego wpadło ci w ucho na takiej scenie bardzo lokalnej, tutejszej? Coś gdzieś podsłuchujesz?
1: Nie.
0: Były dziewczyny Szklane Oczy.
1: Szklane Oczy, tak. Mhm. Szklanymi oczami znamy się jeszcze z Katowic, z czasów zamierzchłych. I jak najbardziej im kibicuję, ale co do nowych zespołów lokalnych, to nie. Niestety nie mam tak zwanego ucha przy ulicy, jak mówił Dr. Dre.
0: Trzeba rzucić uszkiem. Trzeba rzucić uszkiem. Jak ci się kojarzy ten Śląsk? Jak ci się kojarzy ten Chorzów? Co myślisz sobie, myśląc właśnie o tym mieście?
1: Chorzów to jest takie ciekawe miejsce. W ogóle ja pochodzę z Katowic. I do Chorzowa się przeprowadziłem dawno temu, potem się wyprowadziłem z powrotem do Katowic. I tak naprawdę chcąc, nie chcąc, do tego Chorzowa wracam. I tak sobie też o tym mieście myślę i coraz bardziej je lubię. i bardzo się cieszę, że coraz więcej rzeczy się tu dzieje. I siedzimy właśnie koło tak naprawdę chyba najbardziej znanej w całej Polsce estakady. Wiaduktu, tak, wiaduktu estakady.
0: Który jest, ale którego też nie ma.
1: Tak, to jest taka estakada Schrödingera, prawda? Mhm. I miejmy nadzieję, że jej nie będzie po prostu, że będzie piękny rynek.
0: To jest ciekawe, bo patrzymy rzeczywiście na tę estakadę, ona jest i jej nie ma. Dosyć twórcze naprawdę, może być inspiracją do wielu rzeczy i wielu doznań artystycznych. Bardzo Ci dziękuję, Bartosz Księżyk, lider zespołu KSS.
1: Dziękuję
0: kiedy,
1: bardzo.
0: Kiedy tej płyty się spodziewać?
1: Myślę, że w przyszłym roku. Tak? Jak najbardziej, tak.
0: Dobra. Jesteśmy umówieni?
1: Oczywiście, dziękuję.
0: Dobra. Zapraszamy serdecznie do słuchania. Proszę wrócić też do muzyki chłopaków. A my, co my mamy? Mamy teraz miejsce czwarte i co to będzie? To będzie nowość.

0: To był Błażej Król i to jest ostatnia, trzecia nowość dzisiaj na liście Miałem zabrać cię nad rzekę. To jest z płyty wydanej z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jutro jest pierwszy dzień sierpnia i tylko taka prośba, żeby w całym kraju pamiętać o tym. O 17:00 przede wszystkim. Błażej Król, ostatnia dzisiejsza nowość, a to jest 249. notowanie listy piosenek.
1: Partnerem audycji jest miasto Chorzów.
0: Jesteśmy w Chorzowie, jesteśmy na rynku w Chorzowie. Jeszcze Maciek przypomina o tym, że jest ważna sprawa, jeśli chodzi o scenę alternatywną.
2: Tak, słusznie zauważył pan prezydent właśnie, że nie poruszyliśmy tego tematu, mimo że wcześniej o nim rozmawialiśmy, czyli o chorzowskiej scenie alternatywnej, która już od 2 lat dzieje się w scenie pod Schodami, w Chorzowskim Centrum Kultury. No i tam, no powiem szczerze, mamy więcej zgłoszeń zespołów, niż jesteśmy w stanie przerobić. Tam w kolejce czeka około 70 zespołów. Ale co jest ważne, bo mówiliśmy o rocku, mówiliśmy o metalu, mówiliśmy o alternatywie, ale alternatywny też jest hip-hop. I też staramy się, żeby w tej chorzowskiej scenie alternatywnej było rapersko, było hip-hopowo. Dlatego dzieją się tam również koncerty raperskie i też zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby kontaktować się właśnie z Chorzowskim Centrum Kultury, również raperów, którzy mogą wtedy zaistnieć w chorzowskiej scenie alternatywnej i później wypłynąć dalej. Tak jak na przykład znany raper z Chorzowa, na przykład Gacek, którego państwo na pewno znają, słynny hit Hanna Montana. Także go też gorąco pozdrawiamy tutaj z płyty Rynku. Także zachęcamy do kontaktu w sprawie chorzowskiej sceny alternatywnej na mail Chorzowskiego Centrum Kultury. Raperów przyjmujemy z otwartymi ramionami.
0: Zapraszamy serdecznie. Wielkie dzięki, to mamy przypomnione. A my mamy tylko 3 utwory do końca, no to miejsce 3.

0: Eon, Maja Kleszcz, to jest miejsce trzecie, tu się całkowicie nic nie zmieniło. Dobry wieczór pani w sprawie.
1: Mam na imię Helena, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i mam mamy, która jest w pracy.
0: Mama w pracy? No to machamy do mamy, prawda? Od Heleny?
1: Tak.
0: I od taty?
1: Też.
0: A tata ma na imię?
1: Marcin.
0: Bardzo ładne imię. Mamo, pozdrowiona jesteś. A pan?
2: A ja chrześnika Antka z Jastrzębia, który na pewno czeka i słucha na te życzenia.
0: Drogi Antku, także...
2: I kolegę z Myszkowa ze stacji benzynowej.
0: A ten, no kolegę ze stacji benzynowej, no jak można było zapomnieć, no ludzie, no. Także pozdrowieni, jeszcze jedna sprawa jest, poszukiwałem pana w koszulce KIS, ale się odnalazł. Jest, ja wiem, tutaj był, ale pan sam nie chciał. Zrzucił na mnie ten bardzo sympatyczny obowiązek, żeby żonie Agnieszce od pana w koszulce KIS, pan ma na imię Adam, złożyć serdeczne życzenia, ponieważ i tutaj krótka wiadomość, 28L. Bardzo dziękujemy. Rzecz jest taka, że to się powinno było wydarzyć przed tym konkretnym utworem i się wydarza. Jest miejsce drugie, Céline Dion. No to tak, wszyscy mamy jasność.
3: Si l'eau ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Reçois

0: Bonjour.
1: O, i to też, co pani zaśpiewała przed chwilą, też Céline Dion, to było miejsce drugie w 249 notowaniu. Ale zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, to zapraszam cię tutaj troszkę bliżej, bo za chwilę nam głośnik będzie przeszkadzał, bo zapomnieliśmy o kimś jeszcze przy pozdrowieniach.
2: Ja chciałbym pozdrowić ciocię z Goczałkowic.
1: Ciocia ma jakieś imię?
2: Dorota.
1: Bardzo ładne imię, ciocia Dorota. Już nie pierwsza dzisiaj ciocia Dorota została pozdrowiona, ale ta akurat z Goczałkowic. Dziękujemy bardzo serdecznie. Czy jeszcze kogoś? Nie, już wszystko, dobra. To ostatnie i kto będzie?
3: No przede wszystkim patroni słuchacza, ale moja żona Barbasia. Serdeczne pozdrowienia dla niej i z naszych znajomych Katarzyna i Marcin w Kilmacom w Szkocji. Dziękuję bardzo.
1: Do Szkocji, to daleko jest. To jest dosyć daleko, ale mamy taki zasięg. I teraz właśnie jak państwo sobie spojrzą na urząd miejski, to on jest pomarańczowy, nie przypadkiem. No, jedno takie radio czasem na pomarańczowo, to akurat my, wielkie dzięki. Takie rzeczy, proszę bardzo. Słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze jedno miejsce przed nami, miejsce pierwsze. I to będzie spięty Kowalski swojego losu. To już nie ma co ukrywać, ale chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za tę wyjazdową listę 249. Dzięki, że wpadliście! Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, ale jest nas siła. Super. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy Mileni Krupińskiej, która realizowała w Warszawie, Halince Wachowicz, która czuwała nad nami, żeby wszystko poszło dobrze i poszło. A tutaj Iwona Majchrzak, a także Zosia Winiarska, która gdzieś się schowała. Michał Foltak, a tu jest Zosia. Zosia do was macha i zrobiła nam zdjęcie. Michał Foltak realizował w Chorzowie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki, że patronujecie i dzięki za te wszystkie słowa, które tu dzisiaj między sobą wymieniliśmy, bo to jest ładunek na długi, długi czas. I teraz pytanie, czy już przegadałem tę dziesiątą, czy jeszcze nie, Milena? Mam nadzieję, że nie. Teraz jest ten moment, kiedy gramy z piątego i kończymy 249 notowanie listy piosenek. Dzięki i do zobaczenia!

0: Pięty na miejscu pierwszym, a na zegarze 22.
1: Głośni jak miłość.
0: Wszystko się zgadza. Piątek, godzina 22, to i troszeczkę głośniej damy teraz. Katarzyna Pasierbik przy mikrofonie, za konsoletą Milena Krupińska. Kłaniamy się, witamy i zapraszamy na wspólne następne 2 godziny wypełnione polską muzyką. A kto otworzy nasze dzisiejsze spotkanie? Proszę bardzo.

Projekt Ars Latrans Orkiestra otworzył nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie. No to oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, za moment będzie druga dawka, ale to za chwilę, bo na początek jeszcze przypomnę oczywiście, że mogą się Państwo ze mną kontaktować, a tych ścieżek jest kilka. Przede wszystkim moja skrzynka mailowa katarzyna.pasierbik@radio357.pl, a przede wszystkim tekstówki w naszej aplikacji. Już wiem, że Państwo się doskonale polubili z tym narzędziem i ślą Państwo jak tylko mogą. I na te tekstówki dzisiaj czekam. Na Facebooku dwa posty, na moim prywatnym profilu Kasia Pasierbik, a także na grupie facebookowej dla patronów, a także mój Instagram k.pasierbik. Tam mnie Państwo znajdą. No to co? Ars Latrans Orkiestra po raz drugi.

Ars La Trans Orchestra. Jeden z ciekawszych moim zdaniem takich rotacyjnych projektów na polskiej scenie muzycznej to były akurat poprzednie wersje, poprzednie zestawienia artystów pracujących pod szyldem Ars La Trans. Natomiast mam nadzieję, że zapoznali się Państwo z tym ubiegłorocznym, z albumem Katarzys, gdzie pierwsze skrzypce grają wokalistka Iris oraz Kuba Folwarczny. Naprawdę bardzo, bardzo warto się z tymi albumami zapoznać. Ja tu gadam, a my za moment będziemy również gadać, ale z drugą osobą, z gościem. Moim gościem będzie Ziggy Iwa, ale to za moment.

0: utwór Family Core, artysty, który siedzi już tutaj ze mną w studiu.
1: Cześć, Zigi Kasia.
0: Iwa. Cześć.
1: Hej.
0: Słuchaj, bardzo się cieszę, że się widzimy po raz drugi w tym tygodniu i powiem ci, że byłam naprawdę bardzo i jestem cały czas bardzo podekscytowana tym wszystkim, co się wokół ciebie dzieje i tym, że mamy okazję się po raz kolejny w tym tygodniu spotkać i trochę wreszcie porozmawiać, bo obserwuję cię już od jakiegoś czasu. Nie pamiętam, kiedy to było, kiedy się do ciebie po raz pierwszy odezwałam, ale trochę czasu już minęło.
1: Bardzo mi miło, że to mówisz i bardzo się cieszę, że się pojawiłaś za tym pierwszym razem z dwóch, o których mówisz. I teraz w sumie mogę cię zapytać tak, najpierw ja ciebie, zmieniając szyk rozmowy. Jak ci się podobało na tym pierwszym odsłuchu?
0: Za moment o tym opowiem, bo spotykamy się dlatego, że w środę zakończył się pewien etap procesu, który
1: trwał
0: 6 lat.
1: Zgadza się.
0: Ukazał się twój debiutancki album zatytułowany Tob.
1: Tak.
0: Jak wspomniałeś, odsłuch przedpremierowy był w ten wtorek i bardzo ci dziękuję za tę niezwykłą możliwość, że mogłam tam wtedy z tobą być, bo domyślam się, że dla ciebie to też było ogromne przeżycie, o czym już też mi trochę prywatnie miałeś okazję opowiedzieć, ale to za moment. Pytasz o moje odczucia. Ja jestem osobiście tą płytą zachwycona i dlatego pomyślałam sobie, że jak mamy okazję się spotkać wtedy we wtorek, to od razu cię będę zagajać, czy wpadniesz tutaj w piątek, więc bardzo się cieszę.
1: Zawsze.
0: Bardzo się cieszę, że to się dzieje. To było niezwykłe wydarzenie i mam nadzieję, że o nim też za moment opowiemy, bo to nie był zwykły odsłuch płyty. To był całe doświadczenie słuchania muzyki w bardzo określonych warunkach. Powiedz mi, bo premiera była w środę,
1: zgadza
0: mamy
1: się.
0: Piątek. Jak się czujesz?
1: Czuję się nad wyraz spokojnie z tym i taki szczęśliwy, że wreszcie ta muzyka w całości ujrzała światło dzienne, dlatego że pierwszy singiel wydałem w 2021 roku, który swoją drogą otwiera tą płytę. I na początku myślałem sobie, że jest to dość fajny koncept, że jeden singiel w roku wychodzi i dopiero w którymś momencie wychodzi cała płyta. Ale dopiero teraz czuję taką kompletność tej całości, dlatego że te 14 utworów naprawdę opowiadają jakąś taką całą historyjkę, która jest takim zlepkiem wszystkiego, co w ciągu ostatniej dekady przeżyłem.
0: No właśnie, bo cały proces trwał 6 lat. Tytuł tej płyty nie jest absolutnie przypadkowy, a jeszcze biorąc pod uwagę, o czym ona jest, to już w ogóle tworzy nam się taki przepiękny obraz. Jakbyś o tym trochę mógł opowiedzieć.
1: No dobra, to zacznijmy w takim razie od początku, czyli od 10-letniego Marcina, który jako dziecko postanawia nagrać swoją pierwszą płytę, którą nie wiem dlaczego, nie znam absolutnie powodu, dla którego nazwałem wtedy tę płytę Tuesday on Black. I wtedy to okazało się być źródłem inspiracji do nadania tytułu tej mojej już prawdziwej płyty, nagranej 20 lat później. Co w ogóle ciekawe, uświadomiłem sobie, że odsłuch dział się we wtorek, a ja byłem na czarno, więc miałem takie poczucie, że to jest w ogóle jakaś totalnie kompletna historia. Druga sytuacja jest taka, że za tym idąca jest jakaś taka bardzo duża satysfakcja i poczucie spełnienia marzenia tego małego dziecka, 10-letniego. A potem przechodzimy w ten świat historii, które się wydarza już w momencie, kiedy faktycznie zaczynam rezonować z płytą. Czyli wszelakie rozstania, poznania, sprawy rodzinne, natura, sytuacje polityczne w kraju. To jest taki zlepek tych wszystkich moich perspektyw. I też jakaś taka forma autoterapii. Mhm. Kolejna sprawa to takie moje połączenia rodzinne, że naprawdę zależało mi na tym, żeby tą płytą sobie przypominać i dać do zrozumienia, że te więzy rodzinne, to takie pamiętanie swojego właśnie koru jest bardzo ważne dla nas, dlatego że jesteśmy bardzo szybko w stanie się zachłysnąć jakimś światem, do którego dążymy, który tak naprawdę okazuje się na sam koniec wymyślony. Więc to jest kolejna jakaś taka lekcja i taka forma przypominajki nie tylko dla słuchacza, ale też dla mnie.
0: No właśnie, bo obserwując ciebie i słuchając twojej muzyki, taką przepiękną rzeczą, jaką ja dostrzegam, jest to, z jaką miłością i wdzięcznością opowiadasz o swoich rodzicach. Oddajesz im hołd już samym swoim pseudonimem artystycznym, jakim się posługujesz.
1: To prawda, dlatego że tego w sumie to jest pierwszy raz, kiedy oficjalnie o tym mówimy. Ja tego nigdy wcześniej nie powiedziałem, że Zygi i Iwa to nic innego jak moi rodzice, czyli Zygmunt i Ewa. To jest taki trochę hołd dla nich, ale no też jakaś taka logiczna kolej rzeczy, że gdyby nie oni, no to nie ja. No i co za tym idzie, też nie ta muzyka.
0: No, domyślam się, że to, o czym nam, słuchaczom, opowiadasz, jest też ważną częścią ich historii. I ciekawa jestem, jak oni do tego podchodzą, chociaż domyślam się, że są dla ciebie ogromnym wsparciem.
1: Są wsparciem. Moi rodzice są no, wspaniałymi ludźmi, muszę przyznać. Uśmiecham się, dlatego że ja mam wrażenie, że przez to, że ja tak naprawdę nigdy nie byłem hamowany, jeśli chodzi o jakieś moje wszelakie wymysły, przez cały mój okres rozwoju, co swoją drogą bardzo polecam rodzicom, żeby nie hamowali dzieci w jakimkolwiek pomyśle na siebie. Bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby dzieci się same odkrywały, ale dlatego jestem bardzo wdzięczny, że właśnie moi rodzice nigdy tej takiej blokady mi nie zakładali. Ale zmierzam właśnie do tego, że oni się na tym przez ten cały okres gdzieś tam przyzwyczajali do tych wszystkich szalonych rzeczy, które im dawkowałem. No i teraz nie chcę powiedzieć, że staje się to jakimś takim rodzajem normy, że wychodzę z jakimiś kolejnymi newsami do nich, że teraz jestem tu, teraz robię to i teraz się będzie działo to. Wierzę, że na pewno moja mama mnie teraz słucha, więc bardzo cię pozdrawiam. Więc tak, na pewno są wsparciem, na pewno są wsparciem i patrzą, wydaje mi się, że z wielką ciekawością na to, co zaraz ich syn zrobi. Co też jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne i bardzo budujące, bo mam takie, wiesz, poczucie, że robię to też dla kogoś, nie? Kto po prostu bardzo przychylnie patrzy w moim kierunku.
0: To jest piękna sprawa i sama też to potwierdzę, że to jest ogromny przywilej móc tak powiedzieć.
1: To zdecydowanie prawda.
0: Pozwolisz, że tutaj postawimy pewien wielokropek i

0: Ziggy Iwa jest ze mną dzisiaj w studiu Radia 357. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Wspomniałam już o tym, że w ubiegły wtorek zabrałeś mnie i nie tylko mnie do swojego świata.
1: Zgadza się.
0: W ramach przedpremierowego odsłuchu twojego debiutanckiego albumu Tob. Opowiedz proszę, co ty tam nam przygotowałeś wtedy, bo ja nie jestem pewna też, czy ja wszystko po prostu zdążyłam objąć wszystkimi swoimi zmysłami, bo tak naprawdę całe to doświadczenie angażowało faktycznie wszystkie zmysły. Gdzie ty nas zabrałeś w ogóle?
1: No tak, to prawda. To było też dla mnie bardzo wyjątkowe wydarzenie. Bo faktycznie ten odsłuch był zaprojektowany w taki sposób wyjątkowy, co też było dla mnie takim powodem do stresu, dlatego że ta lista gości była bardzo, bardzo, bardzo ograniczona i tak naprawdę tych zaproszeń w sumie zostało wysłanych na początku 50 i potem to dopiero tak troszkę udało się dociągnąć do 60. Finalnie to wyglądało tak, że były to 3 odsłuchy, które się wydarzały w przepięknym miejscu, też z wielką historią, dlatego że byliśmy w kamienicy, w którym Andrzej Wajda kręcił swój kultowy film Niewinni Czarodzieje. I to była taka dla mnie bardzo ważna też miejscówka, bo udało mi się też tam nakręcić jeden ze swoich teledysków do piosenki, swoją drogą tej, która teraz leciała, czyli Children Swallow. No i potem zapraszałem faktycznie do takiego bardzo osobistego świata, dlatego że całe mieszkanie zostało wycięte od światła dziennego. Zaprosiłem was wszystkich do Czerni i w centrum miasta Warszawy udało nam się odciąć od zgiełku i po przejściu przez drzwi mogliśmy usłyszeć las i ptaki. I spojrzeć właśnie też w głąb mnie, słowem dosłownie.

0: dlatego że przywitała was taka moja kropla krwi pływająca sobie na takim starym rzutniku, projektorze z lat 90. No a potem weszliśmy głębiej w miejsce, gdzie mogliśmy zobaczyć jakieś takie artefakty, które były dla mnie bardzo istotne i były takim turbo źródłem inspiracji. Między innymi właśnie, nie wiem, czy mogę w sumie o tym mówić, no ale tak było. Są to wyłowione przez mojego tatę ryby z rzeki, z miejsca, w którym się urodziłem, które zostały wyłowione jeszcze przed moimi urodzinami. I zostały one tak, że tak powiem, upamiętnione osobiście własnymi rękami mojego taty właśnie na przyszłość. No i się tak stało, że stały się jednym z elementów. Mieliśmy bardzo przyjemne 56 minut w ciszy, bez dodatkowych bodźców. Tak naprawdę nie mieliśmy tutaj nic poza muzyką i klimatem. I bardzo się cieszę, że się udało to zrobić w taki bardzo intymny sposób i w tak intymnym klimacie, bo nie wyobrażam sobie inaczej tej płyty w sumie przesłuchać niż tak od początku do końca, ale jednak w jakimś takim bardzo specjalnym świecie.
1: Właśnie miałam tam gdzieś wcześniej wspomnieć, że ta ryba cały czas gdzieś tam w tej, mojej głowie gdzieś tam bardzo mi zapadła w pamięć. Ale tak
0: krótko mówiąc, jesteś straumatyzowana.
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałam, to było całe takie doświadczenie, które zaangażowało nas tak bardzo, bardzo mocno. To był nie tylko odsłuch muzyki, ale to było naprawdę całe doświadczenie i to nie jest słowo na wyrost. Ale mnie to absolutnie nie dziwi, bo ta płyta to nie jest twoje pierwsze rodeo w sztuce szeroko pojętej. Pogadajmy trochę o przeszłości i o tym, jak wygląda twój świat, w którym się obracasz. Bo zaczynałeś w modelingu, z
0: tak,
1: czasem
0: prawda.
1: Zacząłeś robić własne zdjęcia i filmy. Opowiedz mi trochę o tym, bo ty sroce spod ogona nie wypadłeś. Ty masz na koncie naprawdę konkretne projekty dla wielkich marek. Współpracujesz z naprawdę wielkimi nazwiskami w branży.
0: To prawda. I to też jest bardzo fajna i przydatna perspektywa dla mnie, dlatego że faktycznie, tak już lecąc takim totalnym skrótem, faktycznie zaczynałem w wieku 15 lat jako model, dzięki czemu mogłem z takiej perspektywy dziecka gdzieś uczyć się tego świata, a potem zacząłem przechodzić właśnie na drugą stronę kamery, gdzie zacząłem rozwijać się i fotograficznie, i w kierunku wideo, i reżyserii. A finalnie skończyło się tak, że udało mi się faktycznie już wypracować swoją markę i faktycznie robimy duże kampanie, robię duże reklamy i pracuję z dużymi nazwiskami. To jest prawda, dlatego że też mogę czerpać z tych znajomości dużo wiedzy, bo to bardzo dużo uczy, ale też widzę w tym wszystkim bardzo dużo przestrzeni na rzeczy swoje. Dlatego, że wszystkie komercyjne historie, które tworzę, nie pozwalają mi właśnie bawić się rzeczami, które nie do końca estetycznie są mile widziane, wiesz, w takim szerokim, w szerokiej perspektywie. Dlatego też muzyka stała się takim lustrem wszystkiego, co drzemie gdzieś tam we mnie i wszystkiego, na co nie ma miejsca w jakimś takim komercyjnym świecie. I wydaje mi się, że to jest super, że ten kolejny wentyl udało mi się wypracować.
1: To posłuchajmy kolejnego utworu z twojego debiutanckiego albumu Top.

0: Ziggy Iwa cały czas ze mną w studiu. To był utwór Hold It Together z twojego debiutanckiego albumu Taub. Pracę nad tym albumem zacząłeś już kilka lat temu. I ciekawa jestem, w którym momencie postanowiłeś, że to jest ten moment, aby przede wszystkim skupić się na tym celu, na swoim muzycznym alter ego i żeby dowieść ten projekt do końca.
1: Chodzi ci o moment, w którym decyduje się, żeby to finalnie wypuścić. No to jest taki... musiałem naprawdę sięgnąć bardzo daleko, dlatego że finalnie zdecydowałem się na zrobienie kosmogramu razem z profesjonalną tutaj pomocą. I po wielu wyliczeniach dostałem datę 29 lipca, musi wyjść ten album i jakby nie ma opcji, że nie. I ja wtedy sobie pomyślałem, dobra, to jest deadline. W sensie to jest taki naprawdę ostateczny deadline, dlatego że tych deadline'ów po drodze pojawiło się kilka. Też nie mogę powiedzieć, że jestem na to gdzieś tam obrażony czy zły, dlatego że część piosenek naprawdę potrzebowała takiego ostatniego, wiesz... takiej tak zwanej wisienki na torcie, która się pojawiła relatywnie niedawno i niedługo przed takim oficjalnym zakończeniem. No i tak, no i to jest ten moment, kiedy mówisz sobie, dobra, no lepiej nie będzie. Nie na tym etapie, nie już z tą energią, bo to są takie tematy, które są gdzieś tam przeze mnie przerobione. I nie da się w nie wejść ponownie z tą samą emocją. I kiedy już poczułem, że dobra, jakby nie jestem w stanie już rezonować z tym, o czym pisałem tak samo mocno, jak podczas pracy nad tym, to znaczy, że nie mogę już tego robić, dlatego że zacznie to być fejkiem.
0: No właśnie na tyle, na ile cię poznaję, na tyle, na ile zdążyłam cię poznać, przede wszystkim też przebija się wśród twoich cech ten perfekcjonizm. I on bardzo mnie interesuje, bo widzę, że ten perfekcjonizm traktujesz jednak trochę jako wadę.
1: No zdecydowanie traktuję to jako wadę, ale też taką, która rzutuje w sumie na moim zdrowiu fizycznym i psychicznym tak naprawdę, bo wiele rzeczy, które robię, powstaje w takim bólu, jakiejś takiej świadomości, że ja naprawdę nic nie potrafię, nie? W sensie to jest taka pierwsza rzecz, która się rodzi w mojej głowie, że ja nie umiem. I potem sobie tak muszę, wiesz, odejść te trzy kroki do tyłu i sobie tak się trochę tak ugłaskać jak dziecko, i wejść w to ponownie, tylko że to jest faktycznie proces, który zabiera mi bardzo dużo jakiejś takiej energii i często też radości tak naprawdę, stworzenia, ale potem nagle gdzieś tam w którymś momencie zwraca mi to szczęście, nie? Więc ja mam z tym perfekcjonizmem taką relację miłosno-nienawistną, nie?
0: Płytę współtworzył z tobą producent Piotr Radzio.
1: To prawda.
0: I wspomnieliście we wtorek, że tam było około ile? Setki demówek?
1: No, ja tak naprawdę tych demówek zrobiłem 100. Bo generalnie nasz tryb pracy wygląda tak, że ja sobie wszystkie ścieżki dźwiękowe i muzyczne projektuję sam w domu na poziomie najczęściej telefonu i jednego programu, który w nim mam. I potem z tym projektem przychodzę do Piotra i wymieniamy te wszystkie dźwięki na przykład te prawdziwe skrzypce, na prawdziwą perkusję, gitarę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie ten pierwszy przesiew jest robiony właśnie na etapie, kiedy jestem jeszcze w domu. A do studia faktycznie trafiło trochę tych demówek. Myślę, że około... No w sumie wydaje mi się, że około kolejnych 10-15, czyli druga płyta. No ale na którymś etapie po prostu rezygnowaliśmy z tego, bo po prostu to nie szło, albo nie miało tego czegoś, albo po prostu nie przetrwało próby czasu, co jest dla mnie na przykład bardzo ważnym elementem pracy nad. Czyli po prostu zajeżdżam się, krótko mówiąc, słuchaniem jednej piosenki, przez bardzo długi czas, do momentu, aż nie stwierdzę, że okej, okay, dobra, jest spoko.
0: Mhm. Wspomniałeś te skrzypce i ja przyznam, że w trakcie, bo na tej płycie nie ma dużo instrumentaliów i w trakcie odsłuchu te skrzypce przykuły moją szczególną uwagę.
1: Dlatego, że też szczególna osoba je dla mnie, grała nimi dla mnie. Jest to Justyna Jermakowicz, która ma jakąś taką czarodziejską energię, wielkie oczy. No jest totalnie hipnotyzującą osobą. Dla mnie bardzo się cieszę, że jest częścią tej płyty. Dlatego, że skrzypce to jest jeden z tych instrumentów, który bardzo ze mną rezonuje. Zwłaszcza w kontekście jakiegoś takiego mrocznego akompaniamentu z jakimś takim trip-hopowym, z taką naleciałością z trip-hopu. Te skrzypce nadają jakiejś takiej szczególnej atmosfery, a Justyna faktycznie była w stanie to przekazać.
0: I one naprawdę na tej płycie brzmią, bo tak jak ci powiedziałam, słuchając tego albumu w trakcie bądź co bądź niezwykłego całego anturażu, jaki tam dla nas przygotowałeś, to te skrzypce naprawdę zwróciły moją szczególną uwagę i wiedziałam, że o te skrzypce będę cię musiała zapytać. Pozwolisz, że zrobimy jeszcze jedną przerwę muzyczną?
1: Absolutnie.
0: I za moment wracamy.

0: Ziggy i Wa jeszcze ze mną w studiu przez momencik. Słuchaj, kiedyś w wywiadzie o tym, czym się zajmujesz, powiedziałeś takie ładne słowa. Pracuję jako twórca swego rodzaju bajki, która ma dawać odbiorcy jakieś poczucie. I zastanawiam się teraz, czy w muzyce, jaką tworzysz, i mam nadzieję, będziesz tworzył dalej, chociaż 6 lat tworzyłeś ten album, mam nadzieję, że krócej ci tutaj...
1: Zajmij następny, taki też mam plan.
0: Proszę, proszę troszeczkę krócej, bo 6 lat czekać znowu długo, długo. Że to też jest pewnego rodzaju, właśnie zastanawiam się, czy to jest pewnego rodzaju bajka, czy może to jest jednak miejsce na ciebie szczerego i twoją historię?
1: Ja myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. To przede wszystkim, dlatego że ja absolutnie jestem szczery do bólu w muzie i w tym, w jaki sposób ona nie tylko brzmi, ale też wygląda. I wydaje mi się, że ta bajka jest potrzebna. Jest potrzebna tak naprawdę każdemu, bo mam takie wrażenie, że człowiek lubi przynależeć. Jakby my jesteśmy takimi zwierzętami stadnymi i to takie poczucie przynależności jest nam bardzo potrzebne. I mam takie poczucie, że muzyka też powinna taką rolę spełniać, żeby zrzeszać ludzi, łączyć ich i spotykać się w jakimś konkretnym świecie, w jakiejś konkretnej emocji. A te emocje też nam się pojawiają przez przeróżne bodźce. I ja też o tym zawsze pamiętam, że tak naprawdę bardzo dużo rzeczy idzie w parze. I no i to jest sieczka w głowie, właśnie sobie uświadomiłem w momencie, kiedy się o tym tak pomyśli. Bo faktycznie trzeba myśleć o bardzo wielu rzeczach naraz. Ale wydaje mi się, że to jest chyba tak naprawdę najbardziej kręcące, że tworzenie tego świata z jakąś taką totalną szczerością daje chyba najlepsze owoce.
0: Wspomniałeś też o tej warstwie wizualnej, która... Biorąc pod uwagę to, czym się zajmujesz na co dzień poza muzyką, to jest oczywistością, że będziesz też na to zwracał ogromną uwagę. W momencie, kiedy o tym mówiłeś, zaczęłam się zastanawiać, czy dałbyś radę oddać komuś na przykład rolę reżysera nad twoim klipem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Nie miałbym z tym najmniejszego problemu, tylko że... To jest też taki paradoks, bo mógłbym oddać komuś totalnie rolę reżysera, ale to ja bym tego reżysera wybrał tak naprawdę, wiesz, mm-hmm. o co chodzi. Więc tak naprawdę to jest tak, że ja nie chcę zawłaszczać jakichś takich wszystkich możliwych pól do pracy kreatywnej.
0: Ale sobie. Z drugiej strony, czy w momencie, w którym tworzysz idziesz solową ścieżką kariery jako muzyk, to czy możemy tu mówić o jakimś zawłaszczaniu z drugiej strony?
1: No właśnie. No, myślę, że no w sumie to jest dobre pytanie tak naprawdę, bo w sumie chyba nie. To jest chyba naturalne. Prawda?
0: Też mi się tak wydaje.
1: Tak mi się wydaje, że to jest po prostu naturalne. Natomiast wracając jeszcze do tego, co powiedziałaś, totalnie mógłbym oddać tę rolę komuś innemu, natomiast potrzebowałbym kogoś, kto patrzy na rzeczy nie do końca estetycznie zapraszające z perspektywy osoby, która widzi potencjał w rzeczach niekoniecznie ładnych. I to jest na przykład rzecz, która wydaje mi się jest takim... wspólnym mianownikiem w ogóle całej tej przygody, którą nazwałem Ziggy i Wa. Że tak naprawdę ja szukam w tych nie najlżejszych emocjach, nie w tych najlżejszych dla oka obrazkach rzeczy dla mnie jakichś takich pięknych, wiesz, co chodzi. Tak staram się obrócić tą taką nieoczywistość w coś wdzięcznego. I to jest chyba najfajniejsze w tym projekcie.
0: Na koniec chciałabym przytoczyć jeszcze jeden cytat z tego samego wywiadu, którego udzieliłeś bodajże ze 3 lata temu. To trochę wracamy do tematu twojego perfekcjonizmu. Powiedziałeś też tam takie piękne słowa: daj z siebie 100%, ale pamiętaj, że nie robisz operacji na otwartym sercu.
1: Tak, to prawda. To jest taka rzecz, którą sobie staram się przypominać cały czas. Dlatego, że ja mam tę przypadłość, że w momencie, kiedy się zabieram za coś, na czym się znam, moje pierwsze uczucie to: nie umiesz tego. A potem sobie właśnie myślę: dobra, wyluzuj. Po prostu to zrób. Jakby nikt nie umrze od tego. Jeżeli coś się nie uda, to po prostu to przebolejesz, a za tydzień zapomnisz. No i tym oto sposobem jakoś funkcjonuje.
0: I tego ci życzę, aby tak dalej było. Abyś cały czas był perfekcjonistą, ale żebyś czasami sobie jednak powiedział te piękne słowa, że dajesz z siebie 100%, ale nie robisz operacji na otwartym sercu.
1: I myślę, że wszyscy powinniśmy pamiętać o tym, żyjąc, bo życie jest piękne.
0: I tego się trzymajmy. Proszę Państwa, Ziggy Iwa był moim gościem.
1: Dziękuję Ci za to zaproszenie. Wspaniale tu jest. I wspaniale się z Tobą rozmawia. Mówię to absolutnie z całego serca.
0: Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję. A Państwu polecam sobie przesłuchać album Top, bo naprawdę jest czego słuchać. A jak już wspomniałeś, to jest prawie godzina muzyki.
1: 56 minut. Dokładnie tak. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Polecamy. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję Ci bardzo.

0: I tak z zespołem Zachwyt wchodzimy w drugą godzinę naszego spotkania.
1: Głośni jak miłość.
0: Czekam aż spadnie deszcz. To był utwór, który przed chwilą, a ja Państwu przyznam, że ja to czekam na nowe rzeczy od zespołu. Zachwyt właśnie. I dzisiaj taka premiera również się pojawiła i nie jest to tenże zespół solo, tylko połączyli oni siły z wokalistką, którą mogą Państwo kojarzyć z zespołu Mlecze, z Karoliną Prasał. Utwór Nie tędy droga, no to posłuchajmy.

Nie tędy droga, czyli kolejny singiel promujący nadchodzący album zespołu Zachwyt. Ten album już w październiku, także lada moment. A teraz na naszej antenie pewien debiut, ponieważ tego artysty jeszcze tutaj nie graliśmy. Damazy.

Damazy. Artysta, który już od kilku lat częstuje nas singlami, ale nic więcej, nic większego na razie od niego się nie ukazało. Mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. Damazy jest tutaj, mam nadzieję, pod dobrą opieką wytwórni, która będzie go tam dopingowała, żeby faktycznie, tak jak obiecuję, coraz częściej nowa muzyka się pojawiała. Natomiast przed nami kolejna bardzo ciekawa wokalistka, kolejna bardzo ciekawa debiutantka, która swoją drogą była dzisiaj gościem u Cichego w Złodzieju Czasu, także polecam rzucić uchem na ich rozmowę. Pola Błasik.

0: wierzysz.
1: Co mi się wierzy?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: Nadrabiam w międzyczasie tak zwanym komentarze, które zdążyli Państwo zostawić pod postami facebookowymi i widzę meldunki z różnych stron czy świata, chyba na razie tylko Polski. Mamy Jasło, mamy na przykład tutaj pan Bartosz koło Pabianic się gdzieś znajduje, Lublin, warszawski Marcelin, jak zwykle pani Maria daje znać, Wrocław oczywiście też mamy Pawłowice, czyli Śląsk. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Przypominam, że można się ze mną kontaktować na sposoby wszelakie, to znaczy czekam na tekstówki, które mogą państwo wysłać do mnie za pośrednictwem naszej aplikacji. Oczywiście mail katarzyna.pasierwik@radio357.pl. Także wspomniane wcześniej komentarze na Facebooku, są dwa tam takie posty. Jeden na moim fanpage'u Kasia Pasierbik, a także na naszej grupie patronów Radia 357. Tam państwo wszystko znajdą. Oczywiście również mój Instagram k.pasierbik. A czy ktoś może słucha nad morzem?

niebieskie. Tam, gdzie ocean dotyka się z niebem, tam się znajdziemy.

Nie da się ukryć, że słyszymy się tutaj dzisiaj i nie tylko dzisiaj, ogólnie w te wakacyjne piątki z bardzo konkretnego powodu. Mam nadzieję, że gospodarz tego pasma, Piotr Stelmach, chociaż tak patrzę na zegar, czy on jeszcze tam hasa po tej scenie, nie jestem do końca pewna, do której tam trwają koncerty, ale widziałam na naszym radiowym Instagramie, że chyba całkiem dobrze się bawi. Dzisiaj i jutro przystanek Wrocław, więc proponuję Państwu, zwłaszcza tym z Państwa, którzy tak jak ja na żaden przystanek męskiego grania w tym roku się nie wybierają, nie wybrali, żebyśmy się tak troszeczkę spróbowali tam jednak przenieść. A dzisiaj na naszej radiowej scenie ten zespół grał.

Withdraw, ej, czyli reprezentanci naszej tegorocznej radiowej sceny na męskim graniu. Mam nadzieję, że tam u Państwa we Wrocławiu wszystko dobrze, bo obserwuję tutaj komunikaty, jakie się pojawiały, że niestety znowu pogoda nie dopisała i koncerty zostały przerwane, także mam nadzieję, że jeżeli Państwo we Wrocławiu są lub we Wrocławiu Państwo byli, bo na przykład słuchają Państwo tego z podcastów, że wszystko tam jest w należytym porządku. A na zegarze 23:30, ostatnie pół godziny naszego spotkania. Przed nami kolejny debiut na naszej antenie i bardzo się cieszę, bo wszelkie kobiece głosy tutaj musimy jak najbardziej pchać do przodu. A jest to zespół Rosa Wertow.

tak sobie myślę, że polski dream pop i shoegaze mają się naprawdę dobrze. I dziewczyny z zespołu Rosa Vertov są tego kolejnym świetnym przykładem. Dziewczyny mają na koncie 2 albumy i 1 epkę wydaną w 2023 roku. To jest ich ostatnie takie większe wydawnictwo. Mam nadzieję, że ten singiel jest zapowiedzią kolejnej większej rzeczy. A tego zespołu chyba nie muszę Państwu przedstawiać.

muchy, dobrze Państwu znane. Mówiłam wcześniej o tym, że polski shoegaze ma się dobrze i tu będzie kolejny taki tego przykład, kolejny taki przypadek. Tym razem będzie to taki jednoosobowy, bardzo ciekawy projekt muzyczny z Raciborza, Drive Slower, zasada, którą powinniśmy się w życiu kierować. Bardzo ciekawy artysta, ciekawa jestem, co Państwo na to.

Drive Slower. Na razie wydał tylko 6 utworów, ostatnie wydane w 2025 roku. Także mam nadzieję, że to nie są ostatnie słowa Michała Frontczaka, który pod tym pseudonimem Drive Slower stoi. No mam nadzieję, że nie podzieli losów zespołu, który przed nami, krakowskiego zespołu Stella Star.

Tak, a propos tych gwiazd, to już jakiś czas temu napisał do mnie pan Tomek, który deklaruje tutaj, tak pisze pan Tomek, że dziś Perseidy podobno. Ja nic o tym nie wiem, ja muszę te informacje zweryfikować, ale to jest moje pytanie do państwa. Czy jak kiedyś, w poprzednich latach, w internecie widzieli państwo informację, że to dziś jest ta noc, to dzisiaj są Perseidy, to czy kiedyś państwo te Perseidy widzieli? No bo ja nie.

Perseidy, komety, wcześniej gwiazdy. No wszystko się nam pięknie tutaj na koniec złożyło i ułożyło. No niestety, godzina 24, północ już za moment, także to jest najwyższa pora, żeby się żegnać. To mówiłam ja, Katarzyna Pasierbik. Za konsoletą oczywiście Milena Krupińska. A za moment przywita się z Państwem Antek Pyzel, który mam nadzieję sprawi, że miękko z nim Państwo tutaj wylądują. Ode mnie to wszystko. Dzięki. Dobranoc.

0: Dobry wieczór, minęła północ.
1: Miękkie lądowanie.

Frank Ocean i Monks na początek naszego nocnego spotkania. Dobry wieczór raz jeszcze, przy mikrofonie Antek Pyzel i dziś mam przyjemność zastąpić Natalię Fidler w audycji Miękkie Lądowanie w Radiu 357. Będziemy z Państwem do godziny drugiej i choć raczej będziemy sięgać po utwory spokojne, które pozwolą Państwu, a przynajmniej taką mam nadzieję, łagodnie przejść z tygodnia w weekend, to dostałem od Natalii wolną rękę w kwestii doboru muzycznego, więc kilka odstępstw od reguły się pojawi. Teraz będzie odstępstwo, no chyba najbardziej takie wyraziste, bo pojawi się trochę rockowych gitarek. The Strokes z ich ostatniej płyty Reality Awaits, utwór Dine and Dash.

Szału nie ma z tym albumem, ale myślę, że i tak mogło być dużo, dużo gorzej. Dine and Dash to mój ulubiony utwór z płyty Reality Awaits grupy The Strokes. Proszę dać znać, jeśli ktoś z Państwa słuchał, jak się ta płyta Państwu podoba. Również inne wszelakie tematy mile widziane. Zapraszam do pisania maili antoni.pyzel@radio357.pl. Jestem także dostępny na Instagramie antekpyzel. No to teraz wracamy do rytmów bardziej przystosowanych do miękkiego lądowania. The Internet.

La Dida to The Internet z płyty Hive Mind, ostatniej w ich dorobku, jak na razie, to rok 2018. Mówię jak na razie, bo na początku 2027 ma się ukazać kolejny krążek tego zespołu. Grupa zapowiedziała to przy okazji premier solowych albumów dwojga z ich członków, Syd i Steve Lacy. Tego samego dnia, 19 lipca, wypuścili swoje solowe płyty. Więc najpierw Steve Lacy z utworem Doom, a potem Syd i Jasmine 17.

Orów i paru atrakcyjnych gości, a raczej gościń. Mam tu na myśli Cizę i przede wszystkim Erykę Badu. Teraz Ezra Collective i Georgia Smith, Reason in Disguise.

Reason in Disguise to Ezra Collective i Georgia Smith. Do Georgia Smith jeszcze w miękkim lądowaniu dziś wrócimy, a teraz inna piosenkarka, również z Wielkiej Brytanii, która myślę, że bardzo do estetyki Ezra Collective pasuje. Joy Crooks.

O grach z serii FIFA, czy teraz EA FC, można powiedzieć bardzo dużo złego, ale jest jeden duży plus, czyli dobór muzyki, bo od wielu, wielu lat twórcy tej serii sięgają po artystów niekoniecznie z pierwszych stron gazet i z pierwszych miejsc list przebojów. W FIFA 22 poznałem utwór Feet Don't Fail Me Now w wykonaniu Joy Crux. Myślę, że Joy bardzo dobrze by się sprawdziła razem z Ezra Collective. Mam nadzieję, że artyści gdzieś na szlaku się przetną i zaprezentują nam coś wspólnego. Teraz dwie nowości od artystki, która z Ezra Collective już nagrywała. Jasmine Lacey 2 tygodnie temu opublikowała singiel i na tym singlu 2 letnie utwory: Sweetest Season i Summer Haze.

Sweetest Season i Summer Haze to dwa nowe utwory Jasmine Lacey, które pasują idealnie do ciepłych letnich wieczorów. Podobne wydawnictwo, też z jedynie dwiema piosenkami, też na lato, zaprezentował w 2018 Childish Gambino. Summer Pack EP zawiera dwa utwory, Summertime Magic i Feels Like Summer, którego posłuchamy właśnie teraz.

Childish Gambino i Feels Like Summer. Zawsze sięgam po ten utwór, kiedy lato powoli się zbliża, kiedy są te pierwsze fale ciepła i można wyjść na spacer w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku i chociaż przez chwilę nie przejmować się otaczającym nas światem. A kiedy jest czym się przejmować, to sięgam po jeden utwór Drake'a, Passion Fruit.

trying to think of the right thing to say.

Co do zasady nie przepadam za Drake'iem, ale trzeba przyznać, że chwytliwe melodie potrafi robić jak mało kto. Więc niech zostanie przy melodiach, a jak trzeba robić hip-hop, to niech zostawi to profesjonalistom. Kendrick Lamar.

0: turn this page, help me change to right my wrong.
1: Kendrick Lamar z płyty To Pimp a Butterfly utwór How Much a Dollar Cost. To piosenka o spotkaniu z żebrakiem, który prosi o jednego dolara. Nic więcej, nic mniej. Kendrick, czy podmiot liryczny, podobnie jak Kendrick, naznaczony traumami z wieku dorastania, myśli, że żebrak prosi o pieniądze na narkotyki. Wielokrotnie mu odmawia. Końcowo okazuje się, że żebrak to tak naprawdę Bóg, a jeden dolar przesądził o tym, że Kendrick nie wejdzie do nieba. Artysta przez wielkie, a co tu dużo mówić, półki w domu Kendricka Lamara uginają się pod ciężarem nagród. Gdybym miał to wszystko wymieniać, to zajęłoby mi to pewnie jakieś pół godziny. Samych nagród Grammy ma aż 27, a za album Dem otrzymał nagrodę Pulitzera. Z tej płyty utwór Feel.

Cały świat chce, żebym się za nich modlił, a kto do cholery modli się za mnie? Pyta Kendrick Lamar w utworze Feel, moim zdaniem najbardziej niedocenianym z całej płyty Them z roku 2017. Przed pierwszą jeszcze jeden utwór, przy którym Kendrick Lamar też maczał palce, bo brał udział przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Czarna Pantera, z którego pochodzi właśnie piosenka I Am Georgia Smith.

0: I Am z oficjalnej ścieżki dźwiękowej do filmu Czarna Pantera i tym sposobem Georgia Smith doprowadziła nas do godziny pierwszej.
1: Miękkie lądowanie.
0: Przy mikrofonie niezmiennie w zastępstwie za Natalię Fidler, Antek Pyzel. Zapraszam Państwa na drugą godzinę miękkiego lądowania w Radiu 357.

To Lo Borges w utworze O Train Azul z płyty Kluby Daeshkina, nagranej wspólnie z Miltonem Nascimento, dwie legendy brazylijskiej sceny muzycznej. A teraz absolutna legenda sceny jazzowej, wielki Miles.

Kiedy świat mnie przytłacza i mam absolutnie wszystkiego i wszystkich dość, lubię zanurzyć się w tym utworze i chociaż przez chwilę pomyśleć, w szczególności pod koniec, że wszystko wróci na normalne tory. It Never Entered My Mind, Miles Davis, to kolejne takie odstępstwo od reguły, od tego, co zazwyczaj pojawia się w miękkim lądowaniu. Nie sprawdzałem tego dokładnie, ale myślę, że Tyler, the Creator, pojawiał się w miękkim lądowaniu nieraz. Thank you.

Tyler, The Creator razy dwa. Najpierw Garden Shed z płyty Flower Boy, a teraz singiel Potato Salad nagrany razem z A$AP-em Rockim. To miał być singiel, który zwiastował album i nawet teledysk tak wyglądał, jakby to była zapowiedź czegoś większego, a nie jednorazowy strzał. Ostatecznie panowie płyty wspólnie nie nagrali. Moim zdaniem bardzo szkoda.

Najpierw Mac Miller w utworze Self Care z płyty Swimming, ostatniej, która ukazała się przed śmiercią artysty, a potem Mac DeMarco, My Kind of Woman. Z Maciem DeMarco zostaniemy jeszcze na chwilę. Ode to Viceroy.

Jedni piszą odę do radości, inni piszą odę do swoich ulubionych papierosów. Mac DeMarco, Ode to Viceroy. Teraz polski duet, który po polsku śpiewa jedynie okazjonalnie. Myślę, że Mac DeMarco znajduje się gdzieś w gronie artystów, którymi Coles się inspirują. Utwór Pearls.

Infinity, czyli DXX z ich debiutanckiego albumu XX z roku 2009. My będziemy powoli kończyć dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję. Antek Pyzel w zastępstwie za Natalię Fidler miałem przyjemność spędzić z Państwem ostatnie 2 godziny w miękkim lądowaniu. Na koniec 2 długie utwory. Najpierw Idris Muhammad, Could Heaven Ever Be Like This, a potem obiecany na początku Frank Ocean i mój ukochany utwór Pyramids. Radio 357 życzy Państwu dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Fad dog. No naprawdę bardzo poważne rytmy. Zobaczymy, czy nie pokonają tych rytmów rytmy z Kazachstanu za chwilę. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Czas rozpocząć podróż na tak świata. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Będziemy łączyć, opisywać, zaciekawiać i opowiadać o tym, co się dzieje na świecie. I już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie. I dzisiaj Hamas chce się rozbroić. Takie informacje przekazuje prezydent Donald Trump. Co najważniejsze, Hamas potwierdza i dodaje, że Izrael ma się wycofać ze strefy Gazy. Politycy Izraela jeszcze się nie wypowiedzieli w tej sprawie, ale jeszcze kilkadziesiąt godzin temu premier Netanyahu był w Waszyngtonie i wrócił stamtąd bardzo zadowolony. A w tygodniu Iran zaatakował bazy amerykańskie. Amerykanie odpowiedzieli uderzeniami w ważny port Abadan i wyspę Keszm. Saudyjczycy z Amerykanami wysłali rakiety na milicje proirańskie w Iraku, a oddziały jemeńskich Huti grożą zablokowaniem cieśniny Bab al-Mandab, czyli wrót do Morza Czerwonego. I proszę bardzo, w tym oto w ciągu takich wydarzeń nagle okazuje się, że Hamas, czyli przyczyna tych wszystkich wojen i tego wszystkiego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli atak Hamasu na osiedla i kibuce izraelskie w 2023 i później odpowiedź izraelska i wojna w strefie Gazy, która zebrała krwawe żniwo ponad 70 tysięcy ofiar, wielu, wielu cywilów. No właśnie, teraz Hamas mówi o tym, że się rozbroi i czy rzeczywiście będziemy mogli mówić o jakimś sukcesie dyplomacji amerykańskiej i tych wszystkich działań wysłanników amerykańskich. O tym wszystkim porozmawiam z Pawłem Rakowskim, znawcą Bliskiego Wschodu, autorem książki Nowy Bliski Wschód po Wielkiej Wojnie Izraela. Proszę bardzo, jaki tytuł i jakie rozwinięcie. To wszystko w części pomiędzy pierwszą a drugą, ale zaczniemy od tematu, który jest dla nas najbardziej istotny, mianowicie zaczniemy od Rosji i od rakiety rosyjskiej. Najprawdopodobniej, bo rząd jeszcze nie potwierdził na 100% pochodzenia pocisku. Ta rakieta uderzyła w Lubelszczyznę. Niecały rok temu na terytorium Polski wleciało kilkanaście prymitywnych dronów rosyjskich. Tym razem chodzi już o pocisk manewrujących H-101. Niektórzy wymawiają tę nazwę CH-101. Czy była to zamierzona akcja, czy pocisk urwał się niejako Rosjanom podczas ataku na Ukrainę, jeszcze nie wiadomo, ale ostatnie problemy z dronami z Rosji mieli Rumunii, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz mówi o Rosji, która jest bezwzględna i dąży do eskalacji. Czyli do czego dokładnie? O bezpieczeństwie w naszej części Europy porozmawiam z Bartłomiejem Kotem, dyrektorem warszawskiego biura Aspen Institute, przez lata dyrektor programowy Warsaw Security Forum, czyli człowiek, który wiele wie na temat właśnie jak można tłumaczyć bezpieczeństwo, jak można dochodzić do bezpieczeństwa w naszej części Europy. W drugiej